0: nie mówię o śmierci, tylko o przemijaniu.
1: Radio Nowy Świat.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone wstrzymały się z kolejnym atakiem na Iran. Ma to pozwolić na ponowne otwarcie cieśniny Ormus, powiedział prezydent USA. Zdaniem Donalda Trumpa o wstrzymanie kolejnej serii ataków prosili go sojusznicy i sami Irańczycy. Powiedzieli, że chcieliby zawrzeć porozumienie. Nie wiem, co mówią, bo często mówią jedno, a potem opowiadają, że nie wiedzą, o czym mówię. Oczywiście nie chcą być atakowani. Znali skalę ataku, widzieli, co się szykuje. Ceny ropy na światowych rynkach spadły. Dokładniej cena baryłki ropy Brent spadła o 4 dolary, choć nadal przekracza 80 dolarów. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej będą przed południem rozmawiali o wydarzeniach w Ceucie. W zeszłym tygodniu w krótkim czasie do hiszpańskiego miasta przedostało się z Maroka 60 tysięcy osób z pominięciem kontroli granicznej. Większość migrantów po reakcji służb wróciła już do Maroka. Odnotujmy w południe na placu zamkowym w Warszawie prezydent wręczy sztandar wojskowy 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. I jeszcze sport. Siatkarska reprezentacja Polski ze złotym medalem Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali 3-2 ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mówił w rozmowie z Polsatem Sport Kamil Semeniuk, przyjmujący reprezentacji Polski.
1: Wiedzieliśmy, że to będzie zupełnie inne spotkanie niż to było chwilę temu w Chicago. Naprawdę grali bardzo dobrze, ale wytrzymaliśmy to. Ja się cieszę, że mogłem gdzieś tam swoją cegiełkę dołożyć do tego zwycięstwa, ale trzeba pogratulować całemu zespołowi, bo każdy gdzieś tam dał coś od siebie na boisku i przyczynił się do zwycięstwa.
0: Polacy obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Wracają upały i MGW wydało ostrzeżenia dla południowej połowy kraju, ale alertów będzie przybywać od jutra. Będą dotyczyły całego kraju. Dziś na południu temperatura sięgnie 34 stopni, w centrum będzie 31, a na północy przyjemne 24-27, tam też będzie najpogodniej. W pozostałej części kraju w ciągu dnia zacznie przybywać chmur, z których może spaść deszcz, możliwe są także burze. Ciśnienie spada. Tak, ciśnienie spada, bez żadnych wątpliwości.

0: Wiadomość od pana Tobiasza o tytule Happy Monday. Ach, Grandation, na początek dnia to świetny wybór. Dzięki piękne, za pogodne życzenia udanego dnia i z wzajemnością. Będziemy się tym zajmować, żeby państwa dzień był dobry przynajmniej do godziny 10. Tak więc, Kajtku, dopiero zaczynasz, już dobra robota. Zazdro, pochwał. Będziemy się starać, żeby doskoczyć do wyników Kajtka. O, może tak. Jest 9 po 6.
1: Nowy świt.
0: A dzisiaj, jak to poniedziałek, jest to Kajtek, Strzelczyk, ponieważ realizuję i układam muzykę. Wydawca, co robi wydawca? Wydawca sobie odpoczywa, ten, który to zwykle jest. Jest wydawczyni za to, Beata Grabarczyk. I będzie w najbliższym czasie pilnowała poranków i organizowała naszą poranną rzeczywistość. Prowadzi też rozmowy z gośćmi dzisiaj, jak zwykle. Telefon odbiera Natalia Harkiewicz. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, zapraszamy. 224-280-280. Polecamy się do kontaktu. A, i Mateusz Andruszkiewicz. Też tu będę i powiem ze dwa słowa, albo trzy.

13 po 6, 3 sierpnia mamy dzisiaj. Poniedziałek, dzień, chyba dzień urlopu jakiegoś takiego zmasowanego, bo sporo osób sobie powędrowało odpoczywać. Kuba Jędras teraz, ale też Klaudiusza Slezaka dzisiaj nie będzie po 7.30, bo sobie jest tamtam hen. Cezarego Szymanka też dzisiaj nie będzie po 9.30 w ramach finansów osobistych. Spokojnie finanse będą, ale z Konradem Sadurskim. A państwo słuchają nas na urlopie czy w regularnym trybie pracy? Proszę dać znać, Simon Day, teraz same za chwilę kalendarium.

Simon Day, ależ ładne, ładne odkrycie, ładne wykopalisko, ładne odgrzanie muzyki z lat 70. zespół, który właściwie dłużej był w niebycie niż w jakimś takim bycie bardzo aktywnym, no bo w 74 roku rozeszli się w swoich kierunkach, ale później dokonywały się tak zwane reunion. No i w tym roku dostaliśmy, nie wróć, w ubiegłym roku dostaliśmy od nich nowy album zatytułowany Renaissance, w związku z czym ta piękna historia od lat 70. Znalazła swoją kontynuację. Zespół z UK, rzecz jasna. Nie o nim dzisiaj, jeżeli chodzi o kalendarium, bo Simon Day nie mają nic wspólnego ze 3 sierpnia, chyba, przynajmniej na tyle, na ile mój research to zweryfikował, w przeciwieństwie do innego artysty, który wraz z Grzegorzem Fittelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarem Szalutą należał do grupy kompozytorów młodej Polski. W tym okresie się znajdujemy. Uznawany za jednego z najwybitniejszych, rzecz jasna, polskich kompozytorów, Karol Szymanowski urodził się 3 sierpnia w 1882 roku.

Widzę, że linia programowa Kajtka się nie zmienia. Również takie utwory. Przypominamy przy okazji kalendarium Harnasie, czyli balet Pantomima, napisane przez Karola Szymanowskiego właśnie, który urodził się 3 sierpnia, przypomnę, w 1882 roku. No a życzony utwór napisał w latach 23-31 ubiegłego wieku, rzecz jasna. A propos harnasi, nie wiem, czy harnaś, czy łobuz, człowiek, który stoi na czele bandy, nie, bandu, bardzo przez państwa lubianego, a przez niektórych bardzo, bardzo, a przez niektórych nawet bardzo, bardzo, bardzo, też obchodzi dzisiaj urodziny. W 63 roku, to właśnie 3 sierpnia urodził się pan, który robi dż-dż.

0: Ponieważ nie gramy powtórek, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzisiejszy program, Metallica skończyła się. Na Kill 'Em All w 1963 roku urodził się James Hetfield 3 sierpnia właśnie. Stąd dzisiaj wybór Metallica. Zerkam do wiadomości od Państwa. Fajnie, że Państwo już nie śpią. To znaczy fajnie oczywiście w cudzysłowie. Niektórzy nie mogą, ale dobrze być wspólnie o tej porze. Poranne Tai Chi i Metallica to idealne połączenie, napisała Elżbieta. To jest swoją drogą bardzo szeroki wątek. Muzyka do ćwiczeń porannych, jaka jest najwłaściwsza. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś podpowiedzieć, to zapraszamy mailowo. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Natomiast my zmienimy tory rozmowy, nie o muzyce chwilowo, a o nawierzchni drogowej sobie porozmawiamy. Czy zużyta i spękana może posłużyć do zbudowania nowej, jeszcze trwalszej jezdni? Naukowcy z Politechnik Lubelskiej, Gdańskiej i Poznańskiej dowodzą, że to możliwe i pracują nad przełomową technologią chemicznego odmładzania asfaltu.
1: Tradycyjny demontaż zdegradowanych dróg wiąże się dziś z ogromnym marnotrawstwem cennych surowców naturalnych oraz kosztownego asfaltu. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych dodatków, takich jak biopolimery ze skorupiaków czy przetworzone tworzywa sztuczne, stary materiał odzyska swoje pierwotne właściwości. Opracowana technologia nie tylko pozwoli ograniczyć zużycie ropy i kruszyw, ale również wydłuży żywotność nowych nawierzchni o nawet kilkanaście procent. Jak przebiegają badania?
2: Doktor inżynier Agnieszka Woszuk, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii.
3: Doktor Szymon Malinowski, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii.
2: W tym momencie wiele dróg jest w stanie zniszczonym i dzięki temu pozyskujemy materiał w postaci destruktu asfaltowego, który składa się z kruszywa i asfaltu. Natomiast asfalt zawarty w destrukcie utracił już swoje pierwotne właściwości. I jest wiele takiego destruktu, tak złej jakości, że nie można go ponownie zastosować. Jest to bardzo duże marnotrawstwo zarówno zasobów naturalnych, jak i marnotrawstwo finansowe, ponieważ budowę dróg finansujemy wszyscy ze środków publicznych i chcemy ten problem rozwiązać. Jeżeli destrukt był w miarę dobrej jakości, można go było dodawać do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast zwykle było to w niewielkich ilościach, około kilku procent. W naszym projekcie chcemy zwiększyć ilość zastosowania destruktu i to tej słabej jakości do minimum 50%. Inne rozwiązania, jakie były z zastosowaniem destruktu, to umacnianie poboczy, wykonywanie tak zwanych warstw na zimno, natomiast w zasadzie tam istotne było kruszywo z tego destruktu, a nie asfalt, a najbardziej jakby cennym materiałem w destrukcie jest właśnie asfalt.
3: Aby aktywować stary asfalt, zestarzony, który znajduje się w destrukcie asfaltowym, w ramach projektu otrzymamy szereg różnych związków na bazie polimerów odpadowych, na bazie biopolimerów, czyli takich materiałów pochodzenia naturalnego, które będziemy też dodatkowo modyfikować specjalnymi dodatkami po to, aby w jak najwyższym stopniu przywrócić te pierwotne właściwości asfaltu. Dlaczego to jest tak ważne pod kątem chemicznym? Dlatego, że te wszystkie zmiany właściwości użytkowych asfaltu, które następują na skutek procesu starzenia, są bezpośrednim rezultatem zmian chemicznych, które zachodzą w trakcie zarówno procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, jak i eksploatacji nawierzchni. I żeby uzyskać w miarę możliwości wysoki stopień odzysku tych właściwości, musimy zadziałać na poziomie chemicznym, żeby te zmiany strukturalne cofnąć w możliwie najwyższym stopniu.
0: A opowieść o tej technologii przygotowała Klaudia Kowalczyk. Bardzo dziękujemy. Natomiast nasze drogi muzyczne będą teraz prowadziły do Seattle. I nie będzie to grunge.

Za 23 minuty będzie siódma. The Deep za nami. A propos hasła Deep, to my się trochę głębiej w historię Stanów Zjednoczonych zanurzymy, ale nie tak głęboko, żeby się cofać do początku. Sekcja sportowa to będzie 49 rok i 3 sierpnia, to dzień, kiedy dokonała się pewna niezwykle ważna fuzja, szczególnie ważna, jeżeli jest się na przykład redaktorem Mikołajem Tuczyńskim, to ojej, to jest najważniejsza na świecie, ponieważ z połączenia Basketball Association of America z National Basketball League powstała National Basketball Association, czyli NBA po prostu. Więc to wszystko, co dzieje się na naszej antenie w relacjach Mikołaja Toczyńskiego z 3 sierpnia 1949 roku jest silnie powiązane. Parę lat wcześniej, w 1946 w Toronto w Kanadzie, Toronto Huskies podejmowali New York Knickerbockers. No i to było uważane za pierwszy mecz w historii NBA. Na początku ligi było 17 zespołów z małych i dużych miast. Później ta liga się zmniejszała, ograniczała do większych miejscowości. No obecnie mamy 30 zespołów. Jeżeli chodzi o taką klasyfikację ogólną mistrzostw, na szczycie tabeli medalowej jest Boston Celtics. 18 wygranych mistrzostw właśnie, później Lakersi. A później Golden State Warriors na miejscu trzecim z 7 mistrzostwami, jeżeli chodzi o NBA. Właśnie. Natomiast na pewno więcej o tym nasz szanowny kolega redakcyjny Mikołaj Tyczyński będzie odpowiadał. Opowiadał. Nie wiem, czy dziś, ale przy którejś ostrej grze, bez wątpienia. Mamy dzisiaj jeszcze rocznicę z Beatlesami związaną. Wow, niespodzianka, wiem. W 1963 roku zespół po raz 275 i ostatni tym samym wystąpił w The Cavern Club w Liverpoolu. No i jeżeli chodzi o Stany, w 2004 roku NASA wystrzeliła w kierunku Merkurego sondę kosmiczną Messenger, ale o sprawach kosmicznych to we wtorki rozmawiamy dużo, dużo więcej. Za 21 minut będzie siódma. Pana Herkulesa zaprosimy.

0: w zupełnie nieoczywisty sposób. Dzisiejsza rocznica muzyczna związana jest z NBA, bo istnieje pewien Anthony Bennett, który gra w koszykówkę, pochodzi z Toronto, bynajmniej nie o nim mowa, inny Tony Bennett, ten nam dużo lepiej znany. Urodził się 3 sierpnia w 26 roku. Swój debiutancki album wydał w 52, czyli 3 lata po tym, jak powstało NBA oficjalnie. A co było później? Później było ponad 70 albumów łącznie wydanych w karierze i 19 nagród Grammy. Jeden z nich, nagrany z Lady Gagą, to ten, po który dzisiaj sięgniemy przy okazji rocznicy urodzin Tonego Bennetta właśnie.
1: Too hungry for dinner at 8.
2: I'm starving.
1: She loves the theater, but she never comes late.

70 lat kariery muzycznej. A to fragment tej dyskografii był Tony Bennett, który urodził się 3 sierpnia 26 roku i właściwie z samych duetów moglibyśmy złożyć po każdą selekcję, no bo Lady Gaga wiadomo, jeżeli chodzi o nowości, no ale dwie płyty z Billem Evansem przecież nagrane w latach 70. Na swoje 80. urodziny też Tony Bennett wydał album Duets, an American Classic, gdzie obok niego śpiewały takie artystki, artyści jak Barbara Streisand, Paul McCartney, Stevie Wonder. Później była jeszcze kolejna część i Aretha Franklin, i Willie Nelson, i Amy Winehouse, i Queen Latifah, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wspominamy Tonego Bennetta. Jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, 67 rok nam się jeszcze pojawia i 3 sierpnia, kiedy to? Aha, fani Skankanazji wiedzą już doskonale, co mam na myśli. Skin we własnej osobie urodziła się tego dnia.

wszystkiego dobrego życzymy Skin. Skankanon z dzisiaj obowiązkowo na antenie Radio Nowy Świat. Jeszcze jedno wspomnienie. Artystka, która w 25 roku została wprowadzona do Rock'n'Roll Hall of Fame jako pierwsza DJ-ka. No, oprócz tego jest raperką, producentką jedną drugą składu Salt and Pepper.

Spinderella, 1/3 są ten papa dziś. Obchodził rodzinę, stąd ten wybór. Wspominałem o tym, że spora część załogi Nowoświtowej jest na urlopie i w związku z tym nieobecni. To jest jakaś głupota. Słuchacz napisał, że to nieładnie, ja na urlopie, ale z wami. Bardzo to doceniam. Wrócimy do Państwa po 7.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Wrocław, szefowa resortu pracy, odniosła się do ataku nożownika na kobietę. Sprawcą okazał się 18-letni obywatel Ukrainy. Służby stanowczo odpowiadają na przemoc, oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas spotkania z wyborcami.
1: Jadąc tutaj dostałam takie pytanie, skoro tak jednoznacznie i słusznie potępiacie ataki, agresje bandytów Polski na Ukraińców, zdarzają się takie incydenty, na szczęście służby działają, to czy w sytuacji, w której ktoś z Ukrainy zaatakuje Polkę czy Polaka, również będziecie to potępiać? Taki atak też jak najbardziej potępiamy, bo to nie ma znaczenia ze strony jakiej narodowości osoby nadchodzi przemoc. Przemoc to zło.
0: Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu wyraził ubolewanie z powodu ataku i podkreślił konieczność poniesienia odpowiedzialności przez sprawcę zgodnie z polskim prawem. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Czytamy w oświadczeniu konsulatu. Grecja. Kolizja dwóch śmigłowców uczestniczących w akcji gaśniczej. Zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, obywatele Grecji i Danii. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Zagraniczne załogi biorą udział w akcji gaśniczej w walce z pożarami lasów. W Grecji walka z ogniem, na Węgrzech walka o wodę. Z powodu niedoborów wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów i niskiego poziomu wody w Dunaju, węgierski rząd zdecydował o wyłączeniu jedynej elektrowni jądrowej. Po raz pierwszy od ponad 4 dekad. Stoimy obecnie w obliczu kryzysu energetycznego niezwykle trudnego, z danymi dotyczącymi poziomu wody w Dunaju i temperaturami, które nigdy wcześniej nie były nawet zbliżone do tych spodziewanych. Tak mówił w telewizji RTL premier Péter Modziar. Sąsiedzi Węgrów, Serbowie, ograniczyli produkcję energii w 2 elektrowniach wodnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. A propos upałów, dziś w Polsce gorąco i burzowo, tak przedstawia się prognoza pogody na dziś i na najbliższe dni. Jeżeli chodzi o bieżącą temperaturę, dziś całkiem przyjemnie, 24-27 stopni. Tak będzie na północy kraju, w centrum około 30, a na południu do 33 stopni. Na razie jest słonecznie, ale w ciągu dnia nad większością kraju zaczną zbierać się chmury, z których może spaść deszcz. Lokalnie pojawią się burze, a ciśnienie spada.

0: Jeżeli chodzi o muzykę, poniedziałkowe poranki są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co się trafi. Czy reggae, czy rave. Raz tak, raz tak. A to przy okazji nowość. Jason Status i Jay Haas gościnnie. Tak rozpoczynamy drugą godzinę.
1: Nowy świt.
0: My staramy się robić tak, żeby te lepsze czekoladki nam się trafiały do godziny 10. Mateusz Androszkiewicz, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz, Kajtek Strzelczyk i Piotrek Topoliński. Kłaniamy się i meldujemy przy ostrej od godziny. Już tu jesteśmy. Jeżeli ktoś dopiero dołączył, to mówimy oficjalnie dzień dobry. Fajnie, że Państwo są po drugiej stronie. Można dać znać, że się słucham. Za chwilę zajrzymy do prasy.

0: 10 minut po 7 Daytime TV za nami. Nastąpiła jakaś nieprawdopodobna zmiana, jeżeli chodzi o nasze wybory wakacyjne. Czytam o tym w Gazecie Wyborczej, mianowicie 43% tyle wszystkich rezerwacji dokonywanych od maja do lipca dotyczyło miejscowości górskich, a tych położonych nad morzem było 38%, czyli mniej. W pewnym sensie historyczna chwila, to jest wynik analizy Travelist, co oznacza, że góry po raz pierwszy od wielu lat wyprzedziły Bałtyk, jeżeli chodzi o nasze wakacyjne preferencje. Jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki, gdybyśmy zrobili radiową ankietę. Czy to się pokryje z tym, o czym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza? Ja wiem, że to dosyć wredne pytanie. Co wolą Państwo bardziej, góry czy morze? Jedno z tych, kogo się kocha bardziej, mamy czy tatę. Ale jednak, może są osoby, które są jasno zadeklarowane, to poprosimy dać nam znać, zobaczymy, czy podobnie jak w świetle tych statystyk górskich wyborów jest więcej niż morskich. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online i grupa patronów, tam można się odzywać. A jeżeli chodzi o naszą podróż muzyczną, to my się wybierzemy teraz do roku 93, kiedy to 3 sierpnia ukazała się debiutancka płyta Sheryl Crow. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

dobrze, że w poniedziałki przyjęło się o dużych pieniądzach, o dużej kasie mówić po 9.30, ale dzisiaj dział Ekonomia Gazety Wyborczej jest bardzo ciekawym i nieciekawym artykułem, no bo czytam o tym, że uciekają nam z Polski pieniądze i to duże pieniądze, gruba kasa, jak to mawia Cezary Szymanek. Mianowicie z produktów cyfrowych. Amerykanie stworzyli około 2 milionów miejsc pracy dzięki pieniądzom, które zarobili w Europie. Pozwalamy, aby z Unii i Polski wypływały setki miliardów euro, które mogłyby pracować w naszej gospodarce. Dzień dobry, co to za odgłosy dostają się na antenę? Czasem tak się zdarza. Kacper Kolibabski jest autorem tego artykułu i tutaj cytuję wypowiedź: z mojej perspektywy Polska nie jest niepodległa, ma wszystkie atrybuty takiego państwa, ale na czasy kapitalizmu przemysłowego, a nie cyfrowego technofeudalizmu. To mówił w ubiegłym miesiącu ekonomista dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. No i to są wyliczenia też z raportu Cyfrowy Bilans Polski, który przywoływał premier Donald Tusk, kiedy mówił na początku czerwca, że w 2024 roku nasz kraj miał aż 45 miliardów deficytu w handlu właśnie produktami cyfrowymi. Co to oznacza? To oznacza, że na usługi cyfrowe, takie jak, nie wiem, abonament Netflixa czy Spotify, czy reklamy internetowe, które kiedyś do lokalnej gazety trafiały, wydaliśmy 45 miliardów więcej niż zarobiliśmy analogicznie w drugą stronę. I to był 24 rok. W 25 to było już 60 miliardów, więc trochę więcej. Niestety w serwisie informacyjnym Piotr Topaliński wspominał o rekordowo niskim poziomie Dunaju, natomiast strumień, którym odpływa z Polski kapitał w kontekście cyfrowym, jest coraz silniejszy. Odwrotna sytuacja byłaby nad wyraz wskazana. Jeżeli Państwo chcieliby o tym poczytać, to dzisiaj sekcja Ekonomia Gazety Wyborczej z obszernym artykułem na temat produktów cyfrowych właśnie. Sammy Ray and the Friends to Flesh and Bone.

reakcje w studiu, czy mamy pełną zgodność co do tego. A, tu postawię kropkę. Czyli na razie statystycznie wychodzi, że państwo są zgodni co do tego, o czym pisała Gazeta Wyborcza dziś, że jakoś tak rekordowo po raz pierwszy więcej osób wybiera góry niż morze, tak przynajmniej wynikało z ankiety Travelist. Gdyby jeszcze jakieś deklaracje się pojawiły, to proszę ich zupełnie dla siebie nie trzymać, tylko podzielić się z nami. Grupa patronów e-mail nowy.świt@nowyświatonline. Swoją drogą, z jakiego powodu w państwa ocenie, przypuszczeniach góry górują nad morzem. Za wszelkie teorie też będziemy zobowiązani. Talking Heads teraz.

Jeszcze a propos świata cyfrowego, dzisiaj w Rzeczpospolitej znajdą Państwo rozmowę z dr Paulą Skrzypecką, specjalistką prawa nowych technologii i AI governance, na temat tego, co 2 sierpnia zaczęło obowiązywać, mianowicie AI Act, kolejna część. Mianowicie, jeżeli chodzi o te takie najważniejsze zmiany, co zostanie wdrożone w życie, no to najbardziej widoczna będzie kwestia przejrzystości. Mianowicie człowiek ma wiedzieć, że rozmawia z systemem AI i móc rozpoznać deepfake'a albo treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, szczególnie jeżeli może ona dezinformować opinię publiczną, to już przestanie być tylko dobrą praktyką. Więc może przynajmniej część przestrzeni cyfrowej nam się uporządkuje. O wszystkich innych zmianach i niuansach z tymi zmianami związanymi, jak wspomniałem dzisiaj, w sekcji Prawo co dnia Rzeczpospolitej można przeczytać, natomiast treści zupełnie human generated, i to wyjątkowo nie przez Klaudiusza Slezaka, a przez Beatę Grabarczyk, za chwilę będą na naszej antenie, bo jak wspomniałem, Klaudiusz sobie urlopował.

0: 7.30 na zegarze przeważnie. Klaudiusz Slezak pojawia się o tej porze na antenie i dla wielu słuchaczy to jest sygnał, że oho, trzeba iść do pracy. Dzisiaj nie będzie Klaudiusza, ale nie oznacza to, że można sobie odpuścić. Dzisiaj Beata w roli Klaudiusza. Dzień dobry, Beata.
1: Dzień dobry. Ja pomyślałam sobie, że mogę występować dzisiaj w roli ja, Klaudiusz.
0: Ja. Okej,
1: okay, także jestem tak przygotowana. Proszę państwa, ja, Klaudiusz, zapraszam państwa teraz na krótką pogawędkę o grillu.
0: O grillu?
1: O grillach właściwie. No. Nie wiem, kto od kogo ściągał, bo odbył się ten słynny grill Morawieckiego, ale odbył się też grill z Kolima, o czym się dowiedziałam dzisiaj. I panowie ewidentnie się trollowali, bo obaj uzyskali dyspensę na piątek na jedzenie mięsa. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że to jest jeszcze jakoś ważne dla ludzi, że w piątek się mięsa nie je, ale okazuje się, że dyspensa się niektórym przydała.
0: Także... Mnie to bardziej ciekawi, w jaki sposób można zorganizować dyspensę.
1: A to normalnie, słuchaj, idziesz do proboszcza, przedstawiasz mu tam swoją prośbę, domyślam się, że z odpowiednim załącznikiem szeleszczącym i już. I w zamian za dyspensę na jedzenie mięsa, znaczy pozwolenie na jedzenie mięsa, musisz odmówić tylko modlitwę przed.
0: No tak, ale czy będąc sobie takim Skolimem, można tak sobie pójść poprosić?
1: No jak się okazuje, tak. Skolim poszedł, poprosił i dostał, właśnie trzeba było pomodlić się za ojczyznę w zamian.
0: Tak. Swoją drogą to taki komentariat internetowo-muzyczny zachwyca się do takim podejściem do marketingu.
1: Tak, taki bardzo nowoczesny sposób, tak.
0: Tak wyprzedzający swoje czasy zdecydowanie.
1: Znaczy wiesz, no on jest taki bardzo nakierowany na Polaka. Polacy rozkochali się swego czasu w grillach. Te grille właściwie się wszędzie odpala. Ja pamiętam, kiedyś było też jakieś takie gorące lato, bardzo gorące, no bo ja mam wrażenie, że jak jest takie gorąco, to tak średnio się przy tym grillu stoi na przykład i ten dym wszędzie, no po prostu masakra. No ale właśnie nad Zalewem Zegrzyńskim te grille były wstawione do wody. Kucharz też stał w tej wodzie i grillowali sobie, także jest metoda na grilla w każdą temperaturę. No, u Morawieckiego było ciężko, dlatego że to było robione w takim miejscu, które jest taki trochę dziedziniec tam jest, z trzech stron otoczony budynkami. To jest budynek dawnych różnych takich fabryk, bo tam była i fabryka oleju i było tam jakieś przetwórstwo mięsa. No w tej chwili to jest taki ośrodek konferencyjno-kulturalny. Ja tam kiedyś byłam na przykład na przedstawieniu teatralnym, no ale tam rok temu prezydent Nawrocki robił swoją imprezę na okoliczność zwycięstwa, no i teraz Mateusz Morawiecki to powtórzył.
0: Ale nie było na tym grillu George Meloni.
1: Georgi Meloni nie było, ale Garry Kasparow był, także byli też zagraniczni goście, tak.
0: Ja nawiązuję do tego, że kiedyś Mateusz Morawiecki gdzieś przy jakimś filmiku w sieci zapraszał właśnie przy okazji wymiany jakichś tam kulinarnych doświadczeń, żeby przyjechała na grilla, ale to jeszcze nie ten.
1: No tak, rozumiem. Nie, jeszcze nie ten, ale Garry Kasparow był, ale też w ogóle, wiesz, towarzystwo było bardzo zróżnicowane, no bo na przykład była Janina Goss, czyli była przyjaciółka mamy Jarosława Kaczyńskiego, która zresztą pożyczyła 200 tysięcy złotych Kaczyńskiemu na to, żeby mamę leczył. Po tym, jak Kaczyński oddał pieniądze, panią Goss też zwolnił z obowiązków partyjnych, bo Janina Goss była w PiS-ie. Była postrachem PiS-u Łódzkiego, no ale została z niego wykluczona. No i ta pani, zdaje się, jest 83-letnia, w tej chwili pojawiła się na tym grillu. No i był na przykład, i to jest zabawne, były poseł Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Józef Aciuk też wpadł i sprawdził, co tam się dzieje. No i któż tam jeszcze z ciekawych osób? Aha, to jest fantastyczne, ponieważ była pani Sobolewska, żona posła Sobolewskiego, który dalej jest przy Jarosławie Kaczyńskim, natomiast jego żona postawiła na Morawieckiego, także małżeństwo jest obstawione na każdą możliwość liderowania prawicy. Gdzieś ktoś będzie blisko jakiegoś lidera, także są ustawieni.
0: Myślałem, że powiesz o wewnętrznym podziale w rodzinie.
1: Nie, ja myślę raczej, że to jest takie właśnie, tak, że to jest współpraca i obstawienie dwóch koni, żeby nie było, że tylko na jednego stawiają. No i cóż się działo na tym grillu? No proszę państwa, były różne panele, one głównie dotyczyły spraw takich z pogranicza gospodarki i społeczeństwa, no bo było dużo na temat demografii. Dowiedziałam się od Mateusza Morawieckiego, że demografia jest przeznaczeniem. Także jakby ktoś nie wiedział, to jest przeznaczony do demografii. Wszyscy chyba jesteśmy. Było dużo o migrantach, o mieszkaniach dla młodych. No, przeróżne były te tematy. No i dużo było młodzieży rzeczywiście. Tam była taka zasada, że właściwie każdy działacz stowarzyszenia ma przyprowadzić ze sobą 30 osób, z czego 10 ma być młodych. I tych młodych było sporo. No i z tymi młodymi ludźmi rozmawiała Wirtualna Polska i o to, co usłyszała o nich, na okoliczność tego, dlaczego oni na tym grillu się stawili.
2: Zarówno ja, jak i moi koledzy przyszliśmy po to, żeby dać świadectwo temu, że Polska potrzebuje pewnej alternatywy dla obecnych partii politycznych. Potrzebuje impulsu do rozwoju, zwłaszcza w obecnych ciężkich czasach.
3: Przyjechałem przede wszystkim dla premiera Morawieckiego, że mogę z nim pogadać. Naprawdę, był tutaj z nami, jeszcze będzie kilka razy. I to jest dla mnie fajne, że mogę dzisiaj mu powiedzieć o swoich pomysłach, no, na przykład o sprawach mieszkalnictwa. I to dla mnie przede wszystkim jest coś istotnego, więc ja się bardzo cieszę.
4: Morawiecki, bo common sense, Morawiecki, bo przywództwo, Morawiecki, bo ludzie, Morawiecki, bo Polska.
5: Nie, jestem po prostu państwowcem i byłem ciekawy, o czym jest to wszystko, to całe wydarzenie, ale tak stricte to nie sympatyzuję za bardzo z żadną partią.
6: No jest to początek czegoś nowego. Myślę, że jest to ciekawa okazja, nie na co dzień się zdarza.
1: No, nie na co dzień się zdarza, że z politykiem idziesz na grilla. Młodzi ludzie też zachwalali bardzo te dania, które zostały z grilla podane. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie taki drobny fakt, że, no jak mówiłam, właściwie jest to dla wszystkich było otwarte pod warunkiem, że się ktoś zarejestrował, no bo tam była ograniczone miejsce, no nie dało się tam gigantycznych tłumów zgromadzić. Do tego wszystkiego było upiornie gorąco. Na szczęście organizatorzy zadbali o to, żeby każdy mógł sięgnąć po wodę. One w lodówkach, woda była w butelkach. I można było się napić, więc to też było bardzo fajne. Było gorąco i to też taka ciekawostka. Wczoraj przeglądając materiały filmowe z tego wydarzenia, zauważyłam, że Mateusz Morawiecki spodnie zmienił w trakcie. Znaczy najpierw był w chinosach takich jasnych, beżowych, a później nagle się zmaterializował w jeansach.
0: No wiesz, to ja trochę wiem, jak grzeje. Grzeje. Bardziej chciałem powiedzieć, że wiesz, jak gwiazdy na koncertach, które albo mają swój performance.
1: Widzisz, to na to nie wpadłam, że to może być tak, że gwiazda na koncercie występowała, bo też panny młode ostatnio zmieniają...
0: To w tę stronę. Okay.
1: Tak, zmieniają suknię na weselach, więc może też to jakaś taka była opcja. Albo po prostu pan Mateusz się zgrzał, bo on tam występował co i raz na tym wydarzeniu i wpadał. Opowiadał, no, różne rzeczy zresztą.
0: Chociaż jego stan cywilno-polityczny teraz jest bardziej po rozwodzie niż przed.
1: No właśnie trudno wyczuć, dlatego, że jednak prezes Kaczyński i Komitet Polityczny nie wyrzucił Morawieckiego tak, jak się wszyscy tego spodziewali. Tylko chociaż właśnie to jest, zresztą nawet sam Morawiecki, wyobraź się, zażartował z tego i to był niezły żart, ponieważ uznał, że jest Morawieckim Schrödingera. To znaczy jest jednocześnie w PiSie i go nie ma w PiSie. No to rzeczywiście sytuacja jest dziwna, bo ci państwo, którzy utworzyli nowy klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus, czują się odwołani, tak jak kiedyś Wałęsa napisał. Zdaje się, że do Mariana Terleckiego. Do kogoś napisał taki list i tam było napisane czuj się odwołany. No więc oni się czują wyrzuceni. Sporo złośliwości zresztą było pod adresem PiSu. Sam tam Morawiecki zaczął od tego, że, no, że właściwie nie ma co dywagować o tych kwestiach wyrzucenia, niewyrzucenia, bo to jest tak interesujące jak życie chrząszczy. Znam ludzi, których chrząszcze interesują, no ale, nie, ale cóż. No ale wszyscy, znaczy właściwie większość tych ludzi młodych, którzy tam byli, liczyli na to, że to jest coś bardzo nowego i w ogóle będzie wielka zmiana. Ale ja nie do końca jestem przekonana, czy ta zmiana rzeczywiście, czy te różnice między PiS-em a nowym ugrupowaniem będą tak duże, dlatego że no, Morawiecki na przykład opowiadał o tym, że bardzo będą to bali o to, żeby wartości chrześcijańskie były przestrzegane i realizowane. No i pojawili się tam też wyborcy, którzy, no powiedziałabym, skażeni są dosyć mocno tą pisowską narracją, bo trudno tu mówić o ideologii. Takiego jednego osobnika zdybał dziennikarz Gońca.pl i proszę posłuchać, co ten pan opowiadał.
7: Tusk działa w interesie Niemiec, ale Niemcy mają też, przynajmniej ci politycy niemieccy mają też cały czas kontakty z tą mafią Putina, nie? Niemcy cały czas to mają taką mentalność tych nadludzi, nie? Nawiązując do tej, powiedzmy, ich propagandy jeszcze hitlerowskiej, nie? Tej faszystowskiej. I oni gardzą Polakami. Jak można nazwać mentalność tych ludzi, skoro dla upamiętnienia 6 milionów ofiar ponad w Polsce jednak bestialskich zbrodni, prawda? Oni jakiś kamień postawili, a ludzi, którzy chcieli tam krzyż upamiętnić, nie? To potraktowali tak, powiedzmy, no słusznie, jak gestapo czy coś. Co to? No przecież wszyscy widzieli. Kopanie biednych, starszych ludzi nawet i tak dalej. Że przyduszanie prawie, że co to za interwencja policji? I będzie tragedia. A największa tragedia to będzie dla młodych ludzi, którzy nabrali mnóstwo kredytów, bo zaufali Tuskowi, prawda? Że o, teraz to będzie tutaj cud gospodarczy w Polsce, złota era dla Polski. A nadchodzi rzeczywiście, widać się, jaki jest stan finansów publicznych i jest ryzyko bardzo dużego kryzysu gospodarczego. Ludzie będą tracić pracę, również w korporacjach takich, czy ten mały i średni biznes to upada obecnie, nie?
1: Polska w ruinie normalnie. Nic się nie zmieniło. Dramat jest. Wszystko jest źle. Niemcy są niedobrzy. Tusk jest niemiecki. Ja tylko temu panu chcę powiedzieć, że ci starsi ludzie, którzy byli przyduszani, to byli koledzy Bąkiewicza. Więc nie wiem, czy Bąkiewicz się nie obrazi, że jest starszym człowiekiem. A ten kamień, który tam stoi i jest położony w Berlinie, to jest tymczasowe upamiętnienie ofiar wojny w Polsce. Tam będzie pomnik, więc... No pan coś słyszał, ale no, nie do końca wszystko usłyszał, wybiórczo usłyszał. No i tacy ludzie też tam byli, więc nie jestem przekonana co do tego właśnie, że Morawiecki wejdzie z nową jakością. Ta nowa jakość może się objawiać w tym, że on bardzo stawia na wszystko to, co z nowymi technologiami jest związane. No ale na przykład proponuje utworzenie takiej aplikacji dla imigrantów. I ta aplikacja, czy taki portal wręcz, bo to ma być coś takiego jak KM Obywatel, tylko dla imigrantów. No i tam będzie można się uczyć języka na przykład z tej aplikacji. No tylko problem polega na tym, że ona będzie też zbierała wszelkie dane o tych migrantach, więc... No tak to wygląda mało nowo, znaczy nowocześnie, ale ze starym podłożem, ze starą ideą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: No tak, ale na razie w jakiś ponadnormatywny sposób zbierała dane, czy tak jak
1: ma zbierać, wiesz, wszystkie dane dotyczące jakichś ewentualnych przekroczeń prawa, mandatów, popełnianych przestępstw. No myślę, że będzie dzięki tym danym wszystkim łatwiej na przykład wyrzucać ludzi z kraju, więc... Ale jak mówię, to jest dopiero początek tego ugrupowania i gdybym dzisiaj miała obstawiać, jakie ono będzie, to jednak obstawiam, że ono będzie jednak konserwatywne w sferze takiej obyczajowej, no i jakoś tam progresywne w sferze gospodarczej.
0: Z technologicznym twistem
1: i przy takim dużym zaangażowaniu w tworzenie nowych inicjatyw, nowych inwestycji i tego typu rzeczy.
0: Ja Klaudiusz.
1: Ja Klaudiusz, tak. Beata. Powrócę tu jako Klaudiusz.
0: Beata Plus, żeby nawiązać.
1: Mogę być też Beatą Plus.
0: A Beata Plus Plus będzie po 8 jeszcze tak w rozmowie. Jest. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Posłyszymy się po 7.30 jeszcze.

też te basy ładnie tu grały. Kradnę od ciebie, Kajtku, do swojej playlisty, bo to przypomnę, Kajetan Strzelczyk dzisiaj układa wszystko to, co dzieje się muzycznie od 6 do 10. Nie wiem, jak państwo, u mnie się zaczęła włączać tak zwana bass face, czyli to takie wykrzywienie twarzy, jak tylko basy schodzą odpowiednio nisko. Z poważaniem, rzecz jasna, jest to wyraz. Jest taka zasada, if it's nice, play it twice, będę zachęcał, wiem, że to w radiu nie przejdzie, ale może kiedyś się uda. Night Moves, w każdym razie to za nami. Ósma będzie za 10 minut, trochę inne klimaty muzyczne teraz. Zagoszczą na naszej antenie Heart Stopping Kinda Show to The Wolf.

Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale trzeba powiedzieć, że no, przekrywamy te wyniki statystyczne publikowane dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Według to, których statystyk więcej jest tych, którzy jadą w góry niż nad morze. Jak dotąd 100% odpowiedzi państwa to Team Góry, z tego co czytam. Kolejna słuchaczka napisała, że Team Góry od zawsze, możliwe, że przemawia przeze mnie patriotyzm lokalny, pozdrowienia serdeczne z Beskidów. No tak, nie było ani jednego słuchacza, ani słuchaczki, który napisałaby, że nie, może oczywiście, że może najczęściej. Gdyby się znalazł ktoś sprawiedliwy lub sprawiedliwa, to zapraszamy mailowo. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online, na razie Team Góry przeważa zdecydowanie. Za góra 6 minut wrócimy do serwisami informacyjnymi Pogodą, a później rozmowa Beaty Grabarczyk. Polityczna.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Ukraina, Rosjanie zaatakowali Zaporoże, zginęła co najmniej jedna osoba, 31 osób zostało rannych. W Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wręczył odznaczenia oficerom sił powietrznych. To element naszej obrony, który w wielu aspektach decyduje o przebiegu tej wojny. Ukraińcy się nie poddali i nie oddają swojego nieba Rosjanom. I to jeden z najważniejszych celów i osiągnięć naszego narodu w trakcie pełnoskalowej wojny. W nocy Ukraińcy uderzyli w budynek Uniwersytetu w Białgorodzie. Miały tam powstawać rosyjskie systemy dronowe. Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy wsparł z powietrza unijną misję wojskową na Morzu Śródziemnym podczas kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni. Tak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Włoscy żołnierze weszli na pokład statku objętego unijnymi sankcjami. Przetrzymywany od początku roku w Stanach Zjednoczonych obalony przywódca Wenezueli wyraził poparcie dla wszelkich dróg dialogu do pokoju w swoim kraju. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie Nicolasa Maduro. Wenezuelski rząd i opozycja szykują się do negocjacji, które mogą doprowadzić do wolnych wyborów. Na koniec tego serwisu jeszcze piłka nożna. 3-1 w dwóch meczach Ekstraklasy. Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin, a GKS Katowice Radomiaka. 2-1 w meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa.
1: Oglądaliśmy bardzo trudny, ciężki mecz dla nas.
0: Muszę przyznać, że gdzieś w końcówce towarzyszyło nam trochę szczęścia, ale jeśli walczy się do samego końca z topową drużyną o wygraną, to takie sytuacje mają miejsce. Myślę, że ostatecznie zasłużyliśmy na to, co wywalczyliśmy. Mówi trener Śląska Wrocław Ante Szymundza. O 19:00 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Więcej sportu na naszej antenie już o 8:30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Gorąco dziś w całym kraju, od 20 stopni nad morzem do 33 stopni na południu i około 30 stopni w centrum. Na południu, a propos, miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. W czasie burz opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

0: Widzę, że nasz muzyczny oprawca dzisiaj nie żałuje basu. Dobrze, niech to rozbrzmiewa i wymasuje nas odpowiednio przed rozmową polityczną, do której za chwilę przejdziemy.
1: Nowy świt.
0: Chociaż to nie zupełnie precyzyjna zapowiedź, bo rozmowa to będzie polityczno-wojskowa.
2: No bardziej będzie militarna, bezpiecznościowa, a polityczna to chyba nawet zupełnie może, no może trochę. Trochę gdzieś tam zahaczymy pewnie o politykę i o straszną awanturę, którą wywołała opozycja w związku z tą rakietą, która w zeszłym tygodniu wpadła na polskie terytorium. No i zaczęła się awantura o to, jak Polacy zostali o tym poinformowani i czy te syreny pojawiły się wtedy, kiedy trzeba i tak dalej, i tak dalej. I razem z nami jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
2: Panie pułkowniku, mam takie wrażenie po tym czwartku, po tym poranku czwartkowym, że Polacy to trochę w dziedzinie bezpieczeństwa po pierwsze nie przyjęli do wiadomości tego, że jest wojna za naszą granicą i po drugie oczekują od rządu i od wojska, że w takiej sytuacji zagrożenia zostaną poprowadzeni za rączkę, no po to, żeby byli bezpieczni. Czy pan, jak pan ocenia tę akcję informacyjną rządu w związku z lądowaniem w Polsce rosyjskiej rakiety?
3: No powiedzmy tak, no, żyjemy trochę tylko w przestrzeni takiego komfortu, którego sobie tworzymy. No, za granicą mamy państwo dosyć agresywne, nawet można powiedzieć bardzo agresywne, którą prowadzi politykę po prostu metodą wojenną. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, czy prędzej, czy później, czy specjalnie, czy też w jakimś rodzaju wypadku, no będziemy narażeni na niebezpieczeństwo, w tym przypadku rakietowe, więc budowanie odporności państwa poprzez odpowiednie informowanie obywateli chyba jest jednym z podstawowych funkcji. No, te rzeczy, które kiedyś funkcjonowały, są w obecnym czasie, kiedy ta wojna jest powiedzmy prowadzona metodami podprogowymi, powiedzmy, czyli nie ma takiej oficjalnej wypowiedzenia wojny czy stanu wyjątkowego przewidzianego w naszej konstytucji i będziemy musieli być przygotowani na narażenie na jakieś zagrożenia różnego rodzaju. No tutaj budowanie komunikacji z obywatelem jest chyba najważniejsze i tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo deficytów w porównaniu z tym na przykład, co mają walczący o przetrwanie Ukraińcy.
2: Ale to jest tak, że to powinien rząd zagwarantować wszystko, czy też obywatel powinien wyjść też z taką, no, z zainteresowaniem. Nie powiem, że z inicjatywą, ale z zainteresowaniem. No w końcu każdy z nas dostał ten podręcznik dotyczący bezpieczeństwa i tego, jak się zachować, a my mamy odzew od opozycji, nie tylko opozycji, taki, no w tej informacji na przykład z rządowego Centrum Bezpieczeństwa, która zresztą przyszła za późno, powinno się pojawić zdanie o tym, co się dzieje. Znaczy, czy ta informacja powinna być brzmieć, mamy nalot, uciekajcie, czy jednak szukaj schronienia? No, jak to sformułować, żeby był wilk syty i owca cała?
3: No tutaj przede wszystkim trzeba mieć narzędzia. Te narzędzia, które obecnie dysponujemy, to w porównaniu z tym na przykład, co mają Ukraińcy, nawet w swoim telefonie mam aplikację ukraińską, bo z niej więc szybciej się dowiaduję o zagrożeniach, które występują tutaj przy naszej granicy niż od naszych środków przekazu, jeżeli chodzi o informacje o zagrożeniach obywatela. Dla obywateli. Więc tutaj pierwsze elementy to są te narzędzia. No nasze narzędzia nie są doskonałe, a wręcz można powiedzieć bardzo archaiczne w porównaniu z tym, co na przykład mają cały czas, odnoszę się tutaj chyba najbardziej do Ukraińców, ale też do Rosjan. Rosjanie też mają bardzo dobre systemy, jeśli chodzi o informacje dla obywateli, jeżeli chodzi o zagrożenia, ale to wszystko wymusiła wojna. No, przede wszystkim narzędzia. Druga sprawa to edukacja, czyli uczenie społeczeństwa, korzystanie z tego narzędzia i żeby to społeczeństwo nie zapomniało, jakie te narzędzia funkcjonują. Przecież my, jako państwo, które nie prowadzi wojny, nie mamy tak często do czynienia z tym zagrożeniem, jak mają Ukraińcy, którzy są już w zasadzie, powiedzmy, wyedukowani w sposób master. Natomiast my od czasu do czasu, ewentualnie w ogóle, więc musimy mieć jakiś system, który nam przypomina, jak to wszystko działa, czyli ta edukacja jest potrzebna. No, ale tutaj w tych dwóch obszarach, zarówno narzędzia, jak i edukacji, państwo nie zrealizowało. No, a kolejnym elementem to jest obywatel, który powinien być po prostu też zaangażowany, nie tylko w oczekiwać od państwa pomocy czy też informacji, ale też wiedzieć, jak działać, zadbać o swoje bezpieczeństwo i najbliższych, ale w ramach tych narzędzi i tej edukacji, którą państwo daje. Więc tutaj tak naprawdę inicjatywa powinna wyjść od państwa, natomiast obywatel powinien być w gotowości do tego, żeby korzystać z tego, co państwo mu przygotowało.
2: Ale warto też pamiętać, że to wszystko, taki atak nie dzieje się i reakcja na niego, to wszystko nie dzieje się w czasie jednej sekundy. To nie jest tak jak na amerykańskich filmach, że wszystko na bieżąco jest śledzone i wszystkie urzędy i organizacje dostają informacje w tym samym czasie.
3: No, tak powinno być. Tak powinno być. Powinny być centra decyzyjne, które mają wszystkie lejce dotyczące narzędzia, które pozwalają być wykorzystywane w takiej po prostu sytuacji, gdzie jest zagrożenie. Bo czas w tym momencie, ta wojna w tej chwili bardzo skróciła czas reakcji od momentu pojawienia się zagrożenia do wystąpienia tego zagrożenia już na tym terenie, jest bardzo mało czasu, więc a szczególnie mówimy o wykorzystaniu broni na przykład hipersonicznej, gdzie w zasadzie mówimy o sekundach, a nie minutach czy dziesiątkach minut, więc tutaj są duże obszary do poprawy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego państwa i w ogóle obrony cywilnej. Biorąc pod uwagę, że 5 lat jesteśmy obok państw, które prowadzą wojnę, no w tym obszarze naprawdę zrobiliśmy dużo na alibi, a nie na to, żeby ten system działał poprawnie.
2: Ale czy to też nie jest tak, że my mając, no i będąc w kraju, który żyje w pokoju, te pokojowe procedury mamy trochę nierealne albo nierzeczywiste. No, ja się wczoraj dowiedziałam, że żeby uruchomić syreny, to ten urzędnik samorządowy musi mieć potwierdzenie tego zagrożenia z dwóch źródeł. No to jeżeli rakieta leci na terenie Polski 6 minut, to jak ten człowiek w ciągu tych 6 minut ma dostać potwierdzenie z dwóch źródeł?
3: No właśnie, no mówimy o tych systemach, które są archaiczne, analogowe, nieodpowiadające zagrożeniom, które występują na współczesnym już polu walki, we współczesnej wojnie. I dlatego tu wszyscy się jakby ukrywają pod procedurami. No i procedura, wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurą, no ale ta procedura jest po prostu nieprzystająca do tego, co się dzieje wokół. Więc to nie jest alibi tak naprawdę, tylko to są po prostu zaniechania, które później przykładają się na właśnie taką sytuację, że obywatele dostają informacje post factum. No to jest po prostu niedopuszczalne.
2: Jest tam w tej książeczce dotyczącej tego, co mamy robić w razie zagrożenia, taki dziwny tekst o tym, że jak już usłyszymy te syreny, to żeby się dowiedzieć, powinniśmy włączyć radio lub telewizję. No, ludzie, niektórzy włączyli o tej tam trzeciej z kawałkiem na Lubelszczyźnie tę telewizję i tam nic nie było. I teraz pytanie, jak w sytuacji, kiedy mamy różne stacje komercyjne, podać taką informację? Znaczy co, powinien być jakiś specjalny człowiek, który w nocy dyżuruje? No normalnie w radiach i w stacjach telewizyjnych raczej nie ma osób, które w nocy dyżurują i pilnują tego, co się dzieje. Stacje dają powtórki, radia grają muzykę i no, nie ma takiego człowieka. Czy to ma być tak, że ktoś z redakcji ma zostać wyznaczony? Czy to państwo powinno jakiś taki etat dodatkowy obsadzić? O co tu chodzi?
3: No to pani sama widzi, jakie są tutaj deficyty związane z funkcjonowaniem tego systemu. Ktoś to napisał, nie sprawdzając po drodze, czy nie walidując wszystkich tych elementów, które zostały napisane w tym podręczniku bezpieczeństwa. Więc to świadczy właśnie, że wszystko robimy na alibi, a nie sprawdzamy tego choćby w laboratoryjnie, czy wszystkie te procedury są realne dla po prostu stworzenia takiego warunku, żeby poinformować obywatela o zagrożeniu, czy odwołać to zagrożenie. Bo w tej wojnie, która w tej chwili trwa, tak naprawdę ona jest dosyć kognitywna. Ona ma wywołać u nas pewnego rodzaju strach, zaburzenie bezpieczeństwa i tak dalej. Więc walka z tym kognitywnym oddziaływaniem, co jest też związana z odpowiednim informowaniem obywatela, żeby po prostu on czuł się odporny na pewne manipulacje, które mogą być realizowane przez stronę przeciwną w przestrzeni informacyjnej. Takim podstawowym, taką oazą informacyjną w tym przypadku powinny być właśnie te systemy bezpieczeństwa. Czy one na przykład, czy są te, ja sobie mogę wyobrazić, że są możliwości technologiczne, że państwo może przejąć na czas alarmu sygnał radiowy po to, żeby wprowadzić informacje o zagrożeniu z powrotem automatycznie oddać ten sygnał później radio. No, mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, że jest to możliwe technologicznie do zrealizowania. Nie potrzeba jakiegoś tam dodatkowego etatu. Ale to trzeba zrobić, przemyśleć, jak to zrobić, wprowadzić, porozmawiać się z radiami, z mediami, czy w ten sposób to można realizować i dać po prostu szansę, żeby to zadziałało, sprawdzić i później dopiero wprowadzać w informator bezpieczeństwa, który realnie pokazuje, że jak jest sytuacja i słyszymy sygnał, to następnie włączamy radio i słuchamy komunikatu, który płynie z Centrum Informacji Kryzysowej czy z Centrum Informacji Rządu.
2: Czy w takim razie ta książeczka, którą dostaliśmy do domów, to jest do wyrzucenia?
3: No, tam są różne rzeczy, które też możemy zrobić wokół siebie i pokazuje, żebyśmy po prostu byli przygotowani. Bo taki warunek pierwszy to umiejętność zabezpieczenia samego siebie, bo ja jestem troszeczkę tutaj w takiej sytuacji, że mam inne podejście do obrony cywilnej, to bardziej skandynawskie, gdzie tam obywatel nie jest ofiarą, tylko jest ratownikiem. On jest przeszkolony do tego, żeby przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Jeśli już jestem bezpieczny, to uczestniczyć w zabezpieczeniu swojej okolicy czy najbliższej wspólnoty. Tam nie oczekuje się, obywatel nie oczekuje od państwa jakiegoś, nie wiem, zaopiekowania, tylko sam jest tak przeszkolony, żeby być elementem tego całego systemu obronnego. Z ofiary staje się ratownikiem. I u nas w tej chwili tak naprawdę to jesteśmy bardziej ofiarami niż ratownikami tej całej sytuacji, samej siebie.
2: Nie bądźmy, proszę państwa, ofiarami, przygotujmy się, bo takich wydarzeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w czwartek, no może być więcej, dopóki ta wojna się nie skończy. Bardzo dziękuję. Podpułkownik w stanie rezerwy Maciej Korowaj, specjalista do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku, i miłego dnia życzę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk i przy okazji zapowiem, że dzisiaj po 9:30 kolejna rozmowa, ale nie z Cezarem Szymankiem.
2: Nie z Cezarem Szymankiem, z Konradem Saturskim.
0: Odpoczywa, tak jest, ale finanse osobiste oficjalnie będą.
2: Będą.

się pojawiła, że po raz pierwszy więcej Polaków pojechało w góry niż nad morze. No i tak, pani Anna napisała, że chciałam tylko się zgłosić, że reprezentuję zdecydowanie team morze, uwielbiam pływać, nurkować, ostatnio uczę się też pływać na kajcie, wypoczynek nad morzem nie oznacza tylko plaży. No pewnie, że tak, a właściwie no pewnie, że nie. Kolejna wiadomość, Anna, team morze od zawsze i te razy pięć, bo cała rodzina to miłośnicy morza, Jurek, Alicja, Liza, Asia i Miłosz. Pozdrówki, dzięki wielkie za wiadomość. Tu jeszcze uzupełnienie, że jeziora. No to powiedzmy, że chociaż no, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Jacek napisał, że team góry, pozdrowienia ze Styryjskich Alp. Oprócz gór mamy tu przepiękne jezioro, czego chcieć więcej rano po szlakach, po południu na plaży. Dobrze. Marta, serwus, nie ma tak plaża. Półwyspu Helskiego, też pozdrowienia. Team Jurata z załączonym zdjęciem. Dzięki piękne. No dobra, trochę więcej tych z teamu morze nam się zebrało. Jeżeli ktoś chciałby proporcje jeszcze jakoś wyrównać, to zapraszamy mailowo. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online i w grupie patronów też można zostawiać wiadomości i zdjęcia. My powoli myślami kierujemy się w stronę sportu.

0: A dobra, wciągnę cię w tę dyskusję, gościu. Góry czy morze?
1: Zdecydowanie morze, choć uważam, że najsprawiedliwszy jest podział latem morze, zimą góry.
0: Ja to wiesz, to jest bardzo bezpieczna odpowiedź
1: dyplomatyczna. W sezonie. Ciepła woda w kranie generalnie.
0: No tak. No ale dobrze, to zakwalifikuje cię do teamu morze, skoro tak.
1: Teraz tak, zdecydowanie w tym momencie może.
0: Ja podobnie. I dużo jest naszych słuchaczy, którzy przechylili szale właśnie w stronę morza.

0: i plaż polskich, nadmorskie klimaty. No dobrze, to w tym momencie jesteśmy. Można było o siatkówce plażowej porozmawiać, ale to
1: można
0: nie ten kontekst.
1: Można, czekaj, no, kitesurfing, windsurfing, żeglarstwo.
0: Ale tam nie mamy teraz medali żadnych, nie?
1: No akurat nie.
0: No właśnie.
1: Surfing, no na Helu też ludzie próbują surfować, chociaż no u nas te warunki, jeżeli chodzi o fale, to nie są jakieś porywające.
0: Nie ma fal.
1: Ale wiesz co, nie. Mam dużo znajomych, którzy próbują w październiku, listopadzie. Jeżdżą do chałup, do jastarni i tam wtedy fale są wystarczające, żeby trochę potrenować.
0: No dobra, jeśli chodzi o fale nasze radiowe, to my za chwilę będziemy Państwu opowiadać, jak przypuszczam, o naszych siatkarzach nieplażowych, tych konwencjonalnych.
1: O tych takich halowych, tak.
0: No właśnie.
1: Bo znowu coś wygrali.
0: No nie, tylko nie to.
1: No nie, Polacy w coś wygrali, niemożliwe.
0: Na chwilę spuścić ich z oczu i już wyprawiają. No dobra, to zaraz o wyczynach polskiej reprezentacji, a wcześniej pani Dolly Parton.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No to już oficjalnie. Dzień dobry, panie Mikołaju.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj mamy święto, bardzo ważne.
2: Jakie święto?
1: Otóż 3 sierpnia w 1949 roku z połączenia dwóch lig, Basketball Association of America i National Basketball League, powstało National Basketball Association, czyli NBA po prostu.
2: Czyli najlepsza koszykarska liga świata. Ale też dzisiaj będzie o niej dzisiaj.
1: No dobra, to pewnie na koniec sobie zostawimy.
2: Tak, ale zaczniemy sobie od... To oczywiście my tutaj z Mateuszem czasami lubimy sobie pożartować, bo my jesteśmy wesołymi ludźmi. Oczywiście Polacy nie wygrali po prostu czegoś. Polscy siatkarze tylko wygrali po raz kolejny Ligę Narodów. W półfinale, w tym sobotnim półfinale dosyć łatwo przeprawili się przez pojedynek ze Słowenią, wygrywając 3-0. No i wczoraj, we wczesnych godzinach popołudniowych, polska reprezentacja rozegrała batalię ze Stanami Zjednoczonymi. To nie było spotkanie łatwe. Potrzebny do niego był tiebreak. Polacy świetnie rozpoczęli, wygrywając pierwszego seta 25-21. W kolejnych setach, no, nie było tak daleko od zwycięstwa, jednak czegoś brakowało, bo Amerykanie wygrywali na przewagi 25-23, 27-25. No i ten set numer 4 był kluczowy, bo Polacy, no, byli gdzieś na musiku, musieli go wygrać, jeżeli chcieli myśleć o tym, żeby zdobyć złoty medal. Jednak warto podkreślić, że taktycznie Nikola Grbić, selekcjoner polskiej reprezentacji, zaskoczył i to chyba okazało się być kluczowe, bo zaskoczył kibiców, ale przede wszystkim przeciwnika. To jest najważniejsze w tym wszystkim, dlatego że tak na dobrą sprawę zdecydował się na taki nieoczywisty ruch w postaci tego, żeby postawić na Wilfredo Leona na przyjęciu za Bartłomieja Bołądzia i tym samym Wilfredo Leon, który zazwyczaj grywał jako atakujący w tej reprezentacji. Polska reprezentacja zagrała na trzech przyjmujących i no, po prostu atakowała jak szalona. I udało się dowieść to zwycięstwo. Nikola Grbić powiedział po finale: oczekiwałem trudnego meczu. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że rywale będą grali dużo lepiej i że będzie zupełnie inaczej niż było w przypadku meczu w Chicago. Musimy się więc przygotować, że będziemy grali punkt za punkt, ale na końcu musimy mieć cierpliwość. Nasza jakość na końcu musi zrobić przewagę. Więc ona zrobiła przewagę, szczególnie Tomasz Fornal, przyjmujący polskiej reprezentacji, został uznany zawodnikiem, najlepszym zawodnikiem turnieju finałowego w Ningbo, gdzie został rozegrany ten finałowy turniej, więc gratulacje dla Tomasza Fornala. Z kronikarskiego obowiązku należy podkreślić i powiedzieć, że siatkarze ze Słowenii, czyli reprezentacja, która w półfinale musiała uznać wyższość polskiej husarii, wygrała z Japończykami 3-1 w setach. I to jest ciekawe, bo Japończycy po tej fazie zasadniczej Ligi Narodów byli na pierwszym miejscu, a końcowo skończyli na czwartym. Jak to mawia słynne polskie porzekadło, nieważne jak zaczynasz, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, a jak kończą.
1: No właśnie.
2: To jest oczywiście, szanowni państwo, tylko porzekadło. Proszę tutaj nie zarzucać jakichś niecnych intencji. No dobrze, no to w takim razie pozostaniemy jeszcze z sukcesami, bo tych było kilka. Otóż czwórka podwójna mężczyzn w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański wywalczyli srebrny medal Mistrzostw Europy we włoskim Vareze. Biało-czerwoni przegrali jedynie z reprezentantami Niemiec, a brązowe medale przypadły reprezentantom Chorwacji, więc wioślarstwo też dowiozło. I Roxana Słupek została mistrzynią Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim. Te zawody były rozgrywane w Elblągu, a Polka nie miała w nich równych. Polka po pierwszym pływackim etapie miała sporą, bo 22-sekundową stratę do prowadzących Brytyjek Eve Whittaker oraz Bethany Cook. Jednak dogoniła czołówkę z nawiązką na trasie kolarskiej, jaką pierwsza rozpoczęła część biegową. W końcówce nie dała swoim rywalkom żadnych szans i jako pierwsza przekroczyła linię mety. Pozostałe miejsca na podium zajęły francuski Ambre Grasset, która miała 15 gorszy czas, oraz Lea Uach. Więc gratulacje, Roxana Słupek, to nasza olimpijka z Paryża. W 2024 roku zajęła 13 miejsce, a najlepszy jej rezultat wcześniej to było 22 miejsce w Rio de Janeiro w 2016, więc liczymy na to, że skoro sukcesywnie się poprawiała, no to teraz to będzie miejsce wyższe niż 13 na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
1: Pełna zgoda.
2: No dobrze, no to w takim razie przechodzimy do kolarstwa. I bo trwa Tour de France Femmes i tutaj należy podkreślić, że Lorena Wiebes jest absolutną dominatorką i wygrała pierwszy etap. Katarzyna Niewiadoma zajęła na nim miejsce siódme. No i słuchaj, żeby było co zaskakujące, Lorena Wiebes wygrała w Genewie drugi etap kobiecego Tour de France. Holenderka triumfowała w sobotę, jest liderką klasyfikacji Genewie. Generalnej, a Malvina Mull w niedzielę była dziewiąta. Jeżeli chodzi o Lorenę Wiebes, to jej siódme zwycięstwo etapowe w kobiecym Tour de France. Ten niedzielny etap był bardzo trudny, gdyż temperatura na trasie znacznie przekraczała 30 stopni. Warto powiedzieć... Słuchaj, no mężczyźni trafili jeszcze... Nie, żebym jakoś tutaj porównywał, tak, kto miał gorzej, ale te niektóre etapy męskiego Tour de France odbywały się w prawie 40-stopniowych upałach i one były nawet skracane, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jeden z górskich etapów był skracany o blisko 40 kilometrów ze względu na takie ekstremalne upały.
1: No tak.
2: No ale nie zmienia to faktu, Szwajcaria, kraj górzysty, to jeszcze jeździć pod górę i w takiej temperaturze to nie jest łatwe. Bohaterką etapu była Holenderka Rianne Marcus, która samotnie uciekała przez kilkadziesiąt kilometrów, ale zabrakło jej sił na samej końcówce. Lorena Wiebes jest liderką. Drugie miejsce zajmuje Kimberly Lecor Pienaar z Mauritiusu ze stratą 14 sekund, a tuż za nią plasuje się Holenderka Demi Vollering, która traci 16 sekund. A siódme miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Katarzyna Niewiadoma Finney, która w niedzielę przyjechała w głównej grupie, ale po dwóch etapach traci do Loreny Wiebes 20 sekund. W poniedziałek, czyli dzisiaj, zawodniczki czeka liczący prawie 157 km trzeci etap z Genewy do Poliny we Francji, a kobiecy Tour de France zakończy się w przyszłą niedzielę, w tę niedzielę w Nicei. Piękne miasto, więc czekamy. Dzisiaj też, jeżeli chodzi o kolarstwo, to startuje Tour de Pologne męskie. Będziemy przez nadchodzący tydzień obserwowali, jak panowie się ścigają w ramach 83. edycji. Jeżeli chodzi o polskich reprezentantów, no to pojedzie przede wszystkim Michał Kwiatkowski, który w Tour de Pologne w 2018 roku zwyciężał, ale to nie będzie jedyny reprezentant Polski, bo będzie Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak, Marceli Bogusławski, Jakub Kaczmarek, Patryk Stosz, Filip Gruszczyński, Radosław Frontczak, Kamil Małecki czy Filip Maciejuk. A jeżeli chodzi o kolarzy z zagranicy, takich no czołowych, no to on pojedzie Paul Menie, João Almeida, Jonathan Narváez, Benoît Cosnefroid, Jan Christen, Jordi Meus, a także Jonathan Milan. Więc no a dzisiaj kolarze pojadą 234 km na północy, z Gdyni do Koszalina. I to jeszcze w dodatku w pięknym momencie po tym, jak Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako perła modernizmu. Więc to w ogóle bardzo ładnie. Organizatorzy, kiedy ustalali trasę, nie wiedzieli o tym, że Gdynia będzie. Ale jak celebrować takie polskie sukcesy, no to
1: ładnie się zbiegło
2: w czasie.
1: A przy okazji turów różnych, chociaż turów to tak politycznie brzmi dosyć, za miesiąc też Tour de Slezak nasz dumny rusza.
2: Tylko czy wiesz, będą czasówki, etapy górskie,
1: oczywiście,
2: sprinty,
1: tak, pętle. Myślę, że tam wszystko jest mierzone i się wszyscy ścigają. To w ogóle nie chodzi o zabawę i wspólny start.
2: A ja myślę, że można by było kiedyś tak z ciekawości zrobić takie stricte sportowe Tour de Slezak. To by było ciekawe.
1: Myślisz, że słuchacze byliby patroni zainteresowani?
2: Myślę, że ktoś by się na pewno zgłosił. Ale wiesz, myślę, że można zrobić dwa. Jedno takie z ciekawości bym zobaczył, jakby wyglądały zawody zorganizowane przez nas.
1: O Puchar Slezaka.
2: O Puchar Slezaka, tak.
1: Fajne.
2: Wiesz, może kiedyś
1: może
2: kiedyś Tour de Slezak dołączyłoby do tego elitarnego cyklu. Tam Elite World Tour. No, słuchaj, jest szansa.
1: Jest możliwość rozwoju, tak.
2: Słuchaj, ale tak ostatnio, przez ostatni sezon martwiliśmy się o Jeremiego Sochana, dla którego to...
1: No to za bardzo się nie nagrał.
2: Dla którego poprzedni sezon w barwach i San Antonio Spurs i New York Knicks był po prostu stracony. W San Antonio Spurs dosyć szybko stracił miejsce w składzie pod wodzą nowego trenera Mitcha Johnsona. Potem wszedł do Mike'a Browna i do New York Knicks. Okej, zdobył mistrzowski pierścień, jednak no dosyć znacząco i dosyć szybko stracił minuty w rotacji New York Knicks, Ale tak jak poinformował w weekend Shams Charania, ale też dzisiaj, w dzisiejszej nocy Portland Trail Blazers oficjalnie potwierdziło, że Jeremy Sochan przenosi się do Oregonu. Według wstępnych informacji Jeremy Sochan będzie miał najprawdopodobniej niegwarantowaną umowę. To jest umowa, niegwarantowana umowa jest, polega na tym, że Jeremy Sochan po prostu pojedzie na letni obóz przygotowawczy z Portland Trail Blazers i będzie walczył o ten kontrakt całoroczny, który będzie miał gwarantowane według tych wstępnych predykcji gwarantowane minimum, czyli tam mniej więcej gdzieś na poziomie 2,8 miliona dolarów za sezon. To jest znaczący spadek. No i też kwestia tego, że będzie to niegwarantowany kontrakt, ale patrząc na Jeremy'ego Sochana i na to, że miał ten poprzedni sezon stracony, to ważne jest, żeby teraz mądrze wybrać. Portland Trail Blazers, jak dla mnie, to jest naprawdę dobre środowisko, bo akurat na pozycji wysokiego, na pozycji silnego skrzydłowego, na pozycji numer 4, na której gra Jeremy Sochan, tam nie ma jakiegoś szczególnego konkurenta i w Portland Trail Blazers szykuje się naprawdę ciekawa paka, bo w tym off-season pozyskali Jamoranta z Memphis Grizzlies, Damian Lillard wróci po kontuzji, po całym takim straconym sezonie, mają Dyniego Avdije, który w zeszłym sezonie grał rewelacyjny sezon i był All-Starem. W drużynie są młode talenty w postaci Shadona Sharpa, a także Scoota Hendersona. No i właśnie z Shadonem Sharpem najpewniej Jeremy Sochan rywalizowałby o minuty. Więc ja jestem ciekawy. Uważam, że to jest bardzo dobry krok i myślę, że Jeremy Sochan przy tym, że ta pozycja, że ta konkurencja na pozycji, na której on gra, jest dosyć ograniczona, to ma szansę, żeby zamienić niegwarantowany kontrakt w gwarantowany. Grała polska ekstraklasa i trzeba powiedzieć, że to była ciekawa kolejka. Zaczęło się w piątek od bezbramkowego remisu Wisła Płock, którą wielu skazywało na pożarcie w tym nadchodzącym sezonie i na spadek. Póki co, prezentuje się bardzo dobrze na początku sezonu. Wisła Płock tak lubi płatać figle na początku przynajmniej rozgrywek. Tym razem Wisła Płock zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź. No i tego samego wieczora Jagiellonia Białystok pokonała 2-1 Motor Lublin na stadionie Motoru. W sobotę Piast Gliwice po szalonym meczu pokonał 4-3 Wisłę Kraków. I to nie była jedyna porażka krakowskiego klubu, bo Wieczysta w Krakowie przegrała 1-2 z Lechem Poznań. No i wczoraj dyrektor sportowy Wieczystej, Sławomir Peszko, wystąpił w programie Liga Plus Ekstra na antenie Kanal Plus Sport i został zapytany o to w ramach słynnego pomidora, czy trener Kazimierz Moskal dokończy sezon jako szkoleniowiec Wieczystej Kraków. Otóż Sławomir Peszko powiedział, że nie. Co to oznacza? Czy to oznacza, że pan Kazimierz Moskal straci posadę dzisiaj, za 2 tygodnie, za miesiąc, za 2? To jest enigmatyczne. Co ty byś zrobił, gdyby redaktor naczelna Magda Jeton powiedziała, że nie dokończysz swojej pracy antenowej do końca roku? To byś poczekał aż ci powie, że cię zwalnia, czy byś odszedł następnego dnia? To jest bardzo ciekawe pytanie gdzieś takie. Chciałem cię pogimnastykować umysłowo.
1: Dziękuję, Mikołaju, za poranną gimnastykę. Wiesz co, to jest tak trudne. To jest trudna dyplomacja.
2: To się zastanów może.
1: Może się powstrzymam od odpowiedzi.
2: Ale wczoraj jeszcze Legia wygrała 3-1 z Zagłębiem Lubin. Znakomite spotkanie na Łazienkowskiej i naprawdę muszę powiedzieć, że tak jak Legia przez ostatni rok raczej rozczarowywała, tak naprawdę te dwa pierwsze spotkania, pierwsze z Pogonią Szczecin, teraz z Zagłębiem Lubin, jeżeli chodzi o kreację gry, kontrolę meczu, mimo tego, że nie wszystko Legii wychodziło w spotkaniu na Łazienkowskiej, to należy pochwalić. Śląsk Wrocław w szalonym spotkaniu w samej końcówce pokonał Raków Częstochowa 2-1, a śmietanką, a truskawką na torcie, jak mawiał Tomasz Hajto, czy wisienką.
1: Śmietanką na truskawce.
2: Truskawką na torcie, ale tu mówiło się zazwyczaj wisienką. Był pojedynek GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom, które to spotkanie podopieczni Rafała Guraka wygrali 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zmierzy się z Pogonią Szczecin. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o lidera tych pierwszych dwóch kolejek, to jest nim Legia Warszawa z 6 punktami. Tyle samo ma Jagiellonia Białystok. Póki co to są dwie jedyne niepokonane ekipy.
1: To nie, okej, żadnych emocji nie ukażę w tej odpowiedzi.
2: Nie tyle niepokonane, co dwie drużyny, które wygrały dwa pierwsze spotkania. O, bo niepokonane są też na przykład Wisła Płock czy Lech Poznań. Mhm.
1: Ale czy mnie to raduje z powodów geograficznych? Nie powiem.
2: To słuchaj.
1: W żaden sposób. Super wielka tajemnica. Mikołaj Tyczyński, dziękuję ci pięknie, Mikołaju.
2: Dziękuję.
1: Słyszymy się w kolejnej Ostrej Grze.
2: Jutro.

0: Cały czas spływają kolejne wiadomości a propos podziału góry, morze, morze, góry. Są kompromisy, team góro-morze oceaniczne, napisał Krzysztof. Mieszkam w centrum Hiszpanii. Na początku lata było Morze Śródziemne, snorklowanie i oparzenie meduzy. Potem Polska i 70 km łażenia po Tatrach. A za ponad tydzień góry i ocean na północy Hiszpanii. Zazdro.
1: Oye, baja la luz, siente el calor, tenemos hambre. Pero no de comida, señor. Hay que ver el druid, vámonos ya.

Trochę w klimacie taki La Sunrise, Cypress Hill. Za 6 minut będzie 9. Jeszcze jeden słuchacz wyłamuje się z górskiego trendu, opowiada się zdecydowanie za morzem. No to chyba mam przewagę morza nad górami. Jeszcze można się dopisywać oczywiście przez godzinę z hakiem. Będziemy to z Państwem.

A propos góry morza, za 3 minuty przeniesiemy się do kraju, który z jednej strony ma ocean spokojny, z drugiej Morze Karaibskie, no i pasma górskie Cordillera Isabelia, między innymi, czyli Nikaragua. W kąciku latynoamerykańskim dziś kilka słów na temat tego kraju od Patryka Rebieki. Będzie.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek reakcje po czwartkowych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Rządzący zapowiedzieli wdrożenie nowych systemów informowania o możliwych zagrożeniach. Szef MSWiA zapowiedział, że za kilka miesięcy powiadomienia będą się pojawiały w aplikacji mObywatel. W planach jest też uruchomienie systemu, który pozwoli wysyłać powiadomienia na telefony, nawet te wyciszone lub zablokowane. Na aspekt komunikacji z obywatelami zwracał uwagę na naszej antenie podpułkownik w stanie rezerwy Maciej Korowaj, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
1: Pierwsze elementy to są te narzędzia. No nasze narzędzia nie są doskonałe, a wręcz można powiedzieć bardzo archaiczne w porównaniu z tym, co na przykład mają cały czas, odnoszę się tutaj chyba najbardziej do Ukraińców, ale też do Rosjan. Rosjanie też mają bardzo dobre systemy, jeśli chodzi o informacje dla obywateli, jeżeli chodzi o zagrożenia, ale to wszystko wymusiła wojna. No przede wszystkim narzędzia. Druga sprawa to edukacja, czyli uczenie społeczeństwa, korzystanie z tego narzędzia.
0: Śledztwo w sprawie obiektu, który spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Jak podali śledczy, był to rosyjski pocisk wyprodukowany w tym roku w obwodzie moskiewskim. Teraz doniesienia z Iranu. Jak podała powiązana z władzami kraju agencja Fars, wykonano karę śmierci na dwóch Irańczykach skazanych za szpiegostwo na rzecz Izraela i ujawnianie wrażliwych danych wojskowych. Kierowcy, noga z gazu. W Niemczech rozpoczyna się tak zwany Blitzermarathon, czyli trwający tydzień maraton fotoradarów. W wielu częściach kraju będzie więcej kontroli prędkości. W części landów policjanci ogłosili, gdzie będą sprawdzali kierowców, a w części będą to kontrole niezapowiadane i wyrywkowe. Akcje niemieckie służby nie bez powodu organizują w środku wakacji. Jak podkreślają policjanci, przekraczanie prędkości jest częstą przyczyną wypadków na drogach. Na koniec będzie o dozwolonej prędkości i to na dwóch kółkach. W Gdyni rozpocznie się 83. Tour de Pologne. Wyścig wraca nad morze po 12-letniej przerwie. Dziś kolarze śmigną do Koszalina. Tak w TVP Info mówił dyrektor generalny wyścigu Czesław Lang.
2: To wszystko już tak urosło, że no Tour de Pologne w zasadzie w oprawie i wszystkim no jest równy, tak jak te wyścigi Tour de France, Giro d'Italia, ponieważ należymy do grupy tych wyścigów. Stąd właśnie 22 tiry scenografii, oprawa. To wszystko, żeby to miało naprawdę raz, żeby było bezpiecznie dla kolarzy, bo to jest najważniejsze dla nas, a dwa, żeby też no, było barwne, kolorowe, żeby cieszyło i kibiców, i kolarzy.
0: Drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina. Następne odcinki będą prowadziły przez zachodnią i południową Polskę. Wyścig zwieńczy niedzielna jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Górycze morze, jeżeli chodzi o temperaturę, to nad morzem 20 stopni dziś, na północy 23, w centrum 30, a jeżeli chodzi o południe 33 stopnie w szczycie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz, a te są możliwe w rejonie Karpat w porywach do 70 km na godzinę. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy, okresami wzrastające do dużego.

0: Właśnie odpalił nam się zawodowy Shazam, bo miałem wrażenie, że gdzieś to już słyszałem i to nie w tej oryginalnej wersji, ale w jakimś samplu. I było Miami Horror, właśnie bazujący na Sugar and Spice. Od tego zaczynamy ostatnią godzinę poniedziałkowego spotkania. Jest 9 po 9.
1: Nowy świt.
0: A w poszukiwaniach pomagał mi Patryk Rabiega. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Udało nam się dotrzeć.
2: Udało nam się i dobrze, że nam się udało, bo by nas to męczyło, myślę, jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Jest takie natręctwo, nie? Kiedy się włącza, niestety, piosenka ci gra w głowie i musisz to odkryć, bo nie będzie
2: spokoju. Tak, ja bardzo często tak mam, że właśnie gdzieś coś usłyszę i skąd ja to znam, skąd ja to znam, kto to śpiewa, gdzie ja już to słyszałem, gdzie ten sample, bo to najczęściej jest tak, że to jest jakiś sample, który gdzieś kiedyś został wykorzystany w jakiejś współczesnej piosence, potem się okazuje, że to jest piosenka, nie wiem, z lat 70., 80., ale tak przyczepia się jak rzep i nie chce się odczepić.
0: Mnie najbardziej denerwuje, kiedy piosenka zaczyna mi grać w głowie jakaś, którą słyszałem z 5 razy i nagle sobie o niej przypominam i nie mam zielonego pojęcia, co to jest i to jest coś niszowego, jakiś taki wybór, na który trudno jest trafić przypadkowo. Może przekupywać playlisty. Okropne jest to życie dziennikarza, naprawdę.
2: Tak, bardzo, bardzo trudne. Jeśli państwo myśleli, że to jest taka łatwa, lekka, tak, robota. Nie, nie, nie. Mamy swoje demony, które z nami chodzą 24 godziny na dobę. Tak.
0: Żartujemy, oczywiście, nie ma co.
2: Ale a propos niszy, to dzisiaj jest, będzie trochę nisza muzyczna na koniec naszego spotkania latynoskiego, tak.
0: Słuchaj, ja się wyspecjalizowałem akurat w muzyce z kraju, w którym jesteśmy, bo ostatnio w szczycie tam byliśmy. Mm-hmm. A my dzisiaj też w tym kraju zmierzamy na szczyt.
2: Na szczyt, na szczyty władzy. No. Tak, dokładnie. Ale zaczniemy od cytatu dzisiaj. Proszę posłuchać. Niech zapomną o tym wszystkie partie dotąd opłacane przez Jankesów i Somozistów. Nikt nigdy nie wróci z nich do władzy w drodze wyborów, choćby nie wiem ile kasy im dali Jankesi, bo już nigdy wyborów u nas nie będzie. Nigdy, nigdy, nigdy. Koniec cytatu. Tak grzmiał Daniel Ortega, prezydent Nikaragui, podczas ubiegłotygodniowego spotkania z okazji kolejnej rocznicy obalenia dyktatury Anastasio Somozy. No tylko, że dziś, 47 lat później, Nikaragua znów jest dyktaturą rządzoną przez właśnie Daniela Ortega i jego żonę Rosario Murillo. Pamiętasz, to jest nasza ulubiona, mówiąc w dużym cudzysłowie, para dyktatorów. To jest ten prezydent i ta wiceprezydentka, bo jego żona jest w randze wiceprezydentki, która na przykład ustala barwy narodowe w zależności od tego, który kolor jest akurat jej ulubionym, albo która wydaje dekrety zgodnie z fazami księżyca.
0: Ładnie ci wyszła ta zbitka, paradyktatorzy.
2: Tak, paradyktatorów. No i to ostatnie oświadczenie, to co państwu zacytowałem przed chwilą, to jest już no, takie formalne potwierdzenie faktu, że Nikaragua jest i pozostanie dożywotnią dyktaturą i dożywotnią własnością klanu Ortega Murillo, póki parze dyktatorów starczy życia. Daniel Ortega rządzi Nikaragułą nieprzerwanie od 2007 roku. To już jest jego czwarta kadencja. I po 2008 roku, kiedy wybory jeszcze formalnie się w Nikaragui odbywały, no były albo fałszowane, albo manipulowane, albo wręcz fikcyjne, no bo zwycięzca był z góry znany i był nim Daniel Ortega. Po 2008 roku on coraz mocniej ograniczał rolę opozycji, aż w końcu kilka lat temu wszystkie partie opozycyjne zostały zdelegalizowane. Wszyscy kandydaci, jacy jeszcze byli opozycji na prezydenta albo na posłów, byli najpierw więzieni, później skazywani w fikcyjnych procesach, najczęściej za niepopełnione zbrodnie, w tym za zdradę ojczyzny. Pod to hasło można było w zasadzie wszystko podciągnąć. Większość z nich została pozbawiona obywatelstwa i w tej chwili przebywa za granicą w innych sąsiednich krajach. W Nikaragui oczywiście są zniszczone wszelkie niezależne media. niezależni dziennikarze, którzy jeszcze pracują i opisują to, co w ich kraju się dzieje, opisują to też najczęściej z zagranicy, czyli mieszkają w którymś z sąsiednich krajów. No, podporządkowane małżeństwu, temu dyktatorskiemu małżeństwu są w zasadzie wszystkie instytucje w kraju, włącznie ze Zgromadzeniem Narodowym, z sądami, z prokuraturą. Wszystkie te instytucje są obsadzone przez ludzi sprzyjających temu małżeńskiemu, tym autokratom małżeńskim. Również są obsadzone te stanowiska przez rodzinę Daniela Ortegi. Mało tego, gospodarka w kraju to jest również coś, co zostało przekształcone w taki prywatny koncern właśnie Ortega Murillo. Większość prywatnych majątków ziemskich i przedsiębiorstw została wprost wywłaszczona i przejęta przez rodziny albo prezydenta, albo wiceprezydentki. Prześladowany jest Kościół. No a jakby tego było mało, no to w ubiegłym roku Daniel Ortega tak zmienił konstytucję, że przedłużył sobie kadencję z 4 do 6 lat. No i tak jak wspomniałem, mianował swoją żonę wiceprezydentką. Więc no to jest taka dyktatura, mówiąc bardzo potocznie, pełną gębą i niestety nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało coś w Nikaragui się zmienić. Wskazuje na to chociażby ta ubiegłotygodniowa wypowiedź prezydenta, że już nigdy żadnych wyborów w tym kraju nie będzie, a już na pewno nie będzie wyborów, w których będzie mogła wystartować opozycja. Będzie to, ta zapowiedź będzie sformalizowana, już pracuje nad tym parlament Nikaragui. To ma być kolejna zmiana konstytucji, która znów ma przedłużyć kadencję prezydenta Ortegi, tak by nie dopuścić kandydatów opozycyjnych do udziału w wyborach. Przewodniczący parlamentu Gustavo Porras oświadczył, że no, idąc za prezydentem, że ma to zapobiec przejęciu władzy przez, i tutaj też państwu zacytuję, imperialistów i zdrajców ojczyzny. No, czyli na przykład tych, którzy, nie wiem, sprzyjają Stanom Zjednoczonym. To jest już ten właśnie Jankes, zdrajca ojczyzny i ktoś, kto tutaj może zagrozić naszej ojczyźnie w dobrobycie i tak dalej. Oczywiście, pewnie jak się domyślasz, jest stanowisko Stanów Zjednoczonych i ono jest kategoryczne. Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, powiedział, że jest mu niezmiernie przykro, że Nikaragua porzuciła wszelkie pozory sprawowania władzy za zgodą społeczeństwa i że dołączyła do wszystkich krajów, które są krwawą dyktaturą na świecie. Na razie Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na kolejnych urzędników nikaraguańskiego rządu i członków ich rodzin. I to jest dość ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno Daniel Ortega i jego żona urządzili w pewnym sensie pokazówkę. Ta pokazówka polegała na tym, że z więzień wypuszczono część więźniów politycznych i bardzo dużo mówiło się o tym, że to jest taki strach. Strach przed tym, że może powtórzyć się w Nikaragui scenariusz wenezuelski, że administracja Donalda Trumpa może militarnie zadziałać w Nikaragui i wtedy, żeby trochę te nastroje uspokoić i żeby pokazać, że nie, my nie jesteśmy wcale tacy źli, nie jesteśmy aż taką dyktaturą, jak była Wenezuela, no to rzeczywiście ci więźniowie polityczni uzyskali wolność, no ale dzisiaj po tej wypowiedzi Daniela Ortegi i po takim powiedzeniu wprost, że dyktatura aż do jego końca, no to chyba ten strach trochę wyparował i mam tutaj trochę taki zgrzyt, że no, że co, że już się nie boją, że Donald Trump może z jakąś interwencją militarną w Nikaragui się pojawić? Ciekawe.
0: Bo Albo okej, okay, dobra, zostawię to dla siebie.
2: Nie, ale powiedz, nie, bo nie, jestem okay. Ciekaw, co ci przyszło do głowy.
0: Nie, okej, okay. Nie, czasem lepiej postawić kropkę.
2: Także bardzo, bardzo długie lata jeszcze krwawej dyktatury w Nikaragui nas czekają. No chyba, że Stany Zjednoczone jakoś mocniej będą chciały w tamtym regionie zainterweniować. Teraz tak sobie pomyślałem, że może to też trochę wynika z tego, że Donald Trump jest tak mocno zaangażowany w tej chwili w Iran i w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Że może Daniel Ortega ma jakieś wywiadowcze informacje, że atak Stanów Zjednoczonych na Nikaraguę teraz absolutnie nie wchodzi w grę, więc na spokojnie możecie tak w dużym cudzysłowie podokazywać i robić swoje. Oni nic wam teraz nie zrobią poza sankcjami, poza pogrożeniem palcem. No może taki scenariusz właśnie się dzieje na naszych oczach.
0: Może faza księżyca po prostu wskazywała na to, że teraz Stany nie zaatakują.
2: Może faza księżyca na to wskazywała, bo chociaż to Daniel Ortega jest oficjalnym prezydentem, no to wszyscy doskonale wiedzą, że tak naprawdę krajem rządzi jego żona, wiceprezydentka, trochę z drugiego rzędu, ale jednak to podobno ona jest jeszcze gorsza niż on i ona po prostu pociąga za wszystkie sznurki, tak zgodnie z fazami księżyca, zgodnie z tym, co jej przyjdzie do głowy. No to jest naprawdę okropna, krwawa, bezduszna dyktatura. My oczywiście te wszystkie działania małżeństwa Ortega Murillo możemy traktować trochę z przymrużeniem oka, w takim sensie, że te wszystkie działania są dla nas absurdalne, no bo jak się słyszy, że ktoś kieruje krajem i wydaje dekrety zgodnie z fazami księżyca, no to budzi się w człowieku jakieś takie absurdalne podejście i my tutaj z europejskiego punktu widzenia na pewno sobie myślimy, nie, to niemożliwe. Tak, no ale jednak to jest możliwe i to się dzieje w XXI wieku właśnie w Ameryce Środkowej. Także ja bardzo, bardzo współczuję mieszkańcom Nikaragui. Chciałem powiedzieć Nikaraguańczykom, ale zatrzymałem się w odpowiednim momencie, bo nie jestem na 100% pewien, więc wolałem użyć bezpiecznego wyjścia, czyli mieszkaniec Nikaragui. Tak, bardzo, bardzo współczuję wszystkim, którzy pod rządami małżeństwa Ortega Murillo muszą żyć i muszą funkcjonować.
0: No dobra, to jeżeli chodzi o muzykę, przyniosłeś Nikaraguańczyka, Nikaraguankę czy Nikaraguańczyków?
2: Nikaraguańczyków, bo to jest zespół. Okay. Nazywa się Telewizor i to jest postrokowy zespół, który działa w Managui, czyli w stolicy Nikaragui. Tworzą kompozycje instrumentalne, takie bardzo, bardzo nielatynoskie. Instrumentalne kompozycje, także będą mieli państwo ćwiczenie dla wyobraźni, bo to jest piosenka bez tekstu, także muszą sobie państwo sami dopowiedzieć, o czym ta kompozycja jest. Mała podpowiedź kryje się, myślę, w tytule tego utworu, czyli País, co oznacza kraj.

Wątki nikaraguańskie mamy odhaczone. W poniedziałkowym programie przy okazji kącika latynoamerykańskiego to wiadomo, ale byliśmy też ostatnio w szczycie wszystkiego w Nikaragui. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił, to proszę sięgnąć do podcastów i nadrobić, jeżeli byłaby taka wola zaległości, a koniecznie to trzeba zagłosować na piosenki ze szczytu wszystkiego, to na stronie Radio Nowy Świat i w aplikacji. Polecamy. Trochę nikaraguańskiej muzyki dorzuciliśmy do selekcji. 26,5 minuty po 9. Za chwilę będą finanse osobiste. Dzisiaj bez Cezarego Szymanka, który sobie odpoczywa. Dzisiaj będzie Konrad Sadurski z Forbesa naszym gościem, więc finanse osobiste oficjalnie będą, a wcześniej będzie The Pale White.

0: Finanse osobiste.
1: Dziewiąta 9:30, redaktor Beata Grabarczyk, raz jeszcze.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: I dzisiaj w nieco innym składzie, ale nie zmieniony w formacie.
2: Tak, z nami jest Konrad Sadurski z Forbesa. Cześć, Konrad.
3: Cześć, witam.
2: A porozmawiamy z Państwem, no w sumie to trochę o dobrych informacjach nawet. To znaczy informacja pierwsza, jest mniej, ale jest taniej. Chodzi o zbiory, o owoce przede wszystkim, bo pogodowe anomalie trochę nam rzeczywistość owocową zakłóciły.
3: No tak, to trochę brzmi jak paradoks, bo tutaj mamy informację z Głównego Urzędu Statystycznego, który no, w połowie lata szacuje, jakie mogą być zbiory owoców i warzyw, i podał zdumiewające informacje, że na przykład jabłek w tym roku może być o blisko 20% mniej, a czereśni no, ponad 16% mniej. Podobnie z warzywami, trochę w mniejszym stopniu te spadki, ale występują. Natomiast to, co zaskakujące, to jest to, że jednocześnie GUS podaje, że ogólnie ceny owoców i warzyw mimo to są niższe niż rok wcześniej. Co mamy zawdzięczać, no jak rozumiem, umiejętności magazynowania plonów z poprzednich lat, co jest bardzo pozytywną informacją.
2: No w niektórych przypadkach rzeczywiście da się magazynować zbiory, ale kurczę, no czereśni się zmagazynować niestety nie da. Ja jako wielbicielka czereśni, ale to prawda, muszę przyznać, że nie jest tak drogo, jak bywało, jeżeli idzie o owoce, warzywa.
3: No czereśni tylko w kompocie można chyba zmagazynować.
2: No tak, no właśnie, a tak jest fajne, prosto z drzewa, to trochę jednak nie bardzo do magazynowania. No ale to, że jest taniej, jest bardzo dobrą informacją. No i jak rozumiem, może być też taniej z paliwami, mimo tej całej otoczki związanej z zamknięciem cieśniny Ormus, z tym, że wojna w Iranie toczona przez Stany Zjednoczone, ona raz się kończy, raz się nie kończy, nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, no ale kraje OPEC postanowiły nam trochę ulżyć.
3: Tak, to jest pozytywna informacja, to jest, znaczy zapowiedziały kraje OPEC, że zwiększą wydobycie o 188 tysięcy baryłek dziennie, co może nie jest zbyt dużą liczbą, ale to jest czwarta albo piąta taka zwyżka w ciągu ostatnich miesięcy, co pokazuje, w którą stronę kraje OPEC dążą. To znaczy zależy im bardzo na tym, żeby zwiększyć tą produkcję i no, w jakiś sposób wpłynąć na ceny ropy na świecie, bo tutaj no, poza tą wojną w Zatoce Perskiej, czy właśnie wojną o cieśninę Ormus, mamy też dużo takich zaskakujących informacji, które no, mają wpływ na ceny ropy. Sama ta wojna spowodowała, że ropa zdrożała w ciągu roku o blisko 30%, 25-30%. No jeszcze niedawno kosztowała, jakieś dwa tygodnie temu, $100 za baryłkę, teraz jest trochę mniej, $85, ale to wciąż jest bardzo, bardzo dużo. No i mamy poza wojną mamy też takie zaskakujące ruchy na rynku ropy. Otóż przecież z tej organizacji OPEC wyłączyły się Emiraty Arabskie, które zdecydowały się, że jednak na własną rękę chcą produkować ropę i sprzedawać ją po takiej cenie, jaka jest aktualnie. Czyli nie chcą ręcznie sterować cen na światowym rynku. Pozostała no, głównie ósemka takich dużych państw, które tworzą OPEC, czyli Arabia Saudyjska, Irak, Oman, Kuwejt, no i Rosja oraz Algieria, chciałby jednak ręcznie sterować i mniejsze wydobycie drożej sprzedawać. Ale tutaj też widzimy, że są jakieś niesnaski, no bo Irak chciałby jednak mieć większe kwoty wydobycia i zapowiada się no, spory spór na jesieni o to, jak OPEC będzie i czy w ogóle będzie w jakim stopniu decydował o cenach ropy na świecie. Pamiętajmy, że OPEC to jest połowa światowego wydobycia. Pozostałe 50% jednak odbywa się poza kontrolą OPEC-u.
2: Tak, znaczy to, że rozumiem, że po prostu poszczególne kraje OPEC mają też swoje potrzeby finansowe i dlatego pewnie więcej tej ropy chciałyby sprzedawać. Irak na pewno ma takie potrzeby. No, rzeczywiście to się robi ciekawe, ale też no, chodzi o to, żeby na nas to wpłynęło, bo jednak ta podwyżka po niesnaskach, po wojnie, czy w trakcie wojny w Cieśninie Ormus, no daje się odczuwać srogo. Nawet teraz te ceny ropy są po prostu dosyć kosmiczne.
3: Wystarczy popatrzeć na stacji benzynowej, na cenniki, no olej już okolice 8 zł, czasem powyżej 8 zł, benzyna niewiele mniej, 50 groszy, 60 groszy, więc tutaj no, te zwyżki są bardzo, bardzo duże. Rząd wcześniej próbował je łagodzić. Pamiętamy program CPN,
2: tak,
3: który głównie składał się z obniżki VAT-u z 23% do 8%, czyli takiej minimalnej dopuszczalnej przez Unię poziomu te 8%. No ale to doprowadziło do sytuacji, w której kierowcy przez dłuższy czas płacili o złotówkę mniej za litr oleju lub, znaczy benzyny, bo za oleju to około złoty 20 mniej. No i ten program, tam były takie jakieś informacje, się pojawiały, że być może będzie przedłużony, no ale pieniądze na ten program ewentualnie, gdyby miał być przedłużony, miały pochodzić z ustawy o podatku od ponad nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a tę ustawę prezydent zawetował, więc myślę, że możemy się pożegnać z dopłatami do cen paliw.
2: No raczej tak. Także liczmy teraz na państwa OPEC. No i jest jeszcze jedna informacja. W sumie też uznałabym, że ona jest dobra. Otóż w życie wchodzą kolejne jakby zapisy tego AI Act, czyli rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie tego, jak cyfrowe treści powinny chronić młodzież przed przemocą, najprościej rzecz ujmując. No to powiedz, co tam się w tych zapisach teraz wchodzących w życie znajduje?
3: No to jest początek rewolucji, rewolucyjnych zmian, bo Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić AI Act i to jest pierwszy akt na taką skalę na świecie, który ma być wprowadzany i zaczęła od najprostszej rzeczy. To znaczy od tego, żeby przede wszystkim informować ludzi o tym, że mają do czynienia z wytworem sztucznej inteligencji, więc na przykład z chatbotami w banku rozmawiają lub mają do czynienia z deepfake'ami, które powstały w oparciu o jakieś aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Mówię o tym, że to jest najprostsza rzecz, ona może być trudna do wyegzekwowania, bo Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma pilnować tego, wciąż jeszcze nie powstała, więc mamy trochę taki poślizg około półroczny między zaleceniami i nakazami, a no, nie ma policjanta, który ma pilnować tych rzeczy wciąż. Ale mówię, że to jest najprostsza rzecz, dlatego że Unia Europejska podzieliła sobie kwestie związane ze sztuczną inteligencją w zależności od ryzyk, jakie te poszczególne mechanizmy wprowadzają. Tutaj jest no, ryzyko niedopuszczalne. Ono ma dotyczyć, ma być zupełnie zakazane. To jest ten tak zwany social scoring, czyli systemy stosowane na przykład w Chinach przez rządy, które pozwalają oceniać zachowanie ludzi na podstawie ich decyzji, które podejmowali w sieci lub też były te osoby obserwowane przez kamery, więc to jest no, totalna inwigilacja. Nie będzie można rozpoznawać emocji, zakazane będą rozpoznawanie emocji w miejscach pracy, szkołach, na uczelniach. Nie będzie można też robić biometrii w czasie rzeczywistym, czyli taki, to będzie zakaz masowego, zdalnego rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych przez służby. No i drugie ryzyko to jest określane jako wysokie i tutaj sztuczna inteligencja, która będzie zaprzęgnięta w pewnych dziedzinach, będzie podlegała ścisłej kontroli. Tutaj chodzi o infrastrukturę i medycynę, czyli wszelkie algorytmy do sterowania ruchem drogowym, czy dostawami energii, czy diagnostyki medycznej. One mają podlegać ścisłej kontroli i ta kontrola ma polegać na tym, że twórcy tych systemów będą pokazywać, spowiadać się trochę z jakości danych treningowych, które wykorzystywali do trenowania sztucznej inteligencji i będą musieli mieć pełną dokumentację techniczną, czyli tak zwaną czarną skrzynkę. Tak jak w samolotach jest czarna skrzynka, żeby było wiadomo, co ta sztuczna inteligencja robiła, na jakiej podstawie i z jakich danych korzystała. No i trzecia kategoria to jest tak zwane ograniczone ryzyko, czyli no tutaj chodzi o ograniczenie deepfake'ów, czyli wszelkiego rodzaju takie profesjonalnie wygenerowane lub zmanipulowane obrazy, filmy, dźwięki muszą być wyraźnie oznakowane. I no, Europa wprowadza taki zakaz, ale możemy też pamiętać, że w Stanach też taki zakaz został wprowadzony swego czasu, kiedy podczas wyborów, czy przed wyborami ostatnimi prezydenckimi, no, chatbot zbudowany w oparciu o technologię Eleven Labs, polskiej spółki założonej przez Polaków, naśladował głos prezydenta Bidena i informował ludzi telefonicznie, żeby nie głosowali w połowowych wyborach, tylko oszczędzili sobie swój głos na te prawdziwe wybory. No i ponieważ to się odbywało na taką skalę, to nie mogło umknąć uwadze różnych instytucji nadzorujących i wtedy wprowadzono zakaz, by sztuczna inteligencja wykonywała masowe połączenia telefoniczne i też zobowiązano, by takie twory sztucznej inteligencji były opatrzone jakimś znakiem, to znaczy, że to zostało wytworzone przez sztuczną inteligencję. Więc taki rodzaj znaku wodnego różne firmy, które pracują nad sztuczną inteligencją, muszą zostawiać w tych swoich aplikacjach, w swoich projektach.
2: Bardzo dziękuję. Konrad Sadurski z Forbesa był naszym gościem. Rozmawialiśmy o większej i mniejszej kasie. No i bardzo ci dziękujemy, Konradzie. Miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo. Miłego dnia, miłego tygodnia.
2: Dzięki.

poniedziałki bywa od dłuższego czasu. Przed godziną 10 spotkamy się jeszcze z Kasią Oklińską w serii Wojna, Kultura, Ukraina. W cyklu właściwie dzisiaj kolejny odcinek, więc za chwilę kilka słów więcej na ten temat. Za kwadrans będzie 10. A przed 10 jeszcze z selekcji muzycznej mamy The Safari Guan. I widzę, że na polską scenę też jeszcze zdążymy zajrzeć.

0: Wojna, kultura, Ukraina.
1: Czy można pisać, gdy rakiety spadają na kraj? A jeśli tak, to czy poezja albo powieść wystarczą, aby opisać to, co pisarz chciałby w takiej chwili opisać? Katarzyna Oklińska spotkała się z Mirosławem Łajukiem, ukraińskim pisarzem i aktywistą. Rozmowa została zorganizowana w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego.
2: Niewielki jednopiętrowy dom w stylu wiejskiej chatki ze skrzynkowymi oknami, drewnianym tarasem i skrzypiącą podłogą, otoczony zielenią i wysokimi drzewami, a usytuowany w centrum Kijowa. W tym symbolicznym miejscu spotkałam się z pisarzem Mirosławem Łajukiem. Symbolicznym, bo to dom muzeum Tarasa Szewczenki, gdzie ukraiński wieszcz narodowy mieszkał w 1846 roku i gdzie napisał jedną z najważniejszych książek w swoim dorobku, za którą trafił do więzienia na 10 lat. Mirosławowi Łajukowi więzienie nie grozi, choć gdyby jego książki ukazały się w Rosji, z pewnością byłby ścigany za terroryzm, bo to, o czym teraz pisze, to efekty rosyjskiej pełnoskalowej zbrojnej napaści na jego ojczyznę, na Ukrainę.
3: Before the full-scale invasion, I was the author of 3 books of poetry and 3 novels.
4: Przed inwazją na pełną skalę byłem autorem 3 tomików poezji i 3 powieści. Ale może po kilku dniach inwazji na pełną skalę zdałem sobie sprawę, że wiersze i pisanie beletrystyki to coś, czego potrzebuję jako osoba, ale nie jest to coś, co pomoże mi być częścią ruchu. Dlatego zdałem sobie sprawę, że na początek powinienem napisać kilka esejów o rosyjskim imperializmie, o pewnych białych plamach na mapie Europy. Pamiętam moment, kiedy pisałem jeden z artykułów. Mój przyjaciel, który jest native speakerem języka angielskiego, podrzucił tekst dużym amerykańskim mediom. Pamiętam, że korygowali materiały. Na przykład o Wołodymyrze Świdzińskim, wielkim poecie 50-milionowego narodu. I pamiętam, że nie było o nim artykułów po angielsku. Jego biografia jest bardzo przerażająca, bo został spalony w szopie przez Sowietów. Potem zrozumiałem, że mogę pracować jako światowy dokumentalista, światowy reporter i pracuję nad tym do dziś. Tak więc napisałem 2 książki non-fiction.
2: Pierwsza książka to Bachmut. Opowiada o tym momencie w historii Ukrainy, kiedy Rosjanie próbowali zająć miasto.
4: Była wiosna 2023 roku, a ja pracowałem tutaj z fotografem. Naszym pierwszym zamiarem było po prostu napisanie dużego reportażu o kilku brygadach, które tam walczą. O ludności cywilnej, kapelanach, sanitariuszach, wszystkich, którzy tam pracowali. I wróciłem do Kijowa i zdałem sobie sprawę, że mój reportaż to nie 5 stron, nie 10 stron, a 150 stron. Potem zdałem sobie sprawę, że to też nie wystarczy, a mam naprawdę dużo do powiedzenia.
2: Książka Bachmut ukazała się w polskim przekładzie, ale ciągle czekamy na przekład drugiej książki Mirosława Łajuka, Spiski. To również reportaż, tym razem powiązany z drugą księgą Iliady. Doświadczenie wojennych strat i próba nadania sensu temu, co nieodwracalne, to również świadectwo z linii frontu.
4: Ta książka jest też o pewnych rzeczach, które Ukraińcy właśnie tracą. To reportaż z kilku okropnych szpitali. Byli w nich żołnierze, którzy stracili kończyny. Na przykład ze szpitala Pokhmedet, szpitala Czerwen, który był bezpośrednio celem rosyjskiej rakiety. Z Pokrowska również. Byłem tam w 2025 roku i to miasto jest okrutnie zniszczone. A teraz pracuję nad projektem Frontline Cities.
2: Książka ma zawierać nie tylko tekst, ale również zdjęcia. Mirosław Łajuk, którego zawodem i misją jest opisywanie świata słowem, przyznał, że w czasie wojny nie wszystko da się wyrazić i stąd obecność fotografa podczas jego podróży do przyfrontowych miast.

mnóstwo wiadomości i raportów z wakacji Państwo nam podrzucili mailowo. Dzięki piękne. Marta Igutek z pozdrowieniami z nad naszego pięknego zimnego Bałtyku, gdzie surfują. Fajnie, że dajecie znać. Michalina, chciałem się wtrącić. Góry i tylko góry. Zawsze i wszędzie, a nad morze jak zajrzę raz na 5 lat, to mi starczy. I co my tu jeszcze mamy? Nasz regularny słuchacz, biegacz, tak podpisany, do morza z mieszkania mam 50 metrów, wolę górę. No to chyba nam się wyrównało, w miarę 50-50. Nie wiem, czy rozwiązaliśmy kłopot, ale, znaczy kłopot, tę zagwozdkę związaną z podziałem na morze i góry, ale przynajmniej skomunikowaliśmy to, co wolimy. Dzięki piękne za wszystkie wiadomości. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz, Kajtek Strzelczyk i Piotrek Topoliński przyjdzie tu jeszcze na serwis informacyjny. Pa, pa!

Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wznowienie negocjacji z Iranem. Zdaniem Donalda Trumpa sojusznicy i sami Irańczycy poprosili go o wstrzymanie się z kolejnym atakiem na Iran. Twierdzą, że jest porozumienie, dlatego o to poprosili. Jest umowa w sprawie cieśniny Ormus. Potem będzie umowa dotycząca, jak to nazywam, denuklearyzacji Iranu. Więc wstrzymujemy to, zobaczymy. Możemy to zrobić, kiedy tylko chcemy. Irańskie media państwowe zaprzeczyły, by Teheran poprosił Stany Zjednoczone o odwołanie ataku. W serwisie Serbia przez niski poziom wody w Dunaju dwie elektrownie wodne notują najniższy poziom produkcji od momentu uruchomienia, przekazała serbska minister górnictwa i energetyki. Dubravka Handanović zaapelowała w publicznej telewizji o oszczędzanie energii i, jak dodała, problemy są w wielu państwach regionu. W Rumunii jeden reaktor nie działa, drugi pracuje z ograniczoną mocą. W Bułgarii również prawdopodobne jest, że jeśli sytuacja się utrzyma, to co najmniej dwa bloki będą musiały zostać wyłączone. To wywiera presję przede wszystkim na dostępną energię, a co za tym idzie na jej ceny. A jak już mówiliśmy w serwisie, z powodu niedoborów wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów i niskiego poziomu w Dunaju, węgierski rząd zdecydował o czasowym wyłączeniu jedynej elektrowni jądrowej. Na koniec jeszcze kilka zdań o ludziach, którym wody ostatnio nie brakowało. Bartłomiej Kubkowski, jako pierwszy człowiek na świecie, przypłynął w pław Morze Bałtyckie. Wyruszył ze Szwecji i po pokonaniu 170 kilometrów wyszedł na plaży w Dziwnowie. Zajęło mu to wszystko 56 godzin. Bartłomiejowi Kubkowskiemu udało się to za piątym razem. Jednocześnie na drugą taką próbę zdecydowała się też pływaczka olimpijka Karolina Szczepania. Niestety jej próba zakończyła się niepowodzeniem. Zawodniczka dokończyła trasę na łodzi. Wyczynom pływaków towarzyszyły zbiórki charytatywne. To był serwis Radia Nowy Świat.

Zapraszamy do środka, proszę, wycieczki. Zapraszamy. Oczywiście już funkcjonuje nasz obiekt. I Kajtek Strzelczyk jest realizatorem, a ja jak zwykle jestem kustoszem. Mój adres wojciech.man@nowyświat.online. Teraz no już taką malutką tradycję wprowadziłem w muzeum, że po pierwszym wyborze Państwo mogą kombinować, jaki będzie temat dzisiejszego spotkania. I jeśli teraz powiem, że za chwilę usłyszymy grupę Deep Purple, to mogą sobie Państwo pomyśleć, i słusznie, że dzisiaj znowu będzie o wczesnych nagraniach hard rockowych, o tych zespołach, które tak bardzo ciągle są uwielbiane przez fanów przez wiele lat, i będzie to strzał prawie prawidłowy. A dlaczego nie całkiem, tylko prawie? Zorientujemy się za chwilę, a niektórzy dopiero wtedy, kiedy wyjaśnię sprawę do końca po utworze Deep Purple.

Trochę niespodzianka, prawda? Niespodzianka repertuarowa, bo to żaden z wielkich wczesnych hitów Deep Purple, ale wielki hit, tyle że czyjś inny, a mianowicie Help grupy The Beatles. Ponieważ taki jest temat dzisiejszego muzoleum, to znaczy covery, a właśnie wersje piosenek beatlesowskich, tyle że w wykonaniach trochę niespodziewanych, trochę najmniej przypominanych, a wykonawcy niektórzy w ogóle niewiele ich nazwy Państwu mówią. Chociaż trafią się i ci popularniejsi oczywiście. Ale to będzie odświeżenie albo nawet oświecenie tych, którzy nie znają tych nagrań. Grupa Brotherhood to krótko istniejący zespół amerykański, który miał problemy z prawem, który tam wydawał płyty, ale nie zdobył ogromnej popularności, ale oczywiście do tematu naszego dzisiejszego muzoleum idealnie pasują dzięki temu nagraniu.

To było dość odważne potraktowanie utworu When I Get Home, grupa Brotherhood, a teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie. Jest zespół, który kiedyś obudził moją wyobraźnię i pomyślałem sobie, o, będę ich lubił, będę ich zbierał. Ostro zaczęli, grupa nosiła nazwę The Inmates, ale potem jakoś tak, nie wiem, może mnie się gust trochę zmienił, a może oni obniżyli loty. Niemniej wsławili się tym, że bardzo wiele piosenek Beatlesowskich zarejestrowali i dzisiaj na dowód, chociaż tutaj nie było eksperymentów, które powodowały, że przerobili jakoś materiał wyjściowy, ale zrobili to dynamicznie i dobrze. Oto The Inmates w jednym z wczesnych, takich bardzo rockowych, bardzo nośnych utworów, który wyśpiewał z Beatlesami Paul McCartney.

The Inmates i I Saw Her Standing There. Często nagrywanie wielkich przebojów, wielkich artystów było furtką dla tych nieco mniej znanych, aby załapać się na część tej glorii, która otaczała produkt wyjściowy. I często zdarzało się, że dzięki takim właśnie decyzjom udawało im się przedstawić też własną twórczość. Ale w wielu bardzo przypadkach nazwy tych grup czy nazwiska wykonawców przepadały w historii, a potem ewentualnie powracały dopiero przy okazji jakichś kompilacji i wtedy publiczność mówiła: zaraz, taka grupa rzeczywiście istniała, ale jaki oni mieli przebój? No i tutaj pamięć często zawodzi, a pozostaje wspomnienie o tym nagraniu, które pożyczyli od największych gwiazd. I tak chyba było również w przypadku grupy The Buckinghams.

The Bucking House postarali się tu troszkę zmienić aranżację, bogatsza instrumentacja, ale jednak pozostali w cieniu. Tak jak... Nie. On nie pozostał w cieniu. Chciałem go dołożyć do tej grupy, którzy starali się, ale to oczywiście z mojej strony zabieg przebiegły i nieuczciwy, bo nazwisko, które teraz padnie, Państwu zapewne jest znane, mianowicie Joe Cocker. I wszyscy powiedzą, a no to wiadomo, przecież With a Little Help from My Friends, genialne, jeden z najlepszych coverów w historii, fantastyczne przeobrażenie tego utworu, wszyscy wiedzą, tak, ale naszym obyczajem jest omijanie tego, co wszyscy wiedzą i za chwileczkę usłyszymy Joe Cockera, czy może trzeba powiedzieć Joe'ego Cockera, bo ci, którzy dokładnie dbają o wymowę i odmianę imion i nazwisk, mogą się przyczepić Joe'ego Cockera. Joe Cocker i utwór, nie ten, o którym wszyscy pomyśleliśmy, ale utwór z repertuaru grupy The Beatles, czyli I'll Cry Instead.

to właściwie taki przytyczek muzyczny w porównaniu z całą piękną karierą, która rozwinęła się przed Joe Cockerem i oczywiście wszyscy znają jego nagrania, jego oryginalne nagrania, jego covery, jego występy słynne, koncertowe. I to jest niezaprzeczalnie wielka, wielka gwiazda, która dzisiaj w muzeum, w tym programie Beatlesowskich utworów się pojawiła. A zaraz potem będzie coś, co nic nikomu nie powie, poza słowem w nazwie. Bo Strawberry Fair to oczywiście może się Państwu wydać nawiązaniem do utworu Strawberry Fields Forever, ale ich nagranie nic z tamtą piosenką nie ma wspólnego, chociaż oczywiście należy do skarbca kompozycji Beatlesowskich.

Wydaje mi się, że tę wersję należałoby bardzo pochwalić. Po pierwsze, mamy tu zmianę płci wykonawcy, ponieważ słyszymy żeński głos i w ślad za tym poszły małe korekty tekstu, bo tam jest w oryginale Me, I'm just a lucky guy, a tutaj pani zaśpiewała I'm lucky kind, czyli zmieniła płeć. No i tam, gdzie ona mówi boy, znaczy oryginał mówi boy, to ona mówi girl, więc tu się wszystko zgadza. Poza tym instrumentalnie bardzo to było intrygujące i takie inne, i tak troszkę jazzikujące i naprawdę urocze. Czyli utwór Things We Said Today, wydaje mi się, powinien się zapisać w zestawie dzisiejszego muzeum jako takie kreatywne podejście, może nie tak dramatycznie genialne jak Joe Cocker i jego Little Help from My Friends, ale jednak, mimo że ta grupa gdzieś przepadła w otchłani historii. I teraz wykonawca, który też właściwie przepadł

w otchłani historii, chociaż gdybyśmy pogrzebali trochę i poszukali źródeł mówiących o jego karierze, to są ślady. Ten pan nazywał się Mike Ridgway, był kompozytorem, piosenkarzem, właściwie generacja starsza od członków The Beatles, bo urodzony, jeśli pamiętam, w 1933 roku, a więc mniej więcej dekadę wcześniej. Był kompozytorem, był wokalistą, napisał parę skorów tak zwanych, czyli muzyki filmowej, nagrał niektóre piosenki, które jakby dołączył do swojego repertuaru, a jego utwór Beatlesowski, który za chwilę usłyszymy, nie wynika wyłącznie z tego, że postanowił podeprzeć się kompozycją słynnych Anglików, ale dlatego, że on de facto był trochę z nimi zakolegowany, ponieważ, jak mówią wiarygodne źródła, Mike Ridgway wystąpił też parokrotnie w chórkach w nagraniach The Beatles. Gdzie? Tego nie wiem dokładnie, ale źródła absolutnie potwierdzają, że wchodził przypuszczalnie wraz z nimi albo tuż obok nich do studia. To też jego wersja beatlesowskiej piosenki jest, jak to mówią mądrale, całkowicie uprawniona.

Ten utwór wylansował obok The Beatles, którzy oczywiście wersje robocze tych swoich piosenek, nawet tych, które darowali komuś innemu, też rejestrowali. Billy J. Kramer, taki artysta, który przecież był również w tamtych latach i w Polsce i był sensacją koncertową w czasach, kiedy zagraniczni wykonawcy kapali do Polski. To może nie najlepsze porównanie, ale jak krew z nosa. To był Mike Redway, ale Państwo mogą się dopraszać o jakieś bardziej znane kawery. Oczywiście, że nie tylko angielscy wykonawcy, ale i Amerykanie bardzo wiele zarejestrowali znakomitych wersji beatlesowskich utworów. Chciałbym teraz sięgnąć po rewelacyjne wykonanie. Rewelacyjne, które było doceniane przez specjalistów, krytyków i publiczność. Grupa, która dodała wiele ognia do utworu wyjściowego. Grupa, która w ogóle już samą nazwą dużo tego ognia wprowadzała do wyobraźni słuchaczy, no a realizowała to tym, co za chwilę usłyszymy. Ta grupa to Earth, Wind and Fire, czyli Ziemia, Wiatr i Ogień.

Wyjściowej wersji też niewiele brakuje, ale to, co Earth, Wind & Fire wykonali z Got to Get You Into My Life, to rzeczywiście imponuje po latach. Ale nie rozpędzajmy się, bo miało być muzeum z wykonawcami zapomnianymi, mniej znanymi, a przecież Earth, Wind & Fire to nie jest grupa z tej kategorii. Więc wracamy do tych, jak to się mówi, zapoznanych i wracamy na Wyspy Brytyjskie i posłuchamy grupy Me and Them.

Ta wersja utworu Tell Me Why nie wymagała specjalnie dużej inwencji, ponieważ stanowiła właściwie kopię oryginału i zespół nic dziwnego, że przepadł w historii, a to nagranie gdzieś tam oczywiście pojawia się na zestawach dawnych coverów, ale niczego nie dodaje w sensie jakiejś pochwały czy oryginalnego odkrycia inwencji artystów. Za chwilkę wykonawca, którego być może Państwo się nie spodziewali, ale w przypadku tak zwanych coverów beatlesowskich wiele nazwisk może zaskakiwać. Teraz będzie to angielski solista, wokalista, który gdzieś tak właśnie na początku lat 60. XX wieku przez chwileczkę próbował stawiać opór inwazji angielskich zespołów wokalno-instrumentalnych. Należał do grupy tych nieco starszych, uroczych, romantycznych piosenkarzy, który nagrywał też inne covery, ale amerykańskich, takich romantycznych pieśni. Mark Winter. Niektórzy ci starsi, albo ci, którzy badają tamte lata, to nazwisko znają i może nawet mają w swoich zasobach jakieś jego płyty. Ja powiem prawdę, też mam. A tutaj Mark Winter, usiłujący stawiać bohaterski opór fali nowej zupełnie energii i nowych zespołów i sięgający naturalnie, jak to w programie dzisiejszego Muzoleum, na kompozycję beatlesowską.

ta walka z młodą brytyjską falą muzyczną w wykonaniu Marka Wintera nie była zbyt bohaterska, bo sięgnął po piękną balladę, jedną z najpiękniejszych z wczesnego okresu twórczości The Beatles, And I Love Her, która idealnie pasowała do jego wizerunku. No więc musiał przegrać, tak jak i wielu innych, którzy walczyli. Ale teraz w końcówce dzisiejszego muzeum posłuchamy gwiazdy, która z nikim nie przegrała, która dawała szansę innym, która tworzyła trendy, nowości, ale okazuje się doceniała to, co robią koledzy dookoła, a ci koledzy to oczywiście The Beatles. A ta gwiazda to David Bowie i jego wykonanie numeru, którym wystąpił zresztą w chórkach John Lennon, czyli połączyli swoje siły i oto David Bowie.

Across the Universe. Ależ to jest wersja, dodał Bowie tyle mocy temu utworowi. Przyznaję, że ciarki mnie przechodzą, kiedy tego słucham. A nie jest to takie częste zjawisko, bo przecież przez te wszystkie lata, kiedy pracuję w tej branży, usłyszałem utworów, które działają na mnie dość sporo, ale to jednak robi wciąż swoje po tylu latach. I zakończę dzisiejsze nasze spotkanie też nagraniem grupy, która spowodowała, że zdenerwowałem się, kiedy usłyszałem ich po raz pierwszy, a byłem wtedy malutkim redaktorkiem, który zaczynał dopiero swoją robotę w radiu, ale ten zespół, który nagle spadł na mnie w latach, kiedy i The Beatles, i różni inni wykonawcy nie tyle raczkowali, co byli na początku swojej kariery i nagle usłyszałem wersję beatlesowskich numerów takie, że mnie potrząsnęło, czy mną potrząsnęło. Nie będę się rozwijał tutaj w tej chwili słowami różnymi. Zostawię Państwa z grupą Vanilla Fudge, która urzekła mnie absolutnie swoją wersją Eleanor Rigby. I to wszystko. Mógłbym gadać jeszcze przez godzinę, ale na szczęście audycja się kończy.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Kardynał Stanisław Dziwisz stawił się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Zeznaje jako świadek w procesie dotyczącym wykorzystywania seksualnego Janusza Szymika przez byłego księdza Jana Wodniaka. Hierarcha twierdzi, że o sprawie nie wiedział i nie utrzymywał z Wodniakiem bliskich relacji. Z tym nie zgadza się Szymik.
1: Ja myślę, że kardynał ma bardzo dużą wiedzę na temat księdza Jana Wodniaka. Tutaj też chciał umniejszyć swoją rolę co do znajomości z owym byłym już księdzem, bo przecież już w mediach są zdjęcia, które pokazują, że panowie przed laty, w latach 80. wspólnie spędzali ze sobą wakacje. A dzisiaj kardynał mówi, że on nie rozpoznaje na tych zdjęciach księdza Wodniaka.
0: Mówił Janusz Szymik, który domaga się od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Szymik był wykorzystywany seksualnie przez ówczesnego proboszcza jako dziecko w latach 80. Pełnomocnicy pokrzywdzonego przekonują, że Dziwisz mógł wcześniej otrzymywać sygnały w tej sprawie. Kardynał był już dwukrotnie wzywany na przesłuchanie, wcześniej nie stawił się w sądzie. Sejm. O wzmożonej aktywności cyberprzestępców w okresie wakacyjnym mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi m.in. o kradzieże tożsamości w internecie. Polska jest pod tym względem najbardziej atakowanym państwem członkowskim Unii.
2: To ma służyć przejęciu naszych danych, przejęciu informacji o naszych kontach. Ma na samym końcu doprowadzić do przejęcia naszych pieniędzy z kont bankowych. Zwracamy uwagę jako Ministerstwo Cyfryzacji, również osobiście jako mąż, ojciec polityk, że szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych komunikatorach.
0: Każda taka sytuacja dotycząca m.in. podejrzanych linków rozpowszechnianych w mediach społecznościowych powinna trafić do CERT-u Polska. Incydenty dotyczące podejrzanych wiadomości można też zgłaszać w aplikacji mObywatel. A na koniec, a propos bezpieczeństwa i jasności treści, wczoraj w życie weszły nowe regulacje w ramach unijnego AI Act. Chodzi o przejrzystość stosowania sztucznej inteligencji i odpowiednie oznaczanie takich treści przez przedsiębiorstwa, mówi Michał Jeleń z kancelarii Legally Smart.
3: W przypadku generowania treści, takich jak obraz, dźwięk czy wideo, treści wszystkie te muszą być oznaczone albo w sposób jednoznaczny na tej treści, albo dodatkowo nawet metadanymi, które umożliwią ich identyfikację w sposób maszynowy. Czyli jeśli na przykład nagrywamy wideo, ale do tego dodajemy wygenerowany dźwięk, taka treść już musi zostać oznaczona. Obowiązek ten dotyczy też tak zwanych deepfake'ów, czyli wszystkich przeróbek, wszystkich treści wygenerowanych od bazy, które mają lub wyglądają tak, jakby były treściami prawdziwymi.
0: Mówił Michał Jeleń. Za nieprzestrzeganie tych zasad firmom grożą wysokie kary finansowe. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś pogoda zróżnicowana, powracające upały i lokalnie burze. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem przez około 28-30 w centrum, chociaż w Warszawie akurat powyżej nawet 30 stopni, aż do 33-34 stopni na południu i południowym wschodzie, gdzie po południu właśnie tam mogą rozwijać się przelotne opady deszczu i burze.

0: To Yard Act i New Beginnings, no właśnie, nowe początki nowego tygodnia.
1: W środku dnia.
0: I albo, już kiedyś chyba tak zażartowałem, ale dajmy sobie jeszcze raz w takim razie, albo Agnieszce Lipce-Barnett tak obniżył się głos, albo to nie Agnieszka Lipka-Barnett mówi do państwa.

Tak, to ja, Agnieszka Lipka-Barnett, mówię do Państwa, trochę mi się jednak obniżył ten głos, bo urlop, wiadomo. No ale, dobra. Jednak to nie Agnieszka, to Jan Niebudek oczywiście mówi te słowa do Państwa. Agnieszka będzie za tydzień, już w poniedziałek wróci, tak się przynajmniej zapowiedziała. No a my, a propos zapowiadania, to może dwa słowa o tym, co przed nami. Więc będziemy między innymi mówić, proszę Państwa, z krytykiem teatralnym, dziennikarzem Tomkiem Domagałą o festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, zakończonym właśnie wczoraj. No ale będą też na pewno dwa słowa i trzy zdania o festiwalu teatralnym, międzynarodowym oczywiście, chyba jednym z najważniejszych, jeżeli nie tym najważniejszym, czyli festiwalu w Awinionie, bo ten też już za nami, a Tomasz Domagała tam był. I opowie Państwu po południu, kilkanaście minut po godzinie 12, o tym, czym żyje, jakie pytania stawia współczesny teatr, w jakiej formie są jego najwięksi mistrzowie. No i także, skoro o szekspirowskim była mowa, no to co dzisiaj można powiedzieć przez Szekspira, albo na co położyć może nacisk, chyba tak można to powiedzieć. A za chwilę kilka w naszym studiu pojawi się Beata Łyżwa-Sokół, kuratorka z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Tam wspaniała wystawa zdjęć Eliota Erwita, dokumentalisty, fotografa, no ale przede wszystkim posiadacza no jakoś niezwykłego absolutnie spojrzenia, które dzięki swojemu talentowi, warsztatowi potrafił pokazać w zdjęciach, czyli jak patrzył na świat Eliot Erwick, albo co potrafił w nim dostrzec. To za chwilę.

0: Jasmine Lacey, Sweetest Season, proszę Państwa. No i teraz będziemy już o wystawie mówić bardzo godnej uwagi. Wystawa to jest retrospektywa właściwie, bo tak ją nazywać, zdjęć Eliota Erwita w domu spotkań z historią, a z nami Beata Łyżwa-Sokół.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Cię u nas. No i myślę, że powodów, żeby przyjść do domu spotkań z historią jest mnóstwo, bo to jest wystawa zarówno dla wszystkich, jak to brzmi, miłośników XX wieku. No nie, może to jest źle powiedziane, ale jak tak powiem, to wiedzą Państwo, o co chodzi, bo to jest człowiek, który po prostu no, gdziekolwiek się pojawił, tam wyciągał aparat i robił zdjęcia i to robił je w swoim bardzo autorskim stylu. Mimo, że był dokumentalistą, no to widać jego spojrzenia, widać bardzo widać jego poczucie humoru też.
1: Tak, no to niewątpliwie jest wielka postać w świecie fotografii. Stąd też myślę ta niesamowita popularność wystawy. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest to wystawa dla koneserów XX wieku, dla tych, którzy interesują się i historią, i fotografią. Ale ja często mówię, że to jest wystawa trochę dla wszystkich, bo to nie jest wystawa dla tych, którzy się znają bardzo na fotografii. Nie trzeba się na zdjęciach znać, żeby te zdjęcia szybko zrozumieć, je polubić, uśmiechnąć się, zastanowić. Bo tak jak powiedziałeś, jest tam sporo fotografii ironicznych, zabawnych, wesołych, ale obok tego są zdjęcia historyczne, dokumentalne, ponieważ Eliot Erwitt robił też takie zdjęcia newsowe. Jest mnóstwo ikonicznych zdjęć, które zapewne wiele osób jakby odkryje w takim sensie, że na pewno je znają z historii, na pewno je znają z prasy, z jakichś książek historycznych czy z dokumentów filmowych. Tyle tylko, że może po prostu do tej pory nie kojarzyli, że ich autorem jest Eliot Erwitt. Mówię o słynnym zdjęciu z debaty kuchennej z Nixonem i Chruszczowem, czy takim no, bardzo, bardzo popularnym ujęciem Jackie Kennedy z pogrzebu. Wzruszająca fotografia i zresztą często widzimy, że ludzie stają przed tym zdjęciem i zdają się sprawę, znam tą fotografię, tak?
0: On był po prostu, to świadczy o fotografii, że jest tam, gdzie się dzieje, prawda?
1: Tak.
0: Był też takim artystą, takim fotografem, takim dokumentalistą, którego no, zapraszano na pokład Air Force One i do Europy na przykład się wybierał z Nixonem. Dzięki czemu mamy też zdjęcia z Polski, na przykład z 59 roku, prawda?
1: Tak, na tej wystawie mamy trzy fotografie z Polski. Mało, ale też można je zrobić sobie zadać sobie takie zadanie i ich na tej wystawie poszukać. Historia tej wystawy jest taka, początki jej w DSH są takie, że my z kuratorką tej wystawy, Katarzyną Puchalską, dyrektorką Domu Spotkań z Historią, początkowo planowałyśmy, żeby to w ogóle były zdjęcia z Polski. I zaczęłyśmy rozmowy i z Erwittem, i z Magną. Erwitt jeszcze żył wtedy. Bardzo się w ogóle ucieszył na tą propozycję.
0: 3 lata temu niespełna, prawda?
1: Tak, tak, tak. On się ucieszył,
0: 95 lat żył.
1: Tak, słuszny, taki zacny wiek. I do końca był też czynnym fotografem, to jest bardzo ważne. Natomiast wracając do tego polskiego wątku, on się ucieszył, dlatego że to też był już taki moment dla niego, że on wracał do swoich archiwów. Taki fotograf tej skali pracuje na bieżąco, szykuje kolejne wystawy, realizuje kolejne materiały. Zazwyczaj wybiera kilkanaście zdjęć jakiegoś tematu, z jakiegoś wyjazdu. Nie zawsze jest czas do tego wrócić. I temu służą takie właśnie retrospektywy, przygotowywanie takich wystaw, a może w późniejszych latach kariery. Więc on mówi, tak, wrócę, przejrzę swoje negatywy, ciekawy pomysł na wystawę. No ale niestety, tak jak już powiedzieliśmy, on w międzyczasie zmarł, więc musiałyśmy troszeczkę ten projekt na chwilę zatrzymać. Prawdopodobnie do niego wrócimy, rozmawiamy o tym z Magną, także zobaczymy zapewne więcej zdjęć Ruita z Polski. A tymczasem w DSH są 3 zdjęcia i może nie zdradzajmy, jakie zadajemy zadanie.
0: Warto przyjść i zobaczyć. Zobaczyć osobiście. Beata Łyżwa-Sokół jest z nami, Dom Spotkań z Historią. Padło hasło Magnum. Bardzo ważne hasło, to po przerwie je wyjaśnimy.

Winter McQueen, Acacia Pip, Working on Me. No i proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Beatą Łyżwą-Soku z Domu Spotkań z Historią. Rozmawiamy o Eliocie Erwicie, którego wystawę retrospektywną można właśnie w DSH przy

0: dość dziwne poczucie humoru, no to gdzieś może się uśmiechniemy. To jest zdjęcie grobu Roberta Capy odwiedzanego przez jego matkę, a zdjęcie zrobił Elliot Erwitt.
1: Tak, no w radiu się ciężko mówi o zdjęciach.
0: Ale no, mnie rozbawiło trochę, przepraszam bardzo.
1: Jasne,
0: za to.
1: No to tak jest też ze zdjęciami Erwitta, zresztą on lubił powtarzać, że moje zdjęcia są trochę serio, a trochę nie. I to właściwie jak zacznie się tak dosyć dokładnie analizować wszystkie jego prace, wszystkie jego zdjęcia, to właśnie one są takie podwójne i to jest siła tych fotografii. Wracając do agencji, agencja Magnum Photos, jedna z najbardziej prestiżowych, słynnych agencji fotograficznych, za moment będzie obchodziła swoje 80-lecie, więc to też sporo mówi, szczególnie w tym świecie, kiedy przeżywamy wszyscy kryzys mediów, prasy drukowanej, agencji fotograficznej.
0: Kiedy każdy robi zdjęcia.
1: Każdy robi zdjęcia, jest wiele agencji, zdjęcia są publikowane w mediach społecznościowych, więc dużo wcześniej niż trafiają do prasy albo w ogóle tam nie trafiają. Natomiast to jest agencja, która powstała z takim założeniem, że jest spółdzielnią, czyli nie odbiera praw autorskich zrzeszonym fotografą. A co ważniejsze, stawia na taką rzetelność fotografii. Fotografowie, którzy i fotografki, którzy pracują dla tej agencji, no to jest, to do nich mamy największe dzisiaj zaufanie. Oni cały czas publikują fotografie chociażby ze stref konfliktów, materiały dokumentalne. No mamy swojego pierwszego fotografa w agencji Magnum, Rafała Milacha, który też dzisiaj wystawia swoje prace, realizuje materiały w Ukrainie i my wszyscy, mówię o mediach, ja sama jestem fotoedytorką, szczególnie dzisiaj chcemy mieć taką pewność, takie zaufanie do autorów, że oni tam byli, starali się rzetelnie pokazać to, co się dzieje, przede wszystkim z szacunkiem dla ludzi. To, co wyróżnia tą humanistyczną, bo tak się o niej najczęściej tak mówi, fotografię Magnum Photos, to taki szacunek do bohaterów.
0: Tutaj byśmy dzisiaj powiedzieli czułość.
1: Czułość, tak. Czułość, wrażliwość. I taki też zresztą był Erwitt, mimo że on tak naprawdę miał jakiś epizod, jeśli chodzi o takie materiały dokumentalne. Tak jak powiedzieliśmy, od czasu do czasu realizował takie zdjęcia newsowe na wydarzeniach. Natomiast tak naprawdę ta jego fotografia to jest przede wszystkim fotografia uliczna. Więc tam on fotografował przypadkowych ludzi. I właśnie starał się być taki bardzo uważny. Nigdy nie robił nic przeciwko komuś. To było jakieś takie porozumienie.
0: No właśnie, bo to też chciałbym powiedzieć, trochę nawiązując do tego zdjęcia z matki opłakującej syna na grobie Roberta Capy, prawda, matki jego, że tu też nie chodzi o prześmiewczość absolutnie. To chodzi o znalezienie takiego skrawka całej tej sytuacji, który jest jakoś ludzki, który jest jakoś taki dobrotliwy. No i to wywołuje uśmiech. To jest ten komizm, który nikomu nie szkodzi.
1: To jest, myślę, że ważne w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak bardzo dużo hejtu. Widzimy to szczególnie w mediach społecznościowych. I nagle zderzamy się z tymi fotografiami Erwitta, które tak naprawdę nie skupiają się na pojedynczych osobach, tylko one są uniwersalne. On wyłapywał właśnie jakieś nasze słabostki, jakieś wady, jakieś takie komiczne sytuacje, ale nie po to, żeby obśmiać, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, te pojedyncze osoby, tych pojedynczych ludzi, tylko właśnie, żeby opowiedzieć coś więcej o nas niedoskonałych, o nas pociesznych w niektórych sytuacjach, o nas wzruszających się, tak jak to widzimy na zdjęciach znanych ludzi, bo to też jest dosyć ciekawe, że on sporo tych znanych ludzi sportretował, Ale to nie jest pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, patrząc na te fotografie, że widzimy Marilyn Monroe czy Jackie Kennedy, tylko że to są ludzie, że to są kobiety wzruszające się, mężczyźni na szczycie władzy.

0: władzy i tak dalej, więc jakby tylko myślimy, że oni są trochę tacy jak my, szczególnie w takich codziennych sytuacjach.
1: Zobaczyć człowieka pod tym całym sztafarzem, prawda? Tak. To jest też to. Ale właśnie wspomniałem o tym, z kim możemy wejść na wystawę, bo to się bezpośrednio wiąże także z, no, jak powiedziałaś wcześniej, konikiem Eliota Erwita, a konikiem Eliota Erwita były psy po
0: tak.
1: prostu.
0: Dużo mamy tej fotografii, ona rzeczywiście cieszy się ogromną popularnością. Więc na wystawę zdecydowaliśmy, że można przyjść właśnie ze swoimi psami. Ku mojemu zaskoczeniu, nie wiem, czy tą wystawę otacza duch Erwita. Sama jestem właścicielką psa i jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby te psy się jakoś pospierały.
1: Był już na wystawie?
0: Było bardzo dużo psów.
1: Ale
0: tak.
1: Czy twój był?
0: No mój nie, no mój jest taki specyficzny, to jest seter, bardzo żywiołowy. Obawiam się, że on, mimo że na co dzień przebywa często z fotografią z racji mojego zawodu, to jednak tam czuję, że to jeszcze nie to miejsce, ale może podejmę taką próbę. Natomiast zapraszamy z psami, ale też, co myślę, że warto wspomnieć, zapraszamy z dziećmi. Dlatego, że to jest taka wystawa, gdzie jest mnóstwo takiej fotografii, które jestem przekonana, że dzieci odkryją coś w nich. Wielokrotnie już zresztą oprowadzaliśmy szkoły, nawet przedszkola. Okazuje się, my to wiemy, że dzieci widzą zupełnie inne rzeczy. I dla mnie to jest fantastyczne w ogóle doświadczenie, przechodzenie przez wystawę z dzieciakami, bo one zadają niesamowite pytania, zauważają takie detale, szczegóły. Myślę, że Erwit byłby szczęśliwy, bo on też taką dziecięcość,
1: tak
0: uważam, że zachował do końca życia.
1: Pielęgnował
0: tak. Taką właśnie uważność dziecięcą na pewne rzeczy. Także jestem przekonana, że to jest bardzo dobra wystawa dla dzieci. Teraz w wakacje, może na początku roku zapraszamy.
1: No i ważna informacja, proszę państwa, że bilety na wystawę
0: są nieodpłatne,
1: są
0: tak?
1: Wstęp
0: jest wolny. Może dodam jeszcze, że dla dzieci mamy niespodziankę, czyli taki przewodnik, który mogą same w trakcie wystawy wypełnić. Są zagadki, są rebusy, także nawet nie wiadomo, kiedy mija im 2 godziny na oglądaniu tych zdjęć. Także polecamy.
1: Polecamy, zapraszamy w takim razie. Dom spotkań z historią. Beata Łyżwa-Sokół była z nami. Wystawa Eliot Erwitt, retrospektywa. Nie powiedzieliśmy o jego biografii tak do końca. To jeszcze dopowiedzmy tylko dosłownie jednym zdaniem na koniec. Powiedziałem, że 95 lat żył. Urodził się we Francji, ale później oczywiście emigracja. A oczywiście dlatego, że był jego rodzice żydowskiego pochodzenia, wyjechali do Stanów, no i tam droga fotograficzna już się zaczęła, dołącza do agencji Magnum, no i ta wielka, wielka kariera, droga jego, prawda, bo to też jest, dokumentuje jego podróż po całym świecie, po Stanach, po tematach, po ludziach, również sesje modowe na tej wystawie są, o czym
0: tak, nie
1: wspomnieliśmy.
0: Tak, to też można zobaczyć, bo jest bardzo dużo zdjęć czarno-białych, kolorowe to są właśnie te, które powstały na zlecenie. Ja lubię nazywać Erwita freelancerem, tak dzisiaj najczęściej mówimy o fotografach, to on myślę, że był takim prekursorem w tej dziedzinie, nie lubił być związany etatem. W pewnym sensie był samoukiem. Skończył oczywiście między innymi w Nowym Jorku szkołę fotograficzną. Natomiast ja jestem przekonana, że to, co najważniejsze, ta najważniejsza wiedza i wrażliwość na obraz, to wydarzyło się w pierwszych latach jego dzieciństwa, bo on był takim bardzo uważnym obserwatorem. Więc ta wystawa też jest taką opowieścią, że gdzieś można te swoje kompetencje, te swoje niesamowite umiejętności wykorzystać, pielęgnować i dojść do takiego punktu jak Erwit.
1: I można też, do czego zachęcam gorąco, wyszukiwać na ścianach między zdjęciami cytatów z Erwita, bo też i jego wypowiedź na temat tego, co zdaniem wielu w fotografii najważniejsza, więc uchwycenie tego decydującego momentu za Cartier-Bressonem, prawda?
0: Tak.
1: To też jego słowa tutaj znajdziemy. Dom spotkań z historią to jest miejsce, gdzie wystawę Eliota Erwita zobaczymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Beata Łyżwa-Sokół
0: była z nami. Dziękuję bardzo i zapraszam na Karową 20 w Warszawie.
1: Tak jest. Była z nami w Radiu Nowy Świat przy Ostrej 14, a więc kawałek.

Agata Karczewska i Go Ahead. No to oczywiście można odnieść jeszcze do wystawy Eliota Erwita w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. W ogóle warto się tą biografią, także zarysowaną tylko w naszej rozmowie, zainteresować. 20 minut do godziny 12. Dzisiaj, o czym nie wspomniałem, także Nicola Paladini u nas będzie filmowo dziś w polsko-włoskim kąciku. Będzie także oczywiście Olga Bobienko i informacje ze świata nauki. A to jest Nonzy, If I Were You. Jeden z singli tygodnia.

If I Were You to Nunzi, jeden z singli tygodnia, no właśnie, a rozdanie tegotygodniowe, proszę Państwa, dzisiaj po godzinie 13. Patryk przyjdzie i powie, co postanowili. Słuchali, no i zobaczymy, co też się naszej redakcji muzycznej najbardziej w tym tygodniu, w ten weekend właściwie, bo to chodzi o nowości z piątku, głównie z piątku, nie tylko z piątku, bo już teraz wcześniej muzyka także wychodzi, no ale wszystko okaże się w każdym razie po godzinie 13. Tymczasem Anna Franco Electrico, Boy of Stranger Things, proszę.

Boy of Stranger Things to Anafango Electrico. No i dalej w las, proszę Państwa, teraz Nick Cave and the Bad Seeds. Co tam się w Brighton działo na jego koncercie? Najpierw koncert z balkonu dla wybranych, taki spontaniczny koncert. Później spontanicznie zjawiła się Kylie na koncercie i Where the Wild Roses Grow wykonali. Można w sieci znaleźć. Zachęcam.

Cave in the Bad Seeds, oczywiście. No a wczoraj zakończył się także festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 26. edycja tej imprezy, proszę Państwa. No i nagrody. Kto otrzymał nagrodę? Otóż w konkursie Nowe Horyzonty, tym najważniejszym podczas Tauron Nowe Horyzonty, nagrodzono film Spadający liść gruzińskiego twórcy Aleksandre Koberidze. No i to jest rzecz bardzo ważna. Film eksperymentalny, to akurat nie powinno dziwić podczas Nowych Horyzontów, ale nakręcony zarówno taką przestarzałą, małą kamerą, co daje na ekranie nowe jakości, ale także telefonem. Nagroda publiczności La Gradiva, Marine Athlon z Francji. Wyróżnienie jury dawno, dawno temu w Harlemie Williama Greavesa i Davida Greavesa. Nagroda imienia Zuzanny Jagody-Kolskiej. Helena Stańczyk za film Maluje swój autoportret, a wychodzi mi moja siostra. To jest wyróżnienie dla młodych twórców poniżej 30 roku życia. Bardzo wszystkim gorąco gratulujemy, no i czekamy na przyszłoroczną edycję.

Tak jest. Stones i przypomnienie o duchu rock'n'rollowym, no bo ten utwór też ma swojego bohatera, czy też antybohatera. Mówiąc bardzo szybko Mr. Chum, można usłyszeć jakieś nazwisko, ale to nie o to nazwisko chodzi, tylko chodzi o nazwisko pana Ilona Maska. Nawet była kampania towarzysząca temu utworowi, której towarzyszyła, czy właściwie u podstaw, której była fałszywa informacja, że Elon Musk chciał zaoferować Mickowi Jaggerowi reklamowanie jego słynnych samochodów, ale Mick Jagger odmówił, mówiąc, że rock and roll nie jest na sprzedaż, proszę Państwa. Po 12:00 wracamy, a to jest Jack White.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek przypomnę, że cała południowa część Polski objęta jest obecnie alertami IMGW przed upałami. Najcieplej jest w okolicach Tarnowa, Rzeszowa, Przemyśla i Zamościa. Tam alerty przybrały najwyższy trzeci stopień. Jutro alerty drugiego i trzeciego stopnia będą obowiązywały w całej Polsce. Czy nasz system energetyczny jest przygotowany na te fale upałów i na efekty wywołane suszą? O tym mówił dziś minister energii Miłosz Motyka.
1: Nasz system jest na te temperatury przygotowany, natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury, zaledwie pół roku w zakresie długich jednostek czasu, jakim jest eksploatacja sieci. To jest wielkim wyzwaniem.
0: Mówił minister Motyka w TVP Info. Przypomnę, w związku z suszą i niskim poziomem wody w Dunaju z kryzysową sytuacją mierzą się Bałkany. W Serbii dwie elektrownie wodne notują najniższy poziom produkcji od momentu uruchomienia. Węgierski rząd zdecydował o czasowym wyłączeniu jedynej elektrowni jądrowej. Problemy te dotykają również sektor energetyczny w Bułgarii i w Rumunii. A teraz przenieśmy się na zachód Europy, do regionu położonego między Szwajcarią a Austrią, czyli do Liechtenstein. Kraj padł ofiarą poważnego cyberataku, w którym wykradziono dane ponad 30 tysięcy osób. Celem hakerów była rządowa baza nazwisk właścicieli spółek i fundacji, rejestru prowadzonego w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wykradziono dane 30 tysięcy osób. Dla zobrazowania warto zaznaczyć, że populacja tego kraju to nieco ponad 40 tysięcy osób. Pozostańmy w temacie spółek, ale wróćmy na polskie stołeczne podwórko. W celu oddzielenia partyjnej polityki od zarządzania miejskimi spółkami, Rafał Trzaskowski dał politykom zasiadającym w zarządach i radach nadzorczych ultimatum: albo stanowisko w spółce, albo miejsce w partii. Politycy zdecydowali mniej więcej pół na pół. Z partyjnych legitymacji zrezygnowało 21 osób, pozostałe 20 zrezygnowało z miejsca w radzie czy zarządzie.
2: Jeżeli chodzi o zarządy spółek miejskich, mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii, pozostało w radach nadzorczych. Natomiast 20 osób pozostało w partii i zrezygnowało z rad nadzorczych.
0: To pokłosie afery, jaką zapoczątkowały nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy otrzymał już wyniki audytu w tej sprawie. Szczegóły ma przedstawić jeszcze w tym tygodniu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Popołudnie dziś w Polsce upalne i ze zróżnicowaną pogodą. Na południu termometry wskazują nawet do 34 stopni przy słonecznym niebie. No i pamiętajmy o ostrzeżeniach dla wielu województw, ostrzeżeniach IMGW dotyczących upałów właśnie. W centrum około 28-30 stopni, a najchłodniej dziś nad morzem w okolicach 24 stopni. Miejscami na południu oraz w górach rozwijają się lokalne burze, którym towarzyszą przelotne deszcze i silniejszy wiatr.

0: The Smiths. No i tak, są takie miejsca, w których Morrissey występuje. No i tyle mogę powiedzieć. Poza tym, że jest 7 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: A dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no, są też takie, w których nie występuję, w których odwołuję koncerty nawet w ostatniej chwili. U2, In a Life. No i wchodzimy w tę drugą godzinę pewnym krokiem.

In Alive i YouTube, 11,5 minuty po godzinie 12. Za chwilę proszę Państwa o festiwalach właściwie, no bo dwa bardzo ważne teatralne maratony zakończone. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku pod naszym patronatem zresztą, no ale wcześniej jeszcze festiwal w Awinionie. O nich za chwilę rozmawiamy z Tomkiem Domagałą.

0: Dear Hunter, what happens to people? No i to jest właściwie szekspirowskie pytanie niemalże. Tomasz Domagała w naszym studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: What happens to people? No właśnie, właśnie, właśnie. Skoro szekspirowskie pytanie, to może zacznijmy od festiwalu szekspirowskiego, zakończonego już. Znamy nagrody. Nagroda, no to jest kawałek jednak z Gdańska do Sosnowca, prawda?
1: Jest kawałek. Odpowiem na twoje pytanie zadane w tej pięknej piosence. Ludzie oszaleli, a Agata Grenda, dyrektorka Festiwalu Szekspirowskiego, postanowiła to wszystko pochwalić. W związku z tym tematem głównym i mottem tej edycji festiwalu 30. jubileuszowej była pochwała szaleństwa. No i rzeczywiście, idąc tym tropem, można powiedzieć trochę pół żartem, pół serio, że najbardziej oszaleli w Sosnowcu, no i dlatego dostali nagrodę Złotego Jorika.
0: A jak gdybyś powiedział, bo to jest spektakl Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, dopowiedzmy.
1: Tak jest.
0: Na porządku. Jakie to jest przedstawienie? Bo mamy Hamlety różne. Hamlety takie jak na przykład Hamlet pokolenia Z, czy też Gen Z Hamlet po prostu z Teatru Powszechnego w Warszawie Kamila Białaszka. No to jaki ten Hamlet jest?
1: Podobny troszkę do tamtego Hamleta. Też jest to, no może nie pokolenie Gen Z, bo Paweł Charyton, który gra Hamleta, jest troszkę starszy od Antka Sztaby, więc to jest tak troszkę, powiedzmy, 30...
0: Milenialsi, no okej.
1: 30+. Ale też bardzo istotną rolę w tym przedstawieniu odgrywa sztuczna inteligencja. Horacjo jest po prostu botem żeńskim, oczywiście stworzonym przez sztuczną inteligencję. Duch ojca pojawia się na ukrytym, sekretnym czacie, gdzie jest zamknięta grupa i po prostu jakiś haker tam się nagle pojawia i tak dalej. Ja wiem, że to brzmi tak, jak opowiadam, trochę tak surrealistycznie i nie jeden słuchacz, słuchaczka pomyśli sobie, Boże, what?
0: Skandal.
1: Skandal, ale nawet nie skandal, tylko jak się to wszystko łączy.
0: Co oni wymyślają?
1: Łączy się. Świetnie się to łączy. Jacek Jabrzyk to bardzo ładnie pożenił. Tam jest jeszcze taka myśl też, że jesteśmy w tym świecie sztucznej inteligencji, w ogóle w tym wirtualnym świecie i właściwie już nic nas jakby, nic nas nie łączy. W sensie takim, że nie masz doświadczenia ludzkiego. Te doświadczenia są trzy dokładnie. Jest pierwszym doświadczeniem ludzkim, to jest oczywiście zabicie kogoś. Kiedy Hamlet zabija, no to zabija naprawdę Poloniusza, ciało w ciało. Jest wymyślona scena, której nie ma w spektaklu, a która jest możliwa jak najbardziej w tym przebiegu. To jest gwałt Hamleta na Ofelii, ale jest to taki trochę kontrolowany gwałt, w sensie, że właściwie gwałt, w którym wszyscy siebie używają. I nawet Ofelia używa też Hamleta, wcześniej jest zarysowana, między nimi miłość, nie jest to taki gwałt, że ktoś kogoś, tylko jakby taki gwałt trochę zainscenizowany od początku przez króla i Poloniusza, czyli jakby, no pięknie to rozgrywa Jacek Jabrzyk, nie chcę tutaj tego już spoilerować, ale też i poświęcać temu dużo uwagi, nie jest, jest to zrobione jakby z pełnym też poszanowaniem tych wszystkich zabezpieczeń przemocowych. No i trzecia rzecz to jest oczywiście teatr. No i to jest przeciekawa sprawa, ponieważ Wojciech Leśniak, aktor no już mocno dojrzały, jeśli nie ładnie można powiedzieć u progu starości, zostaje tym, który mówi monolog być albo nie być. Hamlet go nie mówi. No i na spotkaniu po spektaklu Wojciech Leśniak powiedział, że nigdy nie spodziewał się, że w tym wieku jeszcze ktoś mu w zawodowym teatrze, w spektaklu Hamlet da powiedzieć być albo nie być. No i to jest ten moment, kiedy dotykamy jeszcze w teatrze też takiej cielesności, że mamy aktora, który pięknie to mówi, ma inne doświadczenie, bo już jest po 60, więc inaczej na to wszystko patrzy. Więc taki Hamlet, no o czymś i o wielu rzeczach, o naszym świecie i myślę, że dlatego taki zrobił tam też jakąś takie zrobił wrażenie, bo Jacek Jabrzyk dotknął różnych różnych aspektów naszego życia tutaj i teraz, nie w tradycji szekspirowskiej. No moglibyśmy tutaj od razu wejść w dyskusję, która toczy się na bazie Odysei Nolana. Czy ma być to przecinek do przecinka, tak jak jest w Odysei, czy, której oczywiście nikt nie czytał i nikt nie zna, ale wszyscy się mądrzą. No i tak samo jest z Szekspirem. No w teatrze od dawna jest taka tendencja, że bierze się dzieło klasyczne i próbuje się je reinterpretować. No ale to jest chyba najlepsza droga, no bo myślę, że na tym polega dyskusja w teatrze, czy w ogóle w sztuce z tekstem, z inscenizacją, że ona nam coś mówi tu dzisiaj. No, moje pytanie jako krytyka, ale też jako widza, kiedy oglądam jakikolwiek spektakl pierwszy, to jest po prostu po co ja to oglądam dzisiaj? To znaczy po to tylko, żeby zobaczyć, jak Szekspir to robił w XVI.
0: No to byłoby muzeum wtedy po prostu.
1: Nie, no to po prostu nie chciałbym tego oglądać. I uważam, że to w ogóle wtedy nie ubogaca mnie w żaden sposób. Oczywiście raz na jakiś czas warto też zobaczyć interpretację.
0: To znaczy, ktoś ci odpowie wtedy, że to było wtedy już takie uniwersalne, że same sensy ci się otworzą mimo...
1: No ja to wtedy zaczynam drążenie. Jakie sensy? Gdzie? No i tu wtedy kończymy rozmowę, bo się okazuje, że zazwyczaj, nie mówię, że zawsze druga strona nie ma na wiele do powiedzenia na temat tych sensów. No ale wróćmy do szekspirowskiego, także Hamlet zwyciężył. Hamlet Białaszka jest wspaniały. Ja nie widziałem tego Hamleta Śląskiego, bo to był trzeci Hamlet z Teatru Śląskiego. Roberta Talarczyka, grany po śląsku. Rozumiem ten gest na Śląsku w tej sytuacji, gdzie oni walczą o to, żeby ten język nie był traktowany jak po prostu... jak jakaś skaza na polszczyźnie, bo tak próbuje prawa strona przedstawić sytuację
0: języka
1: śląskiego.
0: Ukryta opcja niemiecka.
1: Ukryta opcja niemiecka, oczywiście, no ale przecież no to jest jakiś tam, przynajmniej w tym spisie chyba było 500 000 tych Ślązaków, którzy się w ten sposób opowiedzieli, mają swój język, rozmawiają, w tym języku uczą swoje dzieci tego języka, więc był po śląsku. Tego spektaklu nie widziałem. Natomiast Hamlet Białaszka, no jakby... Jest troszkę płytszym spektaklem, tak specjalnie generalizuję, no ale nie mam tu za dużo czasu, żeby o tym rozmawiać. Jest w tym sensie płytszy, że jakby, że tylko, że to nie jest zarzut, tylko po prostu Kamil Białaszek słusznie, chyba słusznie, ma do tego święte prawo, bo jest przedstawicielem tego pokolenia, diagnozuje swoje pokolenie i mówi, że jakby w tym swoim Hamlecie wszystko robicie płytko, wszystko robimy płytko. Co zresztą wytyka mu w kluczowej scenie w sypialni Gertruda, matka grana przez...
0: Pewnie najważniejsza scena tego spektaklu.
1: Absolutnie.
0: Też zależy, kto ogląda. Anna Ilczuk, świetna.
1: Tak. No i pamiętam, jednym moich kolegów z Łukaszem Drewniakiem, zresztą selekcjonerem Festiwalu Szekspirowskiego, wyszliśmy, pamiętam, po premierze, popatrzyliśmy na siebie tak trochę dziwnie, jak takie dwa stare dziadki z Muppet Show i tak, okej. No i jakby potem, nie wiem, czy mogę to zdradzić, Łukasz, mam nadzieję, że mi wybaczysz. No po prostu stwierdziliśmy, że to nie jest nasz świat, jakby on nie operuje asocjacjami kulturowymi, jakimiś kodami, które są naszymi kodami, ale na pewno świetnie jest to wszystko dobrane, zrobione i po prostu ten rodzaj języka, kultury po prostu będzie angażował i oddziaływał na innych zupełnie ludzi wychowanych w tym właśnie kodzie i w tym języku. My nie mamy do niego za bardzo dostępu, no bo dla nas jest R.E.M., a nie Fagata, no i tak dalej. No i to jest po prostu jakby idąc tym tropem, no po prostu, jak powiedział Herbert w interpretacji Hamleta, zakończmy ten wątek, żyjemy na archipelagach, nigdy się nie spotkamy.
0: Ale rzuciłeś hasło Fagata, to znaczy, że i tak wiesz, o co chodzi.
1: Więc... Staram się być na bieżąco, żeby właśnie czytać młody teatr, bo inaczej wiesz, no można, to już ktoś, kto się tym zajmuje zawodowo, musi takie rzeczy wiedzieć. Ja nie mówię, że jakoś tak bardzo tam za tym śledzić, ale wiedzieć te wszystkie podstawowe rzeczy.
0: Uspokaja Tomek Domagała, uspokaja, że nie słucha Fagata.

0: Elder Island i Bang. No, a teraz proszę Państwa, zamykamy wątki szekspirowskie zakończone fagatą, a będziemy mówić o Awinionie i pytanie, które kieruję do Tomasza Domagały, krytyka teatralnego, podróżnika teatralnego również, brzmi, czym żyje współczesny teatr na podstawie tegorocznego festiwalu w Awinionie.
1: No i co jest bardzo ciekawe, bo teatr wraca do opowieści i do literatury, wbrew pozorom. Tak? To moje pierwsze takie obserwacje, bo obejrzałem 10 przedstawień, 11 właściwie. Może w trzech zdaniach. Awinion to jest jeden z najsłynniejszych festiwali teatralnych na świecie. Jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia albo nigdy nie słyszał, jest to taki odpowiednik filmowego festiwalu w Cannes, gdzie są dwa programy. Jest program ofowy i program główny. Do głównego zapraszane są gwiazdy z Teatru Światowego. W danym roku jakieś tam po prostu te charakterystyczne. No i oczywiście ten główny program ma też swój nurt francuski, bo jak każdy tego typu festiwal jest to też showcase, czyli wybór tego, co najlepsze we francuskim teatrze, bo to jest wszystko się dzieje we Francji. Czyli jakby taki trochę odpowiednik naszej Boskiej Komedii, no tylko, że tam jest część dużo bardziej rozwinięta, ta zagraniczna. No i jeszcze z takich najważniejszych rzeczy, czy zawsze jest jakieś wielkie przedstawienie, które otwiera...
0: I też papieskie miasto.
1: No tak, tak. Antypapieskie, dlatego ta szatańska, heretycka jakby tożsamość Awinionu bardzo dobrze się tu łączy z tym teatrem, który jest heretycki, który walczy z Kościołem, właściwie odwrotnie. To zawsze Kościół walczył z teatrem, bo to konkurencja wbrew pozorom. Praca na narracji. Więc generalnie tak to wygląda, że jest... Oczywiście dobrze, że wspomniałeś miasto papieskie. Jest pałac papieski, wielki, zwalisty, kojarzący się na pewno z imieniem Róży. Takie średniowieczne zamczysko, twierdza. I tam na dziedzińcu jest scena budowana specjalnie dla festiwalu. 2000 ludzi. Każdy aktor na tym świecie, nawet jeśli świadomie nie, to nieświadomie marzy, żeby raz w życiu tam pojechać i wystąpić na tej scenie. Każdy reżyser chciałby tam być. Każdy krytyk chciałby być na ścianie tego pałacu, bo też

0: zdarzały się spektakle, gdzie artystka na przykład parę lat temu, Angelika Lidl, po prostu rozliczała się z francuskimi krytykami po nazwisku na tej ścianie. Marzę o tym, żeby się znaleźć na tej ścianie, ale dużo w tym kierunku robię, jeszcze mi się nie udało. Także ten festiwal jest takim, no jakby potężną imprezą promującą teatr w Europie i na świecie. Jeszcze jedną ważną rzecz powiem, bo to w kontekście tego wszystkiego, tej całej afery, która już przeminęła, na temat tego, że kultura jest to miejsce, gdzie trzeba ciągle wrzucać pieniądze i nic z tego nie ma. Proszę Państwa, uwaga. Budżet Awinieńskiego Festiwalu to jest 18 milionów euro. Ale region Oksytanii, do którego należy Awinie, nie, to jest Prowansja, ale zaraz obok jest Oksytania, ale podczas tych 3 tygodni, gdzie zjeżdża do 80-tysięcznego miasta około 100 tysięcy widzów, którzy oglądają ponad 2,5 tysiąca spektakli teatralnych, ponieważ główny trzon to jest OFF, który ma od 1300 do 1700 spektakli pokazywanych w te 3 tygodnie, generuje dla regionu i miasta 100 milionów euro przychodu. Z hoteli, z turystyki, z jedzenia, ze wszystkiego. Także mówienie populistyczne, że kultura to jest po prostu dziura, do której trzeba wrzucać pieniądze, jest po prostu nieprawdą.
1: I to są tylko te najbardziej oczywiste pieniądze.
0: To są te najbardziej oczywiste pieniądze. Przychód,
1: bo
0: to jest wszystko jakby badane.
1: Że kultura przyczynia się do naszego rozwoju i na przykład nasze pobudzone przez kulturę myślenie może być bardziej innowacyjne, szersze i iść dalej w różnych innych dziedzinach. No to jest osobny temat, to jest tak. Trudno wymierzalne.
0: O tym nie mówimy, mówimy o pieniądzach. To jest 5 razy więcej przychodu niż inwestycji w kulturę, więc chciałem bardzo o tym powiedzieć. Sam festiwal wraca do literatury. No, paradoksalnie, jeśli jeszcze mówimy o pieniądzach, takim największym wydarzeniem politycznym, bo zawsze coś się dzieje we Francji w tym czasie, to jest też czas jakichś różnych wydarzeń politycznych, one wpływają na festiwal. W tym roku województwa francuskie i miasta ucięły subwencje różnym instytucjom kultury, więc był protest przeciwko temu, no bo to nie tylko tak jest, że tylko w Polsce władze różnych partii i różnych szczebli nie rozumieją, jak ważna jest kultura. To samo dzieje się we Francji. Paradoks polegał na tym, że najbardziej dochodowej imprezie w sumie, więc wszyscy artyści zrzeszeni, ci, którzy przyjechali jako goście, jako osoby, które tam po prostu też odwiedzały. Isabelle Huppert jest zawsze gościem honorowym. Po prostu był protest któregoś wieczoru na tej najsłynniejszej scenie świata. Tiago Rodriguez, dyrektor tego festiwalu, zebrał wszystkich ludzi i no jakby protestowali przeciwko temu ucinaniu pieniędzy na kulturę.
1: Ale to zawsze jest argument wtedy, że skoro, proszę bardzo, tyle przynosi co roku, no to na pewno się samo jest w stanie utrzymać.
0: Nie, no oczywiście, że się w stanie. No tylko, że pamiętajcie Państwo, że dyrektor, właśnie właściciel restauracji nie wpłacił 1/3 swojego budżetu na ten festiwal, tylko to się tak trochę inaczej odbywa. Literatura. Powrót do literatury, chociaż dobra, literatura. Gościem honorowym od 3 lat jest zawsze jakiś język. Był arabski, był hiszpański. Chodzi o to, żeby nie było to tylko na przykład jak w przypadku Hiszpanii, Hiszpania, tylko żeby to była kultura danego języka. W tym roku był to koreański język. I gościnią honorową była noblistka z 2024 roku, Han Kang. To wszystko miało i jakby na kanwie jej powieści głównie Nie mówię żegnaj, odbywało się kilka, znaczy jakby z tego rezerwuaru tej powieści korzystało kilka przedstawień. Generalnie w ogóle twórczość Han Kang, teraz jakby nastąpiła jakaś taka erupcja tej twórczości w teatrze. W Polsce wegetarianka.
1: Słowackim,
0: ale rzeczywiście w Europie i wegetarianka i Nie mówię żegnaj. Przepiękne było zwieńczające ten wątek czytanie Isabelle Huppert i Hyang Lee. Jakby 2 gwiazdy francuskiego teatru i koreańskiego. 2 przyjaciółki w powieści stoją na scenie papieskiego pałacu. 2000 ludzi. Biel, bo to śnieg, jest bohaterem 3 tej książki i czytają. I czytają scenariusz. Na koniec wychodzi Han Kang i przytacza opis masakry, bo jakby ta przyjaźń tych dwóch kobiet rozgrywa się też w cieniu masakry, która tam kilkadziesiąt lat temu wstrząsnęła małą wyspą u wybrzeży Korei. Więc Han Kang. Natomiast jakby drugim takim profetą literackim to jest oczywiście Roberto Bolaño, pisarz chilijski, który zmarł w 2003 roku. Jego opus magnum to 2666, ale też inne powieści. No i spektaklem, który otwierał festiwal, to jest spektakl dyrektorski, sześciogodzinny dyrektorski, w sensie dyrektora Odeonu nowego, Julien Gosselin, człowiek około lat 40, znany do tej pory. On uprawia taki teatr jak Łukasz Twarkowski. Bardzo medialny, oparty na kamerach, na filmowaniu, na narracjach, tak, na instalacji. Absolutnie zjawiskowy spektakl. Roberto Bolaño, człowiek, który próbował obserwować zło i je opisywać. Nie wiedział, co z tym złem zrobić, ale opisuje czyste zło w swoich powieściach. Tu Gwiazda Daleka i literatura faszystowska w obu Amerykach to dwie powieści, które Julien Gosselin połączył. A na drugi dzień był maraton Karoliny Bianki. Karoliny Bianki zobaczymy w Polsce w 2027 roku. Bartosz Szydłowski jest koproducentem jednego z jej spektakli. Karolina pokazywała swoją trylogię o przemocy wobec kobiet, o tym, jak ona się rodzi. Trzecia część właśnie będzie na Boskiej Komedii. Miała swoją premierę w Awinionie, ale można było zobaczyć też wszystkie części. 10 godzin teatru i również Roberto Bolaño jako główny partner do rozmowy o przemocy. Więc jest jakiś wielki triumfalny powrót Roberta Bolaño. A trzecim autorem, który absolutnie mam wrażenie, że wraca, ale to jest oczywiście jakaś insajderska sprawa francuska, to jest Molière. Więc w kamieniołomach, tam są takie kamieniołomy, gdzie się jedzie autobusami albo samochodami od 21 do 2 w nocy. Oglądaliśmy chyba 5 sztuk Moliera połączonych ze sobą, ale granych po prostu tych takich najbardziej komediowych. Był to wspaniały wieczór pod gwiazdami, skojarzył mi się z Szekspirem pod gwiazdami. Molière świetnie zagrany przez starych aktorów, ludzie zachwyceni, a artyści wyszli i powiedzieli: proszę państwa, my wiemy, że będziecie chcieli sikać, jeść, tam jest taki barek, możecie wychodzić i wchodzić, kiedy sobie chcecie, tylko się nie pozderzajcie z aktorami, jak będziecie wychodzić. I rzeczywiście taki piknikowy charakter w tych kamieniołomach pod prowansalskim niebem z mistralem szalejącym, to jest jedna z takich rzeczy, która wyróżnia ten festiwal i sprawia, że właściwie potem nie pamięta się, co oni tam grali, tylko pamięta się, że było się po prostu te 4 godziny w tych kamieniołomach i że taki teatr, kiedy temperatura z 37 stopni spada do 30 o północy, a potem jest 28 i wszyscy są szczęśliwi, bo to jest najniżej jak będzie, więc to są takie wydarzenia tego festiwalu. Także powrót do literatury. Co ciekawe, to może zainteresować większość z państwa. Ten festiwal odbył się w cieniu dwóch ważnych meczów na Mistrzostwach Świata. Meczu o trzecie miejsce i meczów półfinałowych, gdzie się tak złożyło, że 14 lipca w Święto Narodowe Francji był mecz Francja
1: Hiszpania, tak?
0: Jeszcze raz?
1: Hiszpania?
0: Francja, Hiszpania. No. Proszę państwa, byłem wtedy na spektaklu Han Kang, bardzo taka, ci którzy, no w każdym razie, mecz, wyglądało to tak, jest spektakl, aktorki grają i nagle słychać z całego miasta takie i w tym momencie wszyscy widzowie tak generalnie dyskretnie, żeby nic, i tak wszyscy te komórki i tak tylko, żeby zobaczyć jaki jest wynik. Także moja konkluzja jest taka: teatr nigdy nie wygra z piłką nożną.
1: No i zresztą wiemy, co jest oglądane też, jak zawsze przedstawienie jest grane. Gdziekolwiek, proszę państwa, w garderobach i tak jest oglądany mecz. Taka jest prawda. Tomasz Domagała, bardzo dziękujemy ci za wizytę, za ten...
0: Ja dziękuję. Następna Awinion 3, 25 lipca 27 i już radzę na Bookingu, jak ktoś się wybiera, bookować
1: albo gdzie indziej, żeby tak nie reklamować, wiesz, jednego serwisu, ale może być tam też oczywiście.
0: A, może być wszędzie, ale no gdziekolwiek, ale to już gdziekolwiek. Teraz się już teraz bookuje, wtedy jeszcze jest w miarę tanio.
1: Bardzo dziękujemy ci za wizytę.
0: Dzięki wielkie.

Miss you less, see you more, miss you less, albo miss you less. I Faithless, proszę Państwa, kwadrans do godziny 13 za chwilę. Polsko-włoskie klimaty w naszym studiu zapanują.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: No i tak już zaczęła się rozmowa z Diego Paladinim, proszę Państwa. Bo musiałem zadać pytanie zupełnie nie na temat dzisiejszej rozmowy, ale chyba wszystko jest na temat, bo pytanie moje brzmiało, czy można troszeczkę cukru dodać do sosu pomidorowego, żeby, ale troszeczkę tylko, bo to zawsze jest groźne pytanie.
2: Trochę groźne pytanie i buongiorno wszystkim. Buongiorno. To, co możemy powiedzieć a propos pomidorów,
1: troszeczkę.
2: To zależy, jakie pomidory używamy.
1: Żeby zdjąć kwasowość, o to chodzi, taka idea jest.
2: Kwasowość jest w pomidorach, ale tak samo jak są też taniny. Taniny znajdują się przede wszystkim w pestkach. Jeśli używamy cały pomidor i zostają tam pestki, no to też ta cierpkość tej taniny będzie odczuwalna w tym sosie. Kwasowość zależy od pomidorów, więc też kiedy kupujemy sobie pomidory, to musimy wiedzieć się i próbować różne, żeby zobaczyć, czy ten cukier będzie naprawdę potrzebny, czy nie. Bo to jest tutaj najistotniejsze.
1: Spróbujmy najpierw po prostu.
2: Tak, dokładnie. Nie tak, żeby automatycznie pójść tak, jak no, Grecy gotują pomidory i też dodają trochę cynamonu, bo ten cynamon jest jakby tradycja dla nich, żeby właśnie to wszystko tam dodawać. Więc cukier w zależności od tego, jakie pomidory kupiliśmy. Więc też pod tym kątem są pewne marki niektórych puszek, ale to, co mogę ci polecić i mogę polecić też słuchaczom, to jest fakt, żeby te pomidory nie kroić, nie blendować, tylko je po prostu rękami rozwarstwić, tak żeby nam się zrobiła pulpa. Wtedy nie ingerujemy, nie kroimy żadnych tanin i przede wszystkim też no, najlepiej to pozbyć się tej skórki. Więc jeśli mówimy o pomidorach, to pomidori pelati to nie jest gatunek, bo często na moich warsztatach to też słyszę, że właśnie ktoś mi mówi, a ten słynny gatunek pelati. Pelati to znaczy są łyse, bez skórki, więc oczywiście. O to chodzi. Sam marcano może być gatunek i są bardzo dobre i też dostępne. Coraz więcej tych produktów jest dostępne tutaj w Polsce i wiem, że kochacie pomidory tak samo jak my, więc no, spróbuj bez. Potem może tam na osobności ci powiem, jaką markę tam kupować i spróbujesz, dobra? Ale dobrze. Teraz na targ ale musisz chodzić.
1: My możemy, teraz jest tego dużo. Czy te dziedziny się łączą ze sobą? Oczywiście wszyscy, którzy kochają życie, kochają i gotować, i jeść. Może gotować niekoniecznie, ale jeść mogą kochać i też kultura się jakoś pięknie wpisuje w to wszystko. Teatr i film. Dzisiaj będziemy filmowo bardzo, prawda?
2: Tak, dzisiaj będziemy troszeczkę, jak ten mamy ten nasz czas, to możemy sobie porozmawiać o pewnych rzeczach, które mnie zaciekawiły, kiedy przyjechałem tutaj do Polski. Ktoś mi mówił, a zobaczyłeś taki i taki film? I ja tak, no nie znam zupełnie, bo to jest bardziej w waszej kulturze niż w naszej. Ale tutaj bym zaczął od tego, co jest starym filmem i każdy kojarzy i tutaj jest prawdziwy, oryginalny Włoch, który tutaj gra w tym filmie główną rolę, Giuseppe w Warszawie. I to jest coś, co właśnie tutaj ktoś powiedział, jak się przeprowadzi do Warszawy, to się będzie czuł trochę jak Giuseppe. No może ja nie będę szukać mojej beretty, tak, więc mojego karabinu, mojego pistoletu, nie są te czasy. Ale było to bardzo ciekawe, żeby właśnie zobaczyć. Aż nawet kiedy oglądałem ten film, to byłem zaciekawiony nie tylko całą tą fabułą, treścią i też zachowaniami. Wiem, że wszyscy się tam zachwycali tą gestykulacją, którą miał ten aktor. Mówimy tutaj o Antonio Cifariello, aktor pochodzący z Neapolu, który też nie tylko grał w tym filmie, ale też jest dość, no, tą filmografię ma dość bogatą, bo jak sobie tam patrzyłem, nie znałem zupełnie, nie jest to jakiś tam wybitnie znany we Włoszech, ale grał w różnych filmach dość istotnych, bo Pane Amore i w reżyserii Diniego Rizziego razem z Wiktorią Gassman i Sofią Loren. Grał w filmach Felliniego, więc jak przyjechał tutaj, no to był taki wybór, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko szło. Z tego co wiem, był problem z tym, jak właśnie aktorzy polscy mieli się z nim porozumieć, bo sytuacja taka się stworzyła, że jego czas grania i gestykulacja, no to trochę rozpraszało też aktorów polskich, żeby się do tego wszystkiego dopasować. Film, mimo że myślimy, że ten Giuseppe dobrze mówi po polsku z takim fajnym akcentem, to nie jest jego głos. bo tutaj jest pewna ciekawostka i też anegdota, która potem nawiąże do kolejnego filmu, który oglądałem i który też bardzo mi się podobał. Mhm. I też uwierzyłem, że tam gra Włoch, ale potem się dowiedziałem, że nie. Więc jeśli tutaj mówimy właśnie o tym dubbingu, nie wiem, czy wiesz, ale może tak, wszystkie filmy we Włoszech są wszystkie dubbingowane. Więc też, kiedy przyjeżdża jakaś produkcja, na przykład amerykańska, no to dubbing jest coś tradycyjnego u nas w naszej kulturze, więc za każdym razem dubbing jest robiony. Tym razem został zrobiony na Włocha, żeby właśnie tutaj był jeszcze bardziej ten akcencik, żeby dobrze wymawiał pewne rzeczy, żeby inne były właśnie tak opracowane. I tutaj ten dubbing zrobił Andrzej Heder, który potem się pojawił też jako taki symbol w następnym filmie, o którym będziemy rozmawiać. Nie lubię poniedziałku. Nie lubię poniedziałku pod tym kątem, że właśnie tutaj, no dzisiaj jest poniedziałek, każdy nie lubi poniedziałku, bo zaczyna się tydzień, ale ten film dla mnie był takim zaskoczeniem, żeby zrozumieć właśnie te czasy PRL-u. Dużo filmów oglądałem, ale ten szczególnie, kiedy potem była jakaś postać Włocha, który nie był Włochem i sądzę, że każdy o tym wie, ale tutaj mamy właśnie postać Francesco Romanelli, który przyjeżdża specjalnie do Polski, żeby tutaj podpisać wielki kontrakt z taką produkcja, jeśli dobrze to mówię, to jest sznurek do snopowiązek, tak?
1: Snopowiązałek.
2: Tak, snopowiązałek, który właśnie tutaj właśnie przyjeżdża i potem zaczynają się pewne rzeczy. I wszyscy, każdy mi potem mówił właśnie, że było tak fajnie zobaczyć, jak ten Włoch się po prostu zgubił w tej Warszawie, bo różne perypetie potem się tam właśnie dzieją. I właśnie Andrzej, który tam dubbingował Giuseppiego w tym filmie, no to właśnie potem pojawia się w tym filmie jako ten milicjant, który kieruje ruchem na różnych ulicach Warszawy. Więc fajna taka ikona tutaj też, można powiedzieć, że nawiązanie jednego filmu z drugim. Ale żeby tutaj też pójść w coś innego, co też mi się spodobało, to raptem mamy tutaj film Poranek Kojota. Słynny, który każdy zna i każdy mi właśnie cytował, że jestem trochę jak Mariano Italiano. I ja tutaj mówię, ale o co tutaj chodzi w tym filmie? I zobaczyłem sobie tą scenę. Tam oczywiście nie ma Włocha, ale jest grupa włoska, wokalista, który przyjeżdża prosto z Portofino. I zaczyna nucić melodię na grzebieniu i potem właśnie jest piosenka, która jest piosenką wokalisty i też muzyka, który ja interpretowałem też w pewnych spektaklach w teatrze, kiedy występowałem i poznałem historię Marino Mariniego.
1: La più bella
2: del mondo, tak. Marino Marini jest bardzo ciekawą postać. No, nauczył was tutaj w latach 60. tańczyć twista i przyniósł tutaj rock and roll, który nikt nie mógł przez tą żelazną kurtynę przejść. I właśnie sądzę, że od tego było to nawiązanie, bo tam jest jedna piosenka, która jest mało znana, ale melodia właśnie La più bella del mondo i tak sobie tam leci to wszystko. I tam jest dużo cytatów też różnych piosenek. Od Ciao Ciao Bambino do Arrivederci Roma, więc dużo takich cytatów, ale rozmieszyło mi właśnie to, że było to skojarzenie z tą muzyką włoską, która musiała tam być i oczywiście, że Włoch to Macio, więc Macio Italiano przyjeżdża tutaj i był potem no, zlikwidowany podczas tego początku filmu i tam historia właśnie Poranek Kojota właśnie opowiada.
1: Ale ja ci, no, tylko powiedz, na chwilę wejdę w słowo, bo powiem z kolei o dwójce polskich aktorów w włoskim kinie. Mm-hmm. Jerzy Sztur tak. U Naniego Morettiego na przykład grał.
2: Tak.
1: Prawda? Ale no, Kasia Smutniak.
2: Kasia Smutniak, no piękna kobieta i jeszcze bardzo młodziutka, to ona stała się, było zainteresowanie dużo tej postaci, jak zaczęła grać w pewnej reklamie telekomunikacji. I się pojawiła na ekranach wszystkich telewizorów i każdy był przekonany, że to jest Włoszka. Od tego momentu zaczęła się też pojawiać pod tym kątem, że była żoną takiej postaci, która grała, był w Big Brotherze włoskim i potem był właśnie ten romans. Od tego romansu potem zaczęła grać w filmach i pojawiać się i każdy był zawsze właśnie zakochany w tej postaci. Ale tutaj nawiążę do jednej rzeczy, bo wiem i oglądałem filmy z Jerzym Szturem, ale też trzeba wiedzieć, że we Włoszech też cytujemy Polskę. Jest jeden film, który ja pamiętam, to jest z lat 80. i pewien reżyser, Carlo Verdone, który jest mocno znany we Włoszech, to w jednym filmie Sacco Bello, który tutaj jest przetłumaczony na polski jako cudowna zabawa, to mamy cytat, że dwóch oczywiście takich fajnych facetów wybiera się na seks podróże do Polski. Jedzie do Krakowa właśnie w latach tam 80. i wybiera się i kupują nylonowe pończochy, żeby oczywiście mieć ten klucz dostępu, żeby jak najbardziej tutaj dziewczyn zachęcić do tego, żeby właśnie była taka sytuacja. To jest dość ciekawe. Można sobie to znaleźć, ten film. Oczywiście nie dojeżdżają nigdy do Krakowa i to się kończy i Kraków nie jest pokazany, ale jest dość śmieszne, że właśnie tutaj reprezentują to w ten sposób.
1: Słuchaj, musimy powoli się zbliżać do końca, ale ja myślę, że my zrobimy tak, i teraz patrzę na Grzegorza, że fragment tej pieśni, która przed nami sobie wyemitujemy, żeby państwo wiedzieli, o czym mowa, ale ja bym chciał, żebyś zapowiedział La Canzone del Ciuccio.
2: Tak, La Canzone del Ciuccio to jest piosenka z 1953 roku. Tutaj nasi słuchacze będą ją słuchać w wykonaniu organka z filmu Skolimowskiego Io, który też jest produkcją włoską-polską. Tam jest język polski, język włoski, który też jest mieszany razem. Ja kiedyś śpiewałem tą piosenkę, ale według mnie to jest też dość fajne odkrycie, że lata 50. nadal są aktualne i nadal są tutaj. Więc La Canzone del Ciuccio, organek.
1: I to jest z Kalabrii, prawda?
2: Tak, to jest dialekt kalabryjski, więc dla Rzymianina tak jak ja, to jest trochę trudne do wypowiedzenia tekst tej piosenki, ale bardzo fajnie się do tego nauczyć i też posłuchać.
1: Nicola Paladini, bardzo dziękujemy.
2: Ja dziękuję.
1: Grazie mille.
2: Arrivederci.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od nowych informacji po czwartkowych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Rosyjska rakieta spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. W Lublinie i w okolicach rozbrzmiały w związku z tym syreny. Zabrakło jednak alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak podsumował wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski, procedury zadziałały, nie zadziałała decyzyjność na którymś poziomie. W związku z tym część decyzyjności zostanie teraz przeniesiona do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości, tak zapowiedział wojewoda.
2: Ten czynnik ludzki gdzieś może być tym słabszym elementem, który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja, może mieć wpływ w związku z tym, aby ten proces usprawnić, zwiększyć jego efektywność. Część tej decyzyjności po prostu przeniosę do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, bezpośrednio do dyżurnego pracownika, który jest również w bezpośrednim kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Zmieniamy temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wznowienie negocjacji z Iranem. Zdaniem Donalda Trumpa sojusznicy i sami Irańczycy poprosili go o wstrzymanie kolejnego ataku na Iran. Media państwowe tego kraju zaprzeczają obu tym tezom. Zarówno by Teheran poprosił Stany Zjednoczone o odwołanie ataku i zaprzeczyły też temu, że wznowiono negocjacje na linii USA-Iran. Jak podkreślają, trwają negocjacje, ale jedynie z Omanem. Dotyczą one wyznaczenia tymczasowego korytarza dla żeglugi przez cieśninę Ormus. A jak to wpłynie na ceny paliw? By zahamować galopujące zwyżki, kraje OPEC zapowiadają kolejne zwiększenie wydobycia ropy o 180 tysięcy baryłek dziennie więcej. Czy to dużo, czy mało? Raczej nie za dużo, ale jak ocenia Konrad Sadurski z Forbesa, to i tak pozytywna informacja.
3: To jest czwarta albo piąta taka zwyżka w ciągu ostatnich miesięcy, co pokazuje, w którą stronę kraje OPEC dążą. To znaczy zależy im bardzo na tym, żeby zwiększyć tą produkcję i w jakiś sposób wpłynąć na ceny ropy na świecie.
1: Jeszcze dwa tygodnie temu baryłka ropy kosztowała około $100, dziś jest to około $85. Ceny paliw na stacjach wciąż pozostają wysokie. A na koniec jeszcze wróćmy do polskiej polityki. Ibris zapytało Polki i Polaków o ich poparcie sejmowych struktur po pojawieniu się nowego klubu Mateusza Morawieckiego. Na pierwszym miejscu niezmiennie Koalicja Obywatelska, poparcie 27,5%. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałych 17%. Oznacza to spadek. Czerwcowy sondaż wskazywał na poparcie o prawie połowę wyższe, bo ponad 24%. Ale wracając do statystyk opublikowanych dziś, podium zamyka Konfederacja mająca 14,5% poparcia, tuż za podium Konfederacja Korony Polskiej 9,5% wskazań i za Konfederacją Korony Polskiej na piątym miejscu jest Rozwój Plus, czyli nowa formacja Mateusza Morawieckiego, wskazało na nią prawie 8% respondentów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Po południu umiarkowane zachmurzenie, a przelotne opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę pojawią się głównie w Karpatach i w rejonach podgórskich. W nocy zachmurzenie w Polsce będzie małe i umiarkowane, na południu miejscami duże z przelotnym deszczem, a temperatury minimalne od 11 stopni na północy przez 15 w centrum do 19 stopni na południowym wschodzie, a na razie w wielu miejscach temperatury dobrze powyżej 30 stopni.

0: Ready to go home to Primal Scream, 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę, w niej między innymi wątki muzyczne, no ale zawsze u nas wątki muzyczne są, tylko u nas, tylko w tej po prostu będą to wątki muzyczno-aktualnościowe, ale po kolei wszystko, po kolei. It's You, to jest Sofia Courtesis.

It's You i Sofia Curtesis, peruwiańska artystka. 11,5 minuty po godzinie 13, zatem w tej godzinie za chwil kilka już nowości redakcji muzycznej, a więc co przed nami w najbliższym czasie, także jeżeli chodzi o single tygodnia i płytę tygodnia, no i informacje ze świata nauki i wiele, wiele więcej. Jerry Reed, it will all be over.

Will All Be Over to Jerry Reed, ale zremiksowany przez DJ-a Kozę. Kwadrans po godzinie 13. Za chwilę Patryk pojawi się w studiu. Patryk Rabiega oczywiście, ale przed nim takie hasło: nie tędy droga. Zachwyt i Karolina Prasał.

0: nie tędy droga, ale i tak drogę do studia znalazł. Patryk Rabiega.
1: Zgadza się. Dzień dobry, cześć.
0: Daleko nie miałeś.
1: Daleko, tak, umówmy się.
0: Wyjaśnijmy topografię naszego budynku, jeszcze starego, znaczy starego, naszego obecnego, aktualnego wciąż jeszcze. Jak wyglądała twoja droga tutaj do studia?
1: Wyszedłem z pokoju redakcji muzycznej, który jest nad studiem, zszedłem schodami w dół i jestem. Zajęło to 10 sekund.
0: Moglibyśmy też mieć to rozwiązanie tak, jak mają strażacy w remizie.
1: A, że po takiej róże tutaj zleciał, tak? Nie, to chyba jednak wybiorę schody. Ale w nowej siedzibie chyba będę miał trochę dalej do studia. Tak mi się wydaje. Z pokoju redakcji muzycznej.
0: Co to będzie oznaczało? No i na co to się będzie
1: będę musiał wcześniej wychodzić po prostu na te nasze co poniedziałkowe spotkania.
0: No dobrze, czy przyjemnie słuchało się nowych utworów w weekend?
1: Bardzo przyjemnie, chociaż mam wrażenie, że w tym roku no taka pora mocno wakacyjna, jeśli chodzi o nowości. Był taki moment na początku wakacji, że wakacji nie było wśród premier. Teraz trochę się to uspokoiło. Wiem, że pod koniec sierpnia znowu ma być taki pik, jeśli chodzi o premiery. No ale mimo wszystko sporo nowej muzyki się pojawia, więc wyłuskaliśmy dla państwa single tygodnia i album tygodnia. No i jeden z singli tygodnia przed chwilą wybrzmiał. To jest polski akcent i rockowy akcent na tym naszym podium w tym tygodniu.
0: Ale to nie jest zespół Akcent, tylko to jest Zachwyt i Karolina Prasał.
1: Tak, to jest zespół Zachwyt i Karolina Prasał, czyli połączone siły naszych radiowych ulubieńców. Nie tędy droga, tak jest zatytułowany ten wspólny singiel, ale to zdecydowanie tędy droga.
0: Tędy, tak?
1: Tędy, tak. Dobre gitarowe granie, taki młody polski rock. Pięknie nam ta gitarowa polska scena w Polsce się rozwija. Zapowiedź drugiej płyty zespołu Zachwyt. To jest właśnie ten singiel. W październiku ten album ma się pojawić. W październiku też ukaże się długo oczekiwany debiutancki album Nunziego. Nunzi to jest belgijski artysta. Też myślę świetnie państwu znany z naszej anteny. Plan is Bad. Tak będzie zatytułowana ta płyta. Mówię długo oczekiwany debiut, bo Nunzi ma już na swoim koncie sporo singli, ze dwie albo nawet i trzy epki, jeśli dobrze pamiętam. I tak od pewnego czasu skrupulatnie zdobywa grono fanów, natomiast dopiero teraz zdecydował się na pełnoprawną, długo grającą płytę, także też na początku października ten album pojawi się na rynku. No i singlowe podium zamyka w tym tygodniu Królowa Latifa, Queen Latifa. Przypomina o sobie singlem Wrath of My Madness. To jest taka nowość, nie nowość, bo ta piosenka już pojawiła się na przełomie lat 80. i 90., natomiast teraz została nieco zmodyfikowana, trochę odświeżona i Queen Latifah tę nową wersję właśnie opublikowała, także będziemy się w tym tygodniu często przenosić do początku lat 90., bo to są te takie klimaty soulowo, R&B, rapowe.
0: R&B-owe,
1: tak. Także Queen Latifah zamyka nasze singlowe podium. Płytą tygodnia w tym tygodniu, a być może nawet będzie to płyta roku, bo już takie hasła gdzieś tam w mediach muzycznych się pojawiają. Change the Wind, tak jest zatytułowany nowy album Korea Kinga. W ubiegłym tygodniu jedna z piosenek z tego albumu, piosenka Worms, była wśród naszych singli tygodnia, ale stwierdziliśmy, że to jest tak dobra płyta, że należy ją jeszcze wyróżnić tytułem nowoświatowego albumu tygodnia, także Corey King i jego alternatywny soul, bo w tej szufladce powinni państwo szukać tego artysty. Będzie w najbliższych dniach często gościć na naszych playlistach. Jeszcze szybko powiem o koncertach, bo dwa koncerty w tym tygodniu się na antenie pojawią. Oczywiście tradycyjnie w nocy z piątku na sobotę o północy koncertowe granie. Tym razem będziemy świętować kolejne urodziny The Edge'a z U2 i opublikujemy dla Państwa Rattle and Hum. To jest legendarna płyta U2, legendarna koncertowa płyta U2 z 1988 roku. Także wszyscy fani tej irlandzkiej grupy i wszyscy fani takiego klasycznego rockowego grania z końcówki lat 80. myślę będą więcej niż zadowoleni. No a w nocy o północy z soboty na niedzielę kolejna retransmisja koncertu z cyklu Jazz po polsku, także coś dla fanów jazzu. Mateusz Kaszuba Trio tym razem pojawi się na naszej antenie. Godzinny koncert, myślę, że tak dobrze nastrajający w ciepły sierpniowy wieczór.
0: Dobrze, a ja ciebie w takim razie muszę jeszcze zapytać o to, czy ty się wybierasz na któryś z wielkich, długo, nie, jeszcze na razie wielkich, długo zapowiadanych koncertów, bo w tym tygodniu w Warszawie Moby, też dla jeszcze bardziej popularnych fanów jeszcze, dobra, nie, po prostu The Weeknd jeszcze, też The Weeknd. W Warszawie.
1: Bliżej mi do Mobiego niż do Weeknda, zdecydowanie. Natomiast nie, na żadnym z tych koncertów się nie pojawię, ale bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy będą. No The Weeknd, wiadomo, to będzie show i ogromne widowisko.
0: Moby, a ja go lubię, wiesz co, bo za...
1: Ale ja oczywiście też go lubię.
0: Wycieczki elektroniczne francuskie to jest.
1: Ja też go bardzo lubię, ale nie aż tak, żeby wybrać się na jego koncert. O, może w ten sposób. Natomiast Moby, tak, na Mobiego bardzo chętnie bym poszedł, gdybym miał czas, niestety nie mam. I jestem bardzo ciekaw tego koncertu, także jeśli ktoś z Państwa będzie, to proszę dać później znać, bo no te ostatnie twórcza działalność Mobiego to jest taka działalność bardzo kameralna. Ta jedna z tych ostatnich płyt to jest przecież płyta fortepianowa, bardzo, bardzo spokojna, refleksyjna, więc no ciekawe, czy tylko ten materiał przywiezie do Warszawy, czy jednak sięgnie też po jakieś

Wrath of My Madness i Queen Latifah na niespełna pół godziny przed zakończeniem naszej poniedziałkowej audycji. Przypominam, że redaktorka Agnieszka powróci i właśnie już za tydzień będzie tutaj ze swojego miejsca poniedziałkowego do Państwa mówić, ale do tego czasu to się jeszcze w ogóle dużo wydarzy i tak jak powiedzieliśmy przed chwilą z Patrykiem, wydarzy się dużo muzycznych rzeczy. No, nie sprawdzam setlist koncertów, często Państwu o tym mówię, albo staram się nie sprawdzać, a więc zestawu utworów, który dany artysta wykonuje podczas trasy, bo bardzo często wykonuje bardzo podobny zestaw utworów, więc wiemy, czego się po koncercie spodziewać i odbieramy sobie część tego zaskoczenia. No więc ja staram się tego nie robić, więc nie wiem, czy będzie akurat ten utwór jutro na koncercie Mobiego w Warszawie, natomiast skoro Jacob

taki też może być Moby, refleksyjny zdecydowanie Moby. Jacob Lusk, When It's Cold, I'd Like to Die. No i 24 minuty jeszcze do zakończenia naszej audycji. Weekend, proszę Państwa, weekend. Tak, już za nami zdecydowanie jest poniedziałek, no ale w nocy z soboty na niedzielę w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się premiera spektaklu. Zawsze jest powstańczy spektakl. Mówię, powstańczy spektakl to jest taki skrót myślowy, bardziej chodzi o wypowiedź co roku innego artysty, czy też innej grupy artystów, artystów teatru, performansu, którzy w jakiś sposób do tematu powstania, czy tematu wojny, czy tematu traumy starają się nawiązać i postawić na tym polu jakieś nowe pytania, albo może od innej strony trochę spojrzeć. No i teraz mamy spektakl Było nie gorąco, to w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Bardzo gorąco polecam. Powstała taka instalacja trochę dziejąca się gdzieś właściwie. Niekoniecznie to musi być Warszawa, to może być w naszej głowie właściwie, to może być też poza czasem. No ale to jest opowieść, w której wracają różne wspomnienia, w której próbuje się opowiedzieć o tym, co niewypowiadalne. I myślę, że bardzo mocne jest to doświadczenie, ponieważ kiedy byli tu w studiu Aleksandra Bielewicz, twórcy spektakli, była też Agnieszka Podsiadnik i Michał Sławecki, no to sporo mówiliśmy o tym, że temat powstania przez lata nie był przepracowywany należycie. Nie rozmawiało się o tym też. No i bardzo często później się zdarzało, że dopiero po latach ludzie pamiętający to, czy z roli powstańca, czy z roli świadka ludności cywilnej, potrafili w ogóle zacząć opowiadać o tym, czego doświadczyli w tamtym czasie. To są takie rany później przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc myślę, że o tym nurcie, czy tym kierunku opowiadania o powstaniu także będziemy coraz bardziej, czy w tym nurcie coraz bardziej będziemy się poruszać i coraz mocniej go eksplorować. Spektakl można oglądać teraz właśnie w tych dniach od 3 do... No w każdym razie można oglądać go do końca tego tygodnia. Proszę sprawdzić na stronie teatru. W tej chwili nie mam tej informacji przed oczami, ale spontanicznie postanowiłem Państwu o tym przedstawieniu opowiedzieć. Myślę, że rzecz udana, zdecydowanie. A to jest Daria ze Śląska i Fisz, utwór zatytułowany Len.

Cześć. Len, Daria ze Śląska i Fisz. Zatem raz jeszcze Muzeum Powstania Warszawskiego i spektakl Było nie gorąco. To jest tegoroczna produkcja muzeum Aleksandra Bielewicz. No i właśnie taka instalacja gdzieś po tych zakamarkach naszej niepamięci być może, albo po tym, co przekazywane z pokolenia na pokolenie, o tym, co nawet nieuświadomione, czyli także o traumach związanych z wojennym przeżyciem, tutaj akurat z Powstaniem Warszawskim, no bo rzecz na podstawie Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego z jego niezwykłą, ekscentryczną, no bardzo jakoś rozwibrowaną polszczyzną. Tak jest. 16 minut do godziny 14. Za chwilę informacje naukowe i Olga Bobienko będzie z Państwem.

Kawa może chronić serce, ale tylko wtedy, gdy nie przesadzimy z jej ilością. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało nowe zalecenia dotyczące bezpiecznej dawki kofeiny. Eksperci wskazują, że większość zdrowych dorosłych nie powinna przekraczać 400 mg dziennie. Co ciekawe, to nie espresso zawiera najwięcej kofeiny, bo zdecydowanym liderem jest cold brew. Jeden kubek dostarcza jej około 200 mg, czyli połowę dziennego limitu. Kofeinę znajdziemy też w herbacie, czekoladzie, napojach energetycznych i niektórych lekach, dlatego warto liczyć ją łącznie. Kardiolodzy ostrzegają, że jej nadmiar może zwiększać ryzyko nadciśnienia, zaburzeń rytmu i niewydolności serca. Jednocześnie podkreślają, że pita z umiarem czarna kawa może obniżać ryzyko cukrzycy typu drugiego i chorób układu krążenia. Egipskie księżniczki nie spędzały życia wyłącznie na dworskich ceremoniach. Nowe badania ich szczątków wskazują, że część z nich regularnie trenowała łucznictwo, a także posługiwała się sztyletem. Analiza kości kobiet pochowanych prawie 4000 lat temu w królewskiej nekropolii Dahszur wykazała charakterystyczne ślady przeciążeń dłoni, barków i przedramion, typowe dla wieloletnich treningów. To sugeruje, że broń składana do ich grobów mogła być nie tylko symbolem statusu, ale także narzędziem, którego używały za życia. Z niektórymi ludźmi dosłownie łatwiej nadajemy na tych samych falach. Nowe badania pokazują, że spontanicznie synchronizujemy ruchy przede wszystkim z osobami w podobnym wieku i tej samej rasy. Naukowcy przeprowadzili 3 eksperymenty z udziałem 450 osób i zaobserwowali, że takie pary naturalnie dostosowują do siebie tempo ruchów i sposób zachowania. Sami uczestnicy nie mieli poczucia większej sympatii ani lepszego porozumienia z podobnymi do siebie osobami. Różnice były widoczne dopiero w analizie ich zachowania. Badacze przypuszczają, że wspólne cechy mogą zmniejszać napięcie podczas pierwszego kontaktu i ułatwiać wzajemne zgranie. Polscy naukowcy współtworzyli materiał, który potrafi świecić pod wpływem tarcia, uderzenia, ciepła, a nawet ultradźwięków. To pierwsze tego typu rozwiązanie, które pozwala dosłownie zobaczyć działanie fal ultradźwiękowych bez kontaktu z badanym obiektem. Materiał powstał na bazie azotku glinu z dodatkiem jonów manganu i jest odporny na wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne i działanie substancji chemicznych. Po połączeniu z elastycznym tworzywem wskazuje miejsca tarcia, rozciągania i powstawania naprężeń. W przyszłości może pomóc monitorować stan mostów i innych konstrukcji, znaleźć zastosowanie w diagnostyce biomedycznej, nowoczesnych czujnikach czy zabezpieczeniach przed fałszerstwami.

Marcelinho da Lua i Previsão na 8 minut przed godziną 14. Ja jeszcze ciągle analizuję te ostatnie informacje, które Olga Bobienko podała, ale przeanalizuję w końcu, na pewno. A tymczasem Miami, witamy w Miami. A kto to do nas mówi?

Tak, to mówił typ spod ciemnej gwiazdy do nas, w którego wcielił się Baxter Dury. No i tam nawet takich typowych dla typa spod ciemnej gwiazdy słów na F było trochę, więc mogliśmy z tym ostrzeżeniem ewentualnie. No ale to już po utworze, proszę Państwa, i po audycji. Dziękujemy za dziś, a jutro od 11 ponownie się słyszymy, czyli we wtorek już. Parquet Courts na koniec. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 14. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po tym jak w czwartek rosyjska rakieta spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, władze regionalne podsumowują zdarzenia. W Lublinie i w okolicach zawyły co prawda syreny, alarm ogłoszono, po 10 minutach go odwołano. Mieszkańcy przez kolejne 3 godziny nie wiedzieli jednak, co się dzieje, bo nie wydano w związku z sytuacją żadnego oficjalnego komunikatu. Co więcej, większość powiatów, która powinna była ogłosić alarm, nie zrobiła tego, a przynajmniej nie. Od razu, jak mówił wojewoda, tłumaczono się dodatkowymi konsultacjami. Takie komunikaty odbierają bowiem urzędnicy, którzy muszą taką syrenę później uruchomić bądź też zlecić komuś to zadanie.
3: Tym alarmem zostało objętych dokładnie 17 powiatów. W 7 z nich zgodnie z planem te syreny zostały włączone. Do tych 10, które ten proces albo opóźniły, albo nie włączyły, poprosiłem o wyjaśnienia.
2: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski. Najprawdopodobniej jutro spotka się ze starostami powiatów, by porozmawiać o tym, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Rząd kończy pracę nad największą od ponad 20 lat reformą przepisów dotyczących projektowania i budowy budynków w Polsce. O tym, co zmieni się dla mieszkańców, Olga Szygenda.
4: Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić komfort i bezpieczeństwo. Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będą wyższe wymagania dotyczące izolacji akustycznej w nowych blokach, co ma ograniczyć problem hałasu między mieszkaniami. Reforma wprowadzi także obowiązkowe windy w nowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz zwiększy liczbę mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą też przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i standardów bezemisyjnych. Większość nowych regulacji ma wejść w życie 20 września.
2: Zmieniamy temat. Czterokrotny wzrost zachorowań na tak zwaną chorobę brudnych rąk, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu A, odnotował w tym roku Główny Inspektorat Sanitarny. Do połowy lipca było to ponad 1400 przypadków, w tym samym okresie rok temu były to zaledwie 364 przypadki. GIS uruchomił w związku z tym dodatkowe kontrole, szczególnie lokali sezonowych, doraźnych. Zdaniem szefa inspektoratu takie lokale czy punkty gastronomiczne stwarzają większe ryzyko niż te funkcjonujące przez cały rok. Informacje dla kierowców. W ponad 30 krajach Europy trwa akcja Speed organizowana przez Roadpol, aby ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. W Niemczech dziś rozpoczął się tak zwany Blitzer Marathon, maraton fotoradarów, który potrwa tydzień. W Polsce działania zaplanowano na piątek. Na drogi wyjedzie więcej patroli z laserowymi miernikami i nieoznakowanymi radiowozami. Za zbyt szybką jazdę grozi mandat do 5000 zł oraz nawet 15 punktów karnych. Na koniec przypomnę, że cała południowa część Polski objęta jest obecnie alertami IMGW przed upałami. Najcieplej jest w okolicach Tarnowa, Rzeszowa, Przemyśla i Zamościa. Tam alerty przybrały najwyższy 3 stopień. Jutro alerty 2 i 3 stopnia będą obowiązywały w całej Polsce. Najcieplej będzie w centrum, na południu i na południowym wschodzie. Temperatura może wzrosnąć do 39 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
0: Dziękuję za wypowiedź.
6: Attention please, passengers for Onion Wings Flight 666 to Sharm el-Sheikh.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 14 3 dnia sierpnia 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się, jest to czas wakacyjny. Państwo słyszą radio, radio słyszy Państwa, Państwo się spotykają z radiem i to jest fantastyczna idea wspólnie nawiązywanych radiowych i nie tylko relacji. Radio, siedziba radia się przenosi dzięki Państwu, dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa sympatii, dzięki Państwa oddaniu. Bardzo, bardzo dziękujemy za to wsparcie. Podaję adres mailowy, oczywiście adam.nowak@nowyswiat.online. Dziękując za korespondencję i pozdrawiając wszystkie patronki i patronów na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy komentują na żywo na fanpage'u mojej audycji. Rozpoczęliśmy od All Inclusive w wykonaniu zespołu Bubliczki, a za chwilę posłuchamy Dikandy i utworu zatytułowanego Coś mnie gna.

Być może wielu z Państwa przemieszcza się, podróżuje na wakacje, z wakacji albo w Polsce, albo za granicą, samolotami, rowerami, motocyklami, samochodami. To jest zawsze wspaniała wakacyjna przygoda. Oby wszystkie wakacyjne przygody zaczynały się dobrze, trwały jeszcze lepiej i kończyły się jak najlepiej, a przede wszystkim pięknymi wspomnieniami, za co oczywiście trzymam kciuki. Oby nam się nie przydarzały na wyjazdach wakacyjnych żadne nieprzewidziane, znaczy zdarzają się nieprzewidziane, ale oby nie były zdarzeniami czy okolicznościami negatywnymi. No dobrze, to zapowiadamy następny utwór. Kalina, taki jest tytuł, a wykona ten utwór Joanna Słowińska.

Wiemy, że jeden z naszych redaktorów jest człowiekiem bardzo aktywnym, człowiekiem dojrzałym w złotej jesieni życia, tak można byłoby określić Wojciecha Wagleskiego, który nie dość, że jest redaktorem w Radiu Nowy Świat, jest muzykiem, aranżerem, producentem, piosenkarzem, tekściarzem, kompozytorem, no i pewnie jeszcze wiele innych talentów, których nie wymieniłem tutaj. Znakomitym rozmówcą, inteligentnym, bystrym oczywiście. Same dzisiaj superlatywy na temat pana Wojciecha, bo dlaczegoż by nie. Prowadzi aktywne życie estradowe nieustająco od wielu dziesiątek lat i rzeczywiście w tak różnorodnych zamysłach muzycznych uczestniczył, był pomysłodawcą i jednocześnie wykonawcą i producentem, muzykantem, bo lubi chyba to określenie, no to dzisiaj w utworze Jestem, zespół WWW.

tenże następny twórca, tekściarz, kompozytor, wykonawca, piosenkarz, no i znowu szereg innych, redaktor również. No to co, pozdrawiamy twórcę i jednocześnie będziemy bez uzgodnienia z twórcą emitować wraz z osobą realizującą program dzisiaj utwór z Piętego zatytułowany Uproszczony rachunek sumienia.

0: A teraz dla Państwa perełka. Być może wielu z Państwa już słyszało tę piosenkę. Pan Czesław został za ten utwór nagrodzony na festiwalu w Sopocie. Nie pamiętam, w którym roku. Dostał główną nagrodę, czyli jacht pełnomorski. Nie wiem, czy korzystał z tego jachtu, z potencjału tego jachtu. W każdym razie zdobył tęże główną nagrodę, a utwór rzeczywiście w sposób zupełnie nieinwazyjny pokazuje i daje do zrozumienia, że najważniejszą, jedną z najważniejszych okoliczności, sytuacji, stanów jest pokój, jak najbardziej, i panu Czesławowi udało się przekazać tę ideę w sposób właśnie nieinwazyjny. Piosenka pochodzi z koncertu z 1979 roku i posłuchajmy razem ze wstępem mówionym pana Czesława, a później utworu. Rzadko kto dzisiaj pozwala sobie na estradzie na takie intro, jakie posiada tenże utwór zatytułowany Pokój.
1: Ta piosenka jest właściwie pisana z myślą o piosenkach dla dzieci, z tym, że tak się składa, że jest to dedykacja niejako rodzicom. Rodzicom właśnie. Proszę zwrócić uwagę na końcową zwrotkę tekstu, w którym Michałkow mówi, że te zabawki, które oferowane zostały małym Krzysiowi, Krzyś rozebrał na kawałki, co się nie podobało gościom. Na to Krzyś powiedział, że właśnie przeprowadza rozbrojenie.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: W naszym serialu dotyczącym twórczości pana Wojciecha Młynarskiego po raz chyba pierwszy, ale nie po raz pierwszy, pan Wojciech Młynarski jako tekściarz do wynajęcia, piszący zresztą ze swadą i z sympatią dla wykonawczyni, wykonawców, którzy u niego zamawiali teksty, lub stawało się często inaczej, po prostu pan Wojciech Młynarski wręczał komuś

tekst i komponowano do tego muzykę, bo i tak się przydarzało. Dzisiaj z tekstem pana Wojciecha Młynarskiego w utworze Tak bym chciała kochać już Hanna Banaszak, a my po prostu posłuchajmy.

baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, wszystko tchórze. Upadła na ziemię służąca, dźwigając kamień z bruku. Baliśmy się bardzo. Wszystko tchórze. Dozorca, straganiarka, emeryt. Upadł na ziemię aptekarz, wlokąc drzwi od ubikacji. Baliśmy się jeszcze bardziej. Szmuglerka, krawcowa, tramwajarz. Wszystko tchórze. Upadł chłopak z poprawczaka, wlokąc worek z piaskiem, więc baliśmy się naprawdę. Choć nikt nas nie zmuszał, budowaliśmy barykadę pod ostrzałem.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu ugrupowania jazzowego młodego pokolenia Omasta, zatytułowanego What the Point, a przedtem wiersza Anny Świerszczyńskiej Budowaliśmy barykadę. Budowaliśmy czy zbudowaliśmy? O, no właśnie. Budując barykadę, przepraszam najmocniej, a za chwilę posłuchamy Lecha Janerki, czy posłuchamy Lecha Janerkę w utworze El Producente.

0: Wszystkich wykonawców i wszystkie wykonawczynie zapowiadam z sympatią, ale tutaj muszę powiedzieć, że ta delikatnie trochę większa sympatia dla autonomicznej drogi artystycznej i estradowej Jucho, ujawniam ją, bo dlaczego nie? Szczególnie, że widziałem fragmenty z Poland Rock Festiwalu w wykonaniu i Jucho, i muzykantów przyjętych wspaniale przez publiczność. Zresztą chyba na Poland Rock Festiwalu wszyscy są przyjmowani fantastycznie. No to parkuje równolegle. Taki jest tytuł utworu.
1: Jak

0: kozę ja pieczę, tylko grzecznie.
1: Tym bardziej, że Strój Miasta to też z dużą sympatią zapowiadam, bo dlaczego nie, Tomasz Lipa Lipnicki i jego utwór Jednorazowa powieść. Jestem ciekaw, jak sobie panowie radzą, czy koncertują, czy rzadko mamy kontakt, dlatego że mnie dość często nie ma w Trójmieście, ale oczywiście trzymam kciuki za wszystkie ugrupowania muzyczne pochodzące z Trójmiasta lub założone w Trójmieście, a potem gdzieś wybywające w Polskę. No to tutaj na pewno możemy powiedzieć, że Tomek Lipa Lipnicki jest z Trójmiastem związany od urodzenia. Tak mi się wydaje. Jednorazowa powieść.

Ten zespół na pewno gościł, może nie aż tak często, ale zdarza się, że sięgam po jego utwory. Brzmią charakterystycznie, można rozpoznać ich język muzyczny oraz tematykę zawartą w utworach. No to dlaczego by nie sięgnąć od czasu do czasu po ich twórczość? Zima w Bytomiu i zespół Dildo Buggins.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji, jak zwykle piosenka dawna, polska piosenka z okresu międzywojennego. Tak się jakoś złożyło, że na razie do wyczerpania repertuaru będę sięgał właśnie po piosenki i utwory z tego okresu, a dlatego sięgam, abyśmy wszyscy, i ja, i państwo jako słuchaczki i słuchacze, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tożsamości późniejszej piosenki, często rozrywkowej, powojennej, bo przecież ci ludzie, którzy tworzyli piosenki, wykonywali te piosenki przed wojną, byli, część z nich, gdyby dzisiaj użyć tego sformułowania, byliby mega gwiazdami, tak? Nie chcę powiedzieć celebrytami, bo bycie celebrytką albo celebrytą wcale nie musi być kojarzone z jakimś twórczym śladem zostawionym po sobie w przestrzeni publicznej czy historycznej. Natomiast piosenka na pewno jest takim śladem i na pewno wykonanie piosenki też nagranej, zwłaszcza nie tylko zapisanej w nutach, ale nagranej, powoduje, że możemy dzisiaj po wielu, wielu latach sięgać po te utwory. Dzisiaj pieśń o Nadine i Aleksander Żabczyński, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15.

przychodzi ktoś, nie wiedzieć skąd, jak w tym wypadku ja. O główny los, o wielki błąd, któż sens przypadku zna. Ach, zdaje się na przypadku bieg,

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od doniesień medialnych w sprawie wydarzeń, do których doszło ostatnio w Ceucie. W zeszłym tygodniu w krótkim czasie do hiszpańskiego miasta przedostało się z Maroka 60 tysięcy osób. Z pominięciem kontroli granicznej większość migrantów wróciła już do Maroka. Władze Ceuty podały, że w wyniku tych przepraw 88 osób zginęło. Hiszpański The Objective podaje, że służby specjalne już kilka dni wcześniej zauważyły nietypowe ruchy w rejonie granicy z Marokiem. Do granicy miały docierać autobusy z tysiącami osób, a coraz więcej migrantów próbowało przedostać się do Ceuty wpław. Przed możliwym kryzysem miały ostrzegać również Gwardia Cywilna oraz władze Ceuty. W czasie, gdy pojawiały się te sygnały, hiszpański rząd koncentrował się jednak na walce z rozległymi pożarami lasów, tak podaje dziennik. Madryt utrzymuje, że nie dysponował takimi informacjami. O tych wydarzeniach dziś rozmawiać mają ambasadorowie państw Unii Europejskiej. W najnowszym sondażu Ibris zapytał Polaków o poparcie przy okazji nowego rozkładu sił w Sejmie, po tym jak Mateusz Morawiecki założył swój klub Rozwój Plus, czym oddzielił się od Prawa i Sprawiedliwości. Partia PiS zanotowała wyraźny spadek, notując poparcie na poziomie poniżej 17%. To najgorszy wynik od 21 lat, tak wskazuje Ibris. Rozwój Plus w sondażu znalazł się na 5. miejscu z poparciem prawie 8% respondentów. O planach klubu na przyszłość mówił jego członek, poseł Łukasz Schreiber.
2: Tworzenie ambitnej oferty dla Polaków. Oferty, która ma wychodzić poza bieżący spór polityczny. Oferty, która ma wychodzić poza najbliższe wybory. Chcemy naprawdę myśleć, i to jest takie nasze credo, o następnych pokoleniach.
1: Zmieniamy temat. Hakerzy podszywają się pod konta użytkowników na WhatsAppie, wysyłając przy tym linki do rzekomych głosowań. Ofiarą takiego ataku padł m.in. wiceminister cyfryzacji Arkadiusz Myrcha. Szef resortu wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił o tym dziś w Sejmie.
3: Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. 270 tysięcy incydentów zanotowanych w roku 2025. Rosja prowadzi z Polską w cyberprzestrzeni wojnę, cyfrową wojnę. Hybrydowo nas atakują, próbują poprzez przejęcia kont wymuszać też dezinformacje, rozprowadzać informacje, wprowadzać w polską infosferę nieprawdziwe informacje.
1: Mówił Krzysztof Gawkowski, apelując przy tym, by takie podejrzane wiadomości zgłaszać bezpośrednio do CERT Polska lub też za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Psy ratownicze trafią do ochotniczych straży pożarnych. W sprawie zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy o OSP pozwoli wykorzystać czworonogi w akcjach ratowniczych na takich samych zasadach jak w Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym psy te zyskają również status psów służbowych.
4: Będą musiały przejść takie same szkolenia i uzyskać takie same rezultaty jak psy wykorzystywane w Państwowej Straży Pożarnej. To bardzo dobry kierunek, ponieważ ochotnicze straże pożarne stanowią pion bezpieczeństwa w całej Polsce, w gminach, w powiatach, w innego rodzaju jednostkach. Stawiamy na rozwój OSP, stawiamy na doposażania jednostek OSP.
1: Mówił poseł PiS Michał Kowalski, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
6: Dziękuję za wypowiedź.
7: Bandele tofoni ko fanta mere non ne sono fanta non la adresse non vuoi.

0: Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 15. 3 dnia sierpnia 2026 roku. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji wraz z osobą realizującą, to znaczy my z osobą realizującą program. Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji. Pozdrawiam wszystkie patronki i patronów na fanpage'u radia i także tych z Państwa, którzy komentują na żywo na fanpage'u mojej audycji. Witam bardzo serdecznie tych z Państwa, którzy przetrwali pierwszą godzinę oraz tych z Państwa, którzy właśnie do nas dołączyli. Rozpoczęliśmy od Chateau Rouge. Taki jest tytuł tego utworu w wykonaniu Emmanuel Santaromana. A za chwilę posłuchamy Like a Gypsy i Coyato.
1: You never know the route you're gonna take. You never know the place you're gonna land. Like a gypsy man.

Jak głosi tytuł kolejnego utworu, mamy swoje dokonania w zakresie solidarności społecznej, ale mam wrażenie, że ci, którzy przejęli stery, tego, co było bardzo piękne, szlachetne, wypływało z intencji czystych serc, że w ostatnim czasie, przynajmniej na przestrzeni kilkunastu lat, zrobili coś nie tak i samo pojęcie solidarności straciło na swojej wadze, jaką niosło przez dziesięciolecia. Szkoda, bo nie uszanowaliśmy dokonań tych, którzy wywalczyli, między innymi oni wywalczyli wolną Polskę po 1989 roku. No dobrze, posłuchamy zatem zagranicznego wykonania o tytule Solidarity Song. Mark Ribot, Larry Goldings i Mikey Hart oraz Terry Lynn Carrington. Solidarity Song.

0: Dobrze, zatem przechodzimy do korespondencji. Nie wszystkie listy uda mi się dzisiaj przeczytać, bo nagromadziło się trochę. Tego nie ukrywam, że pomiędzy audycjami byłem gdzieś w różnych rozjazdach i koncertowych, i trochę wakacyjnych, więc nie zaglądałem do skrzynki mailowej, a tutaj najwcześniejsza korespondencja od Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Wysłannik na turniej wimbledoński informuje, że pogoda bez cienia chmurki w odróżnieniu od nieba nad Wisłą. Niech pada, byle nie rekord ciepła. Pada, więc na rower niekoniecznie, więc oglądam jak wszyscy nowe przygody Lucky Luka. Lucky Luka, Lucky Luka, Lucky Luke. A tam najmniejszy z Daltonów, niejaki Joe, ujawnia sekrety większości partii politycznych na swoją działalność złupić, schować, jeszcze raz złupić i uciekać. Mogę dodać od siebie tylko hołk. Simon Simon, dziękuję za korespondencję. Jeszcze tylko od pani Natalii. Najpierw zna się kilka słów, potem zdań, a na końcu, gdy chce się grać w skrable, to nie można się nadziwić, że takie czy inne słowo nie istnieje w danym języku, bo przecież już je znam, jest już moje. Przytulam, Natalia, patronka. Bardzo dziękuję za korespondencję i już zapowiadam Laurie Anderson i Sex Moba w utworze Let X równa się X minus Life. Kto z Państwa rozwiąże ten wzór? Jestem bardzo zaciekawiony. Posłuchajmy.
1: I'm at the sky. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again.

bardzo lubię Laurie Anderson, to zupełnie nie jaka, no unikatowa postać w świecie muzyki połączonej z wysoko funkcjonującym intelektem. Tak to bym ujął. No dobrze, co mamy tutaj jeszcze? Mamy od szanowny panie Adamie, to nie. Pan Tomasz, syrenka nie miała tak postępowej konstrukcji, ale współcześnie Citroen elektryczny ma tak właśnie otwierane drzwi. Jedne otwierają się do przodu, a drugie do tyłu. Inaczej stojąc przed drzwiami samochodu, bez względu na to, z której strony klamka zawsze jest po lewej. Dla przykładu dwa zdjęcia Citroen Ami. No właśnie, można. A jeszcze, tak, to jest drugie zdjęcie i pan Tomasz dopisał. Wyruszą Madonny Citroenem 34-konnym, rokonnym, a drzwi jedne w te, drugie w te, pół na pół. Serdeczności wakacyjne dołączam, pan Tomek cyklista. Bardzo, bardzo dziękuję za tenże materiał automobilny. Przed nami go

A oczywiście, że sięgnę i zerknę do skrzynki mailowej po jeszcze kolejną porcję rozrywki. Jest jeszcze jeden list od Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Ledwo się przywitał, a już wychodzi z niego optymista, a on odpowiada, że pogodą zbytnio nie

trzeba się przejmować, teraz jest chłodno i deszczowo, ale do Polski zbliża się potężna fala upałów. Na razie jest w rejonie Sycylii. Tylko proszę nie robić pochopnych rezerwacji, zbliża się, ale może nie dojść. Skłamałem drugim razem, powiedział pan Gosek, zahaczony w sprawie nieformalnych związków. Miał rację Winnetou, mówiąc, że blade twarze mają dwa języki. My, Polacy, nie gęsi i swoją kiełbasę mamy, a z minimalnym wsadem mięsnym na poziomie 60%. Więc jak ktoś ma taką potrzebę, to może iść za głosem potrzeby na grilla do harcerzy. Ja smrodu pieczonej padliny nie cierpię, to było w nawiasie. Simon Simon, dziękuję za grillowo-polityczno-gastronomicznego, no i jeszcze pogodowego maila. Serdecznie pozdrawiam. Przed nami Feel This Bass i Yasin.

Tak. A jeśli sięgnę jeszcze do skrzynki mailowej, czy coś nam się tutaj objawi? Jest taki mail z podziękowaniami. Ja wiem, że nie wszyscy słuchacze znoszą, ale przecież jeśli ktoś napisał maila, to akurat o tej treści i dlaczego miałbym go nie przeczytać, skoro dla kogoś ta treść była ważna. Dlatego czytam. Dzień dobry, chciałabym podziękować tą drogą za wczorajszy koncert. Niedawno graliśmy w Olsztynie. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić potęgi, przeżyć i zachwytu. 2 godziny spędzone z raz, dwa, trzy były radością dla uszu w warstwie muzycznej i intelektu. Życzę panu i zespołowi następnych 36 lat twórczej pracy, zdając sobie sprawę z tego, że pańską emeryturę odkładam w bliżej nieokreśloną czasoprzestrzeń i słusznie, to jest mój dodatek. Z szacunkiem pozdrawiam troszkę starszy, wychowany na tekstach pana Młynarskiego, pani Osieckiej, kabaretu starszych panów i otoczony eterem radia, którego już nie ma. Imiennik pańskiego idola, Wojtek. PS, postscriptum, oczywiście już czekam na dziękuję za wypowiedź. No to mamy dziękuję za wypowiedź. Ja pana bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie miłe słowa napisane w korespondencji. To był kolejny nasz koncert w Olsztynie, w amfiteatrze i po raz drugi objawił się niezwykle utalentowany tancerz przy piosence Czarna Ines. Serdecznie pozdrawiam tegoż tancerza. Przed nami Pizza Mind i Benjamin Clementine.

Jak to miłej korespondencji nigdy za wiele, tym bardziej, że na początku mojej działalności redaktorskiej w radio zdarzały się różne listy, w których były różne wyrazy i nie wszystkie odnosiły się z sympatią do mojej osoby, ale wybaczam, ale pamiętam i tak naprawdę wybaczam i zapominam. I bardzo dobrze. Przed nami Memories Your Sense i Think.

Rzeczywiście po powrocie z wyjazdu wakacyjnego od razu wszedłem na szerokie tory albo głęboką wodę wykonawczą, bo najpierw był koncert z zespołem Raz, Dwa, Trzy, potem był Jazz w Lesie, festiwal w Sulęczynie, niezwykły zresztą, po raz kolejny, ale po raz pierwszy mogłem być tam jako wykonawca z Grażynką Łobaszewską i zespołem Ayagore. Natomiast dzień później już w Gdyni Ladies Jazz Festival i niezwykły koncert poświęcony Piotrowi Szczepanikowi i jego kompozycjom oraz tekstom, ale zaaranżował to wszystko Marek Napiórkowski w niezwykle gustowny sposób. To inaczej bym tego nie określił. Serdecznie Marka pozdrawiam, bo przyjemność występowania i z dziewczynami jako tak zwany rodzynek i przyjemność wykonywania ze stowarzyszeniem zespołu pod kierownictwem Marka Napiórkowskiego, to naprawdę było dla mnie ogromne przeżycie, a zaraz potem był koncert w Olsztynie, o którym czytałem w mailu. Nie będę się dalej rozwodził. Wydarzeń jest całe mnóstwo. Jesteśmy właśnie po Poland Rock Festiwalu, więc jest co przeżywać, jest dokąd jeździć i jest czego słuchać. Imanin i Tammy Crest.

Na zakończenie drugiej godziny audycji i w ogóle na zakończenie audycji, jak zwykle, piosenka związana albo z miesiącem roku, albo z porą roku. W tym wypadku słuchamy radia latem. Jest sierpień, dlatego wybrałem dla Państwa piosenkę sierpniową, która zresztą jest trochę tych piosenek sierpniowych i o dziwo one są w części weselsze niż na przykład piosenki o wiośnie, które zdarzają się wcale nie takie niepełne życia, jakby chciała tego ta pora roku. O jesieni nawet nie wspomnę, bo tam jest dużo jednak sentymentalizmu i nastrojowości. Pięknej oczywiście, ale o jesieni pięknej, pełnej barw można również śpiewać wielowymiarowo. Przed nami na zakończenie audycji August Day Song i Bebel Gilberto, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego na dzisiaj, na cały tydzień, do przyszłego poniedziałku. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Fala upałów wkroczyła właśnie do Polski. Alerty IMGW objęły niemal cały kraj. Im bardziej na południe, tym cieplej. W okolicach Tatr Instytut prognozuje burze. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało swoje ostrzeżenie dla południowej części Małopolski. Ostrzeżenia RCB nie otrzymali jednak mieszkańcy Lubelszczyzny, gdy w Tarnawie kolonii rozbiła się rosyjska rakieta. Do tego zdarzenia doszło w miniony czwartek. Szef MSWiA zapowiedział, że za kilka miesięcy powiadomienia będą się pojawiały w aplikacji mObywatel. W planach jest też uruchomienie systemu, który pozwoli wysyłać powiadomienia na telefony, nawet te wyciszone lub zablokowane.
2: Ta wojna w tej chwili bardzo skróciła czas reakcji od momentu pojawienia się zagrożenia do wystąpienia tego zagrożenia już na tym terenie. To jest bardzo mało czasu, więc a szczególnie mówimy o wykorzystaniu broni na przykład hipersonicznej, gdzie w zasadzie mówimy o sekundach.
1: Mówił na naszej antenie podpułkownik w stanie rezerwy Maciej Korowaj, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Zmieniamy temat. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca ustalenie wspólnego wieku emerytalnego na poziomie 62 lat, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Oznaczałoby to obniżenie wieku w przypadku mężczyzn o 3 lata i podwyższenie wieku w przypadku kobiet o 2 lata. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał jednak, że nie istnieją obecnie przesłanki do rozpoczęcia prac nad tym rozwiązaniem. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o tej kwestii na spotkaniu lewicy z sympatykami we Wrocławiu.
3: Dużo osób pyta mnie podczas tej trasy, głównie kobiet, podchodzą do mnie i pytają mnie, przepraszam, ale czy te głosy i plotki o tym, że ma być jakieś podniesienie wieku emerytalnego, to jest prawda? Ja powiem to jeszcze raz. Nie. Tak długo, jak długo lewica jest w rządzie, nie będzie żadnego podwyższania wieku emerytalnego.
1: Przypomnę, Polska jest jedynym krajem w Unii, który utrzymuje zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Pozostałe kraje, w których obowiązuje rozróżnienie, jak na przykład Austria czy Chorwacja, wprowadziły już programy mające na celu zrównanie wieku w najbliższych latach. Na koniec kultura w Warszawie. W Domu Spotkań z Historią można oglądać retrospektywę Eliota Erwita, amerykańskiego fotografa, jednego z najwybitniejszych fotografów XX wieku. Będzie można zobaczyć m.in. słynne zdjęcia z debaty Nikity Chruszczowa i Richarda Nixona, fotografie Jackie Kennedy, a także mniej znane kadry z Polski.
4: Nie trzeba się na zdjęciach znać, żeby te zdjęcia szybko zrozumieć, je polubić, uśmiechnąć się, zastanowić. Jest tam sporo fotografii ironicznych, zabawnych, wesołych, ale obok tego są zdjęcia historyczne, dokumentalne. Jest mnóstwo ikonicznych zdjęć, które zapewne wiele osób odkryje.
1: Mówiła na naszej antenie Beata Łyżwa-Soku, kuratorka wystawy. Dla właścicieli czworonogów pragnę zaznaczyć, że do galerii można udać się z psem, bowiem to psy właśnie były jednymi z ulubionymi bohaterów zdjęć Eliota Erwita. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 16:00.
0: Nowy Świat po południu.
5: A my już w sierpniu mówimy Państwu dzień dobry w to piękne poniedziałkowe popołudnie. Dziś w składzie Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Aż do godziny 19:00. Bardzo gorąco się Państwu polecamy.

wszystkich marzeń i szalenie nam do twarzy. Z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia, choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy. Jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu,

wiosny albo zimy przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma, że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie, więc powtórzmy.

0: Trochę miejsca i Wojciech Młynarski, no właśnie, trochę miejsca nam nasz radiowy, studyjny aligator zrobił, więc dzięki temu wszyscy możemy się zmieścić. 3 sierpnia w kalendarzu, co oznacza, że pierwszy miesiąc wakacji już za nami, ale niestety to też oznacza, proszę Państwa, krótsze dni. Proszę sobie wyobrazić, że 3 sierpnia jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o całą godzinę i 23 minuty. A ten najdłuższy dzień mieliśmy całkiem niedawno, bo 21 czerwca. Także trochę smutno z tego powodu. Słońce ucieka nam coraz szybciej, no ale przynajmniej zadbaliśmy o to, żeby Państwo tego uciekającego czasu w ogóle dziś nie odczuli, co oznacza, że będzie się działo. A na początek sondażowe trzęsienie ziemi na prawicy.
1: Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart.
2: Chcemy naprawdę myśleć, i to jest takie nasze credo, o następnych pokoleniach.
0: Nowo utworzone Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus w najnowszym sondażu przekracza próg wyborczy z wynikiem 7,8% i pewnie wchodzi do Sejmu. To potężny cios dla Prawa i Sprawiedliwości, które po rozłamie notuje drastyczny spadek poparcia do poziomu niespełna 17%. Czy to definitywny koniec politycznej dominacji Jarosława Kaczyńskiego? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk. Po 16.30 sprawdzimy, jakimi płucami oddychają polskie metropolie.
3: W sensie poglądowym, informacyjno-edukacyjnym, ja uważam, że to jest ważne i potrzebne.
4: Mieszkańcy każdego miasta chyba tworzą takie protezy instytucji, których im po prostu brakuje. Na przykład ogrodów, parków, placów zabaw.
0: Na ile statystyki bywają sprytne, a satelity potrafią nas oszukać? O tym opowie Państwu Olga Bobienko i komu powinniśmy wierzyć? Kosmicznym pomiarom czy jednak własnym oczom? A po 17 zderzymy się z najświeższymi badaniami naukowców, a chodzi o nagminne oglądanie telewizji.
5: Nasz mózg zupełnie inaczej się uaktywnia, jeżeli biernie spędzamy czas, tak jak na przykład przy telewizji, nie wiem, oglądając powiedzmy telenowelę, to wtedy wystarczy, że rejestrujemy obraz, dźwięk, nie musimy go specjalnie jakoś przetwarzać, nie musimy nad tym się specjalnie zastanawiać. No można powiedzieć, że wtedy nasz mózg nieco zamiera.
0: Czy pilot w naszej dłoni to rzeczywiście przyspieszacz demencji i wczesnego Alzheimera? Czy dzisiejsi 20- lub 30-latkowie już teraz pracują na utratę pamięci? O tym opowie Państwu po godzinie 17 Olga Szygenda, a o tym, jak uratować mózg, zanim o nim zapomnimy, porozmawiam z człowiekiem, który o ludzkiej pamięci wie absolutnie wszystko. Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, dr Daniel Wójcik. Pojawi się na naszych łączach jak zwykle chwilę po 17.30, a po 18.00 Kacper Badura zaprezentuje Państwu nietypowe oblicze starości.
6: Prawdziwa aktywizacja osób starszych zaczyna się od budowania relacji.
7: Nie no, tego dnia to nie, bo mam pływalnię, następnego mam brydża, kolejnego mam tam coś, więc po prostu to jest dla starszych ludzi wybawienie, ja uważam. To nie jest siedzenie przed telewizorem czy, jak to mówią, paprotka na parapecie i patrzy, kto wszedł, kto wyszedł i kto z kim.
0: Kacper zabierze Państwa w podróż z niesamowitą grupą seniorek, która na własnym przykładzie udowadnia, że dbanie o środowisko, pasja i intensywna aktywność fizyczna nie mają absolutnie żadnych barier wiekowych. I to będzie idealny wstęp do tego, co czeka nas po 18.30, bo wtedy Anna Rukicińska i profesor Zofia Szarota wezmą pod lupę wiek na wakacjach i porozmawiają o ejdżyźmie na plaży. A tak przy okazji, czy polskie plaże Państwa zdaniem są wolne od uprzedzeń, czy wręcz przeciwnie? 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat online i media społecznościowe, jak zawsze, do Państwa dyspozycji.

0: 12 minut po godzinie 16. Przy okazji pani Ewa nas pozdrawia i daje znać, że straszny upał w Rzeszowie. Myślę, że nie tylko w Rzeszowie, ale faktycznie, jeżeli chodzi o południe, południowy wschód naszego kraju, to będzie się działo przez najbliższe dni. Proszę tam szczególnie na siebie uważać. No i oczywiście o prognozie pogody też będę państwu opowiadać, a będzie o czym i proszę naprawdę przygotować od razu butelkę chłodnej wody, bo naprawdę w tych najbliższych dniach przyda się. A jeżeli chodzi o politykę, to proszę państwa, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Ale to nie lider z najnowszego sondażu cieszy się najbardziej. Nowo utworzone Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus z impetem wchodzi do Sejmu, zdobywając 7,8% poparcia. Dla Prawa i Sprawiedliwości to chyba dramatyczny cios. Po partyjnym rozłamie formacja Jarosława Kaczyńskiego drastycznie traci siły, pikując do poziomu niespełna 17%. Kryzys dawnego giganta bezwzględnie wykorzystuje Konfederacja, dogania PiS i naprawdę brakuje jej już niewiele. Ale to nie koniec złych wiadomości dla Nowogrodzkiej, bo nowy projekt byłego premiera błyskawicznie zyskuje realne paliwo polityczne. Do obozu Mateusza Morawieckiego oficjalnie dołącza poseł Szymon Giżyński. Czy rozłam na prawicy drastycznie przyspiesza, a może to efekt świeżości, a może starości w nowej odsłonie, w nowym opakowaniu? To już pytanie do Klaudii Kowalczyk, która się uśmiechnęła, jak państwo słyszeli. Cześć Klaudia, dzień dobry.
1: Mi się ta świeżość kojarzy z tekstem z bieżni lekkoatletycznej o tak zwanej świeżości w kroku, że to widać z daleka. Czy świeży w kroku jest nasz były premier? To pytanie do Kseni Maćczak, która sobie w tym momencie pomyśli, a ja państwu opowiem, co tam w polityce. No to tak, pod Morawieckim obie lewice. Tutaj bym bardziej upatrywała kryzys, bo partia Razem pod progiem, a lewica w zasadzie mijankę zaliczyła z rozłamowcami z PiSu. Drugie pytanie, które mi się gdzieś tam w głowie pojawiło, to jak bardzo w stanie jest się rozlewać prawica po naszej scenie politycznej. No bo tak naprawdę mamy tak, Konfederację 1, Konfederację 2, PiS 1, PiS 2. Mhm. No i PSL.
0: Przynajmniej na razie, tak?
1: No ale PSL, tak, jeszcze chciałby tutaj być po tej części centrum.
0: No czekaj, to zależy, kto deklaruje. No, trudno oceniać po wypowiedziach wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chciałby dołączyć i trudno przynajmniej na razie z tego, co mówi Mateusz Morawiecki, wnioskować, że jakoś panowie się dogadają.
1: No, znaczy, ale mogą się nie dogadywać, ale na pewno są po tej samej stronie elektoratowej.
0: To prawda.
1: Więc będą się panowie podgryzać w ogonki i w łapki. No a co na ten temat mówił Łukasz Schreiber? Rozłamowiec, posłuchajmy.
2: Tworzenie ambitnej oferty dla Polaków. Oferty, która ma wychodzić poza bieżący spór polityczny. Oferty, która ma wychodzić poza najbliższe wybory. Chcemy naprawdę myśleć, i to jest takie nasze credo, o następnych pokoleniach, a nie tylko o następnych wyborach. Dlatego proponujemy rozwiązania najważniejszych kwestii i wyzwań, które stoją przed Polską i które zdefiniują Polskę na całe dziesięciolecia.
1: Jaki będzie sufit rozłamowców? To pytanie zadałam przed tym, co państwo mogli usłyszeć z ust Łukasza Schreibera, który nakreślił nam problematykę tego ugrupowania, czym się będzie zajmować. No to tak, szeroko pojętą przyszłością, także przeszłością, pokoleniami. Znana oferta programowa, gdzieś już ją słyszałam. No więc ciężko będzie im z taką ofertą, tracąc też dostęp do szyldu Prawa i Sprawiedliwości, tracąc dostęp do konserwatywnych wyborców, taki bezpośredni, jako ten właśnie główny szyld, zdobyć jakiś większy rozgłos. Tak też dzisiaj czytałam w analizie Klubu Jagiellońskiego, że ta tradycyjnie sprawdzona marka jednak ma większą siłę przebicia i to jest chwilowy wyskok Mateusza Morawieckiego. No bo załóżmy, że taki przeciętny wyborca, on się aktywuje już niedługo, bo zacznie się kampania. On ma prawo nie orientować się w tych wszystkich takich kłótniach partyjnych, kto jest z kim, kto się nie lubi w danym okręgu, tylko idzie i głosuje na kogoś, kto gdzieś tam mu w duszy gra, niezależnie jaki tam, do jakiego szyldu się zapisał. No a w tym przypadku jest to szyld znany od kilku 10 lat, 20, tak, minęło w tym roku. O, piękna rocznica. Prawo i Sprawiedliwość. Analitycy wskazują także, że ta nowa formacja, zamiast osłabiać PiS, na czym pewnie zależy rozłamowcom, może w pierwszej kolejności podgryzać elektorat Konfederacji, ten bardziej umiarkowany. No ale tutaj stawiamy kolejne znaki zapytania, kolejne wyzwania. Nie ma zaplecza medialnego ugrupowania Morawieckiego. Ma sam były premier ogromny elektorat negatywny, związany z różnymi działaniami z przeszłości. No, a może Morawiecki z wozu PiS-owi lżej. To znaczy, jeśli Prawo i Sprawiedliwość pozbyło się kogoś z tak dużym balastem, związanym między innymi z koronawirusem, z działaniami, no, pamiętamy, z aferami oczywiście. I tak dalej, mogłabym wymieniać, moglibyśmy tutaj do jutra sobie posiedzieć, no to może PiS jednak będzie rósł.
0: No na razie nie rośnie.
1: Na razie nie rośnie, ale pamiętajmy, że do wyborów zostało jeszcze... No, za rok o tej porze będziemy w ścisłej kampanii.
0: Chcesz powiedzieć, że wszystko to kwestia oferty programowej?
1: Oferty programowej i jej przedstawienia, także mediów, których obecni rozłamowcy nie mają, a nie chcę mówić tego słowa okropnego, maślarzy, prawda? No, ale trzeba powiedzieć, że frakcja maślarzy, która wygrała partię, która przy niej została, ma także media. I to może być największe aktywo. Tego wszystkiego. No tak,
0: No to teraz to już, przepraszam, że ci wchodzę słowa, teraz to już wszystko jasne. Wiemy, dlaczego premier Mateusz Morawiecki i ci wszyscy posłowie, którzy stoją za jego plecami, są tacy sympatyczni w stosunku do dziennikarzy. Odpowiadają absolutnie na każde zadane pytania. Już teraz nie ma ucieczek, nie ma, że każda redakcja po jednym pytaniu. Zwróć uwagę.
1: A te plecki się pokazał?
0: No, te plecki gdzieś z tyłu stoją.
1: Te. Dokładnie te. Były premier podsumował ten piątkowy festiwal idei, o którym państwo mogli też rano posłuchać, zwany także grillem u Matiego, i zapowiedział marsz przez Polskę, budowę alternatywy dla obecnych rządów. Posłuchajmy.
3: Kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła, to w ostatnich kilku latach historia pokazała swoje naturalne, normalne oblicze. I już w ostatnich kilku latach stało się więcej niż przez poprzednich parę dekad. Zmiany, głębokie zmiany kulturowe, technologiczne, geopolityczne, polityczne, gospodarcze pokazują, że świat zmienia się. Żeby nie powiedzieć, dotychczasowy świat wali się jak domek z kart.
1: Jaki Fukuyama z tym końcem historii. Tutaj Mateusz Morawiecki popisał się rzeczywiście znajomością pewnych bonmotów. Na dołączenie, tak jak wspomniałaś, do tego ugrupowania zdecydował się poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister, ale przede wszystkim jeden z współpracowników Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów Porozumienia Centrum. Wiemy, że te osoby są specjalnie uprzywilejowane w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi o Szymona Giżyńskiego. Jeśli udaje się wyciągnąć taką osobę, jeśli ona czuje się niedoceniona w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie, to jest duży ruch. Przynajmniej na razie.
0: To wiesz co, ja bym to samo powiedziała o pośle Schreiberze, bo z tego, co słychać w kuluarach, to zdaje się, że prezes Jarosław Kaczyński najbardziej żałuje odejścia właśnie posła Schreibera. Nie wiem, czy przysłuchiwałaś się, bo dzisiaj był zapytany gdzieś na korytarzach sejmowych, czy on też odczuwa właśnie, że może nie do końca ta decyzja była przez niego przemyślana, czy faktycznie dobrze zrobił odchodząc. Powiedział, że no, polityka rządzi się swoimi prawami, ale on oczywiście złego słowa o prezesie Jarosławie Kaczyńskim nie powie. Nigdy.
1: No ja jeszcze tutaj mogę zarzucić, od razu wszystkich prawników uprzedzam, to żart. Nawet się małżeństwa rozpadają, wiesz?
0: Przez rozwód. Że do tego nawiążę.
1: Chodzi mi oczywiście o panią Sylwię Sobolewską, która bez męża pokazała się na grillu u Mateusza Morawieckiego, pewnie przysłuchując się ofercie programowej, ale przecież można to zrobić w inny sposób, można tam mieć bardziej dyskretne ucho, a jednak chciała się pokazać właśnie tam i pogadać może z tymi, może przeciągnąć ich z powrotem do partii. Nie wiem, jaki był to cel, jej męża tam nie było, mąż został przy Jarosławie Kaczyńskim.
0: O, to ciekawe.
1: No, bardzo ciekawa kwestia, ale Mateusz Morawiecki zapowiedział nam jeszcze ciekawsze rzeczy, bo 15 października odbędzie się wielka konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Fajna data i bardzo się to podoba
0: 15 października, tak.
1: Innemu posłowi Krzysztofowi Cieciurze. Posłuchajmy.
4: Myślę, że tak może być, że rzeczywiście wtedy ruszy oficjalnie już nowy ruch polityczny. Ruch już ruszył, tak, ale pod szyldem już partyjnym. Wydaje się, że ta symbolika 15 października będzie taką atrakcją dla Mateusza Morawieckiego, żeby ogłosić powstanie partii.
1: Mm-hmm. Tak widzi to pan poseł także Rozłamowiec. No, wielki blackout zapanował wśród rozwojowców, harcerzy, bo maślarze odcięli od całej komunikacji. No i tak chętniej na pewno rozmawiają z nami. Może to i lepiej, że ich odcięli, ale to na sam koniec. Chciałam jeszcze krótko wrócić do kwestii rakiety, która spadła nieopodal Lublina w Tarnawie Kolonii. Czynnikiem ludzkim i zwlekaniem z decyzjami tłumaczy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski to, że zawiodły procedury po upadku tej rakiety. Procedury to znaczy 17 powiatów objętych zagrożeniem, a syreny alarmowe włączono tylko w 7. Posłuchajmy.
5: Upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut, natomiast jest to zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw i w pierwszej kolejności to, co zrobiłem, to już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. W procesie jest też taki słaby punkt, że osoby, które włączają alarm, mówię tutaj o kierownikach w powiatowych centrach, chcą być pewne, to jest bardzo poważna sytuacja i decyzja do podjęcia, w związku z czym zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia.
1: A jeszcze dziś rano wiceminister cyfryzacji ogłosił w jednym z wywiadów, teraz mi to wpadło pod rękę, wiceminister Rafał Rosiński ogłosił, że syreny, które powiadamiały mieszkańców, w sumie to działały prawidłowo. No ale nie przewidział tego, że nie wszystkie jednak zadziałały, nie wszystkie jednak włączono. Ale wracając...
0: A kto powinien przewidzieć?
1: Służby, może. Wracając do kwestii rakiety, na pewno jest to ogromny test dla naszego dowodzenia, dla służb. Natomiast czy został on pomyślnie zdany przez nasze służby? Na to myślę, każdy z nas musi odpowiedzieć sobie już sam. I na pewno także sam przeczytać, dopytać i przygotować się. Nie czekać na to, co mogą powiedzieć politycy. Na pewno do tematu rakiety jeszcze wrócimy. Chciałam właśnie do Ministerstwa Cyfryzacji na koniec powrócić, bo może to i lepiej, że niektórzy posłowie nie mają dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, a to dlatego, że mogą ją czasami niezbyt poprawnie wykorzystywać od rana. Nie tylko w sumie dziś, bo w internecie przez cały weekend huczało od tego, że niektórzy nabierają się na takie sprytne linki. Linki, które wykradają nam wszystko z życia. Czyli na przykład pisze do nas zaufany kolega, który też został wcześniej zainfekowany i podsyła: słuchaj, mam tutaj taką siostrzenicę, czy mógłbyś zagłosować na Madzie w konkursie tańca? Kliknij. No musisz kliknąć. Czemu nie klikniesz? Jesteś dobrym kolegą. I niektórzy się na to nabierają. Oczywiście scenariusze są różne. Ja słyszałam akurat o tej siostrzenicy.
0: Czekaj, chcesz powiedzieć, że minister cyfryzacji się dał na to nabrać?
1: To akurat był wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i nie wiem, czy na siostrzenicę koniecznie, ale wiemy, że ofiarą takiego oszustwa padł. I oczywiście na każdego znajdzie się sposób, nie ma co się śmiać. Trzeba być po prostu uważnym i nie klikać w żadne podejrzane linki. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, nikt poza nami nie zadba o nasze bezpieczeństwo w sieci.
6: Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. 270 tysięcy incydentów zanotowanych w roku 2025. Rosja prowadzi z Polską w cyberprzestrzeni wojnę, cyfrową wojnę. Hybrydowo nas atakują, próbują poprzez przejęcia kont wymuszać też dezinformacje, rozprowadzać informacje, wprowadzać w polską infosferę nieprawdziwe informacje. Nie ma znaczenia, kogo konto zostało przejęte.
1: No dla mnie chyba trochę ma, bo to jest jednak telefon bardzo ważnej osobie w państwie, która ma tam też pewnie wiadomości bądź kontakty do kolejnych takich osób. No i co, jeśli wiceminister napisze do swojego kolegi ministra w rządzie: słuchaj, mam taką siostrzenicę, to może minister też będzie miał miękkie serce i tak po nitce do kłębka. Dojdziemy dalej, bo nie zaczęło się wcale od polityków. Ja widziałam 2 tygodnie temu dziennikarzy sportowych, którzy mieli poprzejmowane konta.
0: No wiesz, ktoś chciał dobry uczynek zrobić, tak? Ale z drugiej strony...
1: Ja nie mam serca.
0: Dobry przykład idzie z góry, tak? Więc od kogo mamy wymagać tej szczególnej ostrożności, jak nie właśnie od tych na samej górze.
1: A trąbimy, tak? Że w Radiu Nowy Świat polecamy posłuchać, jak swoje konto zabezpieczyć. Ja nie mam serca, dlatego proszę mi linków nie wysyłać, na żadnej siostrzenicy nie zagłosuję i na twoją też.
0: Jak wyślesz mi taki link, to oczywiście zadzwonię do ciebie, możesz być pewna.
1: I powiesz, że zagłosowałaś.
0: Jak będziesz potrzebowała 5 zł pożyczyć, to też.
1: To dobrze. To zostawię państwa jeszcze z obiecaną piosenką. Sama widziałaś, że byłam przerażona, bo zapomniałam. Taki ten dzień był długi, że no nie wiedziałam, co państwu zaprezentuję. Do ostatniej chwili. To chyba laurka na pożegnanie od sympatycznego pana harcerza do niewątpliwie sympatycznego pana Jarka.
7: Trzymaj się, kochamy cię, jesteś najlepszy.

0: Bo im mniejszy wynik na liczniku, tym bliżej będą siebie.
1: Wiesz co, słuchając cię, to w sumie tak sobie pomyślałam, że chyba na prawicy skończył się czas takich, jakby tego to ładnie ująć, takich salonowych uprzejmości.
0: Oj.
1: Zaczęła się walka o polityczne przetrwanie. Pytanie jak brutalna i pewnie o tym się będziemy przekonywać.
0: Tak jest. A jutro na drugą nóżkę, jakby państwu
1: był
0: niedosyt. Obiecałam na drugą nóżkę.
1: Dobrze.
0: Będzie może nawet jakiś jazz?
1: Bardzo cię proszę. Ja nie mam nic przeciwko. Myślę, że państwo też nie. Klaudia Kowalczyk o tym wszystkim dziś państwu opowiadała. Bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: I zapraszam. Ze studia?
0: Oj, chyba jeszcze nie.
1: Nie,
0: ale
1: już
0: może się uda.
1: A.
0: Nie jutro, ale myślę, że wrócę z gitarą na przykład.
1: Wróć. Na razie opiekuj się aligatorem naszym, który za twoimi plecami. Nie pozwól mu, żeby umarł tutaj z głodu.
0: Z pragnienia.
1: Z pragnienia też. A w najbliższym czasie mogłoby to się zadziać. 16:29 na naszym zegarze, co oznacza, że za chwil kilka zajrzymy do prognozy pogody. Będzie gorąco, proszę państwa.

0: Nunzi i 16.32. Przy okazji pani Magdalena pyta, czy będzie można głosować na utwór, który zaprezentowała Klaudia Kowalczyk. Przekażemy redaktorowi prowadzącemu, no i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy.
1: Pogoda.
0: Przed nami tydzień, w którym termometry dosłownie oszaleją, a wszystko przez bardzo gorące powietrze prosto z nad Sahary, które dotrze do nas w najbliższych dniach. Lokalnie na południu kraju możemy zobaczyć 40 stopni w cieniu, proszę Państwa. Afrykańskie lato rozkręca się jednak już dzisiaj. W większości kraju mamy ponad 30 stopni. Im dalej na południe, tym mocniej słońce daje się we znaki. Kraków, Rzeszów i Katowice notują dziś 34 stopnie. W Łodzi 32, w Warszawie niewiele mniej, 31, jeśli szukają Państwo oddechu. Kierunek dziś tylko jeden, północ kraju. Na Pomorzu przyjemne 24 stopnie, w Bydgoszczy 27, w Poznaniu 29, ale też na północy dziś

najpogodniej. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na rozgrzanym południu. Tam do końca dnia mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. Wiatr na ogół będzie słaby, ale uwaga, w czasie burz nieco mocniej zacznie dmuchać. A co w kolejnych dniach? Jutro i pojutrze czeka nas prawdziwe apogeum fali upałów. Jutro na południu aż 38 stopni, w centrum 35, na Dolnym Śląsku 36. Przed 30 ucieknie jedynie Suwalszczyzna. Jutro tam przyjemne 28 stopni. A w środę żar poleje się już z nieba w całym kraju, bez wyjątku. Nawet na Pomorzu zobaczymy 31 stopni, na Suwalszczyźnie 33 i tam może przelotnie popadać. Centrum kraju rozgrzeje się do 28 stopni, a na południu absolutny rekord tego tygodnia, aż 40 stopni. Od dziś ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w części południowej naszego kraju i dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części województw lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Także proszę pamiętać o butelce wody, nakryciu głowy. No i kto może, proszę unikać pełnego słońca.

The Cardigans i 16:37. Widzę, czytam, nie chcą Państwo niektórzy już o polityce słuchać. No to nie będzie tyle. Tyle mogę obiecać. Za chwilę zmienimy krajobraz z politycznego na zielony, bo opowiemy Państwu o tym, które miasta są najbardziej zielone i dlaczego. Według oficjalnego rankingu GetHome.pl niekwestionowaną stolicą polskiej zieleni, no ciekawe, czy by Państwo zgadli, pozostaje Zielona Góra. Tuż za nią na podium meldują się Katowice oraz Bydgoszcz, a na drugim biegunie z wynikami zaledwie kilku procent wylądowały Rzeszów, Gorzów Wielkopolski i Kraków. Czy naprawdę w Krakowie brakuje zieleni? No i tutaj chyba też czas na naszą taką radiową sondę i pytanie do Państwa. Co jest ważniejsze, kiedy mówimy, że nasze miasto jest zielone, wielki, jakiś taki gęsty las na obrzeżach miasta, do którego trzeba dojechać, czy na przykład mały, przytulny park, 5 minut spacerem od domu? A może wystarczą ulice wysadzone drzewami? No i proszę się przyznać, jak to wygląda w Państwa miastach. Czy tę zieleń widać i ona jest wystarczająca, czy absolutnie nie? 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online. Zapraszam Państwa do dyskusji, zanim Olga Bobienko pojawi się w naszym studiu i opowie, jak to z tą zielenią w miastach jest.

0: Ozzy Osbourne i 16:42. Które miasta w Polsce są dziś najbardziej zielone? Najnowsze zestawienie przygotowane na podstawie danych Geoportalu pokazuje, że czołówka od kilku lat pozostaje niemal niezmienna, ale same liczby to dopiero początek historii, bo o tym, czy miasto rzeczywiście jest zielone, nie decyduje wyłączna powierzchnia lasów czy parków. Coraz większe znaczenie ma to, czy zieleń pomaga obniżyć temperaturę podczas upałów, zatrzymać wodę po gwałtownych deszczach i jak łatwo jest dostępna dla mieszkańców. No to jak to wygląda i które samorządy najlepiej odnajdują się w tej zielonej transformacji? O tym już teraz będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko. Cześć, Olu.
1: Cześć, dzień dobry. No właśnie, bo ta zieleń jeszcze kilka lat temu była traktowana trochę jako taki estetyczny dodatek i kwestia tego, czy będzie nam przyjemnie w tym mieście, czy niekoniecznie. To już pomijając, że ewidentnie samorządowcy jakieś tam kilkanaście lat temu stwierdzili, że bardziej estetyczny jest beton niż ta zieleń, no ale beton
0: zawsze
1: można pomalować.
0: Wystarczy, że będą ławeczki i fontanny. Tak. To już wystarczy, tak? Tak. A to, że nie ma się absolutnie gdzie skryć wtedy, kiedy naprawdę na termometrze 40 stopni, no to na inną dyskusję.
1: Tym bardziej, że możemy sami sprawdzić, jaka temperatura jest dokładnie w miejscu, w którym są drzewa i nie jest to taka wyspa cieplna, która nam się tworzy w mieście i wystarczy wyjść na beton, na tę żywą wręcz, żywe słońce. No i różnica potrafi być nawet kilku stopni Celsjusza, więc to robi bardzo dużą różnicę dodatkowo, nomen omen. No ale właśnie, beton i asfalt nagrzewają się błyskawicznie, tworzą zjawisko tej wyspy ciepła, a uszczelnione powierzchnie nie są w stanie zatrzymywać intensywnych opadów. No i dlatego też samorządy to, co robiły wcześniej, teraz odkręcają. No i coraz częściej inwestują nie tylko w nowe parki, ale również w jakieś ogrody deszczowe, zielone torowiska, czy rozszczelnianie tych placów
0: czyli nasadzenia. Wydaliśmy pieniądze na to, żeby położyć kostkę, a teraz rozumiem, pozbywamy się tej kostki, tak? I siejemy trawkę.
1: To nie są potwierdzone informacje, w ogóle nie są sprawdzone informacje, to co teraz powiem, ale może któryś szwagier po prostu ten beton miał trochę taniej i trzeba było akurat na pewnym etapie zabetonować nasze miasta, a teraz taniej jest, tańsza jest zieleń. Żart. W razie czego dodaję, nie mam niesprawdzonej informacji. Tak czy siak, jeżeli chodzi o Geoportal i te dane, które Geoportal przekazuje, no to wbrew często powtarzanej opinii, większość miast wojewódzkich nie traci terenów leśnych i zadrzewionych. I tutaj jest liderem Zielona Góra, gdzie lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują około 55% powierzchni miasta. Na drugim miejscu są Katowice, na trzecim Bydgoszcz, dalej jest Toruń, Olsztyn, Kielce, na końcu zestawienia są Rzeszów, Gorzów Wielkopolski i Kraków, bo jeżeli chodzi o tereny zielone, to w Krakowie to jest raptem około 6%, w Rzeszowie około 3%, w Gorzowie około 5%.
0: Pan Marek potwierdza, że w Krakowie dużo betonozy, szczególnie w nowych dzielnicach. Bo pytałam przed chwilą, czy to możliwe, że naprawdę Kraków nie jest zielonym miastem.
1: Ale warto jest podkreślić, że te same liczby mogą nas prowadzić do błędnych wniosków, bo jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to, że ona od lat utrzymuje pierwsze miejsce, to dlatego, że po rozszerzeniu granic administracyjnych 11 lat temu włączono do miasta rozległe tereny leśne i tereny rolnicze. No a to oznacza, że ta wysoka pozycja w rankingu nie jest wyłącznie efektem współczesnej polityki zazielenienia albo odbetonowania. No a dlatego też, jeżeli chodzi o tego typu indeksy, o tego typu rankingi, raporty, no zawsze trzeba na to patrzeć z takim lekkim przymrużeniem oka, ale także zwracać uwagę na to, o czym konkretnie nam te dane mówią w tym teraz momencie. No i do tego odnosi się dr Andrzej Kassenberg.
2: baza danych, która jest do dyspozycji, jest dość ograniczona i jakość tych danych jest też ograniczona. I nie jest to wina tych, którzy tym się posługują, natomiast ci, co z tego chcą korzystać, muszą mieć tego świadomość. Podam przykład z tego indeksu. Nie ma odpowiedzi na przykład na pytanie, jaki jest skutek zmiany klimatu w sensie nadumieralności wynikającej z wysp ciepła i tego, że część społeczeństwa, zwłaszcza starsze i małe dzieci, są bardzo wrażliwe na wysokie temperatury.
1: I to ma się właśnie odnosi się do tej współczesnej polityki zazielenienia, bo o pewnych rzeczach po prostu nie mówimy, albo pewne rzeczy nie są uwzględniane, jeżeli chodzi o tego typu raporty i indeksy. I jeszcze patrząc na to, że w tej czołówce tego właśnie raportu są Katowice, no to przykład Katowic jest też trochę inny niż Zielona Góra. No bo miasto jest kojarzone przede wszystkim z przemysłem, w którym udział lasów i terenów zadrzewionych no, sięga ponad 40%, podczas gdy te obszary przemysłowe zajmują niecałe 8% powierzchni miasta, więc tu ta sytuacja porównując do Zielonej Góry jest całkowicie inna, bo ta Zielona Góra nawet przez nazwę no, jakoś tak, nam się tak kojarzy.
0: Zwrócić na to uwagę, że nazwa zobowiązuje. Ale to oznacza, że tak naprawdę wystarczy las na peryferiach, żeby uznać dane miasto za zielone, bo będzie akurat ten las no,
1: będzie przeważał, tak, i będzie przeważał, jeżeli chodzi o powierzchnię tego miasta i nawet jeżeli nie będzie przeważał, jeżeli chodzi o powierzchnię tego miasta, bo tak jak tutaj powiedziałam, co prawda Zielona Góra to jest ponad 50%, no ale w przypadku Katowic ponad 40%, no to mimo wszystko nawet taka zmiana granic administracyjnych robi już swoje. No, ale też jeszcze ciekawe są zmiany zachodzące w ostatnich latach, bo też ten raport mówi o tym, że między 2020 a 2026 rokiem największy przyrost terenów leśnych i zadrzewionych odnotował Wrocław, bo ich powierzchnia zwiększyła się o 805 hektarów, jeżeli dobrze liczę. Drugie miejsce zajął tutaj Poznań, gdzie przybyło ponad 500 hektarów zieleni. No a to jest wzrost około 14%. No i w tym czasie zwiększyła się również powierzchnia takich terenów w Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Opolu. Chociaż w przypadku Wrocławia i Poznania nie wynikało to z powiększenia granic administracyjnych, jak w przypadku innych miast, bo tutaj powierzchnia obu miast pozostała niezmieniona, a miasto zainwestowało w zieleń. Albo odinwestowało się w beton. Natomiast no, nie każde miasto odnotowało taki wzrost, bo największy spadek tych powierzchni terenów leśnych i zadrzewionych jest mimo wszystko w tej Zielonej Górze, która ciągle jest na pierwszym miejscu. Więc to oczywiście nie oznacza wycinki drzew czy likwidacji parków, no ale te dane pochodzą z ewidencji gruntów, dlatego część tych zmian może wynikać z takiej aktualizacji baz danych, korekt geodezyjnych lub zmian klasyfikacji poszczególnych działek, a nie z takich rzeczywistych przekształceń przestrzeni. Dlatego też, jak mówi socjolog dr Tomasz Marcysiak, tego typu rankingi to oczywiście jedno, ale czym innym jest także to, że zwracamy uwagę obecnie na tę zieleń w swojej przestrzeni, między innymi również po to, żeby mieć po prostu piękny widok.
3: My najpierw rozbudowujemy sami w niedookreślony sposób i chaotyczne miasto, a później dopiero zaczynamy je rewitalizować. I mieszkańcy każdego miasta chyba tworzą takie protezy instytucji, których im po prostu brakuje. Na przykład ogrodów, parków, placów zabaw, które są taką namiastką wyjścia przed dom i odpoczynku w jakimś fajnym miejscu, w dobrym plenerze, w dobrym nastroju. Nie wiem, kto kieruje się rankingiem, wybierając jakieś miejsce, ale wydaje mi się, że bardziej racjonalnym wyjaśnieniem będzie to, że chcielibyśmy mieć komfortowo, bezpiecznie i ewentualnie piękny widok.
1: No i jeszcze tylko bym zaznaczyła, że eksperci także przy tego typu rankingach zwracają uwagę na ten istotny problem, czyli To jest ranking oparty na ewidencji gruntów, czyli ranking, który nie pokazuje całej zieleni obecnej w miastach. To nie uwzględnia drzew rosnących między blokami czy przydomowych ogródków. No ale z punktu widzenia mieszkańca, często ważniejsze od tej liczby hektarów, nie wiem, czy tu się zgodzisz, ale mnie się wydaje, że
0: jest
1: no
0: to,
1: właśnie
0: czy
1: tak
0: mamy
1: jest.
0: Bliżej kilka klatki minut. Schodowej, tak, wyjścia gdzieś po drodze, jak jakiś teren zielony.
1: Tak. Mhm. I właśnie o to chodzi, że jeżeli ten park znajduje się kilka minut spacerem od domu, czy też najbliższy większy teren zielony jest oddalony o kilka kilometrów, no to jest to miejsce już zdecydowanie atrakcyjne do życia i no, myślę, że można by było mówić, że powoli to znajduje jakieś odzwierciedlenie również w polityce państwa, natomiast powoli to chyba słowo jest kluczowe. No i o tym jeszcze raz dr Kassenberg.
2: W sensie poglądowym, w sensie dotarcia do ludzi, pokazania, co jest ważne, co jest potrzebne, czyli informacyjno-edukacyjnym. Ja uważam, że to jest ważne i potrzebne. Natomiast w sensie podejmowania decyzji, to trzeba byłoby każdy z takich indeksów dobrze prześwietlić i zobaczyć, czy on naprawdę daje nam dane i informacje pozwalające prawidłowo podjąć decyzję.
1: No i dlatego odpowiedź na pytanie, które miasto jest dziś najbardziej zielone, wcale nie jest taka oczywista, jak sugerują.
0: Czyli coś innego powiedzą mieszkańcy poszczególnych miast, a co innego będzie widać w statystyce, bo zielone miasto to nie to, które ma właśnie wielki las na papierze, ale to, które daje nam oddychać tuż po wyjściu na przykład z klatki schodowej.
1: Dokładnie. Plus jeszcze to jest także kwestia tego, że tak jak Zielona Góra jest bezkonkurencyjna pod względem udziału lasów i terenów zadrzewionych, no tak o jakości życia decyduje to, czy ta zieleń jest blisko i czy daje ci ten cień podczas upału i czy zatrzymuje wodę po ulewach, o której właściwie cały czas też mówimy. No i oczywiście... Czy rzeczywiście pomaga miastu radzić sobie z tymi zmianami klimatu i ze skutkami tego zmieniającego się klimatu, więc no, z tego powodu drzewa, parki, błękitno, zielona infrastruktura no, powinny nie być już dodatkiem do miasta i chyba tu się możemy wszyscy z tym zgodzić, a powinny być najważniejszym elementem takiego miasta, bo później na koniec dnia siadamy i mówimy, że fajnie by było wyprowadzić się na wieś, ta wieś też jest już inna, albo nad wodę, ta woda też jest już inna i możemy... Zawsze ta trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie.
0: Blisko większych miast, o tym też moglibyśmy porozmawiać. Pani Ania napisała, że na przykład w Rzeszowie jest dużo zieleni, ale niewiele terenów rekreacyjnych czy parków z prawdziwego zdarzenia. Na osiedlu i pod oknami mam mnóstwo drzew, krzewów i trawników, ale Nordic Walking to tylko bulwary nad Wisłokiem się nadają, a tam taki tłok, że wolę jechać do lasu.
1: No to i właśnie, więc te wyjazdy do lasu to jest jeszcze tego typu kwestia.
0: I jeszcze pani Marzena, z tym Krakowem to chyba prawda, bo jak do mojego najlepszego przyjaciela przyjechała w odwiedziny koleżanka z Krakowa, to stwierdziła, że Zgierz jest bardzo zielony. Oczywiście w porównaniu, bo ja nie uważam, żeby było aż tak zielono. Walczę nieustająco ze spółdzielnią mojego osiedla, żeby przestali kosić jak wściekli. Jest też petycja o odbetonowanie naszego głównego placu. No to jest dokładnie to, o czym mówiłaś, czyli najpierw urządziliśmy jedną wielką rewitalizację, która no przy temperaturze 40 stopni, kiedy no właśnie usiądziemy, co z tego, że są fontanny, tak? Co z tego, że jest woda, ale no nie mamy się gdzie skryć.
1: A poza tym do tych fontan nikt nie pozwala wchodzić.
0: Więc. To jest jedna kwestia, ale spróbuj tam wytrzymać w tych 40 stopniach. To już też na zupełnie inną opowieść. Czy państwa miasta są zielone? I co by państwo zmienili w tym otoczeniu dookoła? To pytanie oczywiście do państwa. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję.
1: Ja
0: a dookoła nas zielono?
1: Dziękuję.
0: Bardzo chyba nawet.
1: Dookoła nas bardzo zielono. Tylko znowu te trawniki powycinane w pień.
0: Kuszenie w najbliższą sobotę. Najlepiej o godzinie 7, prawda?
1: Tak jest.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przed południem 60 km na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Poruszał się w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To już kolejna taka sytuacja nad Bałtykiem w ostatnim czasie. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 18-latkowi, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem 30-letnią kobietę. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Poraniona kobieta opuściła dziś szpital. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Bodnar ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Według źródeł polskiej agencji prasowej wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywana jest Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenckiej oraz obecny wiceszef MSZ Oleksandr Miszczenko. W Tatrach przybywa kozic, przekazał w komunikacie Tatrzański Park Narodowy. Wiosną naliczono ich blisko 800, w tym 95 tegorocznych młodych. To o 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał świadczący o poprawie rozrodu, choć wskaźnik nadal nie osiąga poziomu uznawanego za w pełni satysfakcjonujący. Kozica tatrzańska jest endemicznym podgatunkiem kozicy i ściśle chronionym symbolem Tatr. Stada liczone w Tatrach są liczone dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Znakomita malijska artystka Fatoumata Diawara będzie główną gwiazdą rozpoczynającego się w ten weekend festiwalu African Beats. Pojawi się na scenie 7 sierpnia w piątek, pierwszego dnia, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
3: Fatoumata jest obecnie jedną z najpopularniejszych artystek, która reprezentuje muzykę i kulturę afrykańską na świecie. I zaproszenie Fatoumaty Diawary na African Beats Festival od początku, od pierwszej edycji było moim marzeniem. Dopiero w tym roku udało się to ze względu na to, że jej kalendarz w końcu był na tyle dopasowany, otwarty i elastyczny, że udało się zaprosić ją do Polski.
2: Festiwal African Beats to 3 dni pełne afrykańskich rytmów, koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Oprócz Fatoumaty Diawary wystąpią jeszcze tacy artyści jak Kasiwa Mutua czy Tami Krest. Impreza odbędzie się w ten weekend we wsi Kawęczyn pod Warszawą, a Radio Nowy Świat jest jej patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Takim oto sposobem Robert wprowadził nas w drugą godzinę popołudniowego spotkania.
0: Nowy Świat po południu,
1: którą rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Natalia Róża-Harkiewicz, Olga Szygenta, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to muzycznie dołącza do nas Jamiroquai.

7 minut po godzinie 17 to przy okazji rozmowy o najbardziej zielonych płucach polskich metropolii. Chwalą się Państwo, które miasta zyskują, jeżeli chodzi o zieleń. Pani Natalia między innymi w naszej patronackiej grupie napisała, że Wrocław jest coraz bardziej zielony. Mieszkam prawie 30 lat. Zabetonowane place rewitalizują nowe, pełne kwiatów, krzewów, drzew. Przestali ścinać trawniki co chwilę. Pod domem mamy regularne łąki. Zamiast przyciętych trawników nad rzeką i w Parku Grabiszyńskim całe obszary bez koszenia lub tylko dwa razy w roku. Ostatnio zaczęli sadzić krzewy i drzewa na przystankach autobusowych, na wielkich skrzyżowaniach. Z roku na rok jest coraz lepiej, napisała pani Natalia. No to nic, tylko brać przykład między innymi z Wrocławia, ale w wielu innych polskich miastach to też się oczywiście zmienia na plus. A w nawiązaniu do fontan, to jeszcze pani Marzena napisała, że do Zgierskiej fontanny na placu to bym nie weszła, nawet jakby mi dopłacili. No i słusznie, pani Marzeno, bo to prawdopodobnie jedyna inwestycja miejska, w której zamiast zwrotu z inwestycji można dostać darmowy pakiet dermatologiczno-gastryczny. Chyba tak powinnam powiedzieć.

0: Krim. 11, a już nawet 12 minut po godzinie 17. No dobrze, to skoro w poprzedniej godzinie sporo mówiliśmy o zieleni, o jej wpływie także na nasze zdrowie, o czym mieszkańcy zielonych miast z pewnością się w najbliższych dniach przekonają przy tych ponad 30, a czasem nawet i 40 stopniowej temperaturze, to teraz z tego zielonego parku przeniesiemy się prosto na kanapę. Choć jak się okazuje, to wcale nie jest bezpieczny kierunek dla naszego umysłu, bo oto najważniejsze trwające aż 20 lat badania pokazują, że seryjne oglądanie telewizji dosłownie kurczy nasze mózgi.
1: Nasz mózg zupełnie inaczej się uaktywnia, jeżeli biernie spędzamy czas, tak jak na przykład przy telewizji, nie wiem, oglądając powiedzmy telenowelę, to wtedy wystarczy, że rejestrujemy obraz, dźwięk, nie musimy go specjalnie jakoś przetwarzać, nie musimy nad tym się specjalnie zastanawiać. No można powiedzieć, że wtedy nasz mózg nieco zamiera.
0: Ale co ciekawe, przy innych czynnościach na siedząco, jak praca przy biurku, czy na przykład czytanie książek, takiego horroru dla neuronów już nie stwierdzono. Dlaczego więc pilot od telewizora staje się przyspieszaczem starości i czy 20- lub 30-latkowie już teraz pracują na demencję? O tym wszystkim porozmawiamy także z naszym gościem po 17.30, neuropsychologiem doktorem Danielem Wójcikiem. No to proszę się przyznać, jak długo potrafią Państwo w nocy oglądać seriale i ile wynosił najdłuższy maraton? 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat online i media społecznościowe. W tej kwestii też do Państwa dyspozycji.

0: Zachwyt i Karolina Prasą, nie tędy droga, 17 minut po 17. No to proszę sobie wyobrazić, że każdy odcinek serialu obejrzany jednym ciągiem wymazuje mały kawałek naszych wspomnień. Brzmi jak tani horror? Poniekąd tak jest. Międzynarodowy Zespół Naukowców właśnie skończył 20-letnie badania i ma twarde dowody. Telewizja dosłownie kurczy te obszary mózgu, które odpowiadają za naszą pamięć. A o szczegółach tego badania opowie Państwu teraz Olga Szygenda.
1: Ponad 20 lat obserwacji, ponad 1700 uczestników i jeden wniosek. Sposób, w jaki spędzamy czas na siedząco, może mieć znaczenie dla zdrowia naszego mózgu. Takie wnioski płyną z badania opublikowanego w czasopiśmie Alzheimer and Dementia. O tym, co dokładnie odkryli naukowcy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, neurolożka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2: Wykazano, że nadmierne, powyżej 2 godzin oglądanie telewizji w sposób taki bierny, czyli gdzieś telewizor gra w tle, u osób nieaktywnych, czyli nieaktywnych społecznie, czyli co rozumiano przez to? To były osoby, które deklarowały, że nie uczestniczą w jakichś regularnych aktywnościach, typu wspólny sport, spotkania w jakiejś grupie, powiedzmy rówieśniczej. Znaczy generalnie nie oceniano innych rodzajów interakcji społecznych, tak? Tylko takie rzeczywiście systematyczne. No i rzeczywiście tutaj to ryzyko istotnie wzrastało, przy czym ono wzrastało dla otępienia naczynia pochodnego. Natomiast jeżeli chodzi o używanie komputera, takie poza pracą oczywiście, to również zbyt częste i zbyt długie wiązało się ze wzrostem ryzyka.
1: Co ciekawe, podobnych zmian nie zaobserwowano u osób spędzających wiele godzin przed komputerem w pracy. To sugeruje, że znaczenie ma nie tylko brak ruchu, ale także to, jak bardzo podczas siedzenia angażujemy mózg.
3: Nasz mózg zupełnie inaczej się uaktywnia, jeżeli biernie spędzamy czas, tak jak na przykład przy telewizji, nie wiem, oglądając powiedzmy telenowelę, to wtedy wystarczy, że rejestrujemy obraz, dźwięk. Nie musimy go specjalnie jakoś przetwarzać, nie musimy nad tym się specjalnie zastanawiać. No można powiedzieć, że wtedy nasz mózg nieco zamiera. Owszem, trochę tam w niektórych ośrodkach no coś iskrzy, natomiast my wtedy nie gimnastykujemy naszych neuronów. Natomiast jeżeli tę samą historię, którą sobie oglądamy w telenoweli, musimy przeczytać, to zdecydowanie więcej ośrodków w naszym mózgu musi być aktywnych. To znaczy, że nasze neurony muszą się bardziej wysilić, muszą się bardziej pogimnastykować, a zatem też rozwinąć. Podobnie jak mięśnie przy gimnastyce, która ma wzmacniać naszą sprawność fizyczną. I jeżeli czytamy, no to musimy rozpoznać te znaczki zwane literkami, musimy je poskładać w słowa, w myśli, te myśli jakoś przetworzyć, znaleźć ich sens, wyobrazić sobie tę historię. Jeżeli spojrzymy w badaniach na rezonans magnetyczny osoby, która ogląda telewizję, albo takiej osoby, która czyta książkę, albo rozwiązuje krzyżówkę, albo gra w jakąś grę strategiczną na komputerze, czy przetwarza jakieś informacje, dajmy na to polityczne, które sobie czyta, to jest zasadnicza różnica. Ten mózg osoby zaangażowanej aktywnie, no on się można powiedzieć, że rozświetla. Tam jest w wielu miejscach w mózgu intensywna praca naszych neuronów. One tam tak jak na siłowni pakują po prostu.
1: Wyjaśniała dr Agnieszka Księżopolska, psychiatrka i psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Vitalonga. Naukowcy przekonują, że dla zdrowia liczy się nie tylko ruch, ale także styl życia i sposób spędzania wolnego czasu. Jak więc zadbać o nasz mózg? O tym mówi dr Ewelina Łukaszyk, lekarka, geriatrka.
4: Nie da się jakiegoś jednego konkretnego nawyku ustalić, tylko tak naprawdę cały styl życia, począwszy od regularnego ruchu, optymalnego leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy wysokiego cholesterolu, oprócz tego dbanie o dobry sen, nie palenie tytoniu, nie używanie używek alkoholu i również, co bardzo ważne, dbanie o dobry słuch i wzrok, czyli warto tutaj zadbać o aparaty słuchowe u tych starszych osób. Oprócz tego musimy koniecznie dbać o aktywność społeczną, czyli wybierać różne aktywności, nie siedzieć samotnie w domu, aktywnie uczyć się, rozmawiać i żeby ten mózg stale ćwiczyć, to nie tylko rozwiązywanie krzyżówek i takie jakby wyuczone rzeczy, tylko aktywności takie, w których czegoś nowego się uczymy, planujemy, podejmujemy decyzje, zamiast tylko tak biernie odbierać treści.
1: Z wypowiedzi ekspertów płynie jeden wspólny wniosek. Dla zdrowia mózgu liczy się nie tylko ruch, ale też codzienne nawyki. Tak więc nawet niewielka zmiana może wyjść nam na dobre. Dla Radia Nowy Świat, Olga Szygenda.
0: A to dopiero początek dyskusji, bo po 17.30 na naszych łączach pojawi się dr Daniel Wójcik, neuropsycholog i specjalista psychologii klinicznej. Zapytam wprost, czy dzisiaj młody 20- lub 30-letni człowiek, który regularnie spędza wieczory oglądając po kilka odcinków seriali i już teraz na własne życzenie pracuje na szybsze starzenie się swojej pamięci. Mówiąc krótko, czy na demencję możemy sobie własnym życiem zapracować. A Państwo, ile godzin spędzają przed telewizorem dziennie, a ile pracując przy biurku? Czy kiedyś się Państwo w ogóle nad tym zastanawiali? 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat online i media społeczne.

17.26, pan Mateusz napisał, jak dobrze, że kompletnie nie ciągnie mnie do oglądania telewizji. Mam telewizję, tylko i wyłącznie dlatego, że w pakiecie z internetem nie dało się wybrać samego internetu, tylko musiał być minimalny pakiet telewizji. Ale osobiście dla mnie kompletnie jest ona bez sensu. Mam także dostęp do jednej z platform streamingowych, ale raczej korzystam z niej jak niektórzy z karnetu na siłownię, za który płaci pracodawca, czyli raz na kilka miesięcy i jest mi z tym bardzo dobrze. Pan Mieczysław też napisał, że przed telewizorem spędza dziennie, uwaga, 0 godzin, ale proszę sobie wyobrazić, że co trzeci Polak ogląda seriale taśmowo, a wśród studentów i uczniów to już blisko 43%. Co ciekawe, seryjnymi oglądaczami w Polsce częściej są kobiety, a to już wiem, dlaczego panie się nie odmeldowały do tej pory, to blisko 39% z nas, mężczyźni o 9% mniej, ale potrafimy regularnie oglądać od 2 do nawet 6 odcinków z rzędu seriali różnych. No to pytanie też, co one robią naszemu mózgowi w szczegółach, no to za chwilę zapytamy neuropsychologa Daniela Wójcika, ale porozmawiamy też w ogóle o chorobach neurodegeneracyjnych, a także szansach na ich leczenie.

0: Dekuks i 17.30 już na naszym zegarze. Tymczasem piszą Państwo, że telewizja nie jest w kręgu Państwa zainteresowań. Pani Marzena między innymi napisała, że stara się dbać o swój mózg. Codziennie jakaś inna aktywność z szerokiego wachlarza, zagadki, rebusy, krzyżówki, łamigłówki, sudoku, pucle, skrable i wiele, wiele innych. Wiem, że jeszcze powinnam się czegoś uczyć, na przykład nowego języka, ale uczyłam się 45 lat. I po prostu mi się nie chce. Napisała pani Marzena, pani Małgorzata pozdrawia nas z Warmii. Zmiana trasy dojazdu do pracy czy do sklepu, brak rutyny, spotkania i rozmowy. To też ćwiczy umysł. A pani Agnieszka oczywiście napisała, że najpierw pozdrawia. Ma pracę fizyczną, sprzątam domy, więc dużo się ruszam. W weekend lubię posiedzieć w domu i oglądać filmy, ale w międzyczasie robię na drutach lub szydełkuję i haftuję. Co z moim mózgiem? Pyta. To jedno z pytań do naszego gościa. Już za kilka minut.
1: Pogoda.
0: Ale zanim porozmawiamy z naszym gościem o naszym mózgu, to zaglądam do prognozy pogody. Przed nami noc, która nie da nam odpocząć od afrykańskich klimatów. Przede wszystkim proszę zapomnieć o rześkim powietrzu. Temperatura w nocy wyraźnie poszybuje w górę. Najchłodniej. Choć wciąż bardzo przyjemnie będzie nad morzem, tam termometry wskażą minimalnie 15-16 stopni. Na przeważającym obszarze kraju czeka nas bardzo ciepła noc z temperaturami do 19 stopni. Najgoręcej noc zapowiada się na południu Polski, tam słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 20 stopni, co oznacza, że miejscami czeka nas uciążliwa noc tropikalna, no bo właśnie noce tropikalne od 20 stopni w górę się zaczynają. A jeśli chodzi o opady, to w centrum oraz na północnym wschodzie mogą się pojawić przelotne opady. A w kolejnych dniach proszę się przygotować na apogeum fali upałów. Jutro słońce rozgrzeje południe kraju do 38 stopni, w centrum zobaczymy 35, a na Dolnym Śląsku 36 stopni. Odetchną tylko mieszkańcy Suwalszczyzny, tam ma się pojawić 28 stopni. Ale w środę to żar z nieba poleje się już w całym kraju, wszędzie przekroczymy barierę 30 stopni. Na Pomorzu 31, na Suwalszczyźnie 33 stopnie z przelotnym deszczem. W centrum mordercze 38 stopni, a na południu kraju, proszę Państwa, termometry oszaleją i pokażą 40 stopni. Także wietrzenie mieszkań proszę zostawić na późną noc. Tyle w prognozie teraz, a co w dalszych dniach, oczywiście opowiem Państwu w serwisie pogodowym już za niecałą godzinę, a już za chwilę pomówimy o tym, czy pilot w naszej dłoni to rzeczywiście przyspieszacz demencji, o tym, jak uratować nasz mózg, zanim o nim zapomnimy. Porozmawiamy z człowiekiem, który o ludzkiej pamięci wie absolutnie wszystko i nie boi się mówić bolesnej prawdy.

Frank Moody i 17.36 to jeszcze polecajka pana Pawła na dobry, na pamięć dobry jest trening siłowy, oporowy i suplementacja kreatyny. Lepiej zacząć późno niż wcale, czyli nawet w wieku senioralnym. A jeżeli chodzi o wspomniane przeze mnie seriale, pani Zuzanna dopytuje, ale czy oglądanie seriali w oryginalnym języku nie stymuluje naszego mózgu? Poza tym są seriale i seriale. No i to właśnie jedno z pytań do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś dr Daniel Wójcik, neuropsycholog i specjalista psychologii klinicznej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: To zanim o badaniu samym, to chciałabym zacząć naszą rozmowę od brutalnej matematyki. Bo kiedy myślimy o chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson, to najczęściej zrzucamy winę na geny, na pecha, na biologię. Tymczasem nauka mówi wprost, w dużej mierze sami na te choroby pracujemy. Czy pan doktor mógłby powiedzieć, w ilu dokładnie procentach styl naszego życia decyduje o zdrowiu mózgu na starość?
2: Komisja Lanceta w 2024 roku podała taką listę czynników, odwracalnych czynników ryzyka demencji i z tego, z analizy tego badania wynika, że około 45% mamy wpływ na to, czy rozwinie się u nas otępienie, czy nie. Mhm. Tych czynników oni tam wymienili około 14, wcześniej w tych rozmowach już panie doktor wspomniały o kilku, między innymi właśnie nieleczony niedosłuch, nadciśnienie tętnicze, takie choroby podstawowe, też aktywność fizyczna, tak, aktywność intelektualna. To się tutaj przewijało w rozmowach, bo słuchałem. I no tak można powiedzieć, że pół na pół, tak? Ale... Czyli połowa to są czynniki odwracalne, takie, na które mamy wpływ, a połowa to są czynniki biologiczne, na które nie mamy wpływu.
1: No dobrze, panie doktorze, a jeśli mam złe geny, to te 45% ochrony ze stylu życia naprawdę uratuje mnie przed Alzheimerem?
2: Może zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak złe geny. Jeśli chodzi o chorobę Alzheimera samą w sobie, to niektóre mutacje genetyczne mogą zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. To się wiąże z przenoszeniem oczywiście, z tak zwaną rodzinną chorobą Alzheimera. Natomiast to w dalszym ciągu jest tylko zwiększone ryzyko. Były takie badania, które pokazywały, że osoba, która stosuje działania profilaktyczne, a nie ma obciążenia genetycznego chorobą Alzheimera, i tak ma większe szanse na zachorowanie niż osoba, która ma takie obciążenie, a stosuje działania profilaktyczne. Mm. Czyli jakby możemy powiedzieć tak, że wpływ na ekspresję tego genu będzie miał nasz tryb życia i te czynniki, które są modyfikowalne. Czyli w jakimś sensie możemy mieć w sobie to ryzyko, możemy je nosić, ale to, czy to się ujawni w wieku 62 lat czy 95, to już w jakimś sensie można powiedzieć zależy od nas.
1: Rozumiem. No to spójrzmy jeszcze prawdzie w oczy, no bo żyjemy w XXI wieku, wszyscy jesteśmy zapracowani, zestresowani, zmęczeni. To gdzie w tej naszej codzienności ukrywają się najwięksi zabójcy tej rezerwy poznawczej, którą mamy? Czym najskuteczniej niszczymy te neuronalne autostrady nasze?
2: Ja bym to odwrócił może w ten sposób, że nie niszczymy, tylko jaki jest koszt alternatywny tego, co nie robimy, czyli kiedy jej nie budujemy. O, może w ten sposób, bo to jakby niszczy choroba, o tak mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś ma tą rezerwę poznawczą, no to może ją tracić na skutek choroby. Natomiast bardziej pytanie jest takie, bo na przykład rozmawiamy dzisiaj o telewizji, o mediach.
1: Tak, zaraz do tego przejdę. Tak?
2: Chodzi o to, kiedy nie budujemy tej, co się dzieje, kiedy nie budujemy tej rezerwy, kiedy nie budujemy rezerwy poznawczej, czyli kiedy nasz umysł nie ma odpowiedniej ilości wysiłku, jest pasywna, taka pasywność umysłowa, można powiedzieć, nie pracuje, to jest takim biernym odbiorcą bodźców i nie buduje się ta rezerwa, która będzie nas chronić przed otępieniem, przed zaburzeniami poznawczymi w przyszłości. No i to się dzieje wtedy właśnie, kiedy jesteśmy bierni, kiedy nie działamy kreatywnie, kiedy nie rozwiązujemy problemów, kiedy nie uczymy się na błędach, kiedy nie wdrażamy nowych strategii, nie zmieniamy strategii.
1: Nie uczymy się czegoś nowego, rozumiem.
2: Nie uczymy się przede wszystkim nowych rzeczy, tak jest.
1: No dobrze, to uderzmy w ten nasz narodowy sport, czyli oglądanie seriali, bo tutaj niewątpliwie badania pokazują, że to jest coś, co uwielbiają szczególnie najmłodsi. A z drugiej strony najnowsze przełomowe badania trwające aż 20 lat pokazały coś niesamowitego, że częste oglądanie telewizji dosłownie kurczy ten hipokamp, czyli jeżeli dobrze rozumiem, obszar mózgu, który trochę działa jak twardy dysk i odpowiada za pamięć. Jest pan zaskoczony tymi badaniami?
2: Na pewno to jest nowe spojrzenie. Znaczy nie jestem zaskoczony, to jest pierwsze takie badanie, które widziałem, bo rzeczywiście jest o tyle wartościowe, że to było badanie, które trwało kilkadziesiąt lat. Trzeba powiedzieć, ja się wgłębiłem w to badanie i moim zdaniem to nie jest badanie tak o telewizji, tylko to jest badanie właśnie o pasywności umysłowej. Telewizja jest tutaj tylko takim najlepiej zmierzonym wskaźnikiem czynności, która nie wymaga uwagi, decyzji, wysiłku, prawda? Ci ludzie pytani o aktywność byli w latach, pod koniec lat 80., kiedy mieli skończone 50 lat, powyżej 50 roku życia. Trudno było sobie chyba wtedy wyobrazić inną czynność, która by dobrze pokazywała bierność umysłową, jak oglądanie telewizji. Dzisiaj mamy większy wachlarz takich czynności. Możemy dodać rolki, możemy dodać aktywność w mediach społecznościowych, prawda? Wtedy tego nie było, więc telewizja była takim dobrym wskaźnikiem. Ale kluczowy wniosek moim zdaniem jest taki, że nie liczy się to, ile się siedzi przed telewizorem, czy tylko co w tym czasie robi mózg. Bo tam była druga część tego badania, które pokazało, że jeżeli ktoś idzie do pracy i też siedzi przed ekranem,
1: właśnie.
2: Tak, to z drugiej strony jest to czynnik chroniący. Czyli nie chodzi o to, o ten sam ten ekran i ilość czasu przed nim spędzanym, tylko jaka aktywność naszego umysłu jest wtedy angażowana, co wtedy tak naprawdę robimy.
1: Ale to, wie pan, bo to jest też pytanie, które się naturalnie nasuwa. To znaczy, dlaczego ten nasz mózg jest bierny w momencie, kiedy oglądamy, rozumiem, jakiś program, właśnie seriale, bo ja tak troszeczkę zrozumiałam też to badanie, że to głównie seriale są problemem, a już na przykład siedzenie przed komputerem w pracy tyle samo godzin, zupełnie inny efekt przynosi naszemu mózgowi.
2: Myślę, że tutaj największe znaczenie ma rozróżnienie dwóch rzeczy, jakby serial czy film angażuje emocjonalnie i uwagowo, ale nie wykonawczo, tak? Czyli one aktywują układ limbiczny, jakieś tam sieć nagrody, jest nam przyjemnie, emocjonujemy się, jesteśmy wciągnięci emocjonalnie w treść tego serialu, ale nie rozwiązujemy żadnych problemów, nie popełniamy błędów, nie zmieniamy strategii rozwiązywania tych problemów w zależności od błędów, nie uczymy się niczego nowego. To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, oglądali trening na siłowni, ktoś tutaj mówił ci o treningach, trening na siłowni w telewizji i uważali, że w ten sposób zbudujemy sobie mięśnie, prawda? Czym innym jest zaangażowanie emocjonalne, które towarzyszy oglądaniu telewizji, czy nawet przerzucaniu rolek, a czym innym jest taka praca wykonawcza, w której nasz mózg rozwiązuje problemy.
1: Czyli
2: oglądając
1: trochę takie
2: serial, nie rozwiązujemy żadnego problemu.
1: Czyli jeżeli będziemy bezmyślnie coś oglądać, po prostu nie zastanawiać się, nie analizować, nie uaktywniać tego mózgu, to raczej takie oglądanie nie wyjdzie nam na zdrowie. To w kontekście też pytania pani Zuzanny, nie wiem, czy pan usłyszał, czy oglądanie seriali na przykład w oryginalnym języku nie stymuluje naszego mózgu, a poza tym, jak słusznie zauważyła pani Zuzanna, są seriale i seriale.
2: Pani Zuzanna prawdopodobnie miała na myśli to, że jeden serial bardziej ją angażuje emocjonalnie, a inny mniej. I to
1: może się zastanawia, analizuje, próbuje przewidzieć, co się dalej może wydarzyć i tak dalej.
2: No pewnie tak jest. Myślę, że im więcej tego zaangażowania emocjonalnego, tym lepiej, jeśli już. Ale nie sądzę, żeby to miało wielkie znaczenie, bo to jednak chodzi o zaangażowanie emocjonalne, a nie o pracę wykonawczą, czyli nie o tworzenie czegoś i nie o rozwiązywanie żadnych problemów, prawda? Takim ciekawym też przykładem była ta inna słuchaczka, która powiedziała o tym, że ogląda seriale
1: robiąc na drutach,
2: to mi się bardzo spodobało, jak pani to powiedziała, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Pani tak naprawdę nie ogląda telewizji, pani robi na drutach, a telewizor gra. To jest ważna różnica dla mózgu, tak? Bo robótki to precyzyjna motoryka, liczenie, planowanie wzoru, wyłapywanie własnych błędów. Mózg dostaje tutaj dokładnie to, czego samopatrzenie w ekran mu nie daje, tak? Właśnie o to chodzi w tym badaniu. Nie o mebel, nie o ekran, tylko o to, czy w tym czasie coś dzieje się w głowie. U tej pani, która która robi tam na szydełku, czy no to się dzieje, tak? Powiedziałbym więcej, gdyby ktoś szukał modelowego wieczoru, to właśnie to jest to, tak? Czyli ręce pracują, głowa liczy, a serial jest jakby gratis tutaj.
1: Dodatkowo. Rozumiem. Tak. No dobrze, panie doktorze, za sprawą tych badań oczywiście mówimy...
2: A jeszcze przepraszam, jeszcze dokończę do pani Zuzanny wracając o tym języku, oryginalnym języku, bo nie wspomniałem. Tu owszem, jeżeli ten język oryginalny tego serialu jest dobrze znany przez tego człowieka, który go ogląda, to nie ma znaczenia. Ale jeśli pani Zuzanna uczy się obcego języka i ogląda serial w obcym języku, to jak najbardziej jest to praca wykonawcza, jak najbardziej tutaj bym się obiema rękami podpisał, że jest to praca twórcza dla mózgu.
1: My się oczywiście skupiliśmy na telewizji i na serialach za sprawą tych badań, od których zaczęliśmy drugą godzinę popołudniowego spotkania, ale panie doktorze, pewnie się pan zgodzi, że dzisiejsi 20-latkowie właściwie coraz rzadziej włączają klasyczny telewizor. Oni leżą w łóżkach ze smartfonami, oglądają YouTube, TikTok i rolki na Instagramie. Czy to oznacza, że są bezpieczni? No bo tam algorytm też no, wymaga od nich ciągłego klikania, tak, przewijania palcem, ale jeżeli chodzi o aktywność mózgu?
2: Nie. Nie są bezpieczni, to znaczy akurat to z tego badania nie wynika, bo tu trzeba uczciwie powiedzieć, że badanie dotyczyło 50-latków i ryzyko dla młodego człowieka nie polega na uszkodzeniu, bo uszkodzenia mózgu z tego nie będzie w takim krótkim okresie, ale właśnie powiedziałbym o tym koszcie alternatywnym, czyli czego nie robi ten młody człowiek w czasie, kiedy skroluje te rolki na przykład, czyli on nie buduje tej rezerwy poznawczej w młodości, a wtedy to okno jest najszerzej uchylone, w którym można tą rezerwę poznawczą budować, tak? Przez naukę nowych rzeczy, przez naukę języków, zdobywanie nowych umiejętności, zwiedzanie świata, uczenie się w pracy nowych rzeczy, budowanie złożonych relacji międzyludzkich, rozwiązywanie problemów, tak? I to okno się z czasem przymyka z wiekiem i jeśli powiedzmy dzisiaj młody człowiek dużą część swojego czasu poświęca na scrollowanie tych rolek, to po prostu tego nie robi i tej rezerwy poznawczej sobie nie buduje, co no, będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, ile trwa jedna rolka, tak? No, średnio rolka to jest jakieś 50 sekund gdzieś, tak? Spotkałem się z taką informacją, że taki uśredniony czas rolki to jest 50 sekund i za chwilę jest następna. W rolkach jest taka sytuacja, że my nie kierujemy uwagi na nie i my tej uwagi nie podtrzymujemy wysiłkiem, tak jak na przykład czytając książkę czy na drutach coś robią, tylko jakby ta rolka ściąga tą uwagę sama.
1: Rozumiem, czyli przeglądamy, a gdyby ktoś nas co 10 minut zapytał, o czym to było, to właściwie nie pamiętamy.
2: Dokładnie o to chodzi. Jak przeczyta pani książkę, to za 2 lata ktoś panią spyta o tą książkę i pani będzie w stanie powiedzieć coś na temat tej książki, chociażby to, że pani ją czytała, prawda? A jak ja zapytam panią, co pani scrollowała przedwczoraj wieczorem, to...
1: No, być może będą tacy, którzy będą pamiętać coś tam z tego scrollowania, ale pewnie większość powie, albo przynajmniej mocno się będzie zastanawiać. No dobrze, panie doktorze, ale to skoro mówimy dziś też o demencji, o starzeniu się pamięci, to do jakich konkretnie jednostek chorobowych, do jakich diagnoz medycznych może nas doprowadzić taki, no właśnie, albo, no nie chcę mówić, że tylko ten telewizyjny maraton, bo nie tylko o tym rozmawiamy, chociaż rzeczywiście nasza uwaga dzisiaj została skierowana w stronę seriali, ale mówiąc krótko, do czego nas może doprowadzić to oszczędzanie naszych mózgów?
2: Do zmniejszonej rezerwy poznawczej, do tego, że ten moment, w którym objawy chociażby chorób otępiennych mogą ujawnić się dużo wcześniej niż ujawniłyby się, gdyby ta aktywność była bardziej złożona niż oglądanie seriali. Do depresji, która też jest takim triggerem zaburzeń otępiennych, bo to się też wiąże jedno z drugim, prawda? Zaburzenia nastroju też są takim czynnikiem, który jest generowany właśnie przez taką aktywność albo jej brak, nie? Mhm. A jeśli chodzi o konkretne jednostki chorobowe, ja pani nie powiem wprost, że oglądanie seriali powoduje chorobę Alzheimera, bo to byłoby nadużycie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że profilaktyka chorób otępiennych zakłada aktywność intelektualną, która będzie stymulowała nasz mózg, czyli uczenie się nowych rzeczy, rozwiązywanie problemów. Tutaj bardzo fajne przykłady w ogóle padły, jak słuchacze dzwonili. Była pani z Warmii, tak, która mówiła tak o tym, że ona zmienia drogę do pracy. Świetny przykład. Jeśli ktoś idzie na zakupy i raz idzie do jednego sklepu, a później idzie do innego sklepu, właśnie po to, żeby unikać tej rutyny, żeby ten mózg nie wpadł w taki automatyzm, prawda? To są świetne przykłady z życia codziennego, no ale oczywiście uczenie się nowych języków, uczenie się w ogóle nowych rzeczy, kontakty społeczne, to wszystko było wymieniane i to jest prawda. To mogę powiedzieć
1: języków,
2: na pewno.
1: Tak.
2: Nauka języków, dbanie o słuch, ten słuch ma duże znaczenie. Higiena snu to jest najmocniejszy, najlepiej udokumentowany mechanizm w ogóle, szczególnie tutaj wracamy znowu do tych młodych ludzi, także jeżeli scrollowanie rolek odbywa się kosztem snu, no to mamy bezpośrednie przełożenie, bo sen to jest najmocniejszy, najlepiej udokumentowany mechanizm. Scrollowanie, nie wiem, do drugiej w nocy skraca sen, a sen odpowiada za konsolidację pamięci, za usuwanie z mózgu produktów przemiany materii, w tym właśnie beta-amyloidu, który jest w przyszłości, jest powiązany z chorobą Alzheimera. Tak? Czyli tutaj związek z neurodegeneracją jest realny, a nie hipotetyczny już, nie? I skutki są odczuwalne nawet jutro, a nie za 30 lat. Czyli no...
1: Nasz
2: Dbanie
1: słuchacz,
2: o te, no tak.
1: Tak, nasz słuchacz tak napisał, ale czy my naprawdę powinniśmy się przejmować takimi badaniami, skoro nasz mózg potrafi się odbudować dzięki neuroplastyczności, o której też często opowiadamy w przestrzeni publicznej?
2: No, jest tak, że jeżeli zaczniemy te bardziej złożone zadania wykonywać, to on oczywiście się pobudzi, nasz umysł. Natomiast jeśli już doprowadzimy do sytuacji, w której człowiek wejdzie w taką apatię, w taką pasywność umysłową, to ciężko jest tutaj coś zmienić. Raczej to idzie w kierunku otępienia niż w odwrotnym.
1: A jaka jest taka najważniejsza, namacalna oznaka, że w tym naszym mózgu lub mózgu kogoś z naszych bliskich zaczyna się dziać coś niepokojącego?
2: No, jeśli chodzi o choroby otępienne, no to klasycznie można powiedzieć zaburzenia pamięci, czyli, bo to też warto zobrazować, czym one są, czyli zapominanie o niedawnych wydarzeniach, tak bym powiedział, czyli nie to, co było dawno temu, bo to akurat jest zwykle dobrze zachowane, natomiast zapominanie o niedawnych zdarzeniach, o niedawnych rozmowach, o tym, w czym uczestniczyliśmy, zadawanie tych samych pytań, ponawianie tych samych wątków, zapominanie o ustaleniach, planach. I to głównie dotyczy rzeczy, które wydarzyły się niedawno. To jak ktoś, nie wiem, pójdzie do spiżarni i zapomni, po co poszedł, to nie są zaburzenia pamięci. To tak też naszych pacjentów tutaj w Wrocławskim Centrum Alzheimerowskich zwykle uspokajamy, bo często przychodzą na badanie pamięci i właśnie takie podają przykłady, że na przykład szła pani do spiżarni i nie wie po co i to jej się zdarza. To może być roztargnienie i najczęściej jest. Ale jeśli przychodzi, nie wiem, córka z matką i córka relacjonuje, że rozmawiała dzień wcześniej z mamą na jakiś temat i to nie był błahy temat, tylko dość istotny i mama na drugi dzień jakby wymazała tą rozmowę z pamięci, no to jest bardzo niepokojący objaw.
1: Panie
2: i
1: doktorze,
2: to może dotyczyć tak.
1: A to się da zatrzymać? Właściwie odwrócić, powinnam tak zapytać, czy nie? Czy jeżeli już takie oznaki się pojawiają, to nic się z tym nie da zrobić?
2: Da się zrobić. Nawet jeśli przyjmiemy, że diagnoza zostanie postawiona na takim etapie otępienia łagodnego, czyli na początku choroby, to nawet stosowanie leków, farmakologia w zakresie takim standardowym, to jest wydłużenie samodzielności takiej osoby o kilka lat. Ale w tej chwili pojawiają się nowe leki i te leki są już dostępne w różnych, czy tam programach klinicznych, czy w imporcie bezpośrednim. No, pojawiają się leki, które zmniejszają, znaczy spowalniają narastanie tych objawów już tak o 30%. I myślę, że jest szansa, że niedługo pojawią się jeszcze skuteczniejsze preparaty. To jeśli chodzi o leki,
1: Ale rozumiem, że na razie to jest prywatny system ochrony zdrowia, a nie NFZ.
2: Znaczy, to standardowe leczenie jest dostępne w ramach NFZ. To, o którym mówiłem na początku, które modyfikuje w jakiś sposób przebieg tej choroby, spowalnia narastanie objawów i wydłuża samodzielność tym samym tych
1: Rozumiem.
2: Osób. Nie?
1: Panie Także doktorze, to być
2: warto
1: może,
2: to diagnozować, na pewno.
1: Być może będzie okazja do tego jeszcze wrócić, bo to też niezwykle ciekawy temat. Ale dziś musimy już postawić kropkę. Doktor Daniel Wójcik, neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, był gościem popołudniowego programu. Pięknie dziękuję za spotkanie.
2: Ja dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie, a za 3 minuty na naszej antenie serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Skarb Państwa wniósł apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie oszczepionki COVID-19 z powództwa firmy Pfizer i BioNTech przeciwko Polsce. Złożono też wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku. Przypomnijmy, że chodzi o nieodebrane przez Polskę 4 lata temu szczepionki przeciwko COVID. Pfizer pozwał nasz kraj i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Nawrocki ułaskawił 3 osoby, nie podano jednak do wiadomości publicznej ich imion i nazwisk. Wiadomo, że jedna z ułaskawionych osób była skazana za przestępstwo zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania. Ułaskawiono ją ze względu na podeszły wiek, pogarszający się stan zdrowia i ze względu na zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Wszystko wskazuje więc na Adama Borowskiego, który został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie posła Romana Giertycha. W drugim przypadku prawo łaski zastosowano przez darowanie zakazu wstępu na imprezy masowe, a w trzecim zwolnienie z odbycia reszty kary dożywocia za zabójstwo z rozbojem i rozbój. W centrum Warszawy otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się deptakiem. Z ulicy zniknął ruch samochodowy, pojawiło się natomiast dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano też 2 fontanny. Zasypany został tunel pod Marszałkowską w ciągu ulicy Złotej, a w miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Złota to część zielonej wizji nowego centrum Warszawy. Wcześniej podobną metamorfozę przeszły ulice Bracka, Chmielna czy część placu Defilad. Takie same zmiany czekają jeszcze ulice sąsiednie Zgoda Sienkiewicza i Jasną. Zmieniona zostanie także ulica Krucza. Za 2 tygodnie startuje w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. To interdyscyplinarna impreza, rozciągnięta w czasie, w trakcie której widz w każdym wieku znajdzie coś dla siebie, mówi Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: To jest charakter wszystkich naszych festiwali, że chcemy po pierwsze zachować muzykę, taniec, teatr i warsztaty, edukację, a z drugiej strony też, żeby ten program obejmował wszystkie pokolenia, od dzieci do młodzieży, dorosłych i seniorów. Więc ten wybór był dla nas bardzo trudny, żeby to skondensować w ciągu tych 2 weekendów, a między weekendami w praca edukacyjna, warsztaty, które będą prowadzone i które będą prezentowały się też w ramach tego festiwalu.
2: Program festiwalu Retroperspektywy jest bardzo bogaty. Będzie dużo spektakli, koncertów, spotkań i warsztatów. Wszystko rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. Więcej na ten temat w jutrzejszym Nowym Świcie o 7.15. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: I my już w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego spotkania.
0: Nowy Świat po południu.
4: Robert Kawka oczywiście powróci do Państwa za godzinę, a my meldujemy się w składzie jeszcze niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Natalia Róża-Harkiewicz, Kacper Badura, Patryk Grabiega, jeszcze przez chwil kilka Grzegorz Muranowicz, którego za chwilę zastąpi Wojciech Ratasiewicz i Ksenia Maćczak.

Annie Lennox i 8 minut po 18 pan Marek mnie rozbawił, bo napisał: właśnie dzwonię do znajomej, pytam, co robisz, może na spacer pójdziemy, a ona odpowiada: nie, moje seriale oglądam. Jakie? Dopytuje, a ona: tureckie. No tak, proszę Państwa, 45%, tyle wynosi nasz prywatny udział w walce o sprawną pamięć. Geny to nie wszystko. Także czy dzisiaj wieczorem zamiast 5 odcinków serialu wybiorą Państwo jeden, a potem dadzą swojemu mózgowi po prostu dobrze się wyspać, zdecyduje o Państwa przyszłość. Medycyna idzie do przodu, ale najtańsze i najskuteczniejsze lekarstwo na jasny umysł niektórzy trzymają we własnych rękach. Wystarczy odłożyć ten pilot od telewizora i na przykład pójść na spacer albo zostać z radiem. Na pewno wyjdzie na zdrowie.

0: Spoon i 12 minut po godzinie 18. Nie, proszę Państwa, nic o tureckich serialach mówić nie będziemy. Poza tym pilot od telewizora, mam nadzieję, porzucony, bo właśnie teraz pokażemy Państwu, że dojrzałość i starość mogą mieć zupełnie inne oblicza niż z pozoru nam się wydaje.
1: Prawdziwa aktywizacja osób starszych zaczyna się od budowania relacji.
2: Nie no, tego dnia to nie, bo mam pływalnię, następnego mam brydża, kolejnego mam tam coś, więc po prostu to jest dla starszych ludzi wybawienie, ja uważam. To nie jest siedzenie przed telewizorem, czy jak to mówią, paprotka na parapecie i patrzy, kto wszedł, kto wyszedł i kto z kim.
0: No właśnie, Kacper Badura opowie za chwilę o niesamowitej grupie seniorek, która udowadnia, że dbanie o środowisko i aktywność fizyczną nie mają absolutnie żadnych barier wiekowych. A po 18.30 zostaniemy w temacie dojrzałości i przeniesiemy się nad wodę. Gościnią Anny Rokicińskiej będzie profesor Zofia Szarota, andragoszka i gerontolożka społeczna z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a pomówimy o wizerunku seniora na wakacjach, no i o wciąż obecnym niestety ageizmie na plaży. I przy tej okazji zapraszam Państwa też do dyskusji, czy Państwa zdaniem polskie plaże są wolne od uprzedzeń, czy może wręcz przeciwnie. To już bardziej o Państwa spostrzeżenia pytam. 224-280-280 popołudnie, małpa Nowy Świat Online.

0: Gdyby Państwo nie poznali tego głosu, to nasza redakcyjna koleżanka Zuza i Łęda i kawa. Ja wiem, że kawa z rana jak śmieton, ale czasami po południu się przydaje. 17 minut po godzinie 18, no to wracamy do tematu seniorów, bo przyznają to Państwo sami, osoby starsze są często pomijane. Rzekomo siedzą w domu, oglądają telewizję z rodziną, mają kontakt od święta. Tymczasem nasze społeczeństwo się starzeje, a pojęcie starości traci na znaczeniu. Dzisiejszy 60-latek to wciąż młody, aktywny człowiek. Eksperci podkreślają, że aktywizacja seniorów jest bardzo ważna, bo nikt nie powinien żyć samotnie. Kacper Badura pyta dzisiaj, co robić na emeryturze?
1: Choć są wakacje, pani Barbara chodzi do szkoły na zajęcia organizowane na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
2: Ja się uczę, korzystam z różnych programów, bo to jest chyba jedyny uniwersytet, który ma bardzo szeroki wachlarz tematyki, więc to jest fajna sprawa. I o polityce, i o świecie, i o wyjazdach, o podróżach na przykład. Jest bardzo fajna sprawa Akademia Pamięci, gdzie się ćwiczy pamięć przez różne jakieś tam skojarzenia. Są języki, także teraz przyszło bardzo dużo młodych ludzi, to znaczy po 60. Także jak ja mówię, coraz młodszy jest ten nasz uniwersytet i fajnie.
3: Chce się pani jeszcze chodzić do szkoły?
2: A wie pan co, to jest coś takiego, co mobilizuje ludzi do wstania, do ubrania się, do wyjścia, do spotkania się z kimś innym. Niektórzy mają działki, więc się spotykamy na działkach, jakieś tam ogródki, jakieś grille. To są babcie, które właściwie są na takim etapie, że ktoś tam dzwoni i mówi, słuchaj, zajmij się wnuczką, bo ja tam coś tam, ona mówi, zaraz ten zaraz kalendarz bierze. Nie no, tego dnia to nie, bo mam pływalnię, następnego mam brydża, kolejnego mam tam coś, więc po prostu to jest dla starszych ludzi wybawienie, ja uważam. To nie jest siedzenie przed telewizorem, czy jak to mówią, paprotka na parapecie i patrzy, kto wszedł, kto wyszedł i kto z kim. Także naprawdę, jeżeli mogę polecić, to.
1: W miastach takich bezpłatnych atrakcji jest mnóstwo. Gorzej w mniejszych miejscowościach czy wsiach, gdzie oferta jest znacznie uboższa, a bez samochodu często ani rusz. Niezależnie od wieku, kontakt z ludźmi bardzo nam pomaga, mówi Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
4: Ten brak aktywizacji seniorów może doprowadzić do izolacji i do odczuwania samotności. Ta prawdziwa aktywizacja osób starszych zaczyna się od budowania relacji, na przykład przez wolontariat towarzyszący, który my prowadzimy w ramach programu Obecność, to daje seniorowi odwagę i też motywację do tego, by wejść do ludzi.
1: Największą przeszkodą pozostają problemy zdrowotne.
4: Z jednej strony widzimy rosnącą grupę takich seniorów bardzo aktywnych, którzy dużo podróżują, uczą się nowych rzeczy, uczą się nowych języków, działają w różnych klubach, w różnych kołach. Natomiast no, znamy też osoby, które zmagają się nie tylko z samotnością, ale też z bardzo dużymi problemami zdrowotnymi i często są więźniami czwartego piętra. Nawet gdyby chciały skorzystać z jakiejś oferty czy wyjść do klubu seniora, to po prostu nie są w stanie samodzielnie wyjść z tego domu. Sama ostatnio poznałam w stowarzyszeniu taką seniorkę, która jest osobą aktywną, ale przez to, że ma problemy z utrzymaniem równowagi i przewraca się, a już miała sytuację, kiedy ktoś jej nie pomógł, a przewróciła się na ulicę, to po prostu zamknęła się w domu. A dzięki wolontariuszce znowu zaczęła z niego wychodzić i się otwierać na ten świat.
1: Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, do 2050 roku co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym. To dane Unii Metropolii Polskich. Jednocześnie żyjemy coraz dłużej. O 200 osób wzrosła w ciągu ostatniego półrocza grupa 100-latków, którym ZUS wypłaca specjalne świadczenie honorowe, o czym Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u w województwie mazowieckim.
5: Najwięcej 100-latków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. ZUS wypłaca tam 736 takich świadczeń, z czego 607 osób pobiera to świadczenie z warszawskich oddziałów ZUS-u. W tym dla 474 kobiet i 133 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u, to kobieta, która ukończyła 108 lat. Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie. Świadczenie honorowe w tej samej kwocie przysługuje dla każdego, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury lub renty.
1: Taką honorową emeryturę odbiera już 4262 stulatków. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A o wizerunku seniorów jeszcze sobie porozmawiamy z panią profesor Zofią Szarotą, andragoszką i gerontolożką społeczną z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. A jaki jest wizerunek seniora i kiedy w ogóle możemy posługiwać się określeniem starsza osoba? A może w ogóle nie powinniśmy tak mówić? No to proszę się jeszcze przyznać, czym się państwo zajmują na emeryturze i jakie mają spostrzeżenia w tej właśnie kwestii. 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

Chicago i 18:26. Pan Rafał napisał, że starość w Polsce na plaży, a za granicą to zupełnie coś innego. U nas pasywne leżenie plackiem. Tam mnóstwo aktywności. Dodatkowo seniorzy są tam zdecydowanie bardziej zadbani niż rodacy. To po prostu widać. Zatem nie są to uprzedzenia, tylko po prostu coś, co namacalnie można dostrzec gołym okiem. A są i tacy, którzy przeżywają swoją czwartą młodość, mając przeżycia i historię jak nastolatkowie. A wcześniej pytałam Państwa, czy polskie plaże są wolne od uprzedzeń i z Państwa wiadomości wynika, że absolutnie nie. Pani Janina między innymi napisała, że ma 68 lat, kocha polskie morze, ale na plaży czuje się trochę jak eksponat w muzeum. Ten wzrok na plecach czuję przy każdym wejściu do morza. No i czasem pojawiają się też komentarze. W tym wieku to można by się było jakoś ubrać. Z kolei pan Arkadiusz, list jest nieco dłuższy, więc dodam tylko fragment, że sami nakręcamy ten terror młodości, a przecież każdy z nas kiedyś się zestarzeje. Panie Arkadiuszu, i to jest ta smutna prawda. Ten plażowy ageism w Polsce przejawia się najczęściej w krzywych spojrzeniach, szeptach, no właśnie, podwójnych standardach, które czasem też najmocniej uderzają w dojrzałe kobiety. No i to się też wyłania w Państwa wpisach. Efekt: osoby starsze, czasem ze wstydu, czasem z lęku przed oceną, po prostu nawet rezygnują z wakacji. Skąd w nas też ta plażowa cenzura? O tym także porozmawiamy z naszą gościnią. Przypominam, będzie nią profesor Zofia Szarota, andragoszka i gerontolożka społeczna z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a na rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej.

0: 18.32, skoro już poruszyliśmy temat ageizmu, to jedno z najsłynniejszych badań na świecie nad psychologicznymi skutkami ageizmu badaczy z Uniwersytetu Yale pokazało, że osoby starsze, które mają pozytywne nastawienie do własnego wieku i starości, żyją średnio o 7,5 roku dłużej niż te, które uwewnętrzniły negatywne stereotypy, czyli uwierzyły, że starość to tylko bierność, brzydota i na przykład choroba. Seniorzy, którzy nieustannie spotykają się z uprzedzeniami, na przykład krzywymi spojrzeniami na plaży czy takim protekcjonalnym traktowaniem, żyją w chronicznym stresie. Ich organizm produkuje więcej kortyzolu, co bezpośrednio przyspiesza procesy starzenia, pogarsza pamięć, no i obniża odporność. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm, co druga osoba na świecie przejawia umiarkowane lub silne uprzedzenia wobec osób starszych. No to jak z tym skończyć? O to też zapytamy naszą gościnę. To już za chwil kilka.
1: Pogoda.
0: Ale zanim nasza gościnie pojawi się na naszych łączach, a w studiu Anna Rogicińska, to po raz ostatni zaglądam dziś do prognozy pogody. Jeśli po 34 stopniach mają Państwo dość upałów, to proszę zapiąć pasy, bo afrykański strumień ciepła dopiero się rozpędza i jutro i pojutrze czeka nas prawdziwy test wytrzymałości. Jutro słońce całkowicie przejmie kontrolę nad niebem, rozgrzewając Polskę centralną oraz południową do 37 stopni w głębi cienia. Więc bez litrowej butelki wody proszę jutro nie wychodzić z domów. Jedynym azylem na mapie pozostaje pas nadmorski, gdzie odetchną Państwo przy przyjemnych 20 kilku kreskach na termometrze, ale w całym kraju filtry i okulary przeciwsłoneczne to absolutny obowiązek. Proszę o tym pamiętać. No i proszę się szykować na tropikalną noc, bo w środę na południu kraju termometry mają wskazać okrągłe 40 stopni. A kolejne dni przyniosą stopniowy spadek temperatury i później po 7 sierpnia powinna się ona utrzymać w granicach sierpniowej normy naszego klimatu, czyli od 20 kilku stopni nad morzem, 24-26 w zależności od dnia, do maksymalnie 27 stopni w pozostałych regionach. No i przyznają Państwo, że to już bardziej

0: Juliet Lewis i 18.37. No to co, czas zdjąć społeczną cenzurę z polskich i nie tylko polskich plaż. Właściwie dlaczego daliśmy sobie prawo do decydowania o tym, komu wypada cieszyć się słońcem, a kto na przykład powinien się ukrywać? Między innymi o tym już teraz w rozmowie z naszą gościnią.
1: Pourlopowe dzień dobry, a gościmy profesor Zofię Szarotę, andragoszkę i gerontolożkę społeczną Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Na początek chciałabym zadać takie pytanie dość prowokacyjne. Po co seniorowi są wakacje, skoro większość z nich jest na emeryturze? Co młodsi mogą odbierać jako wieczne wakacje?
2: To jest pytanie zaskakujące. Myślę, że chodzi tutaj po prostu o czystą przyjemność czerpania ze świata. Wakacje, zaplanowany wypoczynek, może wyjazd, może odwiedziny u dawno niewidzianych znajomych, może daleka podróż. Chyba chodzi tutaj o to, że ten czas jest czasem odzyskiwania autonomii, takiego intensywnego doświadczania nowych miejsc, łamania schematów, przekraczania rutyny codzienności. I powiem jeszcze jedno. Według mnie jest to taki czas budowania tożsamości, ale nie zredukowanej do wieku. Czyli wakacje nie mają metryki. Myślę, że to o to chodzi, żeby oderwać się od tej codzienności, żeby sobie gdzieś pojechać, coś nowego zobaczyć, przyjemnie, miło spędzić czas, przy okazji dowiadując się czegoś nowego. To takie no, chyba identyczne motywacje, jak w przypadku młodszych generacji. Jeździmy po to na wakacje, żeby odpocząć, ale i zdobyć nowe doświadczenia.
1: A to nie jest tak, że my tych seniorów najchętniej na wakacjach to widzimy w jakimś sanatorium, ośrodku dla poprawy zdrowia, a nie na egzotycznej plaży wśród palm?
2: No tak, tak. No tak. Tutaj weszłyśmy na grunt takiego nurtu w badaniach nad starością, który nazywa się gerontologią krytyczną. Chodzi o, w naszej rozmowie, chodzi o takie różne sfery, które poprzez pewne kategorie pojęciowe podpowiadają społeczeństwu, co seniorowi wypada, a co osobie 60-65 plus nie wypada. I są takie ukryte mechanizmy społeczne, tej normy społecznej, kontroli społecznej, które identyfikują zachowania pożądane, czyli ta sfera wypada, i te nieakceptowalne, czyli powodujące oburzenie, jakieś takie nawet może i zawstydzenie obserwujących. Więc tu myślę, że generalnie chodzi o oczekiwania społeczne. Tylko i wyłącznie. Sanatorium jest kontynuacją stereotypowego przedstawienia starszego dorosłego, starszej dorosłej, którzy wyjeżdżają do sanatorium, żeby się rehabilitować. Tyle tylko, że obok tego oczekiwania no, ze sfery zdrowotnej pojawiają się plotki i ploteczki, że pobyt w sanatorium ma swoje drugie dno, czyli to drugie życie, niekoniecznie lekarsko-rehabilitacyjne, wyrażające się we flircie, w tańcu, nawet w alkoholu czy alkoholiku, jak niektórzy mówią, w potańcówkach, w tych fajfach, no w po prostu takiej szeroko przyjętej sferze, no może nawet i tabu. Dotyczy to oczywiście starszych dorosłych, że im nie wypada robić czegoś innego niż to, co oczami młodszych pokoleń należałoby robić w tym 65-letnim i więcej lat życiu.
1: Do tej plaży jeszcze sobie wrócimy, bo znalazłam takie badanie ankietowe przeprowadzone przez internet i opublikowane w portalu gazetasenior.pl. I z tego badania wynika, że seniorzy chcą podróżować i 86% przepytanych respondentów planowało jeden wyjazd w ciągu roku. Tutaj pewnie ten odsetek by się zmniejszył, gdyby zapytać tych seniorów nie korzystających z internetu. To coś o nas mówi nowego?
2: Tak, no słuszna uwaga, że są to użytkownicy internetu, czyli to są osoby aktywne, osoby, które swobodnie poruszają się w cyfrowym świecie, w mediach i które są ciekawe tego świata, więc odważnie poszukują, więc może te decyzje też są determinowane taką śmiałością. Bo powtórzę to, co zazwyczaj podczas tego typu rozmów mówię, popełniamy błąd generalizacji do kategorii pojęciowej starszy dorosły, osoba 65+, wrzucamy wszystkich. Tymczasem jest to ogromnie zróżnicowana kohorta wiekowa. Tam są także i osoby 80-letnie i starsze, osoby zdrowe i osoby niezdrowe, osoby zamożne i osoby cierpiące na niedostatek finansowy. Więc są kobiety, są mężczyźni. Więc bardzo trudno jest tutaj skonkretyzować odpowiedź, mówiąc o wszystkich. Można mówić o niektórych i pani zapytała o te 80% ankietowanych, którzy przynajmniej raz w roku, tak, planują sobie wyjazd, ale nie rozciągniemy tego na ogół społeczeństwa. To rzeczywiście, ta generalizacja jest nieuprawniona, może tak, ale wracając do istoty pytania, wydaje mi się, że sama metryka 65 i więcej lat będzie takim słabym ogniwem wyjaśniającym sposób naszego zachowania, sposób naszego życia, bo jesteśmy tak zindywidualizowani, a szczególnie w tej fazie późnej dorosłości, starszej dorosłości. Ilu nas tyle pomysłów na życie. Pani redaktor, ja może bym zaproponowała taki roboczy zestaw oczekiwań społecznych i może tutaj to kryterium wypada, nie wypada, wyjeżdżam, nie wyjeżdżam, bo łatwiej będzie uporządkować, łatwiej będzie się odnieść do tego kryterium wypada, nie wypada. Na przykład ubiór, albo ciało, albo aktywność, czy też określone zachowania typu taniec, zabawa, używki, wreszcie seksualność, flirt, do czego społeczeństwo odmawia prawa osobom starszym.
1: Do tego wątku jeszcze sobie wrócimy, ale z tego samego badania wynika, że największymi przeszkodami w podróży dla seniorów są koszty, zdrowie i transport. Na wakacyjny wyjazd raczej nie wybierze się ten, kto jest więźniem trzeciego lub czwartego piętra.
2: A zgadza się, moja przyjaciółka podobnie sprzedała dom, żeby zamieszkać w nowym bloku z windą od poziomu -1. Oczywiście zamiast na wakacje myśli o tym, żeby pójść na operację. To są właśnie te kwestie zdrowotne. Ale tak jak mówię, są osoby, które pomimo tego, że na przykład dysponują relatywnie niższym budżetem, są w stanie zaoszczędzić i jednak pojechać. To też jest przykład bliskiej mojej koleżanki, która z siostrą systematycznie wyjeżdża do pewnej turystycznej miejscowości, ażeby korzystać z basenów z wodą wypełnioną, przepraszam, ja się na tym nie znam, ale chodzi o siarkę. I to są weekendowe wypady, to nie są wielotygodniowe turnusy, tylko po prostu, czy też sanatoria, tylko ich indywidualne decyzje. Na tyle ich stać i z takiej formy korzystają. Osoby, które faktycznie cierpią z przyczyn zdrowotnych, też mogą wybrać sobie takie formy wypoczynku, które połączą jedno z drugim, czyli przyjemność relaksowania się z dobrodziejstwami uzdrowisk na przykład. A transport, czy samolot, czy pociąg, dzięki Bogu są już dostępne dla większości, dzięki tym programom Dostępności Plus. To faktycznie zmieniło się, ogromnie się zmieniło. Są zniżki senioralne, bilety, które osoby w starszym wieku mogą korzystać. Stąd myślę, że ten transport nie jest aż takim dramatycznym rozwiązaniem, bo lotniska też dbają o interesy osób z niepełnosprawnościami. Można sobie wcześniej zawezwać, że tak powiem, asystenta osoby z niepełnosprawnością, który na lotnisku zaopiekuje się taką osobą.
1: Jeszcze raz wrócę do tej ankiety, bo ona też pokazuje pewną tendencję. Brak towarzysza podróży w tym wieku częściej ogranicza kobiety niż mężczyzn. Dlaczego? Panie czują się wtedy bardziej zagrożone, czy o co chodzi?
2: To właśnie jest to kryterium wypada, nie wypada. Społeczeństwo oczekuje, że w szczególności kobieta powinna podróżować z małżonkiem, z rodziną, czytaj z wnukami, prawda? Albo w zorganizowanej grupie osób starszych. Natomiast nie wypada jej podróżować samotnie, a już w ogóle nie powinna szukać nowych znajomości. I to jest takie ograniczanie autonomii kobiet, według mnie, bowiem płeć nie może być czynnikiem, który będzie decydował o tym, co wolno mężczyźnie, a co wolno kobiecie. Tu jednak identycznie powinniśmy traktować obie płci. Generalnie społeczeństwo przypisuje w szczególności starszym kobietom cechy, których one same nie rozpoznają w swoim rzeczywistym funkcjonowaniu. Mówiłam przed momentem o tej mojej bliskiej koleżance, która ze swoją siostrą, we dwie, podróżują, ani im w głowie obarczać się, oczywiście biorę w cudzysłów to sformułowanie, obecnością mężczyzn, mimo że obie mają partnerów, ale wyjeżdżają same, we dwie. I świetnie się czują w swoim towarzystwie. No chciałoby się powiedzieć, a co społeczeństwo na to? No cóż, to społeczeństwo ma problem, nie te kobiety. Jeżeli tylko chcemy być, używając tego zaimka my, myślę o kobietach, chcemy być aktywne wakacyjnie, urlopowo, czy w jakikolwiek inny sposób, no to róbmy to według własnego pomysłu. Polska wydaje się wciąż być bardzo bezpiecznym krajem, ale również za granicą, podczas moich pobytów zagranicznych, widzę starszych turystów, starsze turystki, samotnie, w grupach. I to jest nie tylko model skandynawski, gdzie faktycznie tam rzeczywiście widać równość tych płci, ale też ten model południowy, co prawda częściej na południu reakcje na samotną kobietę są takie podszyte troszeczkę, no nawet nutką sensacji, ojej, sama weszła do restauracji. No ale to jest chyba kwestia obyczajowości tamtych ludów, południowców, tak bym to może ujęła.
1: Może na ten brak towarzystwa w czasie podróży zaradziłoby się zrzeszanie się seniorów w jakieś małe podgrupy. W Stanach Zjednoczonych 30-osobowa grupa seniorek tak właśnie postąpiła i grupowo podczas wyjazdów nurkują i czyszczą jeziora ze śmieci. Może to jest jakiś sposób na podróżowanie i pozbycie się strachów?
2: Jest to jeden ze sposobów. U nas też takie są. Mówię u nas, czyli w Polsce. Osoby zrzeszające się, stowarzyszone w uniwersytetach trzeciego wieku zawiązują takie całe grupy turystyczne, krajoznawcze, urządzają dla siebie wycieczki dalsze, okoliczne, ale i dalsze, i bliskie, te okoliczne, nawet zagraniczne. I faktycznie w takiej grupie raźniej się podróżuje. Ponadto, jeżeli korzystają przy tym z funduszy unijnych, bo Unia partycypuje w niektórych programach społecznych, no to nic tylko lecieć, nic tylko jechać, nawet i na Kretę, czy gdziekolwiek. Więc rzeczywiście pozostają w swoim gronie. Ale proszę zobaczyć, to też nie jest takie naturalne, ponieważ może poczucie bezpieczeństwa jest na wyższym poziomie, ale to jednak jest sztuczny twór, ponieważ no, z kogo składa się społeczeństwo? Ze wszystkich pokoleń, i z dzieci, i z młodzieży, i z dorosłych, i z seniorów, więc taka tworzenie takich, no nie wiem jak to nazwać nawet, no podgrup, no nasuwa mi się twarde słowo, ale no jest ono niestosowne. No myślę tutaj o takich gettach, społecznościach izolujących się od innych grup wiekowych, no też nie będzie sprzyjało tej starości funkcjonalnej, tej dobrej, mądrej, społecznie akceptowalnej starości. Ja mieszkam w Krakowie i tutaj bardzo często wśród turystów widać właśnie takie grupy składające się wyłącznie ze starszych osób. No nie robią one na nikim już teraz wrażenia, no bo jest ich tak wiele. Jest to jeden z możliwych sposobów. Można i tak. No ale co zrobić, jeżeli się nie należy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nie stać nas na to, żeby korzystać z propozycji biura podróży, no to wtedy można...
1: No skrzyknąć się z koleżankami po prostu.
2: Właśnie o tym mówię, tak, tak. I to nawet na poziomie wsi, wiem, że takie gmin wiejskich są takie propozycje. To są te przepiękne koła gospodyń, które no też są już teraz wielopokoleniowe. I wiem, że panie też wspólnie urządzają sobie no takie turystyczno-krajoznawcze eskapady. Bardzo dobry pomysł. Ale proszę zauważyć, zeszłyśmy jakoś tak na kobiety, a nie ma tutaj mężczyzn w naszej rozmowie.
1: No tak, tu też będzie ten wątek. Chciałam na moment wrócić do plaży, bo to moja obserwacja z pewnej plaży, gdzie osoby po 30 krytykowały ubiór pewnej starszej pary. Bo niestosowny, bo w tym wieku bikini to już nie wypada, a facet z gołą klatą może nie wygląda najlepiej. Może to też wpływa na zachowanie seniorów w jakimś stopniu, że nie wypada i lepiej do muzeum niż na plażę.
2: No to co ten pan miał zrobić? Założyć skafander na tę klatę? No, przecież jest na plaży. Na plaży jesteśmy w strojach kąpielowych. Oj, ja bardzo nie lubię takiego krytykanctwa. Proponowałabym osobom, które w ten sposób krytycznie wypowiadają się na temat wyglądu innych osób, żeby może najpierw spojrzały na siebie w lustrze, na swoje odbicie, może fotografie sobie zrobiły i tak przestudiowały swój wygląd i dopiero wtedy niechże oceniają inne osoby. Ja wiem, że seniorowi wypada wyglądać schludnie, elegancko, ale trudno jest o elegancję na plaży. I tu w tej krytyce, o której pani mówi, jest taki ukryty mechanizm kontrolowania starzenia się ciała, szczególnie kobiecego. Pani powiedziała o mężczyźnie. Ale to w szczególności kobiety są poddawane no, takim krytycznym plotkom, no, obgadywaniu, o może to będzie lepsze słowo. Wciąż panuje u nas kult młodości i taka estetyzacja ciała, ale w kontrze idzie z kolei ten nurt ciałolubności. Dajmy innym prawo do tego, żeby nie obrażając nas, zachowywali się swobodnie. Mówiąc obrażając nas, myślę no, o takich przerysowanych formach, niestosownych formach, czyli takich, które wymykają się elegancji, które wymykają się no, temu, co dla nas akceptowalne. Jeżeli jesteśmy grubsi, chudsi, mamy ciało mniej umięśnione, to nie może być podstawa do tego, by nie pozwolono nam wejść na plażę. I też kiedyś zastanawiałam się, też podczas swoich wakacji, co mają zrobić osoby na przykład z niepełnosprawnością narządów ruchu. Czy one mają prawo korzystać z ogólnie dostępnego basenu, czy powinny być izolowane? No bo jakże to tak? Obok zdrowych takie ciało, które jest niesprawne, a w wodzie świetnie się czuje? Uważam, że wszystko powinno być dostępne dla każdego, bez względu na wiek, na rodzaj sprawności bądź niepełnosprawności, no i na przekonania i na stereotypy. Jednak żyjemy w takim społeczeństwie, które powinno być otwarte, które, nie użyję tutaj słowa tolerancja, bo to powinna być norma społeczna, że jesteśmy różni i każdy z nas ma prawo funkcjonować tak, jak chce, nie przekraczając granic drugiego człowieka, drugiego użytkownika.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy profesor Zofię Szarotę, andragoszkę i gerontolożkę społeczną Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję tobie Aniu za przygotowanie tej rozmowy. To jeszcze komentarz pani Marzeny. Dlatego niektórzy jeżdżą do sanatorium na wakacje, bo tam ich się nikt nie czepia i w ten sposób coraz dłuższe oczekiwanie na sanatorium dla tych, którzy faktycznie leczenia potrzebują. A ja chyba z takim apelem chcę właściwie zakończyć naszą dyskusję. Powinniśmy chyba pamiętać o jednym, że starość to nie jest obca planeta, na którą zostaniemy kiedyś zesłani. Starość to jest po prostu nasza własna przyszłość. Szacunek i wolność, jaką dzisiaj dajemy seniorom na plaży czy gdziekolwiek indziej w przestrzeni publicznej, to tak naprawdę kapitał, który odkładamy przecież na nasze własne przyszłe wakacje, czyż nie? Zostawiam Państwa z tą myślą, pięknie dziękując za 3 wspólnie spędzone godziny, a oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Olga Szygenda, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Wojciech Ratasiewicz z Państwem zostaje i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się pięknie, zapraszając na popołudniówkę jutro, punkt godzina 16. Do usłyszenia!

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla znacznej części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest również grad. Będą te alerty aktywne do jutra, do 8 rano. Obowiązuje też ostrzeżenie przed upałem, tego pierwszego stopnia na południu województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i w części zachodniopomorskiego. Tam temperatura maksymalna w dzień może wynieść do 32 stopni, a minimalna w nocy do 18. Jeszcze goręcej będzie w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Według synoptyków temperatura maksymalna w dzień wyniesie się miejscami do 36 stopni, a w nocy do 22. Najgoręcej jednak będzie w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu mazowieckiego oraz łódzkiego. Tam wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia. Termometry w dzień wskażą do 38 stopni, a w nocy do 23. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały aż do czwartkowego wieczora. Sąd w Jerozolimie nie zgodził się na otoczenie więzienia dla Palestyńczyków fosą z krokodylami. Zablokował tym samym kontrowersyjny pomysł ministra bezpieczeństwa Izraela Itamara Ben-Gwira, który przekonywał, że będzie to dodatkowa bariera ochronna i środek odstraszający. A chodzi o zakład karny na pustyni Negev, w którym przetrzymywani są m.in. członkowie Hamasu. Realizacji planu sprzeciwili się eksperci i obrońcy praw zwierząt. Unia Europejska zaostrzyła zasady dotyczące sztucznej inteligencji. W życie weszły kolejne przepisy AI Act. Użytkownicy mają przede wszystkim wiedzieć, kiedy mają do czynienia z treścią stworzoną lub zmodyfikowaną przez sztuczną inteligencję. Komentował to na naszej antenie Konrad Sadurski z Forbesa.
1: To jest początek rewolucji, rewolucyjnych zmian, bo Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić AI Act. I to jest pierwszy akt na taką skalę na świecie, który ma być wprowadzany. I zaczęła od najprostszej rzeczy, to znaczy od tego, żeby przede wszystkim informować ludzi o tym, że mają do czynienia z wytworem sztucznej inteligencji, więc na przykład z chatbotami w banku rozmawiają lub mają do czynienia z deepfake'ami, które powstały w oparciu o jakieś aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję.
0: Przepisy przewidują też ograniczenia dla bardziej ryzykownych zastosowań AI. Zakazane ma być m.in. rozpoznawanie emocji w szkołach i miejscach pracy oraz masowe, zdalne rozpoznawanie twarzy w przestrzeni publicznej przez służby. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Poważna. Dzień dobry Państwu. Wciąż dzień dobry. Sierpień, ciepło, nawet gorąco i widno. Cały czas jest widno. Cieszmy się, bo dzień się skraca, ale jednak jest jeszcze dzień i to w pełni. Bedřich Smetana nas przywitał. Czeski kompozytor okresu romantyzmu. No ale nie on dzisiaj będzie głównym punktem naszego programu pierwszej godziny przynajmniej. Tylko goście, których witam serdecznie w naszej radiostacji. Agnieszka Karłowicz, dzień dobry.
1: Cześć Krzysztofie, cześć tam po drugiej stronie.
0: Grzegorz Iwaniec.
2: Witam serdecznie.
0: Czyli jedna, druga zespołu KMKZ. Ja może tak tytułem wstępu was trochę przedstawię bardziej, bo doszukałem się twojej wizytówki.
1: Już się zastanawiam, co ty tam wygrzebałeś.
0: No wygrzebałem tak, że jest Agnieszka Karłowicz edukatorką, działaczką społeczną, aktywistką na rzecz praw natury, czyli Stowarzyszenie Ekipa z Bagien. Konsekwentna, uparta i wierna pracy u podstaw. Prowincjuszka z urodzenia i z wyboru.
1: Prawda.
0: Wierzy w moc małych społeczności i prostego życia. W wolnym czasie śpiewa, pisze teksty. Najlepiej czuje się w lesie i na bagnach.
1: To prawda.
0: No właśnie. Grzegorz Iwaniec, o Grzesiu, o tobie nie znalazłem laurki, ale jesteś jedną z takich osób, która gra w niezliczonej ilości zespołów na
2: perkusji.
0: No ja próbowałem zliczyć i mi się nie udało, ale za to mam taką uwagę, że jesteś jedynym znanym mi perkusistą, który gra w tak wielu zespołach, których nazw trudno zapamiętać.
2: Okej.
0: Więc to jest wyróżnik i to dość poważny. I z tego,
2: gra gdzieś, ale nie wiadomo gdzie.
0: Nie, no wiadomo. Menros, Mysterious Death, Moaft, to też jest skrót. Distant Looked, Orphanage Named Earth, to są takie te chyba najważniejsze.
2: Jeszcze jest Depit.
0: Jeszcze Depit. No widzisz, to pominąłem.
2: I czekaj.
0: A jakieś metaluchy?
2: Nie, już metalowe mam za sobą. Już metalowe przeszło. Są za mną, tak.
0: Dobra.
2: I jeszcze coś jest. 6 zespołów mam aktualnie, ale nie pamiętam.
0: No widzisz, wymieniłem te nazwy. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy jest w stanie je zapamiętać, jeśli wcześniej ich nie znał. Bo to są trudne nazwy. To jest, a po tym jeszcze porozmawiamy. O utrudnieniu życia odbiorcom. Słuchajcie, raczej mili państwo, spotykamy się dzisiaj nie bez powodu z zespołem, a mianowicie ukazała się płyta w sobotę, nowa płyta, która to jest w kolejności? Przypuszczam, że chyba czy piąta pewnie, w tym roku druga.
2: Nie. Znaczy, tak naprawdę to jest nasz trzeci materiał autorski, taki, który traktujemy jako płytę. Pomiędzy jeszcze były wydawnictwa z materiałem koncertowym i jeden z materiałem takim z coverami.
0: I ten coverowy, czyli kaseta, ukazał się w tym roku. Czyli macie dwie płyty w tym roku.
2: Tak, w tamtym roku się ukazał.
0: Ukazał się
2: kaseta w tamtym roku.
0: Się. Aha, no widzicie, to szybko ten czas leci.
1: To prawda, bardzo szybko.
2: No dobrze. Nie, czekaj, chyba w tym.
1: Nie, w tym.
0: Ja uważam, że w tym, ale nie będziemy się spierać.
2: Bo prawda jest taka, że materiał kaseta nie miał się ukazywać na żadnym z nośników. To po reakcji ludzi, którzy jakby posłuchali tego materiału, to oni wymusili trochę na nas tą sytuację, żebyśmy ten materiał w jakiś sposób jednak wydali. No uznaliśmy, że skoro materiał nazywa się kaseta, to najlepszym nośnikiem do tego będzie kaseta.
1: A ponieważ to nie były nasze utwory, tylko czyjeś, więc też uznaliśmy, że najlepszym sposobem na to, żeby jakoś rozdystrybuować ten materiał, będzie po prostu benefit, więc zdecydowaliśmy, że cały dochód ze sprzedaży pójdzie na Masz Nosa.
0: To jest znana fundacja w naszym radiu, gdyż słuchacze wielokrotnie dorzucali swoje małe cegiełki również. Rozpoczęliśmy od utworu pierwszego, zaczęło się.
1: Dobry utwór na początek.
0: Tak, dobry na początek. Słuchajcie, ja tydzień temu powiedziałem, że 65 milionów lat temu było piąte wielkie wymieranie. Tak mniej więcej naukowcy to oceniają. Wtedy spadł na Ziemię duży jakiś obiekt kosmiczny typu meteor czy jakaś inna kupa gruzu. I no, wymieranie polegało na tym, że po prostu nie było tlenu. W atmosferze unosiła się wielka chmura dymu, która odcięła Ziemię od Słońca, w związku z tym życie sobie spokojnie zamarło na kolejnych tam parę milionów lat, nie wiem ile. No ale minęły te 65 milionów lat i jesteśmy u progu szóstego wymierania. Według was, tak się nazywa wasza płyta, szóste wielkie wymieranie. Dlaczego taki tytuł?
1: Znaczy, to nie jest coś, co my wymyśliliśmy, ponieważ taki termin szóste wielkie wymieranie to funkcjonuje w środowiskach no, głównie związanych z badaniem zmian klimatu, że stoimy u progu wyniszczania się i po prostu wielkiego wymierania. No, pierwszym takim przejawem jest na pewno zanik bioróżnorodności. Tak? W błyskawicznym tempie zanika nam ilość gatunków na Ziemi. No ale wiele z tych gatunków to są takie, których nie oglądamy na co dzień, więc my też tego, że tak powiem, nie odczuwamy, tak? Może ewentualnie komarów jest trochę mniej latem, z czego ludzie się bardzo cieszą, prawda? Bo przecież komary to jest ogromne zło. Więc przejawem tego szóstego wielkiego wymierania jest przede wszystkim zanik bioróżnorodności. No i generalnie rzecz biorąc, jako gatunek zajmujemy się głównie wyzyskiem i ekstrakcją wszystkiego, co żyje. No, co niechybnie doprowadzi do naszego końca.
0: To ja zdradzę od razu, że o tym tak naprawdę jest ta płyta. Mhm. W większości materiał jest bardzo, bardzo jest poważny. Jest mało optymistyczny, to jest eufemizm. Mhm. Powiedziałbym, że te przemyślenia, które zawarliście na płycie, a ty je spisałaś, to są przemyślenia bardzo gorzkie, krytyczne i takie, mam nadzieję, budzące refleksje, bo we mnie budzą, ale pytanie jest, czy taki materiał o takiej zawartości ważnej treści, podparty tak trudną muzyką, jest w stanie cokolwiek zmienić?
1: No to wiesz, to trochę takie pytanie z gatunku, czy w ogóle sztuka, nie wiem, czy to, co robimy, jest sztuka, ale czy w ogóle to, co człowiek wytwarza za pomocą swoich rąk i swojego umysłu i może to nazywać tam, powiedzmy, sztuką, więc przejawia się to, nie wiem, przez obraz, dźwięki i tak dalej. Czy to w ogóle kiedykolwiek cokolwiek zmieniło?
0: Tak, jest to pytanie, które wraca.
1: Tak, tak. Bo wiele mamy w historii wszelkich właśnie przejawów takiej ludzkiej twórczości, które miały na celu jakieś takie, wiesz, wstrząśnięcie na zasadzie, nie wiem, takiego plaskacza ludziom po prostu strzelić, obudźcie się. I jak wiemy, jeśli ktoś interesuje się trochę historią, to różnie z tym było. Raczej to do ludzi nie trafiało. Więc nie jest, znaczy, ja nie wiem, czy to coś zmieni i raczej nie jestem optymistką i nie sądzę. Natomiast to też nie znaczy, żeby o tym nie mówić, odwracać wzrok i udawać, że nic się nie dzieje. No mnie tak naprawdę ta taka smutna prawda to docierała dość długo, ale tak najbardziej wtedy, kiedy zaangażowałam się mocno w kwestie związane z ochroną przyrody, z bagnami i wykształcenie mam humanistyczne, nie jestem naukowczynią, ale jakoś tam zaczęłam te wszystkie tematy eksplorować i tak jakby ilość drzwi, która się otworzyła, ilość informacji, która do mnie dotarła, była tak porażająca, że no, zajmując się muzyką w środowisku punkowym, no, ciężko było po prostu o tym nie opowiedzieć. A czy to do kogoś trafi, czy to komukolwiek coś zmieni? Nie wiem. Znaczy w indywidualnych wyborach może tak, może ktoś coś tam sobie pomyśli, a to może, nie wiem, może coś tam w swoim życiu małego zmienię, chociaż może też tak wcale nie musi być. No ale doskonale wiemy, że, znaczy mi się tak wydaje, że indywidualne wybory oczywiście mają znaczenie i to też mówi się o efekcie skali, tak, że tam jedna gałązka to nic, ale jak mamy cały pęk, no to wiadomo, nie da się złamać i tam takie różne straty, pierdaty. Natomiast najważniejsze decyzje i kluczowe odnośnie tego, jak wygląda nasze życie, podejmuje garstka ludzi na całym świecie. Więc nie sądzę, żeby nasz materiał do nich dotarł, a nawet jeśli by dotarł, to nie sądzę, żeby cokolwiek zmienił. Ale nigdy nic nie wiadomo i też nie należy nigdy nie mówić nigdy, bo kto wie.
0: To ja jakby nie chcę tutaj swojego zdania, bo nie mam polemiki do tego. Ja tylko może tak zauważę, że rzeczywiście muzyka, szczególnie muzyka, jaką gracie, niewiele jest w stanie zmienić, ale tak naprawdę wpływa na emocje. Mhm. Z kolei te emocje wpływają na wybory, o których mówiliśmy. W związku z tym, jeżeli człowiek dostaje tą paletę nieco szerszą niż mają na co dzień, czyli dowiaduje się o nowych rzeczach albo jakieś emocje go poruszą, to jest w stanie wtedy przynajmniej spróbować komuś to dalej przekazać. Mhm. Bo ludzie nie lubią siedzieć z własnymi emocjami w kącie i tam przeżywać, tylko raczej chcą wyjść na zewnątrz. Więc ja uważam, że każda próba zmiany jest wartością. Nawet jeżeli nie mamy tego na końcu tej takiej obiecanej nagrody, że coś z tego będzie. Ale to, że próbujemy, to jest właśnie chyba esencja.
1: No tak, no to ktoś napisał nam w komentarzu pod teledyskiem, który się ukazał pod teledyskiem.
0: O tym zaraz będziemy mówić,
1: pan R, okej. Okay, że tam wszyscy wiemy, jaki jest problem, podajcie jakąś receptę, tak? No bo to trochę jest na zasadzie takiej, że no, koniaki jest, każdy widzi, jest źle, no i co z tego, że kolejne osoby będą na ten temat mówić, podajcie jakieś recepty. To też trochę nie o to chodzi. Ja na przykład nie wierzę i nie ufam ludziom, którzy przychodzą i mówią, mam pomysł, jak to poprawić, stawajcie wszyscy, stańcie tutaj w ogonku, będę was uzdrawiać, nie? No to trochę nie o to chodzi i do takich ludzi nie mam zaufania i też absolutnie nie uważam, żebyśmy też byli od tego, żeby podawać recepty. Uważam, że receptą jest to, co ja robię na co dzień. To znaczy to, o czym śpiewam, a jednocześnie to, czym się zajmuję na co dzień, jest tym takim moim fragmentem frontu, na którym walczę.
0: Okej, posłuchajmy piosenki. To będzie piosenka z poprzedniej płyty Prosto, bo ona jakby trochę ilustruje to, o czym mówimy, czyli co z nami jest nie tak. Też nie pada jakaś konkretna odpowiedź, ale pada ważne pytanie, na które w zasadzie każdy powinien sobie sam odpowiedzieć.

0: Dzisiaj w studiu z nami zespół KMKZ, a właściwie jedna, druga zespołu. Pozdrawiamy panów Mariuszy dwóch, którzy nie mogli dojechać.
1: Mariusze polskiego punk rocku.
0: Tak, tak. Mariuszowie. Zespół KMKZ jest tak naprawdę, trudno powiedzieć skąd, bo trochę z Morąga, a trochę z Ostródy, a trochę z... Drugi Mariusz?
2: Nie, Morąg Ostróda.
0: Morąg Ostróda, czyli Mazury, bo Morąg to Mazury, zdaje się.
1: Nie. Ostróda to Mazury, a Morąg to Pogezania.
0: To co, przepraszam.
1: Nie, jakbyśmy mieli tak się, wiesz, trzymać. No bo ja rozumiem, że dla osób z zewnątrz to jest Warmia i Mazury i tam gdzieś jest granica pomiędzy, tak?
0: Czyli mamy jeszcze jakieś inne byty.
1: Ależ oczywiście sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo Ostróda leży na Mazurach, 30 km dalej jest Morąg i Morąg to już jest Pogezanie.
0: Pogezania. No piękna nazwa. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest.
1: Ale tak czy siak, kiedyś to były Prusy Wschodnie.
0: Tym bardziej się cieszę. Słuchajcie, my się poznaliśmy, tak próbowałem wyliczyć, kiedy, przypuszczam z 15 lat temu.
1: Możliw.
0: Kiedy zespół nazywał się Kamikaze. Graliśmy razem chyba pierwszy raz w Olsztynie, tak myślę.
1: A nie w Malborku?
0: Grzegorza nie było. Tam w Malborku.
2: W Malborku to byłem pierwszy raz
0: z Grzegorzem. Ale wcześniej graliśmy z waszym pierwszym perkusistą i zespół grał nieco inaczej. Mhm. To znaczy było głośno, szybko i do przodu, ale jednak te aranże były takie, powiedziałbym, tradycyjne. Mhm. No i od momentu, kiedy Grzegorz się pojawił w zespole, nasz multiperkusista, który gra w zespołach, których nazw się nie da zapamiętać.
2: Ja pamiętam.
0: To no, całe szczęście, że chociaż ty. Wprowadził do zespołu element tak zwanego niepokoju. No i ja mam pytanie takie trochę techniczne, no bo rozumiem, że pewnie Mariusz dostarcza riffy, tak jak to było na początku. Natomiast kto aranżuje te piosenki? Czy to się odbywa na próbach?
2: Tak, no zdecydowanie ten proces twórczy to są próby i to są takie burze mózgów, aczkolwiek one dosyć szybko i w miarę płynnie przebiegają. I to się dzieje tak, na próbach, w sensie, że nie mamy czegoś takiego, że się zastanawiamy indywidualnie, każdy w domu nad swoją partią, raczej powstają pomysły, które na bieżąco ogrywamy. Na szczęście od jakiegoś czasu próby rejestrujemy, jeśli są pomysły, i wtedy ewentualnie słuchamy i jakieś tam pomysły nanosimy w domu. No, ale generalnie tak, to się wszystko dzieje na próbach i jakby tutaj...
1: To wygląda tak. Przychodzi Pączek, czyli Mariusz, gitarzysta, ma jakiś pomysł na riff, a potem Grochu, czyli basista, i Grzegorz, wszystko wywracają do góry nogami.
0: Psują.
1: Ale gdyby nie to, że Pączek przynosi te riffy, no to nie byłoby tej inspiracji, tego zaczynu, no bo tutaj Grzesiek i Grochu, czyli basista, perkusja i bas, to jednak jest ten taki trzon, oni się świetnie dogadują muzycznie, czasami to łapią na próbie rzeczy, tak w mig patrzą na siebie i już tak, a dobra, no i oni wiedzą, o co chodzi. Nie?
2: Czasami jest tak, że jak Mariusz, jak Pączek przynosi riff gitarowy, to on faktycznie na początku próby wie, jak go zagrać, a na koniec próby nie ma pojęcia.
0: Już nie pamięta,
2: już
0: jak
2: nie
0: to
2: wie,
0: było.
2: Co, bo absolutnie nie wie, jak to brzmiało na początku, bo my to tak do góry nogami to wszystko wywracamy.
0: Ja pytam o te technikalia nie bez powodu, ponieważ no stereo typ muzyki punkowej czy hardkorowej jest dość daleki od tego, co wygracie. No, jest głośno, szybko i się wydzieracie, więc jakby tu się wszystko zgadza. Natomiast ilość komplikacji, amelodyczności czy też zmian tempa, klimatu w trakcie piosenek jest dość znaczna, co takiemu przeciętnemu odbiorcy punk rocka może go wyprowadzić trochę z jego strefy komfortu. Tak to ujmę delikatnie. Bo jednak taka dość siermiężna, powiedziałbym, muzyka dominuje w tym środowisku, a przynajmniej w tym stereotypie o naszej muzyce, prawda? Że to ma być sialala, wesoło, do przodu i rock'n'rollowo i umpa umpa i wszyscy sobie tupiemy nóżką i tam spożywamy napoje i wszyscy są zadowoleni. Tymczasem wy, i tutaj dlatego pytałem o te aranże, bo wy wprowadziliście coś, czego chyba nie było w polskich zespołach śpiewających przynajmniej po polsku i grających hardcore punk, a nie metal. wprowadziliście taką ilość komplikacji w tych utworach, że to się natychmiast zaczęło wyróżniać. Dlatego ja tak o te korzenie pytałem, że to się bardzo zmieniło. I wydaje mi się, że ta płyta, Szóste Wielkie Wymieranie, no to jest taki wasz chyba w tej chwili poziom, ten, no może nie sufit, ale to już jest blisko. Czyli jest, naprawdę poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Nie wiem, co będzie dalej. Ale to chciałem wam pogratulować, bo nie dość, że treściowo płyta wchodzi mi w 120%, to muzycznie również. Ja bardzo lubię taką muzykę, która nie jest oczywista. I wam się to świetnie udało. Ile czasu wam to zajęło? Przygotowanie tych 12 chyba utworów?
2: Mhm. No, trudno to policzyć tak na dobrą sprawę, bo ten proces twórczy... No to tak od próby do próby, tak jak powiedziałem wcześniej, ale tego nie zamykamy. Nie robimy niczego na siłę z zegarkiem w ręku, chociaż czasami sobie już pod koniec ten termin sami narzucaliśmy, bo chcieliśmy pewne rzeczy dopchnąć i nie czekać w nieskończoność na jakąś tam przychylność gwiazd na to, żeby wejść do studia, więc pewne rzeczy musieliśmy trochę zagęścić, ale ja myślę, że skomponowanie tej płyty zajęło nam takie półtora roku do dwóch, bo pierwsze kawałki, które są na tej płycie, powstały zaraz po tym, jak nagraliśmy poprzednią, więc dosyć szybko. No ale w międzyczasie był materiał z coverami, więc jakby trochę tą pracę rozbijaliśmy na różne elementy i tak po drodze się różne rzeczy dzieją, więc jakby bez ciśnienia, ale myślę, że tak około 2 lat nam to zajęło. Ale samo tworzenie to nie jest proces, który gdzieś tam jest z góry założony. Nie?
1: Prawda jest też taka, że chłopaki zazwyczaj szybciej pracują, to ja zamulam z tekstami. Mhm. Znaczy, że oni gdzieś tam te patenty mają, ja mam większy... Często są takie utwory, które przychodzą błyskawicznie, ale jednak ta praca nad tekstem sprawia mi sporo problemu i jest raczej twórczą katorgą.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby inne zespoły tak podchodziły do tekstów, żeby im przychodziło ciężko, wtedy może byłoby trochę lepiej, bo jest dużo tekstów, które są po prostu złe. Tutaj nie mamy złego nawet zdania.
1: Tak, ale zdarzało się tak, że nasi chłopaki już tak jakby trochę ze sobą pracujemy, że nie było presji takiej, że czy już masz tekst, ona gdzieś wisi.

0: zdanie, czasami mam jakąś myśl, gdzieś to zapisuję, mam taki zeszyt, do którego zbieram po prostu różne rzeczy, potem siedzę, przeglądam, kreślę, łączę, wyrzucam, rwę kartki. Czasami inspiracją jest czyjś post, to tutaj też jeden z kawałków, Pan R. Zresztą rzucając ten utwór jako premierowy, to też tam się z tego wyspowiadałam.
1: Zaraz do niego wrócimy.
0: Dobra. To ja tylko krótko właśnie. Więc czasami to jest na przykład jakiś post. To też jest film, to też jeden z kawałków. To ten, który był pierwszy, zaczęło się. Mhm. Nie wiem, czy mam czas, żeby o tym krótko powiedzieć? Mhm. Pokrótce. Mhm. Więc do mnie ten tekst przyszedł po obejrzeniu filmu z 2020 roku, w którym główną rolę gra profesor Szymon Malinowski. Profesor Szymon Malinowski, który jest specjalistą od atmosfery, pogody i osobą bardzo mocno walczącą.
1: Klimatologiem.
0: Tak. Mhm. W kwestii, znaczy on jest fizykiem atmosfery chyba, bo właśnie no, możemy. Ale okej, mniejsza o większość, nieważne. I powstał kiedyś taki film właśnie w 2020 roku, Można panikować. Chyba brytyjski reżyser nakręcił ten film, gdzie właśnie główną postacią jest profesor Malinowski. Ja ten film obejrzałam i po prostu usiadłam na kanapie z zeszytem i no i tak powstał ten kawałek, w zasadzie bez większych zmian, trochę gdzieś tam docinając go tylko, żeby rytmika się zgadzała do tego, co chłopaki grali, nie? Polecam wszystkim.
1: Tak, oczywiście znamy, polecamy. W tekstach sporo oskarżeń pod adresem cywilizacji, ludzkości, człowieka.
0: No z wszystkich, jako siebie takiego. Też.
1: Tak. I to jest jakby taki punkt chyba spinający te wszystkie teksty. To, o czym mówiłem, że teksty są krytyczne, ale one tak naprawdę dotyczą krytyki postaw naszych wobec tego, co się dzieje z nami, z ludzkością, z planetą jak również, bo są teksty, które dotyczą tego, jak się dajemy w sieci dać, uwikłać w te wszystkie algorytmiczne sytuacje. No ale są też takie teksty jak Cztery jeźdźcy antropocenu, które za chwilę wysłuchamy, który jest o tym, co nam robią tak naprawdę ludzie, na których, tak jak mówiliśmy, nie za bardzo mamy wpływ. Mhm. Bo to się dzieje trochę poza nami. No właśnie, czy mamy jakieś szanse w tym kontakcie? No ale co czujecie?
0: No, wiesz co, znaczy w ogóle pojęcie antropocen to też jest pojęcie, które funkcjonuje tak, nie wiem czy jako taki fachowy termin naukowy, ale gdzieś tam w tej takiej naukowej infosferze. Czyli, że ta działalność człowieka w tej chwili tak bardzo zmienia nasze otoczenie, że ślady tego pozostaną w glebie. Czyli tak jak mieliśmy inne ceny, tak samo będzie antropocen. Jeśli ktoś kiedyś będzie kopał, to znajdzie ślady ludzkości. Znaczy to trochę jest oskarżenie wobec tych, którzy za nas decydują, ale no, to też jest o nas, tak? O naszych wyborach codziennych, o naszej wygodzie, o tym, że tą wygodę cenimy tak bardzo, że jesteśmy gotowi poświęcić inne życia ludzkie i nieludzkie. I ciężko jest nam z tego zrezygnować. I też wolimy odwracać głowę, bo nie wiem, no, bo chcemy latać na przykład tanimi lotami na wakacje, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Z drugiej strony też ludzie nie mają pojęcia o wielu rzeczach. Ja bardzo mocno siedzę w tej takiej bańce związanej właśnie z ochroną przyrody i wychodząc czasami z tej bańki łapię się na tym, że tak jakby no, ludzie, którzy w tym nie siedzą, nie mają pojęcia tak naprawdę o wielu procesach i o tym, jak to, co my na co dzień robimy, ma wpływ na świat, na przyrodę, ale też i no, na nas, i na nasze życie, i na naszą przyszłość. A czy jest jakaś recepta? Ja nie wiem, no wiesz, zdarzają się sytuacje, które potrafią obrócić całą rzeczywistość w zupełnie innym kierunku. I myślę, że przed tymi zdarzeniami, gdyśmy tak patrzyli i się cofnęli gdzieś tam do jakichś zdarzeń historycznych, nic mi teraz konkretnego do głowy nie przychodzi, to nikt wcześniej by nie pomyślał, że tak mogła się sytuacja potoczyć, nie? Albo że tak mogło się coś zmienić, więc nie wiadomo. No.
1: Dobra, posłuchajmy. Cztery jeźdźcy antropocenu.

0: KMKZ ze mną w studio dzisiaj. Cztery jeźdźce antropocenu. O tym mówiliśmy przed chwilą. Mówiliśmy też o tym, że ludzie często są pozamykani w tych swoich bańkach i z nich nie wychodzą. A nawet jak wychodzą, to nagle się rozglądają i wydaje się, że ten świat wokół jest zupełnie inny niż im się wydawało. Więc szybko wracają tam, gdzie się czują komfortowo i bezpiecznie. Słuchajcie, mamy w parlamencie 436 posłów, zdaje się. Ja nie sądzę, żeby, jestem przekonany, że większość z nich uważa, że to nie jest wina człowieka, że się cokolwiek zmienia. Już i tak zmianą jest to, że w ogóle zauważyli, że coś się zmienia, bo jeszcze 2-3 lata temu uważali, że się nic nie zmienia. Teraz już coś tam czasem ktoś bąknie, że rzeczywiście się zmienia, ale to na pewno nie człowiek. Więc może za 20-30 lat może przyznają rację, że to człowiek, bo ja na przykład chciałem taką rzecz zauważyć. Ze 30 lat temu, w latach 90. ukazywały się w Polsce takie ekoziny, choćby Zielone Brygady, czy tam jeszcze pewnie ze dwa inne. I tam informacja o tym, że klimat się zmienia, już była. Przez 30 lat społeczeństwo wypierało tę wiedzę. Dopiero lat temu, nie wiem, z 5 to weszło do mainstreamu i zaczęło się o tym mówić. O 30 lat za późno. Więc nie chcę tu być złym prorokiem, ale możemy być trochę spóźnieni. Zwłaszcza, że te zmiany, które dziś obserwujemy, miały przyjść dopiero za 15-20 lat.
1: Czyli... No tak, początek, że tak powiem, całej dyskusji na temat tego, że zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka i naszą działalność, to są lata 60. My zdecydowanie jesteśmy za późno, więc to, co mówią specjaliści, to my nie jesteśmy w stanie już odwrócić tego trendu, bo możemy tylko zacząć się zastanawiać, jak zminimalizować jego skutki. A wracając do polityków, to wydaje mi się, że to ja nie wiem, ile wody by musiało upłynąć. Znaczy, dopóki jest tak, że ten system demokracji przedstawicielskiej działa w ten sposób, że jest jakiś przedstawiciel, który musi uzyskać określoną ilość głosów, żeby móc cokolwiek zdziałać, zawsze będzie powodował, że ten imperatyw tych głosów i tego dojścia do tej władzy jest ważniejszy niż te rzeczy, które trzeba zmienić. Więc myślę, że jest wielu posłów i wiele posłanek w parlamencie, które doskonale zdają sobie tego sprawę, ale bieżący interes polityczny nie pozwoli im mówić o tym, bo po prostu stracą poparcie albo nie wejdą w kolejnym
2: rozdaniu.
1: Paradoksalnie
2: jeszcze dla tego poparcia będą mówić rzeczy zupełnie odwrotne.
1: Oczywiście, wbrew sobie, bo taki jest akurat, takie jest bieżące zapotrzebowanie.
0: Słuchajcie, politykiem może być każdy, i nie musi niczego umieć. Nie musi, musi umieć tylko dobrze kłamać i ściemniać i obiecywać. Tak. I to jest jakby punkt najważniejszy. W dodatku, nawet jak będą kłamać, ściemniać i obiecywać, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności nigdy. Chyba, że ktoś ich nie wybierze następnym razem, co jest, powiedzmy sobie, takim symboliczną karą, no bo w sumie trudno, nie? Ale te 4 lata, co tam sobie pobędą, fajna robota. Nic nie trzeba robić, nie trzeba nigdzie chodzić. Po prostu luz, pełen spokój, dostaje się pieniądze. Polecamy wszystkim. Zostańcie politykami, idźcie do parlamentu, pchajcie się tam.
1: Tak, może... dlatego chyba więcej zależy od nas jednak niż od polityków, którzy decydują. Znaczy, może to jest tak, że przyjdzie taki czas, gdzie będziemy w stanie tak dużą presję wywierać, że to my będziemy de facto podejmować decyzje. Ale oczywiście sama nie wierzę w to, co teraz mówię.
0: Słuchajcie, my wracamy do tego, do utworu, o którym już mówiliśmy kilka razy i wracaliśmy do niego. Pierwszy singiel, pierwszy utwór promocyjny, pierwszy wideoklip, bo my cały czas przecież mówimy o muzyce i o zespole. Cały czas odchodzimy od tematu. To był utwór Pan R.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ważny utwór. Ja ten utwór pierwszy raz usłyszałem na naszym wspólnym koncercie w Krakowie w tym roku na wiosnę. Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Poczułem ciarki i gęsią skórkę, a to już jest wyznacznik jakby najwyższej jakości, powiem tak, bo wiecie, to jest, powiem szczerze, są utwory. Ja bardzo lubię też muzykę, która nie jest zaangażowana społecznie, tylko jest po prostu miła, ładna i przyjemna. I lubię taką muzykę, tylko ona mi nie robi tego czegoś. że trafią na utwór, który nie dość, że bardzo mi się podoba, to jeszcze niesie za sobą taki ładunek właśnie energii, emocji i tego przekazu, że robi się we mnie coś takiego fajnego, co uwielbiam, a zdarza się to niezbyt często. I tak mamy. Pan R. Z gościnnym udziałem naszej koleżanki tutaj redakcyjnej, czyli Sylwii Hutnik, która też jest osobą o wielu, wielu talentach i zdolnościach. Powiedzcie o tym utworze, bo jest jakaś historia do tego.
1: Ja może powiem o warstwie tekstowej, a ty powiesz, jak to było z muzyką.
2: Dobrze.
1: Jeśli pozwolisz.
2: Dobrze.
1: Czy nie dominuję za bardzo?
2: Proszę cię bardzo.
1: Bo ja mogę gadać bez przerw. Czasami trzeba mi przerywać. Tak, więc historia była taka, że przeczytałam, to było chyba półtora roku temu, może więcej, nieważne. Jakiś czas temu przeczytałam u znajomego Jarka wpis udostępniony innej osoby, Ani Dąbrowskiej, na temat właśnie tego, jak rasizm wchodzi nam pod skórę. I tam pojawiło się właśnie takie sformułowanie rasizm udomowiony. Że tymi takimi małymi kroczkami pozwalamy sobie na to, żeby go cywilizować, krawat zakładać. No i tak jak w tekście jest. Ja napisałam do tego tekst, do tego właśnie wpisu Ani Dąbrowskiej. Napisałam tekst, zaniosłam go na próbę. Chłopaki byli bardzo zdziwieni, że ja mam tekst, że tekst jest przed piosenką. Wow, to chyba jeszcze tak nie było. Zazwyczaj jest odwrotnie. Znaczy przed muzyką. Najpierw jest muzyka, potem jest tekst. No i Grzesiek za chwilę powie, jak to tam było z tym kawałkiem. Natomiast jeśli chodzi o Anię Dąbrowską, to potem, kiedy już wiedzieliśmy, że będziemy wydawać tą płytę, to ja ją odnalazłam. Odnalazłam ten post, odnalazłam ją. Okazało się, że ona jest ze Stowarzyszenia Homofaber z Lublina. Bardzo taka ważna organizacja działająca na rzecz i praw człowieka. No i tak sprawdźcie sobie, naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy tam robią. Napisałam do niej, opisałam całą historię, spytałam się, czy nie ma nic przeciwko, bo tak poczułam, że byłoby w porządku, bo tak naprawdę no to nie był mój autorski koncept. Oczywiście ja to jakoś tam ubrałam w formę, ale tak jakby cały taki zamysł, no to był jej. No bardzo się ucieszyła, powiedziała, że tak, spoko. I też zresztą we wkładce wymieniliśmy, że jest inspiracją. A z Sylwią to było tak, że kiedyś się spotkaliśmy na festiwalu w Zdyni. Nie wiem, że tam gadamy. Sylwia Hutnik, tak? Dlaczego ona wystąpiła w naszym kawałku. Rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, też o muzyce. Sylwia, nie wiem, czy wiecie, śpiewała w takim zespole punkowym Zimny Maj. Długo nie pośpiewały.
0: Wiemy, graliśmy.
1: No, długo niestety dziewczyny nie pośpiewały, bo przyszła pandemia, więc jakoś to się tam potem rozeszło po kościach. No jakoś tak z rozmowy wyszło. Ja się zapytałam, czy ona nie chciałaby tak kiedyś wrócić do śpiewania. Więc Sylwia powiedziała, że jakby ją ktoś kiedyś poprosił, to ona bardzo chętnie. No i potem my jak już tak składaliśmy płytę, to tak pomyśleliśmy sobie, że a to może jak ta Sylwia chciała tak pośpiewać, to może ją zaprosimy, może chciałaby pośpiewać, damy przestrzeń. I Sylwia jako osoba multitask, która bardzo chętnie wykorzystuje każdą sytuację, po prostu się wspaniało mi się nie zgodziła. No i tak fajnie nam to wyszło. Proszę.
0: Grzegorz.
2: To prawda. Poniekąd prawda, bo mam trochę inne widzenie całej sytuacji.
1: Inaczej to pamiętasz?
2: Odrobinkę inaczej, ale nie będę tego jakoś mocno prostował. Historia z tym kawałkiem jest taka, że faktycznie Agnieszka przyniosła kiedyś tekst na próbę i zazwyczaj to ona śpiewa do rzeczy, które my jej zagramy. Próbuje śpiewać. Robi to najpierw po cichu, gdzieś tam w swojej głowie, a potem bierze mikrofon i próbuje, tak żebyśmy mieli okazję usłyszeć, ale to zazwyczaj trochę czasu zajmuje, a tutaj była sytuacja zupełnie odwrotna, bo ona najpierw przeczytała nam tekst. Trochę my ją zachęciliśmy do tego, bo ona powiedziała, że ona ma tekst, ale właściwie to nie wiadomo, jak do tego podejść. Ja powiedziałem, to przeczytaj nam ten tekst, to sobie posłuchamy i zobaczymy. I w przypadku pana R sytuacja jest taka, że ta piosenka powstała na jednej próbie. Od początku do końca, bez żadnych zmian właściwie do dzisiaj. Ona trochę aranżacyjnych zmian przeszła w studio, ale generalnie cała figura rytmiczna, muzyczna i wszystkie te elementy od początku do końca powstały w trakcie jednego wieczoru, jednego spotkania. No i faktycznie Agnieszka przeczytała nam ten tekst i my dosłownie pół godziny później już graliśmy go z muzyką i tam dopieszczaliśmy różne fragmenty, ale zamknęliśmy to wszystko w czasie jednej próby. I to jest jedyny numer, który zrobiliśmy w ten sposób. I on jest moim zdaniem trochę inny i też w kontekście tego, o czym mówiłeś na początku, że trochę my zazwyczaj kombinujemy bardziej, no to ta piosenka jest dużo prostsza i ona też przez to no jest taka właśnie może...
0: Ja się uśmiecham. Tego nie widać, ale muszę powiedzieć.
1: Jeszcze kiwa głową z tak? prawej na lewą.
2: Końcówka tam jest lekko tak przykombinowana, bo tak nie mogliśmy już oczywiście wytrzymać. Coś musieliśmy tam sobie wcisnąć swojego. No ale generalnie piosenka powstała właśnie w taki sposób, że tekst, a potem bardzo szybko muzyka. I to jest wyjątek w naszej jakby twórczości. To na pewno.
0: Za sekundę posłuchamy. Ja jeszcze tylko powiem o tym udomowieniu, bo to jest zwrot moim zdaniem absolutnie doskonały, bo tak niestety się dzieje nie tylko z rasizmem, ze wszystkimi tymi złymi rzeczami, które po cichutku tylnymi drzwiami wchodzą do parlamentu. Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj debata polityczna. To już jest hamowa po prostu taka, jakby w knajpie po pijaku gadali. Już obrzucają się inwektywami, jeszcze nie bluzgają, ale to jeszcze moment. To jest, ja im daję pół roku, że będą na siebie ubliżać na Twitterze czy tamtym X-ie, ponieważ już są kroczek od tego. Tak jak patrzę, jak to się rozwija w ciągu tam ostatnich kilku lat, od kiedy polityka przeniosła się do internetu, no to tak jak to w internecie bywa, nie masz człowieka przed sobą, jego twarzy, jego oczu, to możesz powiedzieć wszystko, bo tak jest po prostu prościej. A chamstwo nie ma w sobie, mówię o chamstwo w sensie ludzi, którzy są chamami, nie mają żadnej wrażliwości i żadnych hamulców, żeby się powstrzymać. I podobnie jest z polityką i podobnie jest z tematami, które wchodzą do nas, choćby do parlamentu, czyli nacjonalizm, nazizm nawet, zapraszanie faszystów jakiś, to się wszystko odbywa tak po cichutku. To może dzisiaj nie będziemy już hajlować, no bo to trochę nie wypada.
1: A jutro pohajlujemy.
0: Ale to pohajlujemy tam na spotkaniu z kolegami, a tutaj będziemy udawać pod krawatem, że jesteśmy patriotami i bardzo lubimy Polskę, prawda?
2: Dokładnie o tym ta piosenka jest.
1: Tak, no tak. Właśnie. To też tak, wiesz, to jest też o takiej normalizacji. Znaczy to okienko Overtona jest takie pojęcie, ono się przesuwa. Na początku nam się wydaje, że niemożliwe jest, żeby ktoś coś takiego powiedział, tak, albo tak się zachował. Potem to się pojawia, potem zaczyna się normalizować. Ta granica, tak jak mówisz, ciągle się przesuwa, a potem dochodzi do takich sytuacji, które znamy po prostu z historii, tak? Obozy koncentracyjne, pogromy i cała masa strasznych rzeczy.
0: No mamy przykład na ulicach, co się zaczyna dziać. Pół roku temu rozmawiali, dzisiaj już są czyny.
1: Tak, a rok temu wszyscy przytulali, pomagali.
0: Dokładnie. Dobra, KMKZ, pan R.

0: w nim odnajduję się, lajkuję, kalkuluję się, poddaję się, szeruję się, go śpiewa, pogwizduję.
1: Rasizm niewstydliwy, rasizm oswojony, rasizm dozwolony.

0: To jest taki utwór, po którym trudno jest cokolwiek dopowiedzieć, bo on właściwie jest formą zamkniętą, tekst jest formą zamkniętą i chyba wyczerpuje dalszą dyskusję na ten temat. Mamy teraz niewiele czasu do wiadomości, więc szybko przejdę do tematu, który się również przewija przez płytę, a mianowicie temat wody, dostępu do wody. Utwór Rzekobójca będzie za chwilę, ale temat wody się pojawia w dwóch czy trzech utworach, z tego co pamiętam. Tak coś mi się wydaje.
1: Możliwe, tak nie pamiętam teraz.
0: Ja też
2: dokładnie. Na pewno zaczęło się, są tematy wody.
1: No, gdzieś tam pewnie tak.
0: Właśnie, o co chodzi z Rzekobójcą?
1: O co chodzi z Rzekobójcą? Tekst Rzekobójca powstał po katastrofie na Odrze. Po tym, jak w sieci, no też w tym środowisku, w którym ja się obracam, tych informacji też było bardzo dużo. Czyli tony małych stworzeń, ryb dużych, mniejszych, które leżały brzuchami do góry. I tak jakby też moja świadomość na temat tego, jak ważne są rzeki, jak wygląda życie w rzekach, jak mało o tym wiemy, jak to jest istotne, jaką krzywdę wyrządzamy rzekom, wyrządzając jednocześnie krzywdę sobie, no bo to jest, rzeki to jest krwiobieg naszej. Krwiobieg ziemi. Bez tych rzek. To nie tylko kwestia rzek. No to tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy. No jesteśmy takim gatunkiem, który bazuje głównie na wyzysku i ekstrakcji wszystkiego, co żyje, w tym również rzeki, całego życia, które tam jest.
0: No, ludzi jest 8 miliardów, czyli w ciągu ostatnich 40 lat zwiększyła się populacja o 100%, bo jak ja byłem w podstawówce, było 4 miliardy. Mhm. Teraz jest 8. Ostatnio, jakiś czas temu, czytałem, że od kiedy zaczęto produkować plastik w 50-tych latach, na głowę każdego człowieka na świecie przypada 1000 ton plastiku, czyli razy 8 miliardów. Tyle plastiku jest wyprodukowanego, a jak wiemy, on nie znika, ten plastik, czyli on zostaje z nami.
1: Znaczy już nawet bezpośrednio, bo już jest w nas,
0: tak,
1: teraz.
0: No najgorzej, że mamy go nawet w mózgu, co niestety prowadzi do różnych chorób. Jeszcze to jest nieudowodnione w 100%, bo to za krótko trwa, ale to obawiam się, że to u niektórych polityków widać, że mają za dużo plastiku w głowie.
1: Plastiku, betonu, różnych rzeczy.
0: No, beton to raczej tak z nich postaw przemawia. Natomiast ten plastik rzeczywiście jest zabójczy, ale jeszcze na sekundę o rzekach. Ostatnio widziałem taki reportaż o Zalewie Sulejowskim, niedaleko Łodzi. W ciągu roku poziom wody spadł o 1,30 m w ciągu tego roku, czyli dziennie ponad centymetr wody ubywa. To jest zalew na rzece chyba Pilicy, o ile dobrze pamiętam. A propos rzek, susza hydrologiczna w całej Polsce.
1: No tak, no teraz też mamy kwestię Dunaju, gdzie i Węgry, i Rumunia muszą wyłączać powoli reaktory w elektrowniach jądrowych, bo nie ma czym chłodzić.
0: Ale tak? To wszystko nie jest wina ludzi. Słuchajcie, zagrajmy.
1: Nie, to chemtrailsy.
0: Tak, tak. KMKZ, Rzekobójca.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Już wiadomo, kogo ułaskawił dziś Nawrocki. Potwierdzają to pełnomocnicy ułaskawionych. Są to trzy osoby. Pierwszą z nich jest Adam Borowski, dawny działacz opozycji demokratycznej, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie posła Romana Giertycha. Drugą osobą jest Piotr Pytel, który odsiadywał karę dożywocia za niepopełnione przez siebie przestępstwo. W czerwcu decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka opuścił zakład karny w Rzeszowie. A trzecią ułaskawioną osobą jest Kibol Staruch, jeden z gniazdowych, którzy prowadzą doping na stadionie Legii Warszawa. A skoro mowa o Warszawie, dramatycznie niski stan poziomu Wisły w stolicy. Rzeka ma najniższy poziom w całym kraju. Jej stan na stacji Warszawa Bulwary wynosi aktualnie 111-110 cm. Do historycznego minimum brakuje już tylko 7 kresek na wodowskazie, a sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna w najbliższych tygodniach będzie tylko gorsza. Nauru, wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym, oficjalnie zmieniło nazwę na Republika Nauero, podała agencja Associated Press. Decyzja tamtejszego parlamentu ma na celu porzucenie kolonialnego dziedzictwa oraz powrót do tradycyjnego nazewnictwa, które precyzyjnie odzwierciedla lokalny język i tożsamość obywateli. Zmianę uznały już Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz m.in. Australia, Nowa Zelandia i USA. Znana dotychczas na świecie nazwa Nauru została nadana w epoce kolonialnej wyłącznie ze względu na problemy Europejczyków z wymową rodzimego słowa Nauero. Co ciekawe, to trzecie po Watykanie i Monako najmniejsze państwo na świecie. Humor i czułość i uważne spojrzenie na człowieka. Taką twarz fotografii pokazuje nowa wystawa Elliot Erwitt Retrospektywa, którą można oglądać w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. To pierwsza tak obszerna prezentacja pracy jednego z najwybitniejszych fotografów XX wieku. O pracach Erwita mówiła na naszej antenie kuratorka wystawy Beata Łyżwa-Sokół.
1: To jest, myślę, że ważne w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak bardzo dużo hejtu. Widzimy to szczególnie w mediach społecznościowych. I nagle zderzamy się z tymi fotografiami Erwita, które tak naprawdę nie skupiają się na pojedynczych osobach, tylko one są uniwersalne. On wyłapywał właśnie jakieś nasze słabostki, jakieś wady, jakieś takie komiczne sytuacje, ale nie po to, żeby obśmiać te pojedyncze osoby, tych pojedynczych ludzi, tylko właśnie, żeby opowiedzieć coś więcej o nas niedoskonałych, o nas pociesznych, o nas wzruszających się.
0: Na ekspozycji znalazły się zarówno ikoniczne już zdjęcia dokumentalne, jak i portrety światowych przywódców gwiazd kina oraz pełne humoru fotografie uliczne. Wystawę można oglądać do 20 września. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: poważna. Zapraszam Państwa na drugą godzinę audycji. Ze mną połowa zespołu KMKZ, Aga oraz Grzegorz. Ponownie Was witam.
1: Witamy ponownie.
0: Zajrzałem przed chwilą do grupy patronów na Facebooku i tam dużo, dużo się dzieje, ale nie mam czasu na bieżąco reagować, więc proszę mi wybaczyć. Tam sobie gadajcie i tam śmieszkujcie i komentujcie. A my tutaj wracamy do poważnych rozmów. Szóste wielkie wymieranie, nowa płyta zespołu KMKZ. Premiera była w ubiegłą sobotę. Na wszystkich nośnikach jednocześnie. Winyl, CD i kaseta dla ortodoksów, już najbardziej ortodoksyjnych. Płyta dostępna w wydawnictwach.
2: DIY Koło i Nic Records. U Roberta i u Piotra, naszych bardzo dobrych znajomych.
0: A gdzie do kupienia?
2: Dokładnie też u nich, poprzez właśnie albo osobisty kontakt z nimi w różnych miejscach w Polsce, koncertowych głównie, czyli oni bardzo często są na różnych festiwalach, na koncertach, gdzie stoją ich stanowiska i tam na pewno będzie można te płyty kupić, a gdyby ktoś chciał tak zdalnie, no to tak na dobrą sprawę kontaktować się poprzez strony internetowe Nic Records czy w stronę

0: facebookowe, czyli fanpage'e, pisać do nich bezpośrednio i na pewno te płyty bardzo szybko wysyłają. Z tego co wiem, to już przed premierą już niektórzy otrzymywali, więc śmiało, nie krępujcie się absolutnie, wspierajcie, że tak powiem, wydawców, bo to oni trochę nas, że tak powiem, ratują w tych trudnych czasach.
1: A my będziemy na koncertach naszych, będzie można.
0: Tak, u nas na koncertach oczywiście.
2: Oczywiście
0: też.
2: Ja dla ułatwienia powiem słuchaczom, że gdybyście nie zapamiętali tych wydawnictw, bo to wiadomo, że są mało znane, to piszcie do zespołu, oni was przekierują.
1: Tak jest.
2: Wszystko wytłumaczą i poprowadzą za rączkę, także spokojnie takie nośniki nabędziecie. Ja zawsze namawiam do kupowania nośników, ponieważ te zakupy gwarantują, że zespół jeszcze coś kiedyś nagra, bo przyznać musimy tutaj chyba wspólnie, że nagrywanie płyt to nie są tanie rzeczy. W związku z tym warto potem te nośniki kupować, żeby zespół sobie mógł odzyskać te pieniądze i uzbierać na następne nagrywanie, następnej fajnej płyty. W końcu chcemy tych płyt więcej, domagamy się płyt więcej. Wiem, że lenistwo i te duże streamingi wygrywają, ale mimo wszystko nośnik to jest nośnik. Jak wam kiedyś te telefony odbiorą, to wam zostanie płyta i patefon w domu i będzie można sobie posłuchać. Słuchajcie, przed chwilą usłyszeliśmy komunikat hydrologiczny o stanie rzeki Wisła i tak jak mówiliśmy też o Węgrach, więc no, wszystko to, co jest w twoich tekstach, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tak jak mówiłem na początku, w taki raczej smutny sposób, tak zwana smutna refleksja. I teraz zagramy utwór z poprzedniej płyty, bo to też będzie smutna piosenka, czyli Podróżnik.
1: Podróżnik. Ale tak w ogóle to słuchajcie, ci, którzy mnie nie znają, ja jestem bardzo wesołą osobą, szeroko uśmiechniętą, tylko piszę takie teksty.
2: Ale to wiesz, to tak zwykle jest, że ci, którzy grają w komediach są smutni, a ci, którzy śpiewają smutne piosenki są weseli. Taka odwrotność. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest kolejny stereotyp, ale ten akurat ja wymyśliłem.
1: Dobrze.
2: Dobrze, słuchajcie. Jeszcze raz powiem tak. Płyta zawiera 12 utworów i to są bardzo ważne, cenne piosenki. Moim zdaniem to jest w tej chwili płyta tego pierwszego półrocza. Doskonała, nie wiem co się jeszcze wydarzy w tym roku, ale ta płyta już na pewno będzie w czołówce. Ja chciałem wam powiedzieć to na początku, ale tak jakoś się trochę wstrzymywałem, ale teraz w sumie co mi szkodzi powiedzieć.
1: Cóż szkodzi obiecać?
2: Tak, tak. To jest płyta ludzi dojrzałych.
1: No, mamy trochę już na karku.
2: Czasami, czy też bardzo często jest tak, że artyści młodzi nagrywają swoje dzieła życia, a potem już nie są w stanie tego nigdy więcej powtórzyć. Wielu jest takich artystów, którzy nagrywają dobrą płytę, piszą dobrą książkę, robią dobry film i dogonienie potem tego jest trudne. No, komplikują, kombinują, różnie to im wychodzi, nie zawsze się udaje tak zrobić. Natomiast u was ja zaobserwowałem, nie odbierajcie tego jako recenzję, bo ja nie, w ogóle nie zamierzam nikogo recenzować, ponieważ sam coś robię, więc jakby głupio jest mi recenzować kogoś innego. Ale takie mam przekonanie, że wy z płyty na płytę jakby jesteście lepsi w tym, co robicie. W sensie, że to jest takie jeszcze bardziej przemyślane, bo wiecie, no na przykład muzyka jazzowa to jest taka, że to jest jak dla mnie taka trochę na siłę komplikacja tego, co można zrobić. Można pójść prosto do sklepu, ale ktoś idzie 40 kilometrów dookoła, bo może tak będzie fajniej przez las, nie? Natomiast to nie jest konieczne. Ale takie mam wrażenie, że w takim hardkorze to trudno jest zrobić wrażenie w tej chwili, bo w zasadzie jest już wszystko. I jest wszystko w taki sposób, że nie dość, że te wszystkie riffy już zostały kiedyś nagrane, to jeszcze w dodatku tych podgatunków się tak dużo namnożyło, że właściwie bardzo trudno jest zrobić coś, co by się w jakikolwiek sposób wyróżniało. Moim zdaniem ta płyta się wyróżnia. Właśnie, nie wiem, sposobem myślenia o muzyce, sposobem komunikacji przez tekst, że to wszystko razem jakoś tak, mimo tego, że to jest trudna muzyka, to się jej dobrze słucha. No to tak wam chciałem pocukrzyć trochę.
1: Okej.
0: Okay. Mi się słodko zrobiło bardzo.
2: Dobra.
0: No i dziękujemy.
2: I różowo. No to teraz, żeby nie było tak słodko, to... Ale nie, nie dlatego, że to jest gorszy utwór, tylko jego tematyka znowu nie jest słodka. To będzie
0: no nie jest.
2: Podróżnik.

0: Słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego spotkania z zespołem KMKZ, z połową zespołu KMKZ. Jeszcze raz gratuluję tej płyty, zachęcam, żeby sobie ją odnaleźć, czyli Szóste Wielkie Wymieranie. Jakie plany?
1: Plany są takie, żeby grać teraz to, co nagraliśmy. Grać jak najwięcej, póki możemy i póki nam się jeszcze chce. A jak pogramy, to zobaczymy, czy jeszcze będziemy mieli przestrzeń i siłę na to, żeby jeszcze jakąś płytę zrobić. Chociaż gdzieś tam się pojawiało w międzyczasie na próbach, że a może byśmy zrobili jedną taką płytę, która by była taka... Taka, wiesz.
0: Jeszcze bardziej?
1: Jeszcze bardziej. Pojechać krótko, tam 30-sekundowe kawałki.
0: Może pomyślcie o tym, żeby zrobić jakąś płytę w stylu Chumbawamba, że to wszystko jest wtedy takie bardzo, bardzo dostępne.
1: No, takich pomysłów chyba nie było.
2: Nie było, ale to jest dobry pomysł.
0: Ja podrzucam.
2: Ja zawsze uważałem, że mamy w swoich szeregach ludzi, którzy potrafią robić rzeczy dużo bardziej niż mogłoby się wydawać. W takim sensie, że na przykład ja uważam, że Agnieszka jest bardzo dobrą wokalistką i tylko, że ona jakby poprzez tą naszą formę nie ma okazji też dobrze rozbłysnąć. Chociaż na tej płycie już trochę udało nam się ją zmusić do tego, żeby gdzieniegdzie pośpiewała bardziej i te melodie są na tej płycie do posłuchania, to czego oczywiście zachęcamy.
1: Ale wracając do twojego pytania, jakie plany? No to plany są takie, żeby grać.
2: Na pewno będziemy 19 września występować na benefitowym koncercie na Food Not Bombs w Bielsku-Białej. No i na jesień planujemy, to jest oczywiście teraz w fazie przygotowań, krótką traskę, taką parę koncertów z takim, myślę, że fajnym zespołem. Nie wiem, czy miałeś okazję grać taki zespół z Finlandii, No A. No A.
1: A to poszukaj. Poszukaj.
0: To szukam.
2: Chcemy ich ściągnąć. Jesteśmy już, że tak powiem...
1: A po może słowie.
2: Po słowie, że tak powiem, 3 z 4 koncertów już są ogarnięte. Ale to im bliżej będziemy jakby terminów i całego przedsięwzięcia, to na pewno będziemy o tym głośno mówić, bo chcielibyśmy raz, że pokazać świetny zespół naszym zdaniem, a przy okazji sami też wystąpić. A gdyby ktoś chciał nas oczywiście zaprosić na jakieś grania, to jesteśmy otwarci jak najbardziej.
0: Słuchajcie, bo zaglądam w okładkę, w grafikę. Przepraszam. Myślałem, że się pomyliłem, ale nie pomyliłem się, bo utwór, który za chwilę zagramy, ma tytuł Koniec.
2: Ale to jest z poprzedniej płyty.
0: Tak, właśnie przestraszyłem się, że nie ma go, że coś pomyliłem, ale on jest z poprzedniej płyty. Więc zagramy sobie na koniec, bo tak pomyślałem, że najpierw będzie zaczęło się, a potem się skończy na końcu.
1: Słusznie, to taki będzie logiczny ciąg.
0: Tak, żeby to było takie już bardzo ładne. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście aż z
2: Morąga.
1: Pogadzani.
0: Stamtąd. I chciało wam się i super i bardzo dziękuję. Zajrzę za chwilę do grupy patronów i na pewno tam będziemy jeszcze o tej płycie sobie mówić. Życzę jakby dobrej sprzedaży nośników, no bo w końcu już są zrobione, więc nie ma sensu, żeby leżały w garażu.
2: Tylko... To prawda, my jakby to też jeszcze wtrącę, to bardzo nam zależało na tym, żeby te wszystkie nośniki ukazały się w jednym czasie, żeby nie było takich rozstrzałów, że najpierw wychodzi płyta CD, ktoś chciałby winyl, poczeka trochę. Chcieliśmy to wszystkie te elementy złożyć w jedną całość, w jednym terminie i dać ludziom możliwość decydowania o tym, i nie odkładania jakby zakupu na przyszłość, tylko właśnie wyboru odpowiedniego nośnika dla siebie i tyle. Możecie to zrobić i zachęcamy do tego.
1: Tak.
2: Tak jak już wcześniej było mówione poprzez strony wydawców.
0: Jeszcze zapytam tylko, są kolorowe winyle czy czarne?
1: Nie, tradycyjne.
2: Pierwsze tłoczenie zrobiliśmy tradycyjne. Okay. Zresztą a propos kasety, to też jakby poszliśmy w taką tradycyjną formę i ta okładka kasetowa odrobinę się różni od okładki CD-ka czy winyla. właśnie, bo nawiązuje bezpośrednio do takich czasów. Nie wiem, czy pamiętasz, czy
0: oczywiście miałeś... Chciałem to powiedzieć.
1: Polówki z kasetami.
2: Tak, no i ona bezpośrednio nawiązuje właśnie do czasów tak zwanego piractwa trochę, czyli wydawnictwa MG Records, które wtedy królowało na stadionach i na różnych targowiskach pod strzechą, także...
0: Czyli kwadratowa okładeczka, a u góry białe tło i tam...
2: Wszystko, co jest jakby tak na tej kasecie, jest jakby inspirowane tamtymi właśnie wydawnictwami z tamtych czasów. Także polecamy serdecznie, nawet dla pamiątkę, bo to jest limitowana ilość tych kaset, także to nie jest tego dużo, także zapachęcamy.
1: No oczywiście też dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy tutaj z twoimi słuchaczami i słuchaczkami porozmawiać. I gorąco pozdrawiamy naszych Mariuszy, których z nami nie ma, czyli z drugą częścią zespołu KMKZ.
0: To teraz, żeby nie zdradzać całości materiału, który również jest na Bandcampie, gdyby ktoś chciał za pośrednictwem Bandcampa pewnie sobie kupić nośnik cyfrowy, to również tam jest.
2: Oczywiście.
0: To zagramy z poprzedniej płyty, a tu macie jeszcze przynajmniej 3/4 niespodzianek do odkrycia.
2: I jest to odkrywać.
0: Agnieszka Karłowicz i Grzegorz Iwaniec byli z nami, zespół KMKZ, i na koniec.

Zespół KMKZ udał się w podróż do domu, a my zostajemy i zmienimy sobie troszeczkę klimat, ale tak nie do końca. Zagram teraz Państwu zespół z Atlanty, nazywa się Criminal Instinct. Zespół, który bardzo rzadko cokolwiek nagrywa, tylko dlatego, że członkowie tego zespołu są zaangażowani w mnóstwo innych projektów, ale 14 lipca wydali nową epkę Is It Raining At Your House? 5 utworów, ponad 10 minut, czasami szybko, czasami tak oldschoolowo, hardkorowo, ale ten utwór, który za chwilę usłyszycie Państwo, może być troszkę zaskakujący, przynajmniej na początku. Criminal Instinct Can't Never Could.

Zespół z Atlanty. Teraz dla odmiany przeniesiemy się do Dublina, skąd nadaje Tomek Jastrzębski. Tomek Jastrzębski grał od wielu lat w zespole Paranoid Vision, a to jest taki zespół, który powstał w 1982 roku. Co prawda rozpadli się 10 lat później, ale od 2005 roku grają ponownie. Jakiś czas temu, to chyba było w ubiegłym roku, Tomek napisał, że Paranoid ma zamiar wydać nowy materiał i tak dwa nowe utwory się pojawiły. Potem była długa przerwa i teraz dostałem trzeci nowy utwór. Bardzo, bardzo nowy. Nie wiem, czy on już ukazał się gdzieś w przestrzeni medialnej, czy też nie. W każdym razie u nas będzie dzisiaj jego premiera. Paranoid Visions... Nuclear War.

ekipy w swoim ciele dzięki najnowszemu wydawnictwu wytwórni Donor, debiutanckiemu porywającemu albumowi, siedmiocalowemu albumowi. Od czołowych wyznawców nurtu amerykańskiego hardcora z Yorkshire, zespołu Face Off. Zespołów Face Off jest mnóstwo, ale z Yorkshire jest akurat ten. 5 porcji furii z nawiązujących do wczesnych czasów amerykańskiego hardcora. Wysłać sobie bezpiecznik, tak napisał Crawford McKay w krótkiej recenzji tego wydawnictwa. A zatem najnowsze wydawnictwo zespołu Face Off, a utwór Pull the Pin, a w nawiasie I Will Explode.

Jim Bob, właściwie James Robert Morrison, to brytyjski muzyk i pisarz z Londynu, znany przede wszystkim jako wokalista kultowej formacji Carter the Unstoppable Sex Machine. The Panic Room to jest epka, najnowsze dzieło, ukazało się 24 lipca tego roku. W warstwie lirycznej mini-album The Panic Room to bezkompromisowa gorzka, ale podana w charakterystyczny dla Jim Boba brytyjskim humorem diagnoza stanu współczesnego społeczeństwa w Wielkiej Brytanii. Płyta skupia się na narastającej radykalizacji, podziałach politycznych, codziennym ksenofobicznym pogłębieniu oraz poczuciu osaczenia przez niepokoje społeczne. Utwór opowiada o paranoi, strachu i poczuciu zagrożenia we własnym kraju. Tytułowy pokój ewakuacyjny, czyli Panic Room, to metafora szukania schronienia przed narastającą falą agresywnego prawicowego populizmu. Jakżeż bliski opis temu wszystkiemu, co się dzieje również w kraju ojczyzna. Jim Bob mógłby nagrać tę piosenkę po polsku. Myślę, że byłaby równie świetna. Where's the Panic Room?

Tak się jakoś złożyło, że mam jeszcze jeden solowy projekt, tym razem Brian J. Scadaby, również Brytyjczyk, muzyk znany z gry na perkusji i wokali wspierających w zespole Sivehead, tym razem w takim projekcie Rat Cage. Tutaj pan Brian wziął się za wszystkie instrumenty, gitara, bas, perkusja i wokal. No i stworzył surowy, wściekły hardcore punk, który nawiązuje do brytyjskiego UK82, czyli takiego punk rocka z czasów z roku 82. 28 sierpnia ukaże się trzeci album długo grający Not Asking For Much. I z tej płyty mam dla państwa Steady On Now.

Dzisiejsza audycja oczywiście troszeczkę inaczej nam się układa ze względu na długą rozmowę i ja tutaj już nie chciałbym Państwu zbyt długo opowiadać, a chciałbym trochę więcej pograć, bo było gadane przez pierwszą godzinę nawet trochę więcej. Bleached Cross, zespół z Chicago, który powstał w roku 2019 dość zdalnie między dwoma muzykami, panem Zakiem Maybaumem i Aleksem Cegielskim. W roku 2020 oni się przekształcili w pełny skład koncertujący. 24 czerwca wydali album Rough. Zespół zabiera słuchaczy w przejmującą podróż przez najgłębsze otchłanie osobistego piekła. Upadek, odkupienie jaźni to motywy poruszane w 9 utworach, a zdolność miłości do rozbrzmiewania poza granicami tego śmiertelnego świata stanowi sedno albumu. To właśnie w tym punkcie zwrotnym zespół zachęca nas do zastanowienia się, jak pogodzić się ze śmiercią i uleczyć rany w cieniu straty. Bleached Cross the Dark.

Oczywiście nie zapominam, że są wakacje i coś powinno się znaleźć tutaj dla surferów, którzy gdzieś tam na desce, chociaż pewnie już nie, bo się ciemno zrobiło, to pewnie już nie surfują, ale to może sobie posłuchają, będzie im się jutro lepiej surfować. Francuski The Dead Krasukis, to jest chyba taki najbardziej związany z surfingiem, ponieważ jest z miasta Hossegor, czyli miejscowości znanej właśnie z francuskiego surfu. 26 czerwca wydali płytę Cypher. Już tę płytę prezentowałem, no ale myślę, że warto do niej wrócić. Bardzo ładna, melodyjna, przyjemna muzyka. Idealna na deskę. Nie wiem, czy desko surfingowcy jeszcze słuchają takiej muzyki. No bo ci deskorolkowcy to też nie mam przekonania, czy jeszcze punk rocka słuchają. The Dead Krasukis, The Unseen One.

Co prawda lipiec już jest za nami, ale wciąż przed nami jest listopad. Teraz będzie piosenka o listopadzie. Recenzenci opisują brzmienie albumu Thread jako zachwycająco oniryczne, ambientowe melodie pogrzebane pod warstwami miażdżącej perkusji, grindcore'owego wokalu i bezlitosnych riffów tworzące piękną, soniczną dychotomię. Zespół Ostraka na koniec z Richmond w stanie Virginia. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojtek Ratasiewicz naciskał kolorowe guziki, Krzysztof Grabowski wybierał kolorowe, wesołe melodie. Zapraszam na przyszły poniedziałek, a ja Państwa teraz już zostawię z zespołem Ostraka. On Was ukołysze do snu. Song for November. Dobranoc Państwu.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Zadeklarował to podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Na 15 października planowana jest też konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus, które skupia polityków wyrzuconych z PiS-u za niepodpisanie lojalki. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że nasz system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały. W najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy, podały PSE w komunikacie. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy, czyli że wytwórcy energii muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. O tym, że nie mamy się czego obawiać, zapewniał dziś też w TVP Info minister energii Miłosz Motyka.
1: Nasz system jest na te temperatury przygotowany, natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 GW mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury, zaledwie pół roku w zakresie długich jednostek czasu, jakim jest eksploatacja sieci. To jest wielkim wyzwaniem.
0: Przypomnijmy, że synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Będą obowiązywały w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry w dzień wskażą do 38 stopni. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały do czwartku, do godziny 20. Dodam jeszcze, że w związku z suszą i niskim poziomem wody w Dunaju z kryzysową sytuacją energetyczną mierzą się Bałkany. W Serbii dwie elektrownie wodne notują najniższy poziom produkcji od momentu uruchomienia. Węgierski rząd zdecydował o czasowym wyłączeniu jedynej elektrowni jądrowej. Problemy te dotykają również sektor energetyczny w Bułgarii i w Rumunii. Przed południem, 60 km na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem, dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Poruszał się w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To już kolejna taka sytuacja nad Bałtykiem w ostatnim czasie. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 18-latkowi, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem 30-letnią kobietę. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Poraniona kobieta opuściła dziś szpital. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem. Jeżobrzmienia trwają już teraz bez przerwy, choć mnie fizycznie dziś z Państwem nie ma, bo postanowiłem wreszcie zobaczyć Londyn, w którym nigdy nie byłem i może coś stamtąd dla Państwa przywiozę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ale tymczasem przygotowałem jeżobrzmienia nawiązujące do swoistych naszych wycieczek sprzed roku i dwóch. Latem 2024 roku buszowaliśmy po 80-sach, latem 25 po latach 90. Tym razem trochę kusiły nas z Jerzem lata 70., ale doszliśmy do wniosku, że ciekawiej będzie sprawdzić, od czego zaczął się XXI wiek. Jak dzisiaj brzmią piosenki z pierwszej dekady naszego stulecia? Od jej końca minęło już 16 lat, to nie mało, i może ciekawie będzie stwierdzić, co po tym okresie przeszło już do kategorii zabawnych zabytków, co się uklasyczniło, a co z początku XXI wieku brzmi ciągle świeżo. My z Jerzem mamy swoje typy, ale kiedy Państwo posłuchają tego naszego wyboru, proszę pisać, jak Wasze wrażenia. Przypomnę swój mail radiowy jerzy.sosnowski@nowyświat.online. Będzie co najmniej jeden, a może jeszcze dwa odcinki tej podróży do niedalekiej przeszłości. Zaczęliśmy od zespołu Sisters i jego dydaktycznej piosenki, z którą się utożsamiam, bo też mnie denerwuje, kiedy publiczność zamiast Tajra, Tajra, Tajra, Tajra robi ze swingu marsz. Tajra, Tajra, Tajra, Tajra. Natomiast następna piosenka to wspomnienie po fali mniej lub bardziej wyrafinowanego folku, która przytoczyła się przez Polskę na przełomie stuleci. Rok 2000, ale jeszcze przez rok ta piosenka była modna. Bratan.

0: 2,5 roku później, w listopadzie 2002, ukazała się piosenka aż zabawna w nieskrępowanym mówieniu o namiętności, o namiętnej miłości, ale co ciekawe, o miłości pary, która jest już ze sobą od dawna, a nie chce ostudzić temperatury pożądania. Poza tym sprawdziło się, że jeśli mówi się rzeczy ryzykowne, ale z wdziękiem, to doprawdy wiele uchodzi. Przy okazji przyznam, że przypomniałem sobie ten utwór, przymierzając się na razie bezowocnie do audycji o przemianach obyczajowych. Może jednak zrobimy kiedyś o tym mierze brzmienia, bo temat intrygujący, choć boję się trochę wejścia w rolę dziadersa, bo między zdziwieniem a dezaprobatą różnica jest drobna i może dojść do nieporozumień. Busta Rhymes zaprosił do współpracy Mariah Carey, której kariera akurat nieco przygasła. No i to był sztos. I know what you want.
1: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Sam początek XXI wieku w Polsce to między innymi szok z powodu ataku na World Trade Center, Małyszomania, afera Rywina, założenie PiSu i Platformy Obywatelskiej, ogromne poparcie społeczne dla pomarańczowej rewolucji w Ukrainie, referendum zatwierdzające traktat o przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, no i szaleńcza popularność programu Big Brother. A także, wracamy do muzyki, pojawienie się u nas talent shows jako skutecznego mechanizmu promocji nowych artystów. Początkowo, co prawda, wypromowane w tych audycjach gwiazdy przyjmowaliśmy chyba z rezerwą. Popularność w ten sposób zdobyta była, tak mi się zdaje, przez jakiś czas pewnym obciążeniem, ale to się zmieniło, zwłaszcza, że kilkoro przynajmniej wykonawców pokazało wkrótce, że naprawdę warto ich słuchać. Wśród nich była największa chyba moja faworytka, już kilkakrotnie w brzmieniach przez nas słuchana, Ania Dąbrowska. Z jej pierwszej płyty piękny utwór Tego chciałam, rok 2004.

0: teraz będzie pewna dekonspiracja, jeśli chodzi o mój prywatny gust. XXI wiek zacząłem bowiem od fascynacji, która mnie samego nieco spieszyła. Nie mówiąc już nawet o tym, że w Trójce, w której właśnie wtedy zacząłem pracować, pewna koleżanka wyraziła nieprzyjemne zdziwienie, że taki miły nowy kolega może słuchać i w jednej z audycji nawet zaproponować słuchaczom utwór tak niekulturalny. Rzeczywiście, może w wyniku rozmaitych przeżyć natury osobistej, potrzebne mi było wtedy coś, co by skanalizowało moją prywatną, cichą wściekłość, łącznie zresztą nie da się ukryć z pewnymi elementami mizoginii. No to już może się Państwo domyślają, że chodzi o Eminema, jedynego rapera do czasu Taco Hemingwaya, którego słuchałem dużo i z aprobatą, choć też, jako się rzekło, z zakłopotaniem. No ale ponieważ mizoginii dziś mówimy nie, więc odkładam na bok album The Marshall Mathers LP i ze ścieżki dźwiękowej do filmu Ósma Mila proponuję niezmiennie histeryczny, jak to u Eminema, utwór Lose Yourself.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Tamte czasy to były też u mnie początki fascynacji soundartem, o których już Państwu chyba kiedyś opowiadałem, więc tym razem sobie daruję. A właśnie na przełomie stuleci zaczął prezentować swoje utwory, najpierw w toruńskim studenckim radiu Sfera, zresztą internetowym, a potem na płytach Michał Jacaszek. Niezwykle to intrygujący artysta, a ja sięgam teraz po jego album z roku 2009 pod tytułem Pentral, który zebrał mieszane oceny, a ja go bardzo lubię. To seria utworów powstałych w ten sposób, że artysta umieszczał swój sprzęt nagrywający w wybranych chyba w sumie trzech kościołach Trójmiasta, a potem rejestrował pogłosy dzwonków liturgicznych, akordów organowych czy śpiewów chóru, ale właśnie nie dźwięki same, ale ich echa i wybrzmienia. A potem z tego zmiksował 10 kompozycji, z których my usłyszymy 3-minutową kompozycję numer 5. A pentral to podobno po łacinie część najgłębsza, coś jeszcze bardziej wewnętrznego niż interior. Jacaszek, rok 2009.

O płycie, z której pochodzi następne nagranie, pewien mój znajomy powiedział, że początkowo słucha się jej w kółko, a po jakimś czasie odkrywa się z konsternacją, że się jej wysłuchało do dna. Coś na rzeczy jest, bo dawno jej sobie nie włączałem. Ale kojarzy mi się z nią zabawna sytuacja. Byliśmy z żoną w pensjonacie agroturystycznym, bardzo miłym, tylko mającym tę kłopotliwą cechę, że balkonowe okna pokojów wychodziły na wspólny taras, więc w upalny dzień, kiedy wszystkie te okna były otwarte, słyszało się doskonale, co się dzieje u sąsiadów. A ja właśnie chciałem posłuchać tej płyty, nastawiłem ją możliwie cicho, ale i tak wiedziałem, że częstuję nią przy okazji mieszkającą za ścianę matkę z nastoletnią córką. Więc po kilkunastu minutach sumienie mnie jednak ruszyło i poszedłem zapytać, czy nie przeszkadzam. Tak, mamy do pana pretensje, usłyszałem. A mianowicie, dlaczego pan takie ładne rzeczy puszcza tak cicho? Więc dziś z czystym sumieniem zapowiadam Morci Barok 2002.

Pora na coś dla miłośników elektropopu. O tej wykonawczyni, gdy była bardzo, bardzo młoda, mówiło się per króliczek disco i ja przynajmniej nie umiałem jej traktować poważnie. No także ze względu na jej wypowiedzi, z których najbardziej zapamiętałem słowa: dlaczego mam się wstydzić rozbierać przed lekarzem? Przecież to taki sam mężczyzna jak każdy inny. No ale tego rodzaju kwestie są chyba jednak obliczone na efekt, a sama artystka okazała się bardziej długowieczna niż jej wróżono. Natomiast jej dwa albumy z początku stulecia, niewątpliwie, żeby było jasne, rozrywkowe, ujawniały moim zdaniem profesjonalizm najwyższej próby, a do tego teledyski eksponowały sporą wizualną atrakcyjność piosenkarki, w 2013 zaliczonej do setki najatrakcyjniejszych kobiet wszechczasów magazynu Men's Health. Z płyty Body Language, Kylie Minogue i Slow.

To zjawisko, widoczne wcześniej oczywiście, zyskało nazwę w roku 2011 za sprawą dziennikarza muzycznego Simona Reynoldsa. W kulturze, chyba nie tylko dźwiękowej, zaczął się okres retromanii. I nie chodziło o wzmożone zainteresowanie historią, bo to zacne, ale o coraz intensywniejsze powracanie do starych wzorów, o wszechogarniający recycling, co w kontrolowanych dawkach może być fajne, ale powyżej pewnej granicy zaczyna budzić niepokój, czy naprawdę już nikt nie jest w stanie wymyślić niczego zupełnie nowego. Na tej fali zaczęły się też powroty zapomnianych gwiazd, a mówię to wszystko trochę po to, żeby zrobić sobie alibi. Ponieważ, przyznaję, z rozmaitych artystów mojej młodości twórczość jednego budziła i budzi dalej mój opór. Nigdy go w wierzobrzmieniach nie było, no a teraz właśnie będzie. Co prawda w duecie z Edytą Bartosiewicz. W modnej wówczas aranżacji Krzysztof Krawczyk, bo o niego chodzi, nagle pozbył się irytującej mnie maniery i tę piosenkę przypominam wręcz z czułością. Trudno tak, polska wersja serbskiego oryginału, rok 2004.

Powoli zbliżamy się do końca i do końca już będą duety, a w obu ostatnich wystąpi Jay-Z. Demo tej piosenki krążyło przez kilka tygodni, pisana była z myślą o Britney Spears podobno, potem miała ją zaśpiewać Mary J. Blige, aż trafiła do wokalistki, która była już wprawdzie po wydaniu dwóch płyt, ale ciągle jeszcze nie należała, by tak powiedzieć, do światowej ekstraklasy. Właśnie do momentu tego nagrania. Notabene zbieg okoliczności sprawił, że w kolejnych krajach, w których ten utwór dochodził do pierwszego miejsca na liście przebojów, następowały zaraz jakoby ekstremalne deszcze i powodzie. Tak było w Wielkiej Brytanii, Rumunii i w Nowej Zelandii, to na pewno. Dla mnie naprawdę hipnotyczne jest tu brzmienie głosu piosenkarki, zimne, a w refrenie celowo jakby schodziło z tonacji, co niepokoi, bo ciepły tekst mówi o miłości i lojalności. Rihanna, Jay-Z i Umbrella Rock 2000.

Kiedy rozpada się jakiś zespół, z karierami poszczególnych muzyków bywa różnie. Ale z Destiny's Child wszystkie trzy członkinie wystrzeliły na wysoką orbitę: Kelly Rowland, Michelle Williams i Beyoncé. I właśnie ona w duecie z Jay-Z, tak chyba go odmienimy, zakończy nasz podróż po piosenkach z początku XXI wieku. To będzie próbka utworu z 70 roku Are You My Woman, Tell Me So, energetyczny wokal, intrygujący rap i wyszedł z tego najczęściej odtwarzany w światowych rozgłośniach przebój roku 2004, Crazy in Love. Przypominam, że czekam na maile z opiniami o tym zestawie i kłaniamy się Państwu, Jerzy Sosnowski i jego Jerzy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że daje Iranowi ostatnią szansę na porozumienie. Myślę, że możemy coś zyskać, ale chcę dać im ostatnią szansę przed ścięciem głowy, powiedział, powtarzając groźbę rozpoczęcia poważnego ataku na Iran. Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić. Jeśli mam szansę ocalić życie wielu ludzi, chcę z niej skorzystać. Nie jestem pod żadną presją czasu, podkreślił Trump. Zapewnił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Z kolei strona irańska przekazała, że nie prowadzi rozmów z USA. W weekend Trump po raz kolejny zagroził Iranowi nowymi atakami, jeśli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA. Jak podliczyła stacja CNN, już co najmniej 5 razy ogłaszał on plan przeprowadzenia silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał. Sieć sklepów Żabka padła ofiarą poważnego ataku hakerskiego, alarmuje portal Niebezpiecznik. Atakujący uzyskali dostęp do infrastruktury Żabki, co umożliwiło im przejęcie danych osobowych pracowników oraz partnerów tych osób. Portal podkreślił, że wyciek dotyczy osób, które posiadały konta i dostęp do systemów firmy. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca ustalenie wspólnego wieku emerytalnego na poziomie 62 lat, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Oznaczałoby to obniżenie wieku w przypadku mężczyzn o 3 lata i podwyższenie wieku w przypadku kobiet o 2 lata. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła jednak publicznie, że nie istnieją obecnie przesłanki do rozpoczęcia prac nad tym rozwiązaniem.
3: Dużo osób pyta mnie, przepraszam, ale czy te głosy i plotki o tym, że ma być jakieś podniesienie wieku emerytalnego, to jest prawda? Ja powiem to jeszcze raz. Nie. Tak długo, jak długo Lewica jest w rządzie, nie będzie żadnego podwyższania wieku emerytalnego.
2: Przypomnę, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który utrzymuje zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Pozostałe kraje, w których obowiązuje rozróżnienie, jak na przykład Austria czy Chorwacja, wprowadziły już programy mające na celu zrównanie wieku emerytalnego w najbliższych latach. Skarb Państwa wniósł apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie szczepionki COVID-19 z powództwa firmy Pfizer i BioNTech przeciwko Polsce. Złożono też wniosek o wstrzymanie wykonywalności wyroku. Przypomnijmy, że chodzi o nieodebrane przez Polskę 4 lata temu szczepionki przeciwko COVID-19. Pfizer pozwał nasz kraj i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Strumień. Alabama. 5:72.

Strumień zdumień, proszę Państwa. Poniedziałek, 22 z niewielkim hakiem. Wojtek Ratasiewicz, Jan Chojnacki i stali nasi wspaniali komentatorzy w tę noc, taka noc z południa. Szczerze powiem, że jakoś nie wyobrażałem sobie aż dotąd, a mam za sobą dobrych kilka 10 lat doświadczeń, że doświadczę takich nocy południa w tym miejscu, w którym się urodziłem. I sobie tak pomyślałem, że właśnie ta pieśń Southern Nights Alena Toussainta, który napisał tę piosenkę pod wpływem swoich wrażeń z Luizjany, no, może w pewnym sensie przybliżyć nam rozumienie tego klimatu, w którym przyszło mu tworzyć te ponad 50 lat temu. A to wykonanie bardzo współczesne młodziaka, który też doświadczył nocy na południu Stanów Zjednoczonych i także w Luizjanie, nazywa się Cassius Culpepper. I jest to taka jednostka, którą będę wspierał nieustannie w moich kontaktach z Państwem za pośrednictwem Radia Nowy Świat. I to tyle, jeśli chodzi o rozleniwienie nocą południa, bo teraz zgodnie z założeniami i z planem przechodzimy do pracy. Przechodzimy do pracy, którą awizuje jak zawsze na początku pierwszej godziny Bruce Coburn.

0: cyklu... Ojej, zaraz. Przepraszam, Filip Łobodziński. Dzisiaj przekład, czy...
1: Dzisiaj przekład.
0: Przekład.
1: Dzisiaj przekład. Przekład.
0: Cześć.
1: Cześć. Cześć. Cześć. Cześć, dobry wieczór wszystkim Państwu. Bardzo mi miło, że są Państwo z nami. Wprawdzie będzie dość posępnie, bo apokaliptycznie, ale mimo wszystko to, umówmy się, to tylko piosenki. Piosenki nie, moim zdaniem nie zmienią świata, ale mają czasami moc taką, żeby przed czymś przestrzegać. Zacznę od pieśni polskiej, która znana jest ze swojej wiodącej frazy o tym, że już nigdy nie będzie takiego lata. Wykonują oczywiście Bogusław Linda jako wiodący, nazwijmy to, wokalista i zespół Świetliki, utwór Filandia. Zapytałem kiedyś Marcina Świetlickiego, skąd tytuł. Odpowiedział mi, że piosenka pierwotnie miała nosić tytuł Sierpień 1939, ale zdał sobie sprawę, że w tekście jest mowa o Coca-Coli, a nie było wtedy Coca-Coli, przynajmniej w Polsce, w związku z czym zmienił ją na zmienił tytuł na Filandia, a dlaczego, to nie wie. Rok 2013 to był album Las Putas Melancholicas
0: I Exclusivas.
1: I Exclusivas, tak. W rozszerzonej wersji Exclusivas, tak. Świetliki, Linda, Filandia.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego

takich telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista.

0: Linda i Świetliki, Finlandia. Kilka tygodni temu graliśmy ten utwór w Bagatelkach z Krakówka, bo Krzysztof zajął się wówczas twórczością Świetlików i Marcina Świetlickiego i wspominał, jak przy dźwiękach tej właśnie pieśni udało mu się spędzić wspaniały wieczór taneczny. Czy ty doceniałbyś Finlandię jako utwór do tańca?
1: Wiesz, kiedy wspominam czasy, gdy zdarzało mi się tańczyć, to było dawno, niestety, to nie byłoby żadnym problemem tańczenie przy tej pieśni. Absolutnie. Ale to były czasy, kiedy tańczyło się właściwie przy wszystkim. A dlaczego taki apokaliptyczny ton? Otóż dlatego, że dziś chciałbym zapowiedzieć Państwu książkę w moim przekładzie. Świadek upadku aniołów, taki ma podtytuł. A główny tytuł Leonard Cohen to jest biografia napisana przez francuskiego badacza Christophe Lebolda. Ona się niebawem już ukaże na rynku za dosłownie, myślę, 10 dni, może nawet mniej.
0: Nakładem?
1: Nakładem znak litera nowa chyba. Ten imprint litera nowa, ale znak, na pewno znak. Chyba najbardziej kompetentna, taka wnikliwa jego biografia Cohena i w związku z tym przyprowadziłem dzisiaj Państwu ze sobą przekład jednej z apokaliptycznych piosenek Leonarda Cohena. No i co, piesku, czy ty byś się odezwał?
0: Bardzo chętnie. Przekłady łobody.
1: Leonard Cohen, The Future, z płyty o tym samym tytule. Przyszłość, rok 92, piosenka napisana w następstwie upadku muru berlińskiego, ale również rozmaitych rozruchów w Los Angeles. Zwróć mi moją kruchą noc, me skryte życie, szczelny dom. Nikogo w krąg bym mógł mu zadać mękę. Zwróć mi pełnię władzy nad duszami, jakie zna ten świat, i kładź się, skarbie, mam cię mieć pod ręką. Zwróć mi krak, analny seks, w kulturze dziurę zmacaj swej i ostatnie wraź w nią żywe drzewo. Zwróć mur berliński, bo tak chcę, Stalina zwróć i Pawła też. Poznałem przyszłość, bracie, to morderstwo. Wszystko się rozjeżdża, rozjeżdża wszędzie wokół. Narzędzi do oceny nie ma już. Bo zamieć świata jest na naszym progu. I wywrócił się porządek prawych dusz. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Ilekroć wkoło czujesz wiatr, to nie wiesz, czy to on, czy ja, bo jam ten mały Żyd, co stworzył Biblię. Widziałem ludów wzlot i kres, słyszałem ich historię też. Przeżyjesz tylko, jeśli włączysz miłość. To sługa twój, kazano mu wyłożyć jasno, chłodno, turze, wszystko właśnie końca już dobiegło. Stanęły koła niebios i już świsnął ci diabelski bicz, więc gotuj się na przyszłość. To morderstwo. Wszystko się rozjeżdża, rozjeżdża wszędzie wokół, narzędzi do oceny nie ma już, bo zamieć świata jest na naszym progu i wywrócił się porządek prawych dusz. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma. Dawny zachodu kod runie w kilka chwil, twe prywatne życie się rozpadnie w pył. Przyjdą widma, a na drogach stanie dym, gdy biały ruszy w tańce. Kobieta twa zawiśnie głową w dół, twarz jej zakryje jej opadły strój. Parszywych zejdzie się poetów tłum, brzmieć każdy chce jak Charlie Manson. Biały ruszy w tańce. Zwróć mur berliński, bo tak chcę. Stalina zwróć i Pawła też. Chrystusa zwróć lub zwróć mi Hiroshimę. Płód jeszcze jeden zgładzić czas. Nam dzieci zbrzydły tak czy siak. Poznałem przyszłość, skarbie, to morderstwo. Wszystko się rozjeżdża, rozjeżdża wszędzie wokół. Narzędzi do oceny nie ma już. Bo zamieć świata jest na naszym progu. i wywrócił się porządek prawych dusz. Mówią, masz czuć żal, czuć żal. Nie wiem, czy to sens ma. Mówią, masz czuć żal, nie wiem, czy to sens ma.
0: Leonard Cohen w 1992 roku stworzył ten tekst, oryginalny The Future, przyszłość w tłumaczeniu Filipa Obodzińskiego. Dwukrotnie w tekście przewija się imię Pawła.
1: Chodzi o świętego Pawła.
0: Chciałem to usłyszeć. No dobrze, no to więcej pytań na razie nie mam, poza tym, że trudno skomentować aż tak apokaliptyczną wizję przyszłości świata, który wówczas otaczał Cohena. Także po prostu zanurzmy się w oryginalne nagranie.
1: Tak jest.

0: No cóż, skoro wybrzmiał Koen, to jeszcze chciałbym takie co najmniej dwie pieśni Apokalipsy. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać.
1: No nie, bo czuję pewien niedosyt, jeśli chodzi o to, co przetłumaczyłeś, czyli o tak. o tę biografię Koena, ale myślę, że to może będzie jeszcze okazja, żeby do tego wrócić, bo masz zapewne jeszcze jakiś tekst Koena.
0: Mam oczywiście, no ale to, myślę, dozujmy powoli.
1: No tak, parę tygodni
0: czy miesięcy minie. Książka się tam jakoś wymości na rynku i wtedy może przypomnieć.
1: Może ja choć kilka stron przeczytam, co podsunie mi jakieś bardziej intelektualnie rozwinięte pytanie.
0: Oczywiście. Oficjalna premiera 12 sierpnia, więc... Ale można już...
1: Jeszcze raz tytuł przypomnij.
0: Leonard Cohen, Świadek upadku aniołów. Christoph Lebold. Tak, wydawnictwo Znak. Napisał to Francuz, ale napisał tę książkę również po angielsku. Ja ją tłumaczyłem z angielskiego. Napisał ją i po francusku, i po angielsku. Sam. Zresztą człowiek, który mieszkał z Koenem przez chyba 10 dni, już pod koniec życia twórcy, więc miał z nim taki kontakt bardzo też intymny. No dobrze, a teraz taki twórca, którego sam dopiero też zaczynam odkrywać, Josh Tillman. Słucham?
1: Dopiero teraz?
0: Tak, jakoś przedtem mi umykał Josh Tillman, który nagrywa płyty między innymi pod pseudonimem Father John Misty i wybrałem piosenkę pod takim pasującym tutaj tytułem: Gdy Bóg miłości powróci, będzie piekielnie duża cena do zapłaty. Będzie piekielnie dużo do zapłacenia. When the God of Love returns, there'll be hell to pay. Album Pure Comedy z 2017 roku, czyli no, relatywnie świeża jak na nasze spotkania pieśń. Czy coś dodasz, czy już zabrzmi?
1: Może niech zabrzmi, a potem...
0: A potem dodasz.
1: Tak, ja się wypowiem.

0: Obiecałem, że się wypowiem i ta moja wypowiedź kieruje się w stronę postaci Father John Misty. Charakterystyczne jest to, że powiedziałeś, że właśnie zaczynasz się wgryzać w jego twórczość. A twórczość, moim zdaniem, ta z ostatnich lat, ona świadczy o takim o wielkim tradycjonalizmie w sensie podejścia do brzmienia, do aranżacji, nawet do linii melodycznej. Tak. To są bardzo tradycyjne utwory i nagrania, niewątpliwie no, gdzieś tam sięgające korzeniami do tej estetyki, którą ja się żywię od niemal od urodzenia. I co mnie zadziwia, że ten klimat trafia do pokolenia takiego, powiedziałbym, o nawet dwa stopnie niżej. Że Father John Misty ma w sobie taką siłę przekonywania 30-40-latków. Z czego to wynika? Czy to jakaś jest szczególna charyzma? Być może no to, że te jego teksty też są tak intelektualnie zbudowane i trafiają do aury, która jest czytelna i taka wzbogacająca właśnie współczesną. Ja chciałem powiedzieć młodzież, ale to przecież 30-40-latki to nie jest młodzież. No ale w każdym razie to absolutnie pokolenie, które wydawało mi się, że już nie czyta tego rodzaju przekazu muzycznego. No i to jest dla mnie taka dosyć świetlista postać właśnie, bo daje mi...
1: I krzepiąca konstatacja.
0: Tak, daje mi poczucie tego, że jeszcze nie wszystko stracone, jeśli chodzi o prawdziwe, żywe granie i prawdziwe piosenki, niech to zabrzmi, no bo to są piosenki po prostu. Czyli jest ładna melodia, dobry tekst, pięknie zaaranżowane i grają ludzie na prawdziwych instrumentach. Father John Misty, niech nam się rozwija.
1: Tak jest. No, teraz się cofnę o lat, ileż to, 30, od 20.

0: 2017 roku, prawie 30 lat, czyli rok 1989. Ukazała się wtedy płyta Mindbump. I to jest zespół, który właściwie jest skupiony wokół jednego muzyka. Na każdej płycie chyba pojawiał się inny skład. The chyba tak należy wymawiać nazwę zespołu.
1: Miałem kolegę, który też od czasu do czasu udzielał się w radiu, on uparcie mówił Dzedze.
0: Dzedze. No to niech będzie Dzedze. Tam jedna z takich najbardziej wyrazistych piosenek z tej płyty, trzeciej płyty The Dee, to jest Armageddon Days Are Here z pod tytułem Again. I mówi właśnie o nadchodzącym zderzeniu cywilizacji z o niebezpieczeństwie wojen pod sztandarem konfliktu religijnego, ale oczywiście wojen, które tak naprawdę mają zupełnie inny cel. The Armageddon Days Are Here Again.

0: No właśnie, to tu nie będziemy się upierać, czy to jest Vivi, czy ZZ. Może ZZ jest najlepiej, bo to po Zedze. Prostu to ja...
1: Z naszym walkiem ZZ-em też się może kojarzyć. Czyli
0: to... Wiesz, od czasu do czasu się tak upieram, to mówię bardziej w stosunku do, żeby państwo wiedzieli. Nie tyle upieram, ile
1: sugeruję, podsuwasz.
0: Proszę Filipa, czy przypadkiem nie podmienilibyśmy wykonawcy w kolejnym proponowanym przez jego nagraniu, bo tutaj Filip zaproponował Sade i numer Why Can't We Live Together.
1: No tak, to stara piosenka Timiego Thomasa jeszcze z początku lat 70. Nie mam tutaj żadnego problemu z tym, dlatego że wersję Sade znam na pamięć i właściwie mógłbym niemalże w środku nocy odtworzyć każdą nutę.
0: No właśnie, więc przyszło mi do głowy, że pewnie część społeczeństwa również ma zakodowaną tę pieśń właśnie. A ja z kolei mam ją nie tyle zakodowaną, ile ze względu na moje uwielbienie dla Marie Mulder, właśnie jej wykonanie.
1: Zero sprzeciwu z mojej strony, a nawet pełen entuzjazm, mogę nawet stanąć i owację na stojąco tutaj odbyć.
0: Szkoda, że państwo tego nie będą widzieli. Maria Mulder, Why Can't We Live Together?

0: A dlaczego wybrałeś tę właśnie pieśń?
1: Dlatego, że ona zadaje pytanie, czy ta apokalipsa naprawdę jest nie do uniknięcia, czy... chciałem jakiś, nie wiem, światełko pokazać w środku tej czarnej chmury, w środku tunelu, że może jest jeszcze czas na opamiętanie.
0: No dobrze, to ja dorzucam do tego takie nagranie na uspokojenie. Coś, co mówi o tym, że piękno, że muzyka, że dobre brzmienie powoduje, że nawet jeżeli ktoś kogoś chce zranić, to już jest niemożliwe. A dzięki temu nagraniu zaistnieje w naszym cyklu The Warren Treaty, do którego będę jeszcze wracał, ile razy tylko się uda.
1: Z dziką rozkoszą posłucham, z Państwem się już żegnam. Za tydzień, nie wiem, mam taki plan, że będzie limeryk Łobody, ale...
0: Oj, wszystko plany... weźmiemy z dobrodziejstwem, tak, Filipowego, tak, inwentarza.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: U nas zaczęło grzmić, czy jak się mówi, grzmieć. O to zapytam za chwileczkę Krzysztofa Materny, który wie wszystko. Strumień.
1: Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: No chyba jednak grzmieć. Co o tym myślisz, Krzyśku? Cześć, dzień dobry.
2: Nie wiem wszystkiego, ale to wiedziałem. Ktoś, kto mówi grzmić, nie ma prawa ze mną rozmawiać.
0: Bardzo przepraszam, wyłączam się. A czy u ciebie grzmi?
2: Nie, u mnie nie grzmi, ale po prostu jest piekielnie. Jest piekielnie. Ktoś, kto wychodzi na ulicę, może zostać poparzony. Po prostu wyobrażam sobie dzisiaj, jak cierpieć musiał taki król, który się musiał przechadzać po Wawelu albo szedł do jakichś innych obowiązków w takim upale. Chociaż w czasach, jak król chodził po Wawelu, nie było zmian klimatycznych i może
0: oczywiście
2: nie było
0: tam. On cały był w skórach tych niedźwiedzich. Tak, i to go chroniło i przed mrozem, i przed upałem.
2: Przed niedźwiedziem. No tak, tak, tak.
0: A Bona była zachwycona, że tak ciepło.
2: No, Bona jadła na pewno ziemniaczki z kefirem.
0: Nie, sałatkę włoską oczywiście.
2: Sałatki włoskie nie lubię.
0: A wiesz, jak nazywa się sałatka włoska na Suwalszczyźnie?
2: Nie wiem.
0: Kaczyżer.
2: Kaczyżer. Mhm. No to chyba będę grzmić.
0: Grzmij dalej. Słucham.
2: No dobrze. Proszę Państwa, odcinając się od tego żartobliwego tonu, w którym w niezrozumiały sposób zaczęliśmy nasze spotkanie w Bagatelkach, chciałem powiedzieć, że poświęcam je dzisiaj mojej przyjaciółce, wybitnej aktorce, która zmarła parę dni temu, dokładnie 27 lipca. Mówię o Idze Cembrzyńskiej. Tak się składa, że ponieważ wiem, ile osób z młodego pokolenia nie ma pojęcia, kto to była Iga Cembrzyńska, chcę powiedzieć, że włączając tutaj swój wątek osobisty, że była to jedna z najwybitniejszych, charakterystycznych aktorek całego okresu wspaniałego kina polskiego. A na dodatek była ogromnie utalentowana muzycznie, a na dodatek była również scenarzystką, reżyserką i właściwie całe swoje artystyczne życie spędziła u boku wybitnego reżysera, niesłychanie kontrowersyjnego, jednego z dwóch braci Kondratiuków, Andrzeja Kondratiuka. Igi losy, oprócz tych czasów jej znakomitości, wielu nagród, które otrzymała, były właściwie losami tragicznymi, o czym opowiem dalej, ale teraz posłuchajmy jej debiutu wokalnego, piosenki Peruwianka, którą zaśpiewała na życzenie swojego profesora Ludwika Sempolińskiego w jego programie, gdzie zaprosił swoich najbardziej utalentowanych uczniów.

miłości dzikiej strzeż się strzeż. Spróbuj tylko zdradzić mnie, a zemsty mej nie ujdziesz, nie, nie ujdziesz, nie.

do naszych żył. Zwykły koniec złud, on spotkał inny świata cud. Róże ust jej drżą, a oczy dziwnym blaskiem lśnią.

0: żadnych innych ust wąsowych róż. Nie, nie, ty zdradziłeś mnie, więc zemsty mej nie usłyszałeś, nie, nie usłyszałeś, nie. Ale...
1: No nieprawdopodobny talent opuścił warszawską szkołę teatralną. Iga została porwana przez reżyserów filmowych, teatralnych. Stacjonarnie znalazła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie pod dyrekcją Adama Hanuszkiewicza. Grała wiele głównych ról. No, była osobą o niebywałym temperamencie, osobą charakterystyczną, jednocześnie piękną, a taką sławę ogólnopolską, filmową przyniosła jej rola księżniczki Eminy w rękopisie znalezionym w Saragosie Wojciecha Hasa, wspaniałym, wielkim, jednym z największych chyba dzieł filmowych Polskiej Szkoły Filmowej. Tam wystąpiła wśród plejady wspaniałych aktorów, między innymi Zbyszka Cybulskiego, a jednocześnie kontynuowała swoją karierę wokalną, bo mimo tego takiego groszku w głosie, który dawał jej ogromną rozpoznawalność, była uwielbiana przez telewidzów, wielbicieli festiwali i na tych festiwalach również odnosiła ogromne sukcesy. Posłuchajmy piosenki, która była ogromnym przebojem, wielkim przebojem, a na dodatek była po prostu bardzo piękną piosenką nagrodzoną na festiwalach, a Iga ją śpiewała w sposób niepowtarzalny. Intymny świat.
2: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: taka piosenka chyba specjalnie stworzona dla Igi Cembrzyńskiej, bo ona rzeczywiście miała bardzo swój indywidualny i charakterystyczny świat. To była taka i twarz, i głos troszkę z takiego dawnego kina, takiego, jak to się mówi, z kina przedwojennego, a jednocześnie była w tym niesłychanie współczesna i taka, powiedziałbym, czasami nawet awangardowa. To niezwykłe takie dwa światy, dwie aury kojarzyła w swojej sztuce.
1: A na dodatek była bardzo muzykalna i swingowała. I pisali dla niej jazzmeni utwory. Ja Igę poznałem w latach 70., wtedy, kiedy przeniosłem się z Krakowa do Warszawy. Moimi takimi opiekunami duchowymi, wprowadzającymi mnie w świat wielkich postaci polskiego filmu, kabaretu, byli bracia Kondratiukowie. Ja się bardzo zaprzyjaźniłem z Januszem Kondratiukiem, a przez to oczywiście poznałem Andrzeja Kondratiuka i jego małżonkę Igę Cembrzyńską. Oboje byli w sobie nieprawdopodobnie zakochani i razem zrobili parę bardzo interesujących projektów, głównie filmów fabularnych. Tu taka ciekawostka, że oni mieszkali w takiej, nie chcę tego nazywać lepianką, ale w takiej chacie, którą nad Narwią zbudował Andrzej Kondratiuk i wiedli życie takie niesłychanie wiejsko-prymitywne. Powiedziałbym, że wszystko sobie sami robili, jedli tylko to, co natura dawała. I tak było również z filmami, które Andrzej Kondratiuk wtedy robił, bo robił filmy, to jest zupełnie niesamowite i chcę to powiedzieć, bo byłem tego świadkiem. Andrzej Kondratiuk zbierał w wytwórniach filmowych u znajomych montażystów resztki taśmy. No tak, takie resztki z pudełka. Te resztki lepił i z tego robił swoją taśmę, na której kręcił filmy, w których oczywiście grała Iga Cembrzyńska. Słynny jest Gwiezdny Pył. Są słynne również inne filmy Andrzeja Kondratiuka, a najsłynniejszym, chyba do dzisiaj oglądanym, jest Hydrozagadka, również z udziałem Igi i Cembrzyńskiej. Bywałem u nich na tej wsi wielokrotnie, asystowałem przy zdjęciach. Nie było żadnej ekipy filmowej. Andrzej był operatorem, reżyserem, autorem scenariusza. Wiele scenariuszy napisał wspólnie z Igą. Iga grała w tych filmach, a filmy wychodziły z tej wsi pozbawione tego wszystkiego, co jest tym zgiełkiem filmowym, tych ogromnych ekip, promocji, a cieszyły się ogromnym powodzeniem. Posłuchajmy kolejnej piosenki, którą dla Igi napisała Agnieszka Osiecka.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima,

rozmowie. Tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy składasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

0: w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć.
1: A teraz takie miłe dla mnie wspomnienie, bo Iga wybrała mnie na reżysera swojego recitalu nowego, który kręciliśmy dla polskiej telewizji w studio radiowym Trójki w sali koncertowej. Kierownikiem muzycznym był Henryk Wojciechowski. Pamiętam, że było to dla mnie strasznie ważne. Po pierwsze byłem zaszczycony, no bo przecież w Odwodzie miała Andrzeja Janusza Kondratiuków. Obaj mnie zaakceptowali w tej roli, a było to dla mnie ważne o tyle, bo właśnie to widowisko telewizyjne, ten jej recital przedstawiałem jako pewien rodzaj swojego dyplomu na komisji eksternistycznej, jak zdawałem egzamin reżyserski i oceniała to komisja pod przewodnictwem Aleksandra Bardiniego. Chcę powiedzieć, że tutaj następuje pewien rodzaj załamania takiego życiorysu pełnego sukcesów, pełnego szczęścia, no wielkiej, że tak powiem, wielkiej kariery telewizyjnej, teatralnej, filmowej, bowiem nastąpiło nieszczęście i po ciężkim urazie Andrzej Kondratiuk, mąż Igi, został sparaliżowany. I przez 2 lata no właściwie był osobą, która żyła tylko dzięki nadzwyczajnej opiece Igi i głównie Janusza Kondratiuka, który przeprowadził brata do siebie i się nim zajmował. Tu nastąpiła dodatkowa tragedia, ponieważ Iga Cembrzyńska również dotknięta została w pewnym momencie chorobą, a głównym objawem tej choroby była amnezja, co spowodowało tragedię rodzinną taką, że no, człowiek, o którym trudno powiedzieć coś miłego, skorzystał z tej amnezji i spowodował, że Iga przepisała cały swój majątek swojemu bratu, który po prostu ten majątek od niej wyłudził. A Janusz Kondratiuk spędził następne lata opiekując się Andrzejem w sądach, gdzie próbował, co zresztą udało się nie w całości, ale w dużej części, ten majątek odzyskać, a Iga nie pamiętała, kim jest, co robi, dlaczego tak postępuje i tak dalej. Takie nieszczęście spotkało całą rodzinę. To zresztą zostało uwidocznione w takim autobiograficznym filmie Kondratiuka, Januszka, który cieszył się ogromnym powodzeniem, został nagrodzony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. No ale niestety potem zmarł również Janusz Kondratiuk. Iga została sama, właściwie skazana na opiekę tych, którzy zostali jakby z tej nieszczęśliwej rodziny dwóch wspaniałych reżyserów, awangardzistów, ludzi, których nie można było sklasyfikować, tak jak i nie można było sklasyfikować Igi Cembrzyńskiej, bo była nieprawdopodobna postacią w świecie, no właściwie wszystkiego, czego się podejmowała. Na zakończenie tego wspomnienia chciałbym, żebyście Państwo posłuchali piosenki, której autorem muzyki jest Henio Wojciechowski, a tekst napisał Andrzej Kondratiuk. A ja Państwu dziękuję już i żegnam się do następnego poniedziałku. Dziękuję, Janku.
2: Dziękujemy, Krzyśku. Do poniedziałku.

Zanim połączymy się z Globetrotterem, bo to już jego pora, jeszcze na chwileczkę wrócimy do klimatu gorących letnich nocy. Tym razem króciutka, bardzo kołysząca Marianne Faithfull.

0: Sfera Globtrotera. O właściwej porze, z właściwym sygnałem spotykamy się z Globtroterem. Andrzej Lubowski jest przy naszych gdzieś tam umieszczonych hen-hen w globtroterskiej sferze mikrofonach i mówię mu dobry wieczór, a on zapewne odpowie nam dzięki łączności 21. stulecia. Dobry wieczór,
1: Andrzej. Janku, dobry wieczór Państwu.
0: I o czym to my dzisiaj?
1: Dzisiaj muszę ci powiedzieć, że może cię to troszkę znudzi, ale chciałem wrócić do mundialu. I takie moje refleksje pomundialowe zacznę od pytania. Czy kupiłby się od pana Infantino używany samochód?
0: Zażądałbym bardzo precyzyjnej dokumentacji i następnie tę dokumentację poddał weryfikacji specjalisty.
1: Bardzo, bardzo słusznie. Ja bym od niego nie kupił nawet lizaka na patyku, a gdybym pisał o nim artykuł, to tytuł mógł być tylko jeden, mianowicie Infantino, czyli wszystko na sprzedaż. Ilekroć widziałem jego twarz na ekranie, a pokazywali go często w czasie transmisji z mundialu, czułem po prostu niesmak. To człowiek, który symbolizuje wszystko, co na tym mundialu mi się nie podobało, i mówiliśmy o nim zapewne znacznie dłużej, niż on na to zasługuje, więc na tym bym poprzestał, gdyby nie wiadomości z minionego tygodnia. Bo jak wiesz, we wtorek FIFA ujawniła pomysł powołania spółki, która się miała nazywać FIFA Forward Enterprise, i sprzedaży prywatnym inwestorom mniejszościowych udziałów, około 20-30% w prawach komercyjnych do Mistrzostw Świata. I pan Infantino przekonywał, że to jest najlepszy sposób na pozyskanie kapitału, na dofinansowanie przeszło 200 związków członkowskich. Obiecał każdemu z nich do 40 milionów dolarów dodatkowego finansowania. I dla niego ten interes byłby kolejną okazją do zacieśnienia więzi z otoczeniem Donalda Trumpa, bo na czele grupy inwestorów stoi firma brata

0: piłkarscy i politycy. I fakt, że wszystkie 55 federacji zrzeszonych w Europejskiej Federacji jednogłośnie zagłosowało za całkowitym bojkotem Mistrzostw Świata i wszelkich innych rozgrywek pod egidą FIFA, jest no, wielce mówiący. UEFA wydała taki ostry komunikat stwierdzający, że mundial jest nie na sprzedaż, a działaniami za kulisami pani Infantino całkowicie stracił jej zaufanie. Podobnie zachowała się Federacja Piłkarska zrzeszająca kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Karaiby. Solidarnie do nich dołączyli Azjaci. Główny doradca samego pana Infantino podał się do dymisji, publicznie ogłaszając to, że to jest zła umowa dla stowarzyszeń, dla piłki i dla długoterminowej przyszłości tej dyscypliny. A inny wysoki urzędnik FIFA przyznał, że personel organizacji został oszukany i że to był po prostu projekt jednej osoby. I krytycznie o tej komercjalizacji wypowiedzieli się europejscy politycy, w tym komisarz Unii do spraw sportu i nowy brytyjski premier, który przy okazji dodał, i już za to go polubiłem, że Infantino jest niewłaściwym człowiekiem na tym stanowisku. Nawet poprzednik pana Infantino, który był skompromitowany skandalami korupcyjnymi, Sepp Blatter, powiedział, że nikt nie ma prawa sprzedawać naszej gry. Mówiliśmy o tym parę miesięcy temu, że Infantino skupia całą swoją energię na pieniądzach, specjalnie zresztą tego nie kryjąc. Przewidywał przed mistrzostwami, że mundial przyniesie rekordowe 11 miliardów dolarów, potem podniósł tę prognozę do 15 miliardów. To był sukces, to niewątpliwie był sukces finansowy na pewno. I te obietnice wypłat dla związków członkowskich zapewniły mu niezwykłą popularność wśród federacji piłkarskich poza Europą. Wiele z nich to są bardzo biedne kraje, co dla niego było ważne w obliczu przygotowań do ubiegania się o trzecią pełną kadencję w przyszłym roku. Więc jeśli Infantino wygra, mam nadzieję, że nie, to jego rządy potrwają do 2031 roku. On twierdzi wprawdzie, że inwestorzy nie mieliby wpływu na kształt Mistrzostw Świata, a nie na to, co się dzieje na boisku, ale długo myślę, nie zapomnimy, że na prośbę Trumpa czerwona kartka pokazana amerykańskiemu piłkarzowi podczas mundialu nie była aż taka czerwona. Więc jak wspomniałem, w obliczu lawiny protestów Infantino wycofał swój plan. Nie rozmawialiśmy na temat, nie było okazji, na temat widowiska w przerwie finału. Był to oczywiście sposób na sprzedanie kolejnych reklam i to mi pachniało szmirą. Niekompetencja i bezradność sędziego w obliczu chuligaństwa Argentyńczyków na boisku dopełniła czaru goryczy, ale zapamiętam ty pewno też występ zespołu Wysp Zielonego Przylądka, bo nawet świetne skądinąd zespoły Maroka, Egiptu czy Konga były naszpikowane zawodowcami z czołowych klubów Europy Zachodniej. Co jeszcze zapamiętam? No oczywiście wiosłowanie kibiców Norwegii i Halanda, ale o nim nieco więcej po przerwie muzycznej, o którą cię teraz proszę.
1: Wiesz, no pewnie wiesz, jak można przełożyć włoskie znaczenie, już nie nazwiska, ale słowa Infantino. To oznacza dzieciątko. Więc próbowałem znaleźć jakiś odpowiednik muzyczny i oczywiście o samym dzieciątku nie mam piosenki, ale mam prawie standard bluesowy Williego Dixona, który nosi tytuł Little Baby i to jest chyba właśnie prawie dzieciątko.
0: Ale bardzo interesowne Little Baby.

0: Obiecałeś, Andrzeju, że będzie teraz o jednym z najważniejszych bohaterów, powiedziałbym, mundialu tegorocznego, o człowieku postawnym, o człowieku bardzo wysportowanym, no i niewątpliwie też o oryginalnej osobowości, jaką jest norweski numer jeden.
1: Tak, tak. Otóż norweska reprezentacja na początku lipca była zlokalizowana w Teksasie i Haaland wraz z kolegami odwiedził taki kultowy butik kowbojski w Dallas i kupił tam wypchanego szopa jako pamiątkę z pobytu w USA. Potem dokupił jeszcze dwie wypchane wiewiórki i gdy Norwegia odpadła w ćwierćfinale w pojedynku z Anglią, to zresztą był moim zdaniem świetny mecz, Haaland dumnie wysiadł z samolotu w Oslo, niosąc tego szopa pod pachą, co natychmiast podbiło sieć i jego zakup tak mocno pomógł popularności tego teksańskiego sklepu, że model szopa błyskawicznie się wyprzedał, a firma zdecydowała się uruchomić wysyłkę towarów do Europy. Drużyna zrobiła w Stanach furorę, nie tylko promując swój słynny gest wiosłowania, ale po prostu grali moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Haaland strzelił 7 bramek, więc zainteresowałem się jego dietą i stylem życia. Powiedziałem, że człowiek jest postawny, to delikatnie mówiąc. Otóż on zjada dziennie około 6000 kalorii, bazując na podrobach, czyli regularnie spożywa krowie serca i wątróbki, a także pije niefiltrowane, surowe mleko prosto z gospodarstwa. Nie używa cukru, swoją poranną kawę słodzi wyłącznie syropem klonowym. I w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że sen to jego supermoc. Jak wiesz, ja cierpię na bezsenność, w związku z tym ten jego cel 9 do 10 godzin głębokiego snu każdej nocy marzy mi się.
0: Mógłby odstąpić.
1: Mógłby odstąpić, powiedzmy, 1,5 godziny. Na 2-3 godziny przed snem zakłada okulary z pomarańczowymi szkłami, które blokują niebieskie światło. Odłącza w sypialni wszystkie urządzenia elektroniczne po to, aby powstała idealna, ciemna i chłodna jaskinia. I to jest interesujące. Przed zaśnięciem zakleja usta specjalną taśmą i to zmusza organizm do oddychania wyłącznie przez nos, co ponoć optymalizuje poziom tlenu we krwi, przyspiesza regenerację komórek i zapobiega chrapaniu. W swoim domu ma komorę do krioterapii, ma saunę i basen lodowy. I ten szok termiczny zmniejsza stany zapalne w mięśniach. I jego nieodłączną częścią jego procesu regeneracji jest medytacja i ćwiczenia oddechowe. I pozycja lotosu stała się nawet jego flagową cieszynką. Gdy po raz pierwszy usłyszałem to słowo, nie wiedziałem, co ono znaczy w polskim języku sportowym. Ty pewno wiesz, to jest sposób, w jaki piłkarz celebruje zdobycie bramki. Cristiano Ronaldo słynie z takiego siu, czyli wysoki skok, obrót powietrzu i potem dynamiczne opuszczenie rąk z jednoczesnym okrzykiem przy lądowaniu, a francuska gwiazda Mbappe wkłada dłonie pod pachy i krzyżuje ręce na piersi. Czego by nie mówić o skandalicznej postawie drużyny Argentyny, o tym chciałem pomówić w ostatniej części naszego spotkania, to Messi jest dla mnie jednak czarodziejem piłki. W związku z tym, ponieważ prześledziłem dietę Haalanda, to interesowało mnie, co je Messi. Jego 5 filarów jego żywienia to jest woda, oliwa z oliwek extra virgin, pełne ziarna, świeże owoce, świeże warzywa. Każdy dzień rozpoczyna od szklanki wody z cytryną. I to jest interesujące, otóż dietetyk Messiego wdrożył zasadę jedzenia warzyw i białka przed węglowodanami, czyli najpierw sałata, potem ryba, a na końcu ryż, co zapobiega nagłym skokom glukozy we krwi. i spożycie mięsa, ssaków zostało w przypadku Messiego ograniczone na rzecz chudego drobiu, jaj i, no i świeżych ryb dostarczających kwasów omega-3. Ulubione danie to jest kurczak milanese napolitana, kurczak po neapolitańsku według przepisu mamy. Przygotowałem sobie nawet taką odchudzoną wersję, ale to może innym razem. Natomiast dla Messiego również najważniejszym suplementem regeneracyjnym jest sen i stara się spać minimum 9-10 godzin na dobę, wliczając to krótką 45-minutową siestę w ciągu dnia. I po meczu jego sypialnia jest schładzana do temperatury 18-19 stopni. Na 2 godziny przed snem całkowicie odstawia telefon i ekrany emitujące niebieskie światło, aby maksymalnie podbić naturalną produkcję melatoniny. I myślę, że tym akcentem zbliżam się do kolejnej prośby o przerwę muzyczną.
0: To ja tylko dodam do tego, że no, wszyscy ci znani i cenieni współcześni sportowcy no, mają swoją indywidualną dietę i też nasz mistrz, czyli Lewandowski, dzięki pomocy swojej małżonki, ma przepisaną dietę. Przykładowa, na przykład dzień jego wygląda tak, że jest omlet z jaj, na śniadanie warzyw i awokado, na obiad ryż lub kasza, ryba albo drób oraz duża porcja warzyw, po treningu owoc, koktajl białkowy lub domowy baton orzechowy, a na kolację ryba, jajka albo lekkie mięso z warzywami i zdrowym tłuszczem. No to życząc Państwu smacznego, przechodzimy teraz do kolejnej piosenki.

0: Jest z nami w dalszym ciągu Andrzej Chlubowski i posłuchamy teraz jego opinii na temat sportowego czy też niesportowego stylu gry piłkarzy z Argentyny.
1: W ostatnich kilku latach bywałem często w Argentynie i żywię ogromną sympatię do tego kraju i dlatego było mi bardzo smutno, że Argentyna zagrała w finale tak, jak zagrała. W oczach wielu kibiców, już nie pamiętam, kiedy słyszałem takim komentatorów mówiących jednym tonem, jednym głosem o brutalności drużyny argentyńskiej i próbowałem dociec jej powodów, ponieważ nie jestem aż tak zawziętym kibicem piłki nożnej, to sądziłem, że może piłkarze reprezentacji to ludzie, którym bardzo mało płacą w kraju i dla których sukces na arenie międzynarodowej to przepustka do lukratywnej kariery i próbują ten sukces osiągnąć za wszelką cenę, choćby depcząc rywala lub kopiąc go, gdy leży na murawie, ale to nie to, bo większość reprezentantów Argentyny gra w profesjonalnych klubach europejskich i to w najsilniejszych ligach. To są piłkarze, którzy grają dla Liverpoolu, Tottenhamu, Manchester United, Chelsea, AS Roma, Interu, Bayernu. Krótko biorąc, z wyjątkiem Messiego i kilku graczy, którzy albo wrócili do Ligi Argentyńskiej, albo przenieśli się do USA, to są ludzie, którzy zarabiają bardzo ciężkie pieniądze, grając w czołowych klubach Europy. I ten agresywny i ten prowokacyjny styl gry nie jest zarezerwowany, jak się okazuje, wyłącznie na turnieje reprezentacji. To jest stały element tożsamości argentyńskiego futbolu. Oni w swoich klubach grają równie brutalnie, jak grali na mundialu. Wyznają zasadę, że spryt, boiskowe cwaniactwo połączone z zawziętością i twardą grą na granicy przepisów, a zazwyczaj te przepisy łamiąc, to jest droga do sukcesu. Jeden z piłkarzy, zapomniałem już jego nazwiska, gra dla Manchester United, nazywany jest przez kibiców rzeźnikiem. I w swoich drużynach klubowych pełnią identyczne role jak w kadrze. Są takimi boiskowymi ochroniarzami, którzy nie unikają prowokacji, ostrych fauli. Czyli krótko mówiąc, brutalność jest fundamentem ich rzemiosła, a nie jest jednorazową taktyką na turniej. I nic dziwnego, że te najbardziej kontrowersyjne zachowania reprezentacji Argentyny wywołały burzę w świecie futbolu, dzieląc niestety kibiców na tych, którzy widzieli w tym mistrzowską wojnę psychologiczną i tych, którzy zarzucali im całkowity brak klasy. To, co zrobił bramkarz reprezentacji Argentyny na poprzednim mundialu w Katarze, odbierając notabene złotą rękawicę dla najlepszego bramkarza, było tak wulgarne, to był obsceniczny gest na oczach milionów widzów, że o tym się mówi do dzisiaj. A dwa lata temu w finale Copa America Argentyńczycy pokonali po dogrywce Kolumbię i ten turniej zapisał się w historii z powodu głośnego skandalu rasistowskiego, który wybuchł natychmiast po meczu finałowym, bo podczas świętowania sukcesu w autokarze argentyński pomocnik uruchomił transmisję na żywo na Instagramie i na nagraniu zarejestrowano, jak część reprezentantów Argentyny śpiewa obraźliwą, rasistowską, ksenofobiczną przyśpiewkę wymierzoną akurat w piłkarzy reprezentacji Francji, chociaż to nie z nimi grali. I to wywołało gigantyczny skandal w Europie, również w Chelsea, gdzie gra. Jego francuscy koledzy potępili jego zachowanie. I teraz mnie interesowały, jakie były reakcje Światowej Federacji i władz Argentyny. Otóż federacja zareagowała zgodnie z procedurami po oficjalnej skardze złożonej przez francuską federację, i potępiła wszelkie formy dyskryminacji, ogłosiła dochodzenie w sprawie tego nagrania z autobusu. Natomiast władze państwowe Argentyny przyjęły taką agresywną, no, ultranacjonalistyczną linię obrony swoich piłkarzy, co doprowadziło nawet do roszad politycznych, gdy wiceminister sportu Argentyny zasugerował w wywiadzie radiowym, że Messi jako kapitan i prezes Argentyńskiej Federacji powinni wyjść przed szereg i oficjalnie przeprosić za zachowanie zespołu, to wywołało furię w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Argentyny Javier Milei natychmiast i dyscyplinarnie zwolnił wiceministra ze stanowiska i biuro prezydenta wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że żaden rząd nie będzie mówił w reprezentacji Argentyny mistrzom świata i dwukrotnym mistrzom Ameryki, co ma myśleć, co ma mówić i co ma robić. A pani wiceprezydent poszła jeszcze dalej i nazwała zachodnie państwa hipokrytami, a krytykę Francuzów określiła mianem kolonizatorskich gruźb. Także rząd Argentyny potraktował całą sytuację jako bezpośredni atak na dumę narodową, całkowicie ignorując merytoryczną kwestię rasizmu w przyśpiewce zawodników. W związku z tym tutaj w twojej obecności, w obecności patronów i patronek składam deklarację, przestaję kibicować w drużynie Argentyny, dopóki nie zmieni swego zachowania.
0: Ale wiesz, że troszkę to też jest wynikiem takiego specyficznego dosyć traktowania fauli przez sędziów argentyńskich, bo oni pozwalają na dosyć taką ostrą walkę bark w bark, a jednocześnie karzą za takie, wiesz, no, na przykład protesty w sprawie ich werdyktów, za opóźnianie gry, za te przepychanki i takie. Przypomniał mi się taki przypadek, nie pamiętam kiedy to było, ale jakieś kilkanaście lat temu, to był sławny kazus, jakiś tam lidze którejś, no nie, w każdym razie nie w tej głównej argentyńskiej, jeden sędzia wykluczył z gry wszystkich 36 zawodników i rezerwowych obu grających zespołów. Więc to jest taki niejako symbol agresji, futbolu argentyńskiego. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Piosenka na pożegnanie i słyszymy się w przyszły poniedziałek. Do usłyszenia. Był z nami Andrzej Lubowski.
1: Dobranoc, Janku, dobranoc Państwu.